kwartetu śląskiego. Na klarnecie z kolei grał Roman Widaszek. A słuchaliśmy muzyki Piotra Radko Largo, dedykowanej pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego. I do tej płyty poświęconej pamięci Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego będziemy również tej nocy wracać. A teraz wracamy do muzyki Zygmunta Krausego. Proponuję kolejną jego kompozycję z lat 70. Fête Galant et Pastoral na instrumentach etnicznych i także na klasycznych. Tym razem grać będą muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. A całość prowadzi Jacek Rogala.

na instrumentach pochodzących z różnych stron świata i z różnych tradycji grali muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Całość prowadził Jacek Rogala, a była to kompozycja Zygmunta Krausego Fête Galant et Pastorale.

Have you ever felt this before? Allow me the chance to help.

Destructivity do słów Marty Jundziło to była kompozycja Anny Rocławskiej-Musiałczyk. A wcześniej słuchaliśmy Bless, błogość do słów Wiktora Igo, również tej kompozytorki. Śpiewał oktet wokalny Art and Voices, a przed nami teraz ponownie muzyka skomponowana w hołdzie Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Drugi kwartet smyczkowy Marka Nowakowskiego, Grandfather Songs, to tytuł utworu. Utworu, w którym pojawi się cytat z muzyki Góreckiego i z kolędy Mizerna Cicha.

Przede wszystkim jest to piękna, skupiona muzyka poświęcona zmarłemu mistrzowi. Kwartet Marka Nowakowskiego z recytacją pod koniec, nagraniem ze zbiorów rodzinnych kompozytora urodzonego i mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Gra Kwartet Śląski.

кожен, а для неї ні бога.

Idziemy oddać hołd naszym zmarłym. Niesiemy im kwiaty. A może gdzieś tam w zaciszu serca nawet odliczamy, czy w tym roku więcej kosztowały nas pieniądze. I zapewne. Może nawet nie od tej strony. Co przynieśliśmy naszym zmarłym? Bracia, na ręce kwiatów przynieśliśmy. A wracamy do widoku. Thank you.

Grali Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki i Piotr Janosik, Kwartet Śląski, a było to nagranie z najnowszej płyty artystów poświęconej pamięci Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Wysłuchaliśmy drugiego kwartetu smyczkowego Marka Nowakowskiego, kompozytora urodzonego w Stanach Zjednoczonych w roku 1978, który poznał Góreckiego i w tym utworze cytował fragment kwartetu samego mistrza, jego trzeciego kwartetu Pieśni śpiewają. I wracamy do muzyki wokalnej. Przed nami ponownie oktet wokalny Art and Voices i muzyka poznańskiego kompozytora Marka Raczyńskiego.

Czułość do słów Williama Blake'a, wcześniej triumf do słów Johna Keatsa, a jeszcze wcześniej żaluzji, zazdrość również do słów Williama Blake'a. W muzycznym opracowaniu Marka Raczyńskiego śpiewali Małgorzata Pribe i Maria Krieger-Milej, soprany, Anna Rocławska-Musiałczyk i Marta Jundziu, alty, Mateusz Warkusz i Szymon Duraj, tenory i Tomasz Chyła wraz z Rafałem Brzezińskim, basy, oktet, wokalny, art and voices. Tu program drugi Polskiego Radia, Nocna Fantazja Polska, która potrwa do rana, a teraz oddajemy głos instrumentom. Na altówce zagra Agnieszka Podłucka, na fortepianie Andrzej Karałow, a słuchać będziemy sonaty z połowy lat 50. Andrzeja Czajkowskiego.

Allegro agitato wieńczy ten cykl. To była sonata w trzech częściach Andrzeja Czajkowskiego. Wysłuchaliśmy tego dzieła w interpretacji

recytację altowiolistki Agnieszki Podłuckiej i pianisty Andrzeja Karałowa z ich znakomitej płyty. To teraz wracam do innej płyty, której pierwsza część poświęcona jest pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego, a druga pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Kwintet na smyczki In Memoriam Krzysztof Penderecki skomponowała w 2023 roku Joanna Wnuk-Nazarowa. Tu do Kwartetu Śląskiego dołączy kontrabasista Jan Kotula.

To był kwintet smyczkowy Joanny Wnuk-Nazarowej, skomponowany in memoriam Krzysztof Penderecki. Znalazły się w nim urwane frazy z trzeciego kwartetu Pendereckiego, tego najbardziej osobistego, kartki z nienapisanego dziennika. Grał kwartet śląski, a na kontrabasie Jan Kotula.

za którą zespół otrzymał Nagrodę Fryderyka w kategorii muzyki współczesnej w tym roku. Na krążku znalazły się utwory Anny Rocławskiej-Musiałczyk, członkini i liderki zespołu, oraz Marka Raczyńskiego. Utwory skomponowane dla tych śpiewaków. Za nami ostatni utwór z płyty zatytułowanej Pieces of Myself, a przed nami sonata na altówkę i fortepian skomponowana przez pianistę i kompozytora Andrzeja Karałowa, wraz z którym w partii altówki usłyszymy Agnieszkę Podłucką.

cztery niezbyt rozbudowane części. Zupełnie jak w sonatach neoklasycznych sprzed 100 lat, tyle że to była muzyka współczesna, utrzymana w całkowicie odmiennym od neoklasycyzmu stylu. Sonata na altówkę i fortepian Andrzeja Karałowa. Utwór z 2021 roku. Grali na altówce Agnieszka Podłucka, a na fortepianie sam kompozytor. To teraz wracam do płyty poświęconej pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Tren Krzysztofowi Pendereckiemu in memoriam to kompozycja Zygmunta Krausego, przeznaczona na dwa fortepiany i kwartet smyczkowy. Grać będzie Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki i Piotr Janosik oraz Lutosławski piano.

To była muzyka Zygmunta Krausego in memoriam Krzysztof Penderecki. Tren. A grali na instrumentach smyczkowych Kwartet Śląski, a na fortepianach Lutosławski Piano Duo. Krzysztof Penderecki zmarł podczas pandemii 20 marca 2020 roku. A Zygmunt Krause skomponował ten utwór niecały rok później. To teraz proponuję muzykę Dominika Karskiego, polskiego kompozytora mieszkającego od wielu lat w Australii. Kompozycja sprzed 23 lat, skomponowana przez Karskiego na flet, to teraz przed nami. Przypomnę tylko, że artysta przy swoich fletowych utworach blisko współpracował między innymi z Ewą Lipsien, grającą na flecie basowym, z Anną Petrini, która gra z kolei na flecie Pezzolda. A wszystko zaczęło się od współpracy z Richardem Craigiem, szkockim flecistą specjalizującym się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Proszę posłuchać kompozycji Dominika Karskiego zatytułowanej Streamforms, skomponowanej specjalnie dla Craiga.

Na flecie z użyciem nowych technik gry grał Richard Craig. A była to kompozycja Dominika Karskiego zatytułowana Streamforms. A przed nami ponownie flet w muzyce współczesnej, tyle że tym razem wraz z fortepianem i flugelhornem. Kofeina, kompozycja Mateusza Ryczka sprzed 4 lat, grają na flecie. Na flecie Kornelia Nowak.

Kornelia Nowak flet, Piotr Nowak flugelhorn i Adam Dąbrowski fortepian. To wykonawcy muzyki Mateusza Ryczka zatytułowanej Kofeina. I z tej samej płyty wydanej 3 lata temu proponuję fletowo-fortepianowe Allegretto Józefa Świdra. Tu z kolei flecistce Kornelii Nowak towarzyszyć będzie pianistka Barbara Pakura.

Kornelia Nowak i Barbara Pakura, flecistka i pianistka, wykonały kompozycję Józefa Świdra zatytułowaną Allegretto. I wracamy o poranku do twórczości Zygmunta Krausego, by posłuchać jego koncertu skrzypcowego, skomponowanego w roku 1980. Konstanty Andrzej Kulka grać będzie na skrzypcach, wraz z nim Orkiestra Filharmonii Narodowej, a całość pod dyrekcją Tadeusza Strugały.

Konstanty Andrzej Kulka, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Tadeusz Strugała. To wykonawcy koncertu skrzypcowego Zygmunta Krausego. I zostało nam jeszcze kilka kwadransów z 6 godzin przeznaczonych w nocy z soboty na

niedzielę dla muzyki polskiej. Gramy prawie do godziny 7. Dziś nieco wcześniej, kwadrans przed 7, kończymy nasze spotkanie i na ostatnie kwadranse przygotowałam fragmenty znakomitej płyty skrzypcowo-fortepianowego duetu Mikołaj Zgółka-Piotr Pawlak. Płyty z muzyką Henryka Wieniawskiego, nagranej równo rok temu, w sierpniu 25 roku, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wrócę też do krążka flecistki Korneli Nowak, która spośród 7 kompozycji na flet z różnymi instrumentami nagrała też miniatury przeznaczone na flet solo. 5 obrazów z 1970 roku Edwarda Bogusławskiego. Brzmią one tak.

Flecistka Kornelia Nowak wykonała obrazy przeznaczone na flet solo Edwarda Bogusławskiego. A przed nami pierwsza porcja skrzypcowo-fortepianowej muzyki Henryka Wieniawskiego w znakomitych interpretacjach Mikołaja Zgułki i Piotra Pawlaka. Zaczynamy od Mazurka.

Mazurek, charakterystyczny, pamiątka z Poznania, wcześniej Fantazja Orientalna i Kujawiak. Trzy utwory Henryka Wieniawskiego grali. Na skrzypcach Mikołaj Zgółka, a na fortepianie Piotr Pawlak. To teraz wrócimy do płyty Kornelii Nowak, wydanej 3 lata temu. Jacek Glenc pod koniec pandemii skomponował dla tej artystki skerco na flet i fortepian. W nagraniu Kornelii Nowak towarzyszy przy fortepianie Adam Dobrowolski. No i zaraz potem zabrzmi jeszcze Alborada Władysława Szymańskiego, przeznaczona na flet solo.

Flecistka Kornelia Nowak wykonała dwa utwory. Najpierw Jacka Glęca i przed chwilą Władysława Szymańskiego. W pierwszej kompozycji solistce towarzyszył pianista Adam Dobrowolski. A teraz wracamy do Wieniawskiego.

Obertas, Legenda i Żik. Trzy smakowite kompozycje na skrzypce z fortepianem Henryka Wieniawskiego grali na skrzypcach Mikołaj Zgółka, a na fortepianie Piotr Pawlak. Krążek z kameralistyką Henryka Wieniawskiego wciąż jest jeszcze świeży, bo nagrany we Wrocławiu zaledwie rok temu. Wieńczy go fantazja Briand na motywach z opery Faust Charlesa Gounoda, z którym sam Henryk Wieniawski występował niegdyś, wykonując je w modnych europejskich salonach. Podobnie jak wszystkie kompozycje, jakie znalazły się na tej płycie. Znakomitej płycie Mikołaja Zgółki i Piotra Pawlaka, których słuchamy dziś o poranku w Dwójce.

Mikołaj Zgółka i Piotr Pawlak, skrzypek i pianista w fenomenalnej interpretacji fantazji Henryka Wieniawskiego. Tak kończymy 6 nocnych godzin w programie drugim poświęconych muzyce polskiej. Życzę Państwu dobrego świętowania, spokojnego dnia i pięknego weekendu. Ewa Szczecińska, do usłyszenia.

0: Lumen, magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Ikona od wieków fascynuje nie tylko ludzi wiary, ale także historyków sztuki. Powstały o niej setki książek, od opracowań naukowych po albumy zachwycające reprodukcjami. Niewiele z nich potrafi jednak połączyć jedno z drugim. Piękno obrazu z opowieścią, która pomaga je zrozumieć. Do takich właśnie publikacji należy bez wątpienia monumentalny album zatytułowany Sztuka ikony, autorstwa zmarłej przed kilku laty Tani Velmans, jednej z najwybitniejszych badaczek sztuki bizantyńskiej. Mówi ksiądz dr Jan Nowak, redaktor naczelny wydawnictwa Jedność.
2: Panie redaktorze, tak, słówko musimy na początek o samej autorce powiedzieć, bo ona stanowi absolutnie mocny punkt tej publikacji. Jak pan zauważył, szkoda, że odeszła. Odeszła w 2022 roku, nie tak dawno. Pani urodziła się w Bułgarii, ale później emigrowała do Francji i była obywatelem francuskim. I skończyła prestiżowe uczelnie francuskie.

0: dotyczące studium języków i cywilizacji wschodnich, a także związanych z historią sztuki po prostu. Była jednym z największych ekspertów właśnie, jeśli chodzi o malarstwo ikon i w sposób szczególny, z racji także jej pochodzenia, czuła doskonale ten kontekst właśnie bałkański. Była przede wszystkim specjalistą od sztuki bizantyjskiej i to jest jak gdyby clue tej prezentacji, a mianowicie obejmuje ten materiał 1000 lat tak naprawdę twórczości ikonograficznej i obejmuje ona lata od 400 roku do końca, do upadku Konstantynopola, czyli do połowy XV wieku. Prestiżowe uczelnie skończone, prestiżowe nagrody, prestiżowe towarzystwa, których była uczestnikiem i członkiem, prestiżowe, prawda, nagrody, które otrzymała za swoje badania, ale przede wszystkim to, co należy podkreślić, to studium i ta wiedza nieprawdopodobna, która nam z tego albumu tutaj się ukazuje, to jest przede wszystkim owoc jej pracy, ale jak to mówimy, pracy badawczej nie w bibliotekach uniwersyteckich, tylko w miejscach właśnie. Czy mówimy tutaj o Gruzji, czy mówimy o Syrii, Palestynie, czy mówimy o Egipcie, czy mówimy o właśnie miejscach w Anatolii, czyli dzisiejszej Turcji. Ona całą tę swoją wiedzę budowała w oparciu o studium, o badania źródeł, które sama osobiście zwiedzała i sama osobiście wizytowała. I to jest wręcz porażający tekst, jeśli chodzi o objętość tego materiału, faktów, szczegółów, kuriozów, rzeczy absolutnie wyjątkowe. Przypomnę tylko na końcu jeszcze, że jest autorką bardzo prestiżowych publikacji, wydanych oczywiście w języku francuskim, które dotyczą malarstwa bizantyjskiego, historii ikony i kultury w ogóle bizantyjskiej.
1: Warto podkreślić, że to praca życia, dlatego że to jest ostatnia praca złożona do druku przed śmiercią.
0: Tak, to jest takie kompendium wiedzy, chciałoby się powiedzieć, takie opus vitae, jak to mówimy, dzieło życia, w którym zawarła całe swoje doświadczenie i całą swoją wiedzę. I też widać w tym po prostu taką potężną jednak umiejętność syntezy.
1: Kiedy słyszymy słowo album, spodziewamy się przede wszystkim pięknych ilustracji. Tymczasem ta publikacja jest jednocześnie obszernym opracowaniem historii i teologii ikony. Autorka nie tylko nam pokazuje na ilustracjach niezliczone ikony, ale uczy na nie patrzeć.
0: Tak, to jest walor absolutnie dodany tej publikacji, jako że cała ta refleksja jej bardzo szczegółowa i pogłębiona jest kapitalnie ilustrowana właśnie tymi reprodukcjami, które dzięki temu, że oryginał tego dzieła został zrobiony we Francji przez bardzo prestiżowe wydawnictwo, które zajmuje się książkami o sztuce, Citadel Mazenot, to się nazywa, wielokrotnie z nimi współpracowaliśmy, no to jakość po prostu tego materiału ikonograficznego jest fantastyczna. I to jest wartość dodana tejże publikacji. I czytając opis, czytając analizę jakiegoś obrazu, mamy go po prostu w pięknej jakości. Niekiedy te ilustracje są całostronicowe. Muszę tutaj Państwu powiedzieć, że ten album ma potężne rozmiary. To jest księga, która waży ponad 5 kg w formacie 40, prawie na 50. Coś niesamowitego pod względem edytorskim, no ale to pozwala nam właśnie nawet i detale komentować i podziwiać.
1: Patrząc na ikonę, wielu współczesnych odbiorców odnosi wrażenie, że jest ona po prostu namalowana inaczej niż te obrazy, które znamy ze świata zachodniego. Tymczasem za jej formą stoi określona wizja rzeczywistości. Można powiedzieć, że ten język ikony, często dla nas niezrozumiały, wyrasta z takiego filozoficznego przekonania, że świat materialny jest jedynie odbiciem niedoskonałym głębszej duchowej rzeczywistości.
0: Tak, to prawda. I w tle gdzieś wytrawni słuchacze od razu pewnie domyślą się, że w tle gdzieś jest potężna myśl Platona, który gdzieś tam z własnymi propozycjami jest obecny, a mianowicie no, mamy świat rzeczywistości wyższej, świat idei, jak to mówił Platon, i on jest modelem dla świata, który my postrzegamy. Tam jest świat pięknego wzorca, pięknej idei, a my mamy tutaj poszczególne wyobrażenia tejże jedynej idei, która jest w świecie idealnym. Ale przekładając to na język chrześcijański, język naszej kultury i duchowości, pytanie jest fundamentalne. My oczywiście wiemy, że istnieje świat transcendencji, świat Boga i nasz, ograniczony czasem i przestrzenią. Jak za pomocą form i kolorów zaczerpniętych z rzeczywistości, tej, która pod nasze zmysła tutaj podlega, przedstawić właśnie ten świat transcendencji.

0: nieskończony, ten boski świat istniejący poza czasem. Tutaj oczywiście twórcy ikony, czerpiąc właśnie z całego tego zaplecza filozoficzno-kulturowo, biorą czy wybierają po prostu pewne elementy, które sprawiają, że ta ikona właśnie kapitalnie nadaje się jako ten most, który łączy ten niewidzialny świat transcendencji z naszą rzeczywistością.
1: I w tym celu trzeba to przedstawienie ikoniczne wyzuć z czasu i przestrzeni.
0: Tak, to jest fundament. Teraz pytamy, w jaki sposób to osiągnąć i proszę sobie wyobrazić, że może nie dla wszystkich, ale to, co powiem w tym momencie, będzie absolutnie odkryciem, a mianowicie, żeby to osiągnąć, trzeba usunąć te wszystkie elementy, te wszystkie detale, które wskazują na czas i przestrzeń. To znaczy, trzeba usunąć wszystkie szczegóły, a pozostawić tylko co? Tylko piękne, złote tło, bo ono jest właśnie odzwierciedleniem tegoż niematerialnego, cudownego świata. Więc proszę zauważyć, że my dziwimy się niekiedy, że w tych wczesnych ikonach na przykład cała postać wypełnia nam pierwszy plan. Tam nie ma żadnych detali, żadnych elementów architektury, żadnych elementów świata roślinnego. Nie, nie. Najważniejsza jest postać, a ona jest umiejscowiona na czym? Na złotym tle, które odzwierciedla właśnie ten świat cudowny, ten boski świat, do którego jest to odwołanie.
1: To, co transcendentne, urzeczywistnia się, uobecnia się w jakiś sposób w tym, co zostaje w ikonie przedstawione. I tutaj bardzo istotne okazuje się podobieństwo do realnego wzoru osoby świętej Chrystusa, Maryi.
0: Tak, to są absolutnie kanony tej twórczości ikonograficznej, a mianowicie, że walorem absolutnie pierwszorzędnym jest zgodność z pierwowzorem, jak to pisze Tania Velmans. Po prostu chodzi o to, że ta zgodność stoi niejako na straży tego, że ten obraz będzie na nas oddziaływał i będzie dla nas stwarzał możliwość kontaktu z tym Bożym światem. I tutaj jest bardzo ciekawa historia, a mianowicie, żeby to uwiarygodnić wszystko, powstają bardzo ciekawe, nie chcę powiedzieć opowiadania, ale ciekawe interpretacje, a mianowicie, że jeśli chodzi o twarz Chrystusa, osobę Chrystusa, to ta cudowna idea tak zwanego mandylionu, czyli chusty, na której sam Jezus odzwierciedla swoją twarz, piękna legenda, do której radzę i zachęcam, żeby gdzieś to znaleźć i poczytać, to jest właśnie to, co stoi na straży tego pierwowzoru. Innymi słowy, te wszystkie obrazy, trzeba użyć greckiego słowa, które są aheiropoietos, czyli nieuczynione ręką ludzką, czyli bezpośrednio to sam Chrystus daje odbicie swojej twarzy i ten fakt właśnie stoi na straży tego, że kto będzie się zabierał za, przepraszam za takie określenie, za malowanie twarzy Chrystusa, musi się odnieść do tego mandylionu, musi się odnieść do tego obrazu, żeby zachować właśnie to, o czym pan redaktor mówi, żeby zachować wierność z pierwowzorem, bo to jest warunkiem jakości po prostu.
1: I teraz to przekonanie, że w ikonie uobecnia się to, co przedstawiane, staje się podstawą dla bardzo gwałtownego rozwoju kultu ikon w tamtym czasie.
0: Tak, to jest bardzo trudna sprawa, ponieważ no, jest jakaś bardzo delikatna, krucha granica między tym, żeby zachować całe to odniesienie, czyli kiedy człowiek wierzący pochyla się nad ikoną, czy upada na twarz, czy całuje tę ikonę, jak to ma miejsce właśnie w liturgii wschodniej, to on nie oddaje czci obrazowi, nie oddaje czci temu kawałkowi drewna, tylko oddaje cześć pierwowzorowi, prawda? Tania Velmans to pisze, że pomimo tego, że można pisać całe traktaty odnośnie do tej prawdy, to jednak lud wierzy inaczej, wierzy w sposób prosty, zaczyna utożsamiać świętość z tym konkretnym obrazem i rodzi się właśnie coś takiego jak no, ogromne niebezpieczeństwo i ogromna pokusa czegoś, co od samego początku było postrzegane jako bałwochwalstwo, czyli wykorzystywanie obrazu do złych celów.
1: I tu się rodzi ikonoklazm.
0: Tak, i tu się rodzi ikonoklazm, który trwa prawie półtora wieku. Ta historia rozpoczyna się na początku VIII wieku. Tam są bardzo złożone, bardzo skomplikowane także i konteksty polityczne, społeczne i tak dalej, i tak dalej. Mianowicie wpływ polityki, wpływ świata muzułmańskiego także. A mianowicie pojawia się taka idea, żeby władcy bizantyjscy zwołują specjalny synod, na którym zostaje uchwalony fakt, że kult ikony czy święcenie ikony jest bałwochwalstwem i godzi w czystość wiary. I wtedy pojawia się

0: nakaz niszczenia wszystkich wizerunków. Nie można przedstawiać natury boskiej Jezusa, ponieważ jest to absolutnie niemożliwe. Oczywiście tutaj także mamy miejsce odwoływanie się do Starego Testamentu, gdzie ten słynny zakaz, że nie będziesz czynił żadnego obrazu, to też jest brane pod uwagę. I tutaj też przypomnę, bo to ważne, że cały kontekst bardzo skomplikowany. Wpływ także postaci muzułmańskiego wschodu, którzy oczywiście bardzo mocno byli przeciwko wszelkiej próby pokazywania wizerunków Boga i świętości Boga.
1: Ostatecznie zwycięża stanowisko obrońców ikon i co ciekawe, decydujący argument rodzi się na gruncie chrystologii.
0: Tak, i to nie kwestie estetyki, nie kwestie filozofii, ale właśnie bierze górę teologia i pojawiają się wtedy bardzo wybitne postaci, jeśli chodzi o kulturę teologiczną, a mianowicie Jan Damasceński, patriarchowie bardzo kapitalnie przygotowani, a na koniec trzeba by jeszcze dodać taki argument żelazny, prawda, wynikający właśnie to, co pan redaktor podkreślił, z kultury teologicznej po prostu, a mianowicie odwołanie się do faktów wcielenia. Skoro Chrystus przyjął ludzkie ciało, no to nie mamy problemu, żeby go pokazać, żeby go namalować, żeby go pokazać w jakimś wizerunku. Odwołanie się właśnie do tego fundamentalnego dogmatu chrześcijaństwa, mianowicie wcielenia, było takim języczkiem uwagi, jak to się mówi. Przeważyło, że po półtora wieku katastrofy, jeśli chodzi o powstawanie i zachowanie obrazów, wróciliśmy do spokoju. Pojawiają się kolejni cesarze, którzy zwołują odpowiednie sobory i tam na mocy właśnie takiego soboru, czyli w sposób uroczysty, przywracają niejako tę właściwą interpretację ikony.
1: Autorka albumu bardzo wyraźnie pokazuje, że te spory ikonoklastyczne wpłynęły ostatecznie na samą ikonę, którą zaczęto traktować jako przedłużenie wcielenia, a zatem można było ją, jakbyśmy mogli powiedzieć, humanizować.
0: Tak, humanizować to piękne określenie. Bardzo mi się spodobało takie określenie Tani Wellmans, a mianowicie mówi, że cały ten proces renesansu rozwijał się w bardzo konkretnym kierunku polegającym na tym, żeby rehabilitować ciało. O, i to jest takie bardzo, bardzo fajne określenie. Rehabilitować ciało to znaczy sprawić, oczywiście w tle gdzieś znów cały czas powraca ten potężny argument wcielenia Chrystusa, które nadało ludzkiemu ciału znaczenie i piękno, którego wcześniej to ciało nie posiadało. Więc ta rehabilitacja ciała polega na tym, że to ciało zostaje pokazane w całym swoim świecie. Piękna, ekspresji przede wszystkim, pojawiają się emocje, pojawia się, powiedzielibyśmy, to człowieczeństwo, które aż kipi, jeśli tak wolno powiedzieć, z tych obrazów. Humanizm właśnie sprawił, że ten wizerunek też człowieka, wizerunek postaci Maryi na przykład, czy świętych, zbliża się już powoli do pięknego malarstwa, które my znamy już z malarstwa zachodniego, prawda?
1: O książce Sztuka ikony autorstwa Tani Wellmans mówił ksiądz dr Jan Nowak. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Na kolejne spotkanie zapraszam już jutro o godzinie 7:30.

0: Na zegarach już 7. Dziś sobota, 15 dzień sierpnia. Dziś dzień trwa niespełna 14 godzin i 40 minut. Słońce wzeszło o 5:19, a pożegnamy je tuż po 20:00. Imieniny świętują dziś Hipolit i Diana. Wszystkiego najlepszego. Przy mikrofonie Małgorzata Nieciecka-Mac, audycję wydaje Patrycja Cisz, muzykę przygotowała Aleksandra Tykarska. A teraz czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa i zapraszam. Słuchowiska na leżakach to wyjątkowa letnia propozycja dla radiowej publiczności, dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Od dziś w każdą sobotę sierpnia i września o 17:00 będzie można posłuchać radiowych realizacji w wakacyjnej atmosferze na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty w Warszawie.

0: Na początek potop na podstawie książki Salci hałas. Zaprasza dyrektorka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
1: Będzie można posłuchać produkcji z ubiegłego roku, produkcji wakacyjnych, dowcipnych, ale też nagradzanych, bo rozpoczynamy ten cykl słuchowiskiem Potop, który zdobył Grand Prix na tegorocznych dwóch teatrach. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Dysponujemy słuchawkami dla Państwa i leżakami, żebyśmy w wakacyjnym klimacie mogli zanurzyć się w naszych słuchowiskach.
0: W programie utwory znakomitych polskich dramatopisarzy, a zabrzmią doskonale znane głosy.
1: Krystyna Czubówna, Anna Seniuk, Michalina Łabacz, Dominika Ostałowska między innymi. Fantastyczne teksty, między innymi słuchowisko według nagrodzonej Nike powieści Wczoraj byłaś zła na zielono, ale także najwybitniejsi polscy dramatopisarze Martyna Wawrzyniak, Artur Pałyga, Mateusz Pakuła. Przychodzimy, siadamy na leżakach i słuchamy, ale na pewno część z nas, bo ja też jestem reżyserką jednego z tych słuchowisk, będzie z Państwem obecna.
0: Dodajmy, że słuchowiska na leżakach to wspólna inicjatywa Teatru Polskiego Radia i Teatru Ochoty. Wystawy, koncerty i pikniki, a przede wszystkim wielka defilada lądowa i powietrzna w stolicy oraz morska w Gdyni. Armia zaprasza dziś na uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.
2: Pododdziały, baczność! Na ramię, front!
3: Te komendy będą dziś wszechobecne i w trakcie uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie i w czasie defilady. Wszystko po to, aby, jak mówił, zapraszając do wspólnego świętowania szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, podziękować żołnierzom za ich codzienny wysiłek.
4: I Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na największą w historii transformację.
3: A co zobaczymy w trakcie parady? Czołgi, armatochaubice, wozy opancerzone, wozy bojowe, piechoty, a także artylerię dalekiego zasięgu, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W sumie 300 pojazdów, do tego 1800 żołnierzy, oddziały sojusznicze z Francji, USA, Kanady, Litwy, Estonii oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: 15 sierpnia w Kościele Katolickim przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji wieczorem w Gdańsku zabrzmi muzyka maryjna. W Bazylice Mariackiej wystąpi polski chór kameralny pod dyrekcją maestro Jana Łukaszewskiego, a w programie utwory od renesansu i wczesnego baroku po muzykę współczesną.
5: Program łączy się także z organami oczywiście, improwizacjami na organach, które wspaniały pan Bogusław Grabowski, profesor, będzie również przeplatał nasze śpiewy. Program jest maryjny zupełnie. Rozpoczynamy magnifikatem Andrzeja Hakenbergera, ale również będzie wykonany utwór, kompozycja pod wpływem muzyki sardyńskiej Heinricha Possa, Regina Celi Letare.
0: Początek koncertu w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o 20:30. Włosi obchodzą dziś Ferragosto, jedno z najważniejszych świąt w roku. Łączy ono tradycję chrześcijańską z rzymskim świętem plonów i odpoczynku. Tego dnia najważniejsze są spotkania z bliskimi, dobre jedzenie i wspólny wypoczynek. Wielu Włochów spędza Ferragosto nad morzem.
6: 15 sierpnia życie we włoskich miastach wyraźnie zwalnia. Ulice pustoszeją, część sklepów i restauracji jest nieczynna, a komunikacja miejska działa w mocno ograniczonym zakresie. Podstawą włoskiego Ferragosto jest przede wszystkim odpoczynek i wspólny posiłek. Każda rodzina ma swoje tradycje i potrawy, których trzyma się co roku. Nie może zabraknąć lasagni, 7 warstw makaronu z ragu i beszamelem zapiekanej w piecu. Na drugie danie kurczak z papryką, a na koniec zamykamy symbolem Ferragosto, czyli jemy arbuza. Opowiada Claudio, który co roku spędza Ferragosto ze swoimi braćmi. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Apetyczna korespondencja z Włoch kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych, a na kolejne zapraszam o 9:00.
7: Pogoda.
8: Sobota zapowiada się pięknie, nad Polskę napływa bardzo ciepłe powietrze z południa, więc czeka nas słoneczny letni dzień. Najcieplej będzie na południu i na wschodzie kraju. W Krakowie i w Lublinie termometry pokażą blisko 30.

0: 30 stopni. Najchłodniej, jak zwykle, w górach. Pod Tatrami i na Podhalu 20 stopni. Tylko na północnym zachodzie wieczorem może pojawić się nieco więcej chmur.
1: Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Prawie 7 minut po siódmej, a my dzisiejszy poranek dwójki zaczynamy utworem Jona Hojbio Fala za falą. Jego pełny tytuł, Psalm 151, nawiązuje do Biblii, w której znajdziemy tylko 150 psalmów, albo aż. Ten jest niejako kolejnym, 151, dopisanym współcześnie.

ten sobotni poranek słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Tuż po ósmej zapraszamy na transmisję mszy świętej Kościoła Polsko-Katolickiego. Później zapraszamy na rozważania nad Biblią, które poprowadzi ksiądz Ewa Jóźwiak. Po 9:30 spotkanie z etnobotanikiem i zielarzem Kamilem Łuczajem, Łukaszem Łuczajem, a wraz z nim nasze herbarium, bo dziś przypada święto Matki Boskiej Zielnej. Będzie też rozmowa z Karoliną Matuszkiewicz z zespołu Kamień Milowy, a ich najnowsza płyta Studnia Dźwięków, która miała premierę dokładnie wczoraj, jest dzisiaj naszą płytą poranka.

Karolina Matuszkiewicz i kompozycja Kamień milowy z płyty Studnia Dźwięków. Karolina Matuszkiewicz to skrzypaczka i multiinstrumentalistka, gra na dawnych instrumentach polskich, na suce biłgorajskiej i fideli płockiej. W tym roku zdobyła Grand Prix i Nagrodę Publiczności na festiwalu folklowym Polskiego Radia Nowa Tradycja za solowy program właśnie na tych dwóch instrumentach. Do tej płyty i do rozmowy z artystką powrócimy dziś w Poranku Dwójki.

0: Tymczasem 16 minut po 7.
1: Kalendarium.
0: Czas na przegląd kart historii, a dziś zrobiła to dla Państwa Małgorzata Szymankiewicz.
2: Dziś Święto Wojska Polskiego i Święto Czynu Chłopskiego. Oba są obchodzone w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej z Armią Czerwoną w 1920 roku. Ustanowione w 1936 roku Święto Czynu Chłopskiego podkreśla, że w bitwie ciężar walki z bolszewikami ponieśli przede wszystkim chłopi, stanowiący wówczas większość w polskiej armii.
3: Doktor Bożena Fabiani zaprasza Państwa do Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie.
2: W 1483 poświęcono Kaplicę Sykstyńską, jeden z najważniejszych zabytków kultury zachodniej, a także miejsce konklawę. Autorem fresków był Michał Anioł.
4: Najpierw widzi się kolorowe ściany, a już po chwili wzrok pada na bajecznie kolorowe sklepienie.
2: A w 1489 odsłonięto w Krakowie ołtarz mistrza Wita Stwosza, jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki późnogotyckiej w Europie.
5: Prace trwały blisko 12 lat, choć badacze się tutaj spierają. Wszelkie roboty wykończeniowe warsztat Stwosza wykonywał do roku 1489. Przypuszczalnie pierwszą mszę pontyfikalną połączoną z poświęceniem nowego ołtarza odprawił ówczesny biskup krakowski, kardynał Fryderyk Jagiellończyk, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli 15 sierpnia 1489 roku.
2: Z cesarskiego Rzymu i królewskiego Krakowa przenosimy się do Francji. W 1769 urodził się Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów w latach 1804-1814, a także w 1815 roku wybitny wódz i polityk.
6: U szczytu powodzenia Napoleon znienacka zapytał otaczających go dworzan, jak zareagują ludzie na wieść o jego śmierci. Nadworni pochlebcy zaczęli malować obraz ciężkiej żaloby. Cesarz przerwał im i drwiąco powiedział:
7: Europa odetchnie z ulgą i krzyknie: och, nareszcie!
2: Niecały wiek później, także we Francji, 175 lat temu po raz pierwszy kobieta została odznaczona Legią Honorową, francuskim odznaczeniem państwowym. Była nią Marie-Angélique Duchemin.
8: Jest to order również nadawany kobietom, tylko naturalnie ze względu na to, że mniej kobiet jest politykami i rzadziej kobiety walczą, automatycznie otrzymują mniej orderów. Niemniej jednak oczywiście ich jest mało. To trzeba od razu powiedzieć. Tych kobiet jest mało, ale są.
2: Jeśli chodzi o tego dżentelmena, to nie czekamy na okrągłą rocznicę, by świętować jego urodziny. 128 lat temu urodził się Jan Brzechwa, pisarz, poeta, tłumacz literatury. Jego wiersze polskie dzieci recytują z pamięci, ledwo zaczynając mówić. Tym razem fragment wiersza powie sam autor. Nagranie archiwalne.
9: Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam: do mnie, psie, i już pies odzywa się. Szliśmy razem, ja i on. Pies postraszył stado wron, potem biegł zwyczajem psim, a ja biegłem razem z nim. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
2: 125 lat temu na świat przyszedł Tadeusz Byrski, aktor, reżyser, pierwszy zawodowy reżyser Teatru Polskiego Radia. Początki tej instytucji wspominał w audycji z 1979 roku.
10: Mieliśmy pełno utworów, któreśmy kochali, które nas fascynowały. Filmowe realizacje były banalne i nieudane. Więc może radio. I rzuciliśmy się na tę literaturę z całą siłą i bezwzględnością, powiem nawet. I na pewnośmy tam głupstwa robili.
2: 60 lat temu odszedł Jan Kiepura, śpiewak operowy i estradowy, który w filmie Kocham wszystkie kobiety z 1935 roku wyśpiewał zgodnie z tytułem.
11: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować.
2: Król tenorów, jak był zwany, grał w filmach, koncertach.

0: w Europie, Chicago i Buenos Aires. Od 1939 przebywał w USA. Tu we fragmencie audycji na warszawskiej fali z 1958 roku.
1: Kiedy po raz ostatni był pan w polskim studiu radiowym?
2: O, ja was z wami mam na pieńku.
1: Tak?
2: O, tak. Bo któryś dziennikarz teraz napisał, że śpiewałem

0: Polskiemu Radiu, że ja będę śpiewał na Jasnej Górze i Polskie Radio miało za to dać na niewidome dzieci 10 tysięcy złotych.
1: W którym roku to było? Kiedy to było?
0: To było zdaje się w 38 lub 7.
2: 13 lat temu w Nicei odszedł dramatopisarz, rysownik i prozaik Sławomir Mrożek, a 12 lat temu Jan Ekier, pianista, kompozytor i pedagog, juror w kolejnych konkursach chopinowskich.
3: Mój dziadek zauważył, w jaki sposób ja reagowałem na muzykę i co zwróciło jego uwagę. Dostałem tak zwaną z niemiecka Spieldose pozytywkę i zauważył dziadek, że ja zawsze zakończam kręcenie tej pozytywki, która mi tam dawała pewną melodyjkę we właściwym miejscu.
2: Wybrzmiewała muzyka Henryka Wieniawskiego grana przez Filharmonię Poznańską prowadzoną przez dzisiejszego jubilata Grzegorza Nowaka, który skończył 75 lat. Dyrygent współpracował z czołowymi orkiestrami z Polski, Europy, Azji i Ameryki Północnej. Świętuje także aktorka i scenarzystka Ewa Wenzel. Wszystkiego dobrego.
4: Dołączamy do życzeń, a kalendarium przygotowała dla Państwa Małgorzata Szymankiewicz. 23 minuty po 7:00 czas na nasze płyty dla Państwa. Dziś w roli płyty dodatkowej album zespołu Wowakin. Latem, a w roli płyty tygodnia, dziś ostatnia szansa, by ją u nas zdobyć w porankach, to wyjątkowe wydawnictwo Polskiego Radia Suita Zaduszna Stanisława Sojki i Tomasza Stańki. Album zawiera nieznane dotąd nagrania obu artystów, zarejestrowane właśnie w sierpniu w 1988 roku w studiu S4 naszej rozgłośni. To sensacyjne spotkanie dwóch gigantów, Sojka jazzowy jak nigdy i Stańko bezkompromisowy jak zawsze. W wersji fizycznej na słuchaczy czekają dodatkowo kolekcjonerskie printy z portretami obu muzyków autorstwa Andrzeja Tyszki.

Przed chwilą usłyszeliśmy trzecią część suity zadusznej Stanisława Sojki przy fortepianie i Tomasza Stańki na trąbce. Płyta ukazuje się nakładem Polskiego Radia, a oficjalna premiera już 21 sierpnia. I ten album wysyłamy do pana Andrzeja z Jastrzębia Zdroju. Teraz utwór wydany przez Polskie Radio Białystok, Maliny, śpiewa Apolonia Nowak, mistrzyni tradycyjnego śpiewu kurpiowskiego, z towarzyszeniem zespołu muzyki dawnej Ars Nova pod kierunkiem Jacka Urbaniaka. To nagranie pochodzi z płyty Romantyczność z 2013 roku.

0: Apolonia Nowak i Ars Nowa pod kierownictwem Jacka Urbaniaka z płyty zatytułowanej Romantyczność.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: A to spotkanie z poezją, wiersz w przekładzie Janusza Radwańskiego, przeczyta Łukasz Lewandowski.
2: Wołodymyr Bynio, bez tytułu. Powalony kasztan, jak uduszony wartownik. Dmuchawcowy desant przelatuje nad nim, omijając strącone helikoptery klonowych skrzydełek. Łączność utracono. Ośmionoga radiostacja, oplątana kablami, nadaje w pustkę. Piechota rozbiega się po mrówczych ścieżkach. Tylko pojedynczy śmiałkowie wynoszą z rozwalonych transzei niewyklutych towarzyszy. No jak można wśród całej tej okropności tak beztrosko lizać lody?

0: Usłyszeliśmy tradycyjną pieśń oksytańską w wykonaniu żeńskiego tria Samaja. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 8. Czas na cykl 5 minut nad Biblią, który dziś przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Przed mikrofonem ksiądz Ewa Jóźwiak.
1: Zgodnie z postulatem reformacji Pismo Święte ma być czytane w języku ojczystym. Z tego powodu polscy ewangelicy w XVI wieku przetłumaczyli Biblię na język polski po raz pierwszy z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Jest ona znana jako Biblia Brzeska. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii Mateusza w XVI-wiecznej polszczyźnie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza kazi i gdzie złodzieje wykopywają i kradną, ale skarbcie sobie skarby na niebie, gdzie ani mól, ani rdza kazi, gdzie też złodzieje nie

0: wykopają i nie ukradną, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Głębokie i modlitewne wsłuchanie się w słowo Jezusa wywołuje w sercu różnorodne uczucia. Ogarnia nas zdumienie, że słowo Syna Bożego, Zbawiciela istnieje dla mnie. Sam fakt, że do nas mówi przez Jezusa sam Ojciec Niebieski, jest dowodem niewysłowionej miłości Boga do człowieka oraz Bożego planu zbawienia. Słowo Zbawiciela to stałe wyzwanie. Ogarnia ono całe nasze życie od niemowlęctwa do ostatniego kroku naszej pielgrzymki ziemskiej. Chrystus Pan jasno stawia sprawę wartości i sensu życia, którego On jest Panem i źródłem. O życiu On stanowi. Tylko wtedy posiada ono wartość, tylko wtedy jest elementem budującym i gruntującym dobro istotne, gdy jest nierozerwalnie z Nim złączone. Musi więc Jemu poddać się nie tylko nasze uczucie, nasze serce, lecz również nasza myśl, nasz organ sądu i wyboru, sumienie. Cały człowiek musi być poddany Jemu i tylko Jemu. W słowie Zbawiciela jest obietnica zbawienia, którego zapowiedź przeżywa człowiek teraz, w pielgrzymce ziemskiej. Swoim wezwaniem ogarnia Pan całe nasze życie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak może powiedzieć tylko Syn Boży, wieczny Pan nieba i ziemi. On nam zwiastuje, iż ogarnia wszystkie czasy, lądy i morza. Gdziekolwiek człowiek żyje, Słowo Boga ma swoje znaczenie i moc. To Słowo będzie sędzią wszystkich wysiłków i osiągnięć człowieka. Tego nikt nie zmieni, bo żadna moc nie zmieni mocy Boga. Historia Kościoła potwierdza tę prawdę. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, ale skarbcie sobie skarby na niebie. Jak praktycznie ma wyglądać spełnienie tego wezwania? Odczujemy to czytając i rozważając Jego słowo. Nie każdy je słyszy. I my niestety nie zawsze je słyszymy. Wniknijmy głęboko w siebie. Czy jesteśmy gotowi wszystko odłożyć na bok, aby tylko spełnić wolę Bożą? Żyjemy coraz szybciej i coraz bardziej indywidualnie. Na tym polega współczesna wolność. Może ktoś powie, że godzina nabożeństwa jest nieodpowiednia, że są takie czy inne przeszkody, by mógł w społeczności Kościoła zbadać, co jest gotów Bogu oddać w swoim życiu. Tu właśnie zaczyna się nasza religijna droga ofiarowana nam przez Pana Jezusa. Modlitwa bowiem nie tylko nas zmienia, nie tylko daje radość z poczucia bliskości Boga, ale jednoczy nas z tą prawdą, że On nas słyszy i wysłuchuje. Chrześcijanin winien być uczniem Pana, uczniem, który uczy się, a to, czego się nauczy, miłuje i spełnia. To jest stała walka i stałe zwyciężanie. To jest codzienne przychodzenie i pozostawanie przy Panu. Stała świadomość, skąd i dokąd idę, z kim, przy kim i do kogo zdążam. Kościół zaś w szczególności winien o tym pamiętać, a ci, którzy go zgodnie ze swoim sumieniem tutaj widzialnie tworzą, nie powinni ustawać w błaganiu o łaskę i zdolność trwania w wierności. Skarbcie sobie skarby na niebie.
1: Mówiła ksiądz Ewa Jóźwiak, a audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowała redakcja audycji religijnych we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. 53 minuty po siódmej posłuchajmy wariacji na temat Paganiniego na dwie wiolonczele. To utwór skomponowany przez Kiana Soltaniego, który zainspirował się słynnym 24 kaprysem Paganiniego i przełożył tę popisową, wirtuozowską tradycję na dialog dwóch wiolonczeli. To nagranie pochodzi z płyty wydanej w tym roku przez Deutsche Grammophon.

wariacje na temat Paganiniego na dwie wiolonczele. I zdaje się, że moja godzina, którą Państwu podałam, czas przed utworem też był pewnego rodzaju wariacją i przekształceniem. Teraz patrzę na zegar raz jeszcze. 7:51 i 39 sekund. To jest ten dobry czas i dobry czas w sobotni poranek. Mam nadzieję,

0: nadzieję, że słuchają Państwo Dwójki dziś z dużą przyjemnością, a potem wybiorą się Państwo na jakiś piękny spacer, bo pogoda za oknem dopisuje. A teraz czas na nasz stały punkt programu w sobotnich porankach Dwójki, historia polskiego folku, na którą teraz Państwa zapraszamy. Wojciech Osowski eksploruje ostatnio temat afrykańskich inspiracji na polskiej scenie folkowej. Niektórych artystów kojarzymy powszechnie, a innych znają raczej entuzjaści muzyki bębniarskiej.
1: W poprzednich częściach naszej opowieści poznaliśmy zespoły Słoma i Bębnolubo oraz Młode Dżembe. Pominęliśmy jednak tych, od których wszystko się zaczęło, pionierów polskiego ruchu bębniarskiego. Wracamy więc do nich dzisiaj, choć nie jest to łatwe zadanie. Zespół Papa Drum pozostawił po sobie bardzo niewiele śladów. Nie zachowały się oficjalne nagrania, dyskografia ani recenzje koncertów. Właśnie dlatego ich historia jest dziś znacznie mniej znana niż historia późniejszych zespołów. Papa Drum powstał na początku lat 90., w okresie, gdy w Polsce dopiero rodziło się zainteresowanie muzyką Afryki Zachodniej i instrumentami etnicznymi. Nie udało się odnaleźć wiarygodnych źródeł wskazujących dokładną datę założenia zespołu, jego założyciela ani pełnego składu. Z relacji muzyków wiadomo, że środowisko pierwszych bębniarzy skupiało się głównie wokół Warszawy oraz Lubelszczyzny, gdzie działał Jerzy Słoma Słomiński. W tym właśnie środowisku funkcjonował również Papa Drum. Jedną z najważniejszych postaci związanych z tym zespołem była Anna Patynek, uznawana za pierwszą kobietę w Polsce, która zawodowo grała na afrykańskich bębnach. Swoją muzyczną drogę rozpoczęła już w 1986 roku w orkiestrze Na Zdrowie Jacka Klejfa. W czasach, gdy instrumenty takie jak dżembe czy kongi były w Polsce prawdziwą rzadkością, działała już w pełnym rozmachem. Warto podkreślić, że jest samoukiem. Jak sama wspomina, nie było wtedy podręczników, internetu ani nauczycieli. Muzycy przekazywali sobie rytmy podczas spotkań i warsztatów. Anna Patynek bardzo szybko stała się częścią pierwszego pokolenia polskich bębniarzy. Grała m.in. w zespołach Papa Drum, Ładada, Słoma i Bębnoluby, Konoba, Paczanga, Rytmodelia oraz w wielu innych projektach perkusyjnych. Z czasem zdobyła ogromne doświadczenie jako muzyk sesyjny, współpracując z takimi artystami jak WW, Maryla Rodowicz, Budka Suflera, Justyna Steczkowska, Hej, Natalia Przybyszczy, Zbigniew Hołdys. W latach 2010-2011 wyjechała do Senegalu i Gwinei, gdzie uczyła się gry bezpośrednio od afrykańskich mistrzów dżembe, pogłębiając znajomość tradycyjnych rytmów. Styl Papa Drum opierał się przede wszystkim na rytmach Afryki Zachodniej. Muzycy wykorzystywali dżembe, kongi, bongosy i inne instrumenty perkusyjne, tworząc wielowarstwowe, polirytmiczne kompozycje. Ważniejsza od gotowych utworów była wspólna gra, improwizacja i energia powstająca między muzykami. Był to sposób muzykowania bardzo bliski afrykańskiej tradycji, w której rytm służy nie tylko koncertowi, ale także integracji ludzi i wspólnemu przeżywaniu muzyki. Brak płyt i recenzji sprawił, że dziś trudno tworzyć pełną historię Papa Drum. Paradoksalnie właśnie to pokazuje, jak wyglądały początki polskiej sceny bębniarskiej. Opierała się bardziej na warsztatach, spotkaniach i przekazywaniu wiedzy z człowieka na człowieka, niż na działalności fonograficznej. Gdyby nie ci pierwsi pasjonaci, prawdopodobnie nie powstałyby później zespoły takie jak Słoma i Bębnoluby, Foliba czy Młode Dżembe. Dlatego mimo, że o Papa Drum zachowało się niewiele informacji, zespół zajmuje ważne miejsce w historii polskiej muzyki etnicznej. Byli jednym

0: Jednymi z pierwszych, którzy jako pionierzy pokazali, że afrykański rytm może znaleźć swoje miejsce również i w Polsce.
1: A w przymusie żyć.

Jacek Klejf, Jerzy Słoniński i Anna Patynek w piosence śpiewanej przez Magdę Umer, Płachta Nieba, dziś w historii polskiego folku. Następny odcinek za tydzień.

0: A czego nie?
1: Autopromocja.
2: Wprawdzie żętycy, czyli serwatki z owczego mleka podawanej o świcie, teraz w dusznikach doświadczyć trudno, ale muzyka Fryderyka Chopina obecna jest tutaj nieustannie. Wypełni pokaźną część wieczornych recitali dwóch pianistek, laureatek konkursu chopinowskiego, Zitong Wang i Julianny Avdiejewy. Oprócz utworów Fryderyka zabrzmią dzieła Mozarta, Lista, Bacha i Beethovena. Początek ostatniej transmisji z dusznik, dziś o 20:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
3: Polonezy, ragtime, klasyka czy bolera. Wszystko, co wychodzi spod palców Marcina Maseckiego, staje się po prostu jego muzyką. Pora na suity bluesowe. Repertuar rozpisany przez artystę na 9-osobowy zespół, który wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja oczywiście na antenie dwójki, w ten piątek o 18:00. Zapraszam, Roch Siciński.
1: Autopromocja.
4: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Dziś 15 sierpnia przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kościołach wschodnich obchodzi się jako zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji ludowej czci się Najświętszą Marię Pannę Zielną lub Żniwną. Zapraszamy na mszę świętą Kościoła Polsko-Katolickiego, zarejestrowaną w parafii Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Antoni Norman, biskup ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej. On też wygłosi kazanie. Razem z nim mszę będzie koncelebrował proboszcz krakowskiej parafii, ksiądz Piotr Własinowicz.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój Wam
1: i z Duchem Twoim.
2: Jako proboszcz parafii polsko-katolickiej w Krakowie pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w imieniu własnym i całej wspólnoty parafialnej mam zaszczyt powitać w dniu naszego patronalnego święta wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Jego Ekscelencję Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej księdza biskupa Antoniego Normana. Pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza pragniemy w dniu dzisiejszym wyśpiewać cześć Maryi, Matce Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Matce Bożej, patronce naszej parafii i prosić o jej opiekę dla nas, dla naszych rodzin i dla naszej Ojczyzny. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Witam czcigodną małżonkę księdza biskupa. Witam panią honoratę Wójcik, która dzisiaj obchodzi 104. urodziny. Witam również serdecznie słuchaczy Polskiego Radia i zapraszam wszystkich do modlitwy i do celebracji dzisiejszej uroczystości.
0: Księże dziekanie, drogie siostry i bracia, obecni w tutejszej świątyni pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz obecni przy odbiornikach radiowych, zgromadziła nas miłość, miłość do Maryi, Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i naszej Matki. Przeżywamy uroczystość wniebowzięcia jej. Wyznajemy naszą wiarę, wiarę Kościoła, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba po zakończeniu swojego życia na ziemi. Odeszła, ale jest z nami, aby wypraszać u Boga potrzebne nam łaski dla nas, Ojczyzny naszej, całego świata, dla naszej siostry honoraty z okazji 104. rocznicy urodzin. By te wszystkie modlitwy, które są w sercach naszych, zostały przez Boga wysłuchane, stańmy z czystym sercem, świadomi, że nikt z nas nie jest bez winy. Uznajmy teraz przed Bogiem samym grzechy, które popełniliśmy od ostatniej spowiedzi świętej. Wyznajmy przed Bogiem samym grzechy, które popełniliśmy myślą, słowem, uczynkiem, zaniedbaniem w czynieniu dobra. Prośmy Boga o przebaczenie wszystkich grzechów naszych. Żałując przed Bogiem za wszystkie grzechy nasze, prosząc Boga o przebaczenie, mówmy do Niego w pokorze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.

0: mocno i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry,
1: o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Jako pokutę, jako zadośćuczynienie za grzechy nasze, w dowolnym czasie odmówmy modlitwę do Maryi pod Twoją obronę. Niech się zmi nad Wami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy grzechy Wasze, niech Was doprowadzi do żywota wiecznego, przebaczenia, darowania, odpuszczenia grzechów Waszych. Niech Wam udzieli Wszechmocny, Miłosierny Pan. Pan nasz Jezus Chrystus, niech Was rozgrzeszy i ja mocą przez Niego daną rozgrzeszam Was wszystkich grzechów Waszych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje
1: i daj nam swoje zbawienie.
0: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze
1: niech do Ciebie przyjdzie. Panie, zmiłuj się nad nami.
0: Panie, zmiłuj się nad nami.
1: Chryste, zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, zmiłuj się nad nami.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.
0: Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony,
1: Jezu Chryste,
0: Panie Boże, Baranku Boży,
1: Synu Ojca,
0: który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem,
1: tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.
0: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Tyś wziął niepokalaną dziewicę Maryję, Matkę Syna Twego, wraz ciał mi duszą do chwały niebios. Spraw, prosimy Cię, abyśmy wzrastając nieustannie w Twojej łasce, godni byli osiągnąć chwałę wieczną. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z Księgi Kronik. Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Arona i Lewitów. Lewici zaś nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom Lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych, cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny. Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, Twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, Twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł do niej: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.

miłość do Maryi. Maryja to imię Bożej Matki. To piękne imię, a szczęśliwy, kto je zna. Najlepsza z matek. Nie zapominajmy nigdy o niej. Ona była tu na tej ziemi. Tak jak my, jak każdy z nas. Tu rodzice przekazali jej życie. Jak pięknie śpiewamy w naszej polskiej pieśni, Maryja tu na tej ziemi była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Maryja to matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, która potrafi zobaczyć dobro w nas, umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiejsza uroczystość, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest jej zwycięstwem, która wypełniła swoje zadanie tu na tej ziemi i została wzięta do nieba. Maryja jest znakiem naszej wieczności. Maryja dzisiaj szczególnie pokazuje nam, gdzie my pójdziemy po śmierci. Maryja idzie do nieba nie sama, lecz wskazuje, że niebo jest dla nas, zaś jej w niebo wzięcie to obraz naszej wieczności. W dzisiejszą uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy chwalebne zakończenie ziemskiego życia jej, dopełnienie tajemnicy jej życia. Dlatego Ewangelia dzisiejsza podaje jej własne słowa zapisane przez świętego Łukasza, który ukazuje jej duchową sylwetkę. Wyśpiewując chwałę Boga, Maryja stawia w rzędzie ubogi Pana, nazywa siebie służebnicą pańską. Maryja mówi o swoim uniżeniu i podkreśla swoją zależność od Boga. Dzisiaj Maryja staje przed nami, która bezgranicznie zawierza Bogu, na którym jedynie polega, niczego nie przypisując sobie. Maryja uświadamia nam dzisiaj, że Wszechmocny uczynił w niej wielkie rzeczy, tak wielkie, że pokolenia będą ją błogosławić. Dlatego jej dusza wielbi Pana i duch rozradował się w Bogu, jedynie w Bogu. Drogie siostry i bracia, człowiek pokorny, jak Maryja, to ten, kto zna swoją słabość i nędzę i zna wielkość Boga. Kimże ja jestem, Boże, przed Twoim obliczem? Człowiek pokorny to ten, kto wie, że tylko Bóg może go nieskończenie ubogacić. Miłosierdzie i wierność Boga, który dotrzymuje obietnic złożonych człowiekowi, pozwalają pokornemu w Bogu złożyć całą ufność. Tak uczyniła Maryja. Bogu zawierzyła bez reszty. To jest ta postawa, o której mówi Elżbieta. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Zawierzenie Bogu nie może się łączyć z bierną postawą. Bóg powołuje do spełnienia wybraństwa. Maryja wielbi Boga, a ludziom spieszy z pomocą. Elżbieta w podeszłym wieku oczekuje dziecka.

łaska. Maria spieszy z pomocą i niesie bogactwo Boga. Przynosi do domu Elżbiety Boga, którego nosi w sobie, Syna Bożego. Maria wraz z Synem weszła w centrum historii zbawienia. Zwycięstwo jej Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nad

0: Zbawicielem. Wszyscy odkupieni przez Chrystusa mają odnosić zwycięstwo nad złem w każdym dniu swego ziemskiego życia. Maryja stanęła na czele wszystkich odkupionych przez jej Syna. Ona też pierwsza z ludzi odniosła całkowite zwycięstwo nad szatanem, zwycięstwo nad śmiercią. Dzień wniebowzięcia to nagroda całego jej ziemskiego życia. Dzisiaj u stóp wniebowziętej Pani w duchu dziękczynienia za tegoroczne plony Polacy składają snopy zbóż, kwiaty, owoce ziemi. Polki i Polacy przychodzą dzisiaj, aby złożyć Maryi wniebowziętej podziękowanie, bo dla nas jest Maryja Matką Boską Zielną, Matką naszej polskiej ziemi, rolników i wsi polskiej. Święto dzisiejsze to nie tylko święto religijne, to nie tylko święto naszych rolników jako dzień dziękczynienia za nasz chleb powszedni, ale również święto Wojska Polskiego, obrońców naszej ojczyzny, święto na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Tego dnia, 15 sierpnia 1920 roku, najtrudniejszy moment bitwy, polskie wojska zatrzymały pochód Armii Czerwonej i uratowały dopiero co odzyskaną niepodległość naszej ojczyzny. Maryja, kochani, odeszła, ale pozostała z nami, by być z nami we wszystkich chwilach naszego życia. Dzisiaj, kochani, prośmy Maryję, by była dla nas gwiazdą morską, która wskazuje dobrą drogę do spokojnej przystani, a zagubionemu wędrowcowi niech będzie drogowskazem na właściwą drogę do nieba. Idźmy drogą Maryjną, drogą zjednoczenia z Chrystusem. Tylko ta droga, droga z Maryją i z jej Synem, doprowadzi nas do szczęśliwego zmartwychwstania i chwalebnego wniebowzięcia. Wpatrzeni w niewiastę obleczoną w słońce, podążajmy przez polską ziemię do Bożego nieba. Kochajmy Maryję i módlmy się do niej. Miłość naszą wyrażajmy jej przez naśladowanie jej cnót, szczególnie poddania się woli Bożej i poświęcenia na rzecz drugich. A kiedy sił brakować nam będzie, tulmy się do niej i wołajmy w pokorze: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. A gdy ostatnia łza z oka naszego spłynie, o Matko Święta, w tej to godzinie zamknij nam oczy Twymi rękami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez

0: Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
1: który od Ojca pochodzi,
0: który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
2: Oddając cześć w niebowziętej Matce Jezusa Chrystusa, polecajmy Bogu w naszej modlitwie potrzeby całego Kościoła i świata.
3: Módlmy się za Kościół Święty, aby naśladował niepokalaną Matkę w pokornej służbie Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
4: Módlmy się za naszego biskupa, ordynariusza Antoniego Normana, aby Bóg wspierał swoją łaską i jego apostolską gorliwość. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
5: Módlmy się za panią Honoratę, która obchodzi jubileusz 104 urodzin, aby Bóg przyjął ofiarę jej życia i utwierdził ją w swojej miłości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naród polski, aby odnowił się moralnie i nie tyle chlubił się religijnością, lecz uczciwością i dobrocią serca. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za całą rodzinę ludzką, aby za przyczyną niepokalanej Matki osiągnęła prawdziwie pojednanie i pokój. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
4: Módlmy się za ludzi poszukujących sensu życia i śmierci, aby Maryja ukazała im Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, aby Maryja rozbudzała w nas umiłowanie modlitwy i pragnienie dążenia do świętości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Wysłuchaj, Boże, nasze modlitwy i spraw, abyśmy wspierani pośrednictwem w niebowziętej Najświętszej Maryi Panny z czystym sercem służyli Twej odwiecznej miłości i osiągnęli zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.

0: Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Ofiara nasza niech się wzniesie do Ciebie, Panie Boże nasz, a za wstawiennicę Najświętszej Maryi Panny niech serca nasze, rozpalone ogniem miłości, dążą nieustannie do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: za prawdy, godne to i sprawiedliwe, słuszny i spokowiekny, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękę czy kynie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny, Bogoże, i abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiakali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała na świat światłość przedwieczną Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą aniołowie, wielbią błogosławione duchy, z lękiem oddają czekaś potęgi. Niebiosa i moce niebios oraz błogosławieni serafini we wspólne wysławiają go radokości. Dozwól prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich w pokornym uwielbieniu ku połakając.
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
0: Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć tę ofiarę, pełnią swego błogosławieństwa, uczyń ją doskonałą miłą sobie, aby mocą, łaską Ducha Świętego stała się dla nas ciałem i krwią umiłowanego Syna.

Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb, w swojej świętej czcigodne ręce podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich w swoje święte i czcigodne ręce i ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, oraz oczekując Jego przyjścia w końcu wieku, ofiarujemy Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, chleb święty życia wiecznego i kielich wiecznego zbawienia, dziękując Ci za dar odkupienia i za to, że dozwalasz nam Tobie służyć i chwałę Ci oddawać. Ześlij na nas Ducha Twego Świętego, Dawcę wszelkiego życia, łaski, miłości i uświęcenia, aby nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa zjednoczył, a Kościół i czasy nasze pokojem obdarzył.
1: Pamiętaj, Boże Ojcze Wszechmogący, o Twoim pielgrzymującym Kościele i spraw, aby lud Twój wzrastał w wierze i miłości razem z naszymi biskupami, biskupem zwierzchnikiem Andrzejem, naszym ordynariuszem Antonim, biskupem Stanisławem i biskupem Henrykiem, kapłanami, diakonami i wszystkimi, którzy pełnią służbę przy ołtarzu. Twemu miłosierdziu polecamy wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Spraw, aby włączeni w społeczność świętych oglądali Twoją światłość wiecznej radości i pokoju.
0: Prosimy Cię, Boże, o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla naszej siostry Honoraty. Prosimy Cię, Boże, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w Twoim Królestwie razem z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, a szczególnie ze świętymi męczennikami naszego narodu, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie i spraw, abyśmy czerpiąc z nich wzór i przykład, pełnili Twoją świętą wolę oraz dawali wyraz wierze, która działa przez miłość. I tak wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, prosimy Cię, Panie, od zła wszelkiego, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Bogu Rodzicy, świętych apostołów i wszystkich świętych, udziel nam pokoju za dni naszych, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i od wszelkiego nieszczęścia, oczekując obiecanej nagrody i przyjścia Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
2: Panie Jezu Chryste, któryś powiedział apostołom swoim: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Kościoła swojego i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i umacnij w jedności, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.

0: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się, posileni świętymi darami, usilnie błagamy Cię, Panie Boże, abyśmy za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, zawsze dziewicy, byli wolni od niebezpieczeń doczesnych i dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego.

kochani, zanim udzielę błogosławieństwa Bożego, pragnę skierować serdeczne podziękowanie. I te słowa podziękowania kieruję do waszego księdza proboszcza, księdza dziekana, który zaprosił mnie, abym dzisiaj mógł być razem z wami i przeżywać waszą doroczną uroczystość, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tak jak powiedziałem, kochani, w kazaniu, kochajmy Maryję, bo Maryja nas bardzo kocha. Dała nam, ludziom, swój najpiękniejszy skarb. Dała nam swojego Syna i powiedziała, czyńcie wszystko, cokolwiek wam On powie. A Jezus Chrystus nie tylko mówi do nas, bo wiemy, że słowa czasami są piękne, ale za słowami Jezusa szły Jego czyny. Szedł przez ziemię, wszystkim dobrze czyniąc. A na dowód tej wielkiej miłości do każdego z nas, do każdego człowieka, nieważne kim ten człowiek był, nawet za grzesznika, nie potępiał, ale przebaczał i oddał swoje życie, abyśmy my mieli życie razem z Nim i z Jego Matką Maryją. Przepiękny dzień, kochani, który ukazuje nam Maryję, ale również ukazuje nam nasze życie. Dlatego też, księże dziekanie, dziękuję za to piękne modlitewne spotkanie. Zanim udzielę również, kochani, tego błogosławieństwa, pragnę przekazać szczególne słowa błogosławieństwa dla naszej siostry Honoraty z okazji tak pięknych lat, 104 lata urodzin. Siostro Honorato, przyjmij moje szczególne błogosławieństwo. Pan niech ci błogosławi, niech cię szczerze, niech ci okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą. Niech obróci ku tobie twarz swoją i obdarzy cię pokojem. Pan niech cię błogosławi.

Ekscelencjo, księże biskupie ordynariuszu, z głębokości naszych serc płynie miłość i wdzięczność do Boga i Matki Bożej, umocniona przeżyciem dzisiejszego święta. Serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi ordynariuszowi za bycie z nami, za skierowanie do nas Słowa Bożego, za przewodniczenie Eucharystii, za piękne przeżycie wspólnoty modlitwy, które doświadczyliśmy. Wszyscy z całego serca księdzu biskupowi ordynariuszowi dziękujemy. Chciałem podziękować, kochani, wszystkim obecnym, biorącym udział w dzisiejszej uroczystości w naszej parafii. Chciałem podziękować parafianom z parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego z ulicy Fredlajna, którzy są z nami dzisiaj, wielbimy razem jako wierni Kościoła Polsko-Katolickiego w Krakowie, Matkę Bożą. Dziękuję serdecznie panom realizatorom dzisiejszego programu za przybycie do nas. Za ten trud. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy Ekscelencjo o błogosławieństwo Boże dla nas, na nasze dalsze chrześcijańskie życie, na naszą wierność Bogu, Ewangelii i tej drodze, o której ksiądz biskup mówił w Słowie Bożym, abyśmy trzymali się blisko Matki Bożej. Ta droga jest na pewno wskazana, jest drogą ewangeliczną i na pewno doprowadzi nas do spotkania z Bogiem w Królestwie Niebieskim.

Wysłuchali Państwo mszy świętej Kościoła Polsko-Katolickiego zarejestrowanej w parafii Wniebowzięcia na Świętej Marii Panny w Krakowie. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Antoni Norman, biskup ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej. On też wygłosił kazanie. Razem z nim mszę świętą koncelebrował proboszcz krakowskiej parafii ksiądz Piotr Własinowicz. Na organach grali Marta Szopa i Daniela Funfara.

0: Jest 9.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.
0: Dziś sobota, 15 sierpnia, dzień trwa niespełna 14 godzin i 40 minut. Słońce wzeszło o 5.19, a pożegnamy je tuż po 20. A imieniny świętują dziś Hipolit i Diana. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Dzisiejszą audycję wydaje Patrycja Cisz, muzykę przygotowała Aleksandra Tykarska, audycję realizuje Wojciech Ciarka, przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Mac. Raz jeszcze dzień dobry, a teraz czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Państwu Katarzyna Sowińska.
2: Witam Państwa ponownie bardzo serdecznie i zapraszam. Dobiega końca 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Najstarszy, nieprzerwanie organizowany festiwal chopinowski na świecie, gdzie 200 lat temu sam młody Fryderyk dał dwa recitale. W tym roku wystąpili znakomici pianiści i laureaci prestiżowych konkursów. O festiwalu opowiadał na naszej antenie jego wieloletni dyrektor artystyczny, profesor Piotr Paleczny.
3: Moją ideą było to, aby w trakcie tego 81. festiwalu chopinowskiego zaprosić jak najwięcej młodych artystów, którzy mniej więcej w tym wieku Chopina, w czasie pobytu w Dusznikach, no i tych nieco starszych. Okazja taka, jaka się zdarza co 5 lat, czyli konkurs chopinowski, sprowokowała mnie do tego, aby zaprosić tych najświeższych laureatów.
2: A dzisiejszy finał należeć będzie do wielkiej gwiazdy Julianny Awdiejewej, triumfatorki konkursu chopinowskiego z 2010 roku. Biletów już nie ma, ale koncert będzie można usłyszeć na naszej antenie. Transmisja o 20. Letni Festiwal Muzyczny poprowadzi Marcin Majchrowski. W 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego ulicami stolicy przejdzie

0: coroczna defilada, a na Bałtyku będzie można podziwiać paradę morską. O szczegółach Przemek Lis.
1: Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawi się ponad 20 okrętów polskiej marynarki wojennej, ale nie zabraknie również sił sojuszników. Okręty przejdą w specjalnym szyku, który poprowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko. Nad wodami Bałtyku przelecą również statki powietrzne, w tym samoloty Bryza oraz śmigłowce AW-101. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, szyk uczestniczących w paradzie morskiej okrętów będzie miał około 8 kilometrów.
2: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji.
1: Jak informuje MON, najlepszym punktem obserwacyjnym parady morskiej będzie skwer Kościuszki w Gdyni, ale szyk okrętów i statków powietrznych dobrze będzie również widać z innych położonych nad morzem części Trójmiasta. Parada morska ruszy o 11.30. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: A z okazji Święta Wojska Polskiego wiele atrakcji przygotowało także Muzeum Bitwy Warszawskiej. W Ossowie zaprasza kierownik placówki Marcin Ołdak.
3: My chcemy wyjść z pompą, bo to jest wielkie zwycięstwo, wielkie święto. Co roku chcemy być lepsi w tym, co organizujemy. Natomiast te uroczystości mają być wielkie, mają być stoiska, mają być tysiące ludzi. I creme de la creme w niedzielę, godzina 14.30, wielka rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Ponad 100 rekonstruktorów, kilkadziesiąt koni, a także oczywiście pirotechnika, armaty. No będzie na co popatrzeć i to będą prawdziwe emocje.
0: Dodajmy, że dziś i jutro wszystkie atrakcje w Muzeum Bitwy Warszawskiej są dostępne za darmo. Rozpoczyna się 14. Festiwal Barok na Spiszu. To wydarzenie, które łączy koncerty muzyki barokowej z niezwykłą architekturą, historią i tradycją regionu. Muzyka dawna zabrzmi bowiem w zabytkowych kościołach, a organizatorzy sięgają po repertuar rzadziej wykonywany, wyjaśnia Katarzyna Wiwer, dyrektor artystyczna festiwalu.
4: Dla nas to jest bardzo ważna rzecz, żeby nie tylko bazować na repertuarze, który jest bardzo znany, chętnie słuchany, a my właśnie zupełnie pod innym kątem podchodzimy. Właśnie staramy się troszkę sięgnąć gdzieś tam głębiej, gdzieś poszukać jakiejś innej muzyki, która właśnie nie jest grana na co dzień, na każdym festiwalu.
0: W tegorocznym programie między innymi muzyka Georga Filipa Telemana, dawna muzyka cerkiewna i wokalna, a festiwal potrwa do 23 sierpnia. Pianiści Agata Derlak i Kamil Piotrowicz zainaugurują wieczorem letnią scenę w Żelazowej Woli. Jutro drugi duet fortepianowy stworzą Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. Na koncerty i recitale zaprasza Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
5: Żelazowa Wola jest celem pielgrzymek muzycznych melomanów z całego świata. Także wielu artystów, którzy mieli okazję występować w domu urodzenia Fryderyka Chopina, mówi o swoistym genius locji i inspiracji, która przychodzi do nich, kiedy grają właśnie w tym miejscu, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin. Także obok recitali chopinowskich, które odbywają się w dworku, postanowiliśmy latem rozszerzyć naszą ofertę, stąd letnia scena w Żelazowej Woli.
0: W kolejne weekendy wystąpią m.in. Sławek Jaskółkę, Atom String Quartet i Orkiestra Sinfonia Varsovia. To były wiadomości kulturalne. Warto też zaglądać na naszą stronę dwojka.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo więcej szczegółów.
6: Pogoda.
7: Będzie słonecznie i ciepło, miejscami wręcz upalnie. Na południu w Krakowie i w Lublinie temperatura sięgnie blisko 30 stopni. W Zielonej Górze i w Gorzowie aż 33 stopnie, w Łodzi nieco chłodniej 29, a w Suwałkach 27 i o stopień cieplej w Białymstoku.
8: Reklama.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk,

0: Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Reklama. Prawie 8 minut po godzinie 9, a przed nami tradycyjna pieśń ludowa z Mołdawii, z krainy Bezarabii w wykonaniu sióstr Osojanu. To 5 sióstr śpiewających dawne mołdawskie pieśni, każda w innej tonacji, a razem tworzą charakterystyczne i wielogłosowe brzmienie zakorzenione w tradycji ludowej tego regionu.

0: Pięć sióstr z Mołdawii w tradycyjnej pieśni ludowej z krainy Bezarabii. 11 minut po godzinie 9, dziś 15 sierpnia w polskiej i europejskiej tradycji ludowej Matka Boska, której święto zaśnięcia i wniebowzięcia przypada właśnie dziś, czczona jest jako patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie.
1: Herbarium ludowe.
0: Najświętsza Maria Panna według uznanej przez Kościół legendy nie umarła, jak wszyscy ludzie, lecz zapadła w głęboki sen, a jej wolne od grzechu ciało i dusza zostały na skrzydłach aniołów wzięte do nieba. Z tym dniem związanych jest także wiele przysłów ludowych, a opowiedzą Państwu o nich Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska.
2: Na wniebowzięcie zakończone rzęcie. Każdy kwiatek woła, weź mnie do kościoła.
3: Matka Boska Zielna,
4: Maryja jako opiekunka plonów.

0: Polski rok obrzędowy obejmuje wiele różnorodnych zwyczajów i praktyk. Święcenie bukietów ziół w Dniu Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia zalicza się do tak zwanej obrzędowości agrarnej, która zdecydowanie dominuje na terenach Polski. Święto to należało do najważniejszych uroczystości kończącego się lata. W tradycji ludowej był to dzień szczególnego dziękczynienia za plony, zioła i owoce, które ziemia wydała przez cały sezon. Do kościołów przynoszono okazałe bukiety składające się z roślin leczniczych, kłosów zboża, warzyw, owoców oraz kwiatów. Bukiet nie był zwykłą dekoracją. Stanowił symbol obfitości, ale także prośbę o zdrowie, pomyślność i opiekę nad domem. W różnych rejonach Polski skład bukietów nieco się różnił. Niemal zawsze jednak pojawiały się w nim bylica, mięta, dziurawiec, ale także kłosy żyta, pszenicy, makówki oraz len. Warto zaznaczyć, że Święto Matki Boskiej Zielnej było tym, podczas którego święcono najwięcej różnorodnych gatunków roślin w największych wiązankach.
1: Maryja była darzona wyjątkowym szacunkiem przez ludność polskiej wsi. Kojarzono ją z uprawą ziemi i patronatem nad roślinami.

Powszechne są legendy, w których Bóg chciał ukarać ludzi za bezbożność i za to, że grzeszą. I zawsze tą osobą, która ratowała ludzkość i wybłagała u Pana Boga, żeby jednak pozostawił tą roślinę, która była ludziom potrzebna, zwłaszcza właśnie jako pokarm, to właśnie tą osobą, która odwodziła Boga od ukarania ludzi, była Maryja. Święto Matki Boskiej Zielnej podkreślało również takie cechy Maryi jak łagodność, opiekuńczość i jej dobre serce właśnie dla ludzi.

0: kojarzenie dnia 15 sierpnia z Matką Boską Zielną i określanie jakby symboliki tej Maryi w kontekście roślin jest obecne nie tylko w polskiej kulturze, bo na przykład dzień 15 sierpnia jest nazywany Dniem Matki Boskiej Korzennej w Czechach. Jest nazywany Dniem Matki Boskiej Kwietnej w Niemczech. A na przykład w Estonii jest nazywany Dniem Matki Boskiej Żytniej. W wielu krajach tej części świata, tej części Europy, gdzieś ta symbolika Maryi jest kojarzona z roślinami, ale stricte z roślinami, tymi, które dla ludzi były użytkowe. Zabierano też do tych bukietów leszczynowe gałązki z orzechami, a zdarzało się też, że nawet ziemniaki zatykano na patyk albo liście kapusty też dodawano do tych bukietów. Czyli tam miało się znaleźć też takie podziękowanie za te wszystkie plony dla Maryi, ale co ważne, że te rośliny, które znajdowały się w bukietach, miały też ludziom służyć przez cały rok w celach leczniczych, nie tylko ludziom, bo stosowano te zioła, to zwłaszcza chodzi o rośliny zielne, stosowano je też w praktykach leczenia bydła. Więc również w taki sposób później te rośliny wykorzystywano. Co było ważne, tych ziół z tych bukietów nigdy nie można było wyrzucić. Jakby co, to trzeba je było spalić. I głównie palono w celu okadzania, tak? Więc zioła były później bardzo przydatne też w gospodarstwach.
1: Kiedy Panna Maryja ten świat opuścić miała,

0: poczęta 1015 roku byłaś do nieba wzięta.
1: Wzmocnione kontaktem z sakrum zioła, kwiaty i gałązki były przechowywane na później. Jedynie jabłka zjadano od razu, aby uchronić się od bólu zębów bądź bólu gardła. Marchew gotowano, ponieważ marchew też się tam znajdowała, a uzyskany z niej odwar podawano chorym na żółtaczkę na przykład. Główką maku potrząsano przy głowie dziecka, gdy płakało lub chorowało, a następnie podkładano mu ją pod poduszkę.

0: a samych ziarenek używano także do uspokojenia płaczących dzieci. Była jeszcze taka roślina nazywana śmietannikiem, to koniczyna pagórkowa. Ją podawano krowom, aby miały gęstą śmietanę.
1: I stojąc na tej górze, całe miasto żegnała. I swój domek rodzinny, którego odejść miała.
0: W tym samym czasie szczególną czcią otaczano świętego Rocha, patrona chroniącego przed zarazami ludzi i zwierząt. Na dawnej wsi choroby zakaźne budziły ogromny lęk, dlatego proszono świętego o opiekę nad rodziną i gospodarstwem. W wielu miejscach okadzano obejścia jałowcem lub poświęconymi ziołami. Dym miał znaczenie symboliczne. Oczyszczał, uspokajał i wyznaczał granice pomiędzy codziennością a strefą sakrum.

0: Matka Boska Zielna pięknie pokazuje sposób myślenia dawnych mieszkańców wsi. Nie oddzielali oni wiary od przyrody. To, co rosło na łące, w ogrodzie i na polu, było jednocześnie pokarmem, lekarstwem i znakiem Bożego błogosławieństwa. Bukiet zielny nie był więc jedynie zbiorem roślin. Był opowieścią o całym mijającym lecie, o zapachu mięty, złotych kłosach zbóż, gorzkim piołunie i słonecznym dziurawcu. Dziś zwyczaj święcenia bukietów jest wciąż żywy, choć zmienił się skład wiązanek i sposób ich wykorzystania. Pozostała najważniejsza jednak idea – wdzięczność za dary natury oraz pamięć o tym, że przez stulecia rośliny były najwierniejszymi towarzyszami człowieka w pracy, w chorobie, w świętowaniu i modlitwie.
1: O Matce Boskiej Zielnej jako opiekunce plonów opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Za tydzień opowieść o roślinach końca lata i zasiewów jesiennych. A cykl Herbarium Ludowe przygotowuje dla Państwa Patrycja Cisz. Prawie 20 minut po dziewiątej zapowiadaliśmy, że dziś naszą płytą folkową poranka jest płyta Karoliny Matuszkiewicz. Może trafić do Państwa. Karolina gra między innymi na suce biłgorajskiej. To instrument, który na początku XX wieku niemal zniknął zupełnie. Nie przetrwał ani jeden oryginalny egzemplarz tego instrumentu. A odtworzono go między innymi dzięki opisowi Jana Karłowicza z 1888 roku, ale pomógł w tym także pewien malarz, który uwiecznił instrument na swojej akwareli. Kto namalował sukę biłgorajską? Proszę do nas pisać i dzwonić, a płyta Karoliny Matuszkiewicz trafi do Państwa. 22 645 22 22. A z Karoliną Matuszkiewicz spotkała się i rozmawiała Ola Tykarska.

Jeżeli chodzi o tytuł płyty, jest to Studnia Dźwięków. Próbowałam nawiązać, szukając nazwy, do samej Fideli, bo ona mnie mocno faktycznie jakoś tak fascynuje i chyba najbardziej pobudza moją kreatywność. Jest to taki nieoczywisty instrument. Nie ma tam podstrunnicy, więc palce są zawieszone w powietrzu. I czasami bywa, że jedne dźwięki wyjdą, inne nie. I trzeba próbować jakoś z tego wybrnąć, na przykład na scenie, już w czasie rzeczywistym. No a jako, że była ona pierwotnie wykopana z studni, to jakoś stwierdziłam, że to jest nazwa, która gdzieś tam ze mną rezonuje. Więc studnia, a że jest jednak solo, sotę nagrana, no i stwarza się, jakby jest stworzona z dźwięków różnych, szczególnie na Fideli Płockiej, to tak myślę, że ta nazwa nawet jest tak

taka dość oczywista, dlaczego studnie, jeżeli ktoś poczyta, skąd chociażby fidel czy hordofon zostały wydobyte. A poszczególne utwory, no to niektóre nazwy to już były wcześniej na nowej tradycji użyte, czyli Kołomyja, to nazwałam ten utwór u mnie w domu jakoś. Tak się mówiło, że jak coś jest takie szybkie, nie wiadomo jakie trochę, to Kołomyja.

0: Aniu, a nie jest łatwo sekundować tak naprawdę. I jak ja wywodzę się z tego świata klasycznego, to w tym świecie sekunduje się utwory umpa, umpa, umpa, umpa. Bardzo grzecznie wysublimowanie. Wręcz niedozwolone jest dociąganie nuty do jakby takiej wybijającej się w tym świecie muzyki klasycznej, czyli że zawsze nutka musi być wykończona tak delikatnie. No i pomyślałam, że fajnie będzie pójść na przekór trochę tego świata klasycznego, skoro tak trochę nawiązuje tymi instrumentami i utworami do tego świata, to żeby stworzyć utwór jednak oparty na tym sekundowaniu, czyli wybijającym się nutom, ale wpleść też w to trochę takiej, że tak powiem, elegancji. Stąd ten utwór Sekund Polka się jakby taki jest zmiksowany z trzema światami, bo tam są takie też trzy części w tym utworze. Pieśń Ejkołem Wionku. Ta pieśń też będzie w innej odsłonie na kolejnej płycie, która będzie na jesieni wydawana właśnie z pieśniami lasowiackimi, ale stwierdziłam, że fajnie by było ją zawrzeć też w tej wersji takiej głos i fidel. A kolejne tytuły, które powstały, są związane z moim chyba codziennym bardziej życiem, ponieważ jeden utwór nazwałam Kamyk, ponieważ mój mąż nazywa się Kamil. Tak do niego mawiam. Kamyk, kamyczku. Mój synek nazywa się Milo, więc utwór, który jemu dedykowałam, nazwałam Kamień Milowy. Ten utwór akurat tak nawiązuje do Bacha. I utwór, który dedykowałam Kalince, to się nazywa Kalinowy Ober. To wyszło z tego, że Kalinka, moja córka, jest taką roztańczoną, wesołą dziewczynką i dla niej zwykle grywam melodie wesołe.
1: Z Karoliną Matuszkiewicz spotkała się Ola Tykarska, a my pytaliśmy dziś państwa, kto namalował Sukę Biłgorajską, a to przedstawienie pomogło między innymi w odtworzeniu tego instrumentu po latach. Halo, halo, jest z nami nasza słuchaczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd pani do nas telefonuje?
2: Z Dębowca pod Cieszynem.
1: Gra pani na jakimś instrumencie?
2: Nie gram, ale interesuję się Suką Biłgorajską, bo bardzo lubię słuchać pani Marii Pomianowskiej.
1: No, oczywiście. Maria Pomianowska na szczęście ma bardzo dużo uczennic i bardzo duże zacięcie pedagogiczne, także nie tylko Suka Biłgorajska jest instrumentem, na którym nauczyła grać wielu i wiele. Ale pani zna dobrą odpowiedź, kto namalował Sukę Biłgorajską.
2: Wojciech Gerson.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Serdecznie gratulujemy. Płyta Karoliny Matuszkiewicz powędruje do pani. Życzymy pani miłego słuchania. Proszę zdradzić jeszcze swoje plany na sobotę. Czy zrobiła pani już dzisiaj bukiet z kwiatów i ziół?
2: Nie, ale bardzo lubię zbierać zioła, zwłaszcza z moim synkiem 6-letnim, więc na pewno będziemy dzisiaj i w lesie, i na łące.
1: To polecamy pozostać z dwójką za moment. O święcie Matki Boskiej Zielnej i właśnie ziołach i roślinach opowie profesor Łukasz Łuczaj, botanik i etnobotanik, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Płytę
2: właśnie
1: wysyłamy do pani. Serdecznie pozdrawiamy. Jest 26.
2: Ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Pozdrawiamy.
2: Życzę dobrej soboty.
1: Pozdrawiamy
2: wszystkim.
1: Serdecznie. 26 minut po 9 słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
2: Dziękuję, do widzenia.

0: Karolina Matuszkiewicz, Studnia Dźwięków, Kamień Milowy, Kalinowy Ober. Karolina Matuszkiewicz to skrzypaczka i multiinstrumentalistka, gra na dawnych polskich instrumentach, m.in. na suce biłgorajskiej i fideli płockiej i w tym roku zdobyła Grand Prix, Nagrodę Publiczności na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia. Nowa tradycja. Ta płyta zapewne jeszcze nie raz powróci na antenie Dwójki. Dziś święto Matki Boskiej Zielnej, o czym przypominamy, o czym opowiadamy w dzisiejszej audycji. Za moment spotkanie z profesorem Łukaszem Łuczajem, botanikiem i profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest 9:30.
1: Gość poranka Dwójki.
0: Matki Boskiej Zielnej, kiedy do kościołów nosi się wiązanki ziół i kłosów, możemy przypomnieć sobie stare przysłowie, które mówi: każdy wionek woła, weź mnie do kościoła. Dzisiaj zapytamy, co zostało z tej dawnej więzi człowieka z rośliną, a mam nadzieję, że odpowie nam na to nasz gość Łukasz Łuczaj, botanik i etnobotanik, człowiek, który wiedzę naszych przodków bada naukowo i przywraca ją do życia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczynamy naszą rozmowę w dniu, kiedy święci się zioła. Dawna wiązanka na tak zwaną zielną to nie był bukiet dla ozdoby, tylko zestaw roślin dobranych według ścisłej wiedzy z bylicą, piołunem, dziewanną. Co te kompozycje znaczyły i jakie jeszcze zielone rośliny znajdowały się w bukietach, które niegdyś noszono do kościołów?
2: Rzeczywiście zioła lecznicze były ważnym elementem tych bukietów, natomiast o tej porze roku święcono to, co było do zbierania, czyli większe zioła, rzeczywiście bylica była często w bukietach, tak samo piołun, tak samo lebiotka pospolita. Drugim ważnym elementem bukietów były zboża, a także inne rośliny uprawne. Zboża były obowiązkowo. To wszystko, co uprawiało się, czyli były to zwykle cztery zboża, czasem więcej, bo często w proso też chodziło, to miało takie znaczenie apotropaiczne, czyli takie przynoszące szczęście. Po prostu jeśli się te zboża poświęciło, to uważano, że wtedy będą lepsze plony. Często używano tych ziarnek poświęconych właśnie z bukietu do pierwszych zasiewów, które następowały potem, szczególnie niektóre szybko, bo już zaraz po zielnej, we wrześniu na przykład siano zboże, więc wtedy używano tych ziaren, albo wiosną, jeśli tam przetrwały. Oczywiście z czasem zaczynają się pojawiać rośliny ozdobne także, bo jakby wiedza o ziołach zanika, więc coraz więcej pojawia się roślin ozdobnych. Natomiast pierwotnie rzeczywiście były to rośliny uprawne i zioła lecznicze. Bukiety na zielną zbadał pod koniec XIX wieku krakowski etnograf Seweryn Udziela, który zrobił zielnik z tych roślin.

0: roślin święconych w okolicach Krakowa. Udziela właśnie ten zielnik zrobił i on się zachował. Potem powstała publikacja nawet profesora Piotra Kellera z UJ-u, który przeanalizował te oznaczenia roślin. Okazało się, że tam niektóre rośliny były błędnie oznaczone, potem to nawet było publikowane w Ludzie. Ja ponad 100 lat po przypuszczalnej dacie zbioru tych danych pojechałem w te same miejscowości i zrobiłem kilkaset zdjęć bukietów święconych. To już było kilkanaście lat temu, właśnie w okolicach Krakowa, no i porównałem to. I rzeczywiście było mniej ziół leczniczych święconych, a więcej ozdobnych roślin i mniej roślin uprawnych święconych.
1: A czy Polska to był kraj, region, gdzie częściej przywiązywano wagę do jadalnych grzybów, gdzie bardzo często one występowały w naszej kuchni? Czy byliśmy narodem, który wolał zielone chwasty właśnie, czy raczej pojawiał się pewien dystans do, często mówimy o zielsku do dziś w języku?
0: No oczywiście mamy zioło lecznicze i mamy rośliny zielone jadalne. W polskiej kulturze ludowej te rośliny zielone jadalne odgrywały małą rolę. Uważano je za takie gorsze pożywienie i wiosną oczywiście jadano je często z konieczności. Natomiast jeśli chodzi o grzyby, no to jesteśmy mykofilami, czyli tutaj wszyscy ci północni Słowianie są narodami, które uwielbiają grzyby. No i też uwielbiamy rośliny lecznicze. I też właściwie wiedza o roślinach leczniczych w Polsce jest bardzo żywa, była bardzo żywa i to jest ważny element kultury. Stąd właśnie tyle tych ziół w bukietach Matki Boskiej Zielnej. W ogóle tradycja bukietów na Matki Boskiej Zielnej przyszła przypuszczalnie do Polski z Niemiec. W większości krajów słowiańskich nie mamy tej tradycji w ogóle. Ona jest była bardzo żywa w katolickich Niemczech, potem reformacja trochę ograniczyła to święcenie bukietów, ale do niedawna była żywa w Bawarii, w części Austrii też, w Belgii pojawiała się, podobno nawet w Anglii. Więc północ Europy, tam gdzie fenologicznie te gatunki właśnie lecznicze zbierano też w sierpniu, to ta tradycja była. Polska to zachowała. My mamy najlepiej zachowane to święto w całej Europie. To powinno być wpisane w ogóle jako dziedzictwo jakieś kulturowe, europejskie. Mamy to tak rozwinięte i ludzie teraz zresztą wracają do ziół. Znowu się bardzo interesują ziołami, w ogóle leczeniem ziołami. Mamy wiele kursów zielarskich w całej Polsce, bo jest duże zapotrzebowanie na to. Wśród niektórych osób ta wiedza w tej chwili jest dużo większa niż nawet wśród tych dawnych babci.
1: Ale są też rośliny, które zniknęły z naszej kuchni. Takim przykładem jest właśnie lebiodok, czyli komosa. Najszerzej, najczęściej jadane dzikie warzywo w Polsce niegdyś. W XX wieku ona była symbolem biedy, głodu, wojny. No i porzucono ją pewnie i ze wstydem, i była po prostu złym wspomnieniem. Czy sądzi pan, że wraz z tą modą na to, by jeść dziką kuchnię, dzikie rośliny, sięgać do tradycji zielarskiej, no taka lebioda ma szansę jeszcze tak naprawdę realnie pojawić się na stołach przeciętnego Polaka, nie wiem, na szybki obiad w środę, powiedzmy, po pracy.
0: Ma szansę, bo jest to przepyszne dzikie warzywo, smakujące dokładnie jak szpinak, zresztą spokrewione ze szpinakiem. Tylko, że problem jest taki z pozyskiwaniem jej. W tej chwili w wielu częściach Polski jest jej dużo mniej. Ona rosła głównie w roślinach okopowych. W tej chwili no, te uprawy takie na dużą skalę są często właśnie opryskiwane chemikaliami. Ludzie się boją zbierać. Jest mniej tej lebiody. Choć zdarza się ostatnio na przykład między Piasecznym a Konstancinem Jeziorną widziałem kilka kilometrów lebiody w świeżo skopanym miejscu po jakichś robotach drogowych. Właściwie nie mogło przyjść kilkaset osób i nazbierać jej. Także zdarzają się takie pojawy.
1: Szkoda tylko, że
0: ale jest ich zdecydowanie mniej. Ale pokrzyw mamy więcej, więc można pokrzywy zbierać, można inne rzeczy zbierać. Ja tu jeszcze chciałem przypomnieć przy okazji właśnie zbierania roślin o bardzo takiej kontrowersyjnej, trudnej sprawie, o której się teraz dużo mówi w środowisku zielarskim. To jest o tak zwanym Lex Charlatan, czyli ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta, która została przegłosowana przez Sejm i Senat i w tej chwili poszła do prezydenta i właśnie prezydent ma się wypowiedzieć w najbliższych dniach o tym. Jest to ustawa, która bardzo ogranicza wolność wypowiedzi pisania o sprawach leczniczych, a to lecznictwo właśnie ludowe, ono często dalej jest praktykowane w jakiś sposób i jest jakoś tam przetwarzane, stało się częścią takiej no, naturopatii czy medycyny tradycyjnej, paralelnej jakiejś i bardzo się boimy, że właśnie ta ustawa ograniczy prawo do mówienia, że jakaś roślina pomaga na coś, tak? Tym bardziej, że te zabiegi lecznicze często były powiązane z jakimiś zabiegami magicznymi, jakimiś zaklęciami, zamówieniami i bardzo się boimy o to, że ktoś będzie takich ludzi jakoś tam delegalizował czy nazywał szarlatanami.
1: A jak pan sądzi, jak pogodzić

0: ochronę pacjentów z zachowaniem właśnie dawnej i żywej wciąż tradycji zielarskiej, żeby przy okazji nie wylać dziecka z kąpielą, bo cały czas mówimy, że ta praktyka zielarska jest rzeczą niezwykle ważną. To nasze dziedzictwo.
1: To znaczy, wie pani co, jak tą ustawę przygotowywano, nie przygotowano żadnego raportu. Nie ma żadnych statystyk. Właściwie są jakieś pojedyncze przypadki ludzi, którzy mają jakieś tam pretensje do naturopatów. Natomiast mamy dużo przypadków właśnie lekarze. Nie, lekarzom się nie uda kogoś uratować. To jest normalne. Każda osoba, która leczy inną osobę, zdarza się, że nie uratuje drugiej osoby. A tutaj chciałem zaznaczyć, że WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wpisała medycynę tradycyjną w swoją strategię i w wielu krajach jest ona bardzo honorowana. W Chinach na przykład, czy w Indiach są osobne szpitale, albo na przykład łączy się praktyka ajurwedy czy medycyny chińskiej z lecznictwem zachodnim w tych samych szpitalach. A Szwajcarzy kilkanaście lat temu przegłosowali w referendum prawo do medycyny tradycyjnej, naturopatii, do konstytucji. Więc mamy tutaj w tej chwili duży rozdźwięk między trendami światowymi, takiego połączenia tej tradycji czy powiedzmy naturopatii z tym, co się dzieje w Polsce.
0: No ale mamy dużo takich lęków. Demonizuje się u nas na przykład nawiercanie drzew po sok, a dawniej wiosenny sok z brzozy pijano, wydaje mi się, że powszechnie w Kanadzie czy na Ukrainie. Drzewa nawierca się latami i chyba mają się dobrze.
1: No to jest zabieg, który w większości przypadków nie szkodzi drzewu. Uważam, że powinniśmy się bardziej trzymać tradycji, patrzeć na to, jak wyglądały tradycyjne zabiegi różne i rolnicze i medyczne, bo czasem one mają sens. Dopiero potem odkrywamy, że one miały sens. Na przykład medycyna chińska ma ponad 2000 lat i ma bardzo wiele różnych ciekawych tradycji. To dopiero w tej chwili, że tak powiem, nauka je jakoś tam ogarnia, bada, testuje. Natomiast jest to pewien system tradycyjny, który jako całość jest niezwykle cenny i też właśnie przy tej ustawie boimy się o losy dalsze medycyny chińskiej.
0: Jakiś czas temu odzyskał pan wraz ze współpracownikami słownik Fischera, dzieło lwowskiego etnografa o roślinach w wierzeniach ludowych. Fiszki leżały we Wrocławiu, hasła w Pradze, bo pracę przerwała wojna. Co pan poczuł, trzymając w rękach niedokończone dzieło czyjegoś życia, które można było wskrzesić, a które dotykało tematu, któremu i pan poświęcił swoje życie?
1: Fischer jest jednym z takich moich mistrzów. Ja rzeczywiście zainteresowałem się Fischerem we Wrocławiu i potem namówiłem moją koleżankę, etnografkę Monikę Kujawską, żeby zrobiła grant o tym i jakby ona się zajęła potem dalej Fischerem i odnalazła z koleżanką ten manuskrypt w Pradze. To było niesamowite pracować na notatkach Fischera i dopisywać, bo część rzeczy była napisana, część wymagała edycji czy w ogóle jakiejś syntezy. Natomiast mamy takich źródeł ciekawych więcej w Polsce. Akurat Fischera udało się wydać jako całość pewną. Jest to tak naprawdę, słownik Fischera jest najpełniejszym obrazem polskiej etnobotaniki, unikalny w skali europejskiej w ogóle. Natomiast oczywiście nie przedstawia wszystkich, całej wiedzy o użytkowaniu roślin w Polsce, dlatego że mamy jeszcze pracę Polskiego Atlasu Etnograficznego, mamy jeszcze niedokończone opracowanie listów Dorosta Fińskiego z XIX wieku. Mamy pojedyncze różne opracowania. Więc cały czas odnajdujemy ciekawe materiały i ogrom tych materiałów jest tak wielki, że to no, trzeba by lat pewnie całego zespołu ludzi, żeby to stworzyć jakąś bazę danych z tego.
0: Dziś święto Matki Boskiej Zielnej, a o etnobotanice opowiada nam Łukasz Łuczaj. Za moment wracamy do naszej rozmowy, a państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia.

0: Łukasz Łuczaj jest naszym gościem. Rozmawiamy o ziołach, roślinach i tradycji związanej także z tym dniem. 15 sierpnia to szczyt lata, choć dla naszych pradziadów i prababć to był właściwie już taki początek jesieni, bo zaczynało się robić coraz bardziej sucho. Co zbierano o tej porze roku?
1: O tej porze roku zbierano rośliny, które często właśnie kwitły o tej porze roku, albo kończyły kwitnienie, albo zaczynały kwitnienie. Dlatego, że często, jeśli zbieramy te części nadziemne roślin, one mają najsilniejsze działanie farmakologiczne właśnie wtedy, kiedy kwitną. A więc zbierano dziurawiec, który jeszcze kwitł. Zbierano też sadziec konopiasty, zapomniane trochę zioło, które uważano na Podkarpaciu za króla ziół. Sadziec był królem, królową była lebiotka, czyli dziki oregano. Zbierano właśnie dziki oregano, nazywane często macierzanką, mylono z macierzanką. Zbierano też krwawnik o tej porze roku. W niektórych bukietach na przykład pojawia się krwiściąg lekarski, rzepik pospolity, wspaniałe zioło, które nazywano jabłuszkami Pana Jezusa, które się nadaje na herbaty. Natomiast te całe bukiety, one często były używane do leczenia krów. Nawet były miejscowości, gdzie robiono tyle bukietów, ile gospodarz miał krów, dlatego że on był szczególnie skuteczny do robienia naparu po ocieleniu krowy. Czyli jak się krowa ocieliła, to ją po prostu pojono taką herbatą z tego ziela.
0: Z tysiąca jadalnych gatunków polskiej flory, która roślina jest według pana najbardziej niedoceniana, a rośnie dosłownie pod płotem lub tak jak dawniej właśnie lebioda rosła gdzieś na przykład między ziemniakami, bo niektóre potrawy zupełnie zniknęły z naszych stołów. Pan często przywołuje temat barszczu, który dziś kojarzy nam się z czerwonym burakiem, a nie od buraka ten barszcz się wziął.
1: Barszcz zwyczajny był w Polsce jadany w postaci zupy zakiszanej. Przypuszczalnie krótko, jak nie wiem, 1-2 dni wystarczy zalać gorącą wodą takie liście barszczu. One kisną i to smakuje wtedy trochę jak polewka z kiszonej kapusty, trochę jak zmieszana ze szczawiową. I nawet słowo barszcz pochodzi od rośliny barszcz. To jest dopiero potem przeszło na barszcz buraków. Jak te buraki dzikowe stały się popularniejszym elementem diety. Jest taka miejska legenda, że to królowa Bona wprowadziła warzywa do Polski. To nie jest tylko częściowo prawda. One po prostu stopniowo przechodziły do polskiej kuchni, między innymi barszcz. I był taki okres, że robiono właśnie barszcz z buraków ćwikłowych, z ogórecznika, który się nazywa po łacinie borago i dlatego buraki, potem nazwa przeszła właśnie z borago na buraki ćwikłowe. A buraki ćwikłowe nazywano ćwikło, od łacińskiego cikla. No i potem użytkowanie tego barszczu zwyczajnego zanikło, a właśnie został barszcz z buraków. Jeden z słynnych polskich botaników, profesor Adam Zając z UJ-u właśnie wspominał, że jego babcia robiła jeszcze barszcz z barszczu. Znalazłem jeszcze dwie rodziny, które też ten barszcz robiły jeszcze, czy robią do tej pory. Także ogólnie nie jest to potrawa zupełnie wymarła, ale prawie wymarła. Taka warta rewitalizacji.
0: Nasza kultura dzisiaj akceptuje kawę i picie jej w dużych ilościach. Niestety akceptuje bardzo powszechnie obecność alkoholu, mocne przyprawy, a z drugiej podchodzi nieufnie często do łagodnych ziół, czy o tym, które zioło uznajemy za swojskie i bezpieczne, a które za podejrzane decydują według pana realne właściwości, czy raczej przyzwyczajenie do tego, co odziedziczyliśmy po przodkach.
1: To znaczy, to się bardzo wiąże, bo te zioła, które były stosowane od wieków, one są w pewnym sensie przetestowane przez pokolenia. Teraz mamy często tak, że właśnie testuje się składy chemiczne, bada się składy chemiczne jakichś ziół, ale to się bada albo na podstawie suszonego ziela, albo na podstawie świeżego, albo właśnie olejki eteryczne. Natomiast wiadomo, że te zioła były przetworzone, były na przykład gotowane czasem długo i tak naprawdę mamy bardzo mało prac naukowych badających, jaki jest skład ziół po takiej obróbce. A tymczasem przez pokolenia ludzie potem intuicyjnie czuli, aha, to zioło tutaj coś mnie boli albo to mi szkodzi. I ja bym się trzymał tego, co

0: tradycyjnie użytkowano. I właśnie tu znowu wracamy do tej ustawy Lex Charlatan, która narzuca nam taką narrację tak zwanej aktualnej wiedzy medycznej, która jest bardzo nieokreślona. Jeśli jeździmy na konferencje fitochemiczne, na które jeżdżę i słuchamy wykładów, dyskusji nad składem chemicznym czy działaniem ziół, widzimy, jaka to jest skomplikowana wiedza. A ta tradycja jest taką syntezą. Natomiast jak zaczniemy się zagrzebywać w to, co naprawdę w tej chwili naukowcy wierzą i myślą, to się zmienia. My cały czas dochodzimy do tego, dlaczego na przykład pewne zioło było w tradycji i co kilka lat, no, czasem są różne teorie. I można by tutaj godzinami mówić o właściwościach takich roślin jak skrzyp, dziurawiec, komu zalecać, komu nie, na jakie choroby pomaga. Może być tak, że nawet badacze z innego kraju mają inny pogląd niż badacze z innego kraju. A tradycja jest pewną jakąś taką normą, która się przyjęła i z reguły te rośliny powszechnie tradycyjnie używane, one są bezpieczne. Przypadki, no bo ma takie kontrowersyjne rośliny właśnie, które się mówi, że tam ktoś je zdelegalizował, typu żywokost, czy podbiał, czy wrotycz, one mogą być niebezpieczne, jeśli będziemy ich długo używać. A ludzie czasem jakby popadają w skrajność, czyli zaczynają jakieś zioło używać i potem przez ileś tygodni albo w dużych dawkach je stosują.
1: Ale pan często podaje takie hasło, które w pewien sposób nas stawia do pionu. To hasło brzmi: nie bójcie się zielska. Co to właściwie znaczy?
0: Nie bójcie się, dlatego że w tej chwili mamy do czynienia z taką biofobią. Boimy się wszystkiego, co jest dzikie, co jest naturalne, co jest nie do końca zestandaryzowane, tak? Stąd te alergie potem, bo żyjemy w takim sterylnym środowisku. Natomiast ludzie się boją wszystkiego. Boją się mrówek na chodniku, boją się kleszczy, boją się komarów, boją się poparzenia przez pokrzywę. Żyjemy oderwani, chcemy się oderwać od przyrody, a tymczasem kontakt z przyrodą, jak pokazują badania psychologów, twarde dane, no, poprawia nasze samopoczucie, nawet te zapachy, które też wdychamy, też zmieniają naszą psychikę. Tak samo nawet bakterie promieniowce z gleby podobno działają antydepresyjnie, więc mamy tu cały kompleks czynników, który, no, mamy twarde dane, żeby się w tym zanurzyć, czyli zamiast uciekać od tego wszystkiego, to trzeba po prostu pójść do parku, pójść do lasu, położyć się na ściółce leśnej, po prostu przysypać się tymi liśćmi, tak?
1: Czyli jak śpiewamy Acharcerz taki gapa, że aż w pokrzywy wlazł, to właściwie on zrobił swojemu zdrowiu dobrze.
0: No oczywiście. No, jeszcze mamy tutaj, w pewnym sensie, akupunkturę jeszcze, powiedzmy. Te poparzenia też tam aktywizują różne części naszego układu nerwowego, czy w ogóle powierzchni ciała i też na pewno jakoś tam nas zmieniają, nasze funkcjonowanie, więc bardzo polecam kontakt z przyrodą. Niestety właśnie bogate w gatunki łąki czy pastwiska giną z tego powodu, że są inaczej użytkowane niż kiedyś. Kiedyś te tereny wiejskie był wypas, był jak nadmierny, to też niedobrze, ale jak już ten wypas nie jest nadmierny, to on bardzo ubogaca florę. Dlatego, że zwierzęta wygryzają trawę i zostawiają właśnie te zioła aromatyczne. W momencie, jak mamy tylko koszenie, to nagle znika. Macierzanka znika, dziurawiec znika, lebiotka znika. Wszystko, co pachniało.
1: A zostaje to, co jest zaczyna inaczej pachnieć.
0: Mocne, tak? Zaczyna inaczej pachnieć i po prostu mamy za mało wsparcia dla wypasu tradycyjnego. Ale nie takiego, że ogrodzimy teren i wpuścimy 300 byków, tylko właśnie takiego mądrego, że nie mamy nadmiaru zwierząt i po prostu... No my mówimy w tej chwili o zdrowej żywności, o tym, jak produkować zdrową żywność, a tymczasem na terenach wiejskich nie widzimy zwierząt, a te zwierzęta, zamiast być hodowane w sposób intensywny, mogłyby się paść między domami. W Gruzji na przykład świnie się pasą pod domami, biegają po wsi, dlatego mięso gruzińskie jest najlepsze, nie?
1: Łukasz Łuczaj, botanik i etnobotanik, opowiadał nam o świecie jako o naczyniu połączonym, o świecie nie tylko roślin, ale i zwierząt, a przede wszystkim ludzi. W święto Matki Boskiej Zielnej w sierpniu, u schyłku lata, warto zobaczyć, co mamy pod nogami na łąkach, w lasach, a może nawet gdzieś na miejskich chodnikach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy panu dużo odkryć botanicznych, a państwu życzymy smacznego, bo być może któreś z naszych poleceń botanicznych znajdzie się także na państwa talerzu. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

To kompozycja zatytułowana Rutka w wykonaniu zespołu Wowakin. Od 15 dziś w Dwójce audycja naszej letniej trasy. Jesteśmy na wczasach. Dziś nasza wakacyjna audycja ze Szczaw na Zdroju, a poprowadzą ją Jakub Kukla i Andrzej Zieliński. Zbliża się 10, do 10 pozostały 4 minuty, więc dziękujemy już Państwu za dzisiejszy poranek Dwójki. Patrycja Cisz, Ola Tykarska, Wojciech Ciarka, Małgorzata Niecicka-Mac. Dziękujemy. Idziemy oczywiście robić bukiety. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy rejs Jamesa Cooka dookoła świata wpłynął na geografię, historię i politykę. Pozostawił także niezwykły dokument literacki i filozoficzny. Dzienniki, które po ponad 250 latach ukazują się w polskim przekładzie. Razem z profesorem Damianem Leszczyńskim przeczytamy je nie tylko jako kronikę wielkiej ekspedycji, lecz także jako zapis spotkania odmiennych światów. O spojrzeniu człowieka oświecenia na mieszkańców Oceanii oraz o tkwiących w tym spojrzeniu założeniach porozmawiamy dziś i jutro o 19. Zapraszam, Michał Nowak.
2: Granada i Sewilla słyną z tego. Tam najwięcej tablao, czyli takich teatrów flamenco możemy zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że jakoś zawsze, kiedy jestem na takim spektaklu, to mam w sobie tyle emocji i naprawdę można poczuć te wszelkiego rodzaju emocje gitarzysty i najczęściej tancerki flamenco. Jak też przez muzykę flamenco dowiadujemy się i poznajemy historię Andaluzji.
3: Na andaluzyjskie opowieści Agnieszki Zielińskiej zapraszam do audycji Ludzie i świat śródziemnomorza. Dziś o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
5: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w twórczości Beethovena. Kiedyś już o tym wspominałem, muzyka religijna to jednak margines. Jeśli chodzi o duchowość, był Beethoven jednak człowiekiem oświecenia i człowiekiem postępu. Nawet jeśli głęboko myślał o religii, to wolał kształtować jakąś taką własną wizję wiary, niż akceptować sztywne dogmaty i podporządkowywać się nim. Odczuwał pokorę wobec niepojętej boskiej mocy i może jest tak, że jego zwrot ku kontemplacyjnej wizji w ostatnich latach życia po afirmatywnej ekstrawertyczności lat środkowych miał jakiś religijny wydźwięk? Tutaj retoryczny znak zapytania. Muzyki religijnej napisał naprawdę niewiele, a w tej dziedzinie twórczości na pierwszy plan wysuwają się oczywiście dwie msze. Msza C-dur op. 86 z 1807 roku, no i wielka, uważana przezeń za najdoskonalsze jego dzieło, Missa Solemnis D-dur op. 123. Z tematyką maryjną nie mają bezpośrednio styczności, zresztą trudno je sprowadzać do czysto utylitarnego wymiaru muzyki służącej jakiemuś konkretnemu obrzędowi. Wyrastają wysoko ponad taki wymiar, są przede wszystkim dziełami sztuki muzycznej. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności czasu, dzisiaj chciałem zaproponować Państwu dwa fragmenty mszy uroczystej, op. 123, cała by nam się nie zmieściła, i przypomnieć nagranie, które ma dokładnie 60 lat. Zostało zarejestrowane w lutym 1966 roku w Berlinie w Kościele Jezusa Chrystusa. Dyrygował Herbert von Karajan. Jeśli wszystko zostało dobrze policzone, skatalogowane i utrwalone, to Karajan, jedna z najbardziej ikonicznych postaci na światowej scenie muzycznej drugiej połowy XX wieku, dyrygował Missę Solemnis Beethovena 34-krotnie. Wychodzi, że częściej niż dwa razy w ciągu każdego roku trwającej około 50 lat aktywności dyrygenckiej. To chyba dużo, przecież po to dzieło nie sięga się codziennie. Zmyślne narzędzia internetowe podpowiadają co najmniej 5 rejestracji fonograficznych Karajana. 2 są wyłącznie audio, 3 inne z obrazem. Po raz pierwszy zarejestrował Karajan mszę uroczystą w 1958 roku. Nagranie studyjne z zespołami, chórem i orkiestrą Filharmonia oraz solistami, a byli to Elizabeth

Schwarzkopf, Krista Ludwig, Nikolaj Jedda i Nikola Zakaria. Rok 1966 to jest być może ta interpretacja, która najczęściej jest wymieniana pośród najważniejszych w dorobku Karajana. Potem są jeszcze dwa nagrania opublikowane w latach 70. właśnie z obrazem, wykonania zarejestrowane podczas festiwalu w Salzburgu. No i ostatnie, rok 1985, rejestracja koncertów w Berlinie. Niewielu dyrygentów może się poszczycić takim dorobkiem. Zwykle te monumentalne partytury rejestruje się raz, góra, dwukrotnie. Nakłady finansowe na takie przedsięwzięcie są przecież ogromne, co też świadczy o środkach, jakie kiedyś inwestowano w kulturę muzyczną. Rok 1966 należy do okresu największej aktywności Karajana i można uznać tę interpretację Missa Solemnis za emanację jego indywidualnego stylu dyrygenckiego, stylu muzycznego, za papierek lakmusowy jego interpretacji słynących z intensywnych kulminacji oraz bogatej, dopracowanej faktury podkreślania różnic. I chociaż potem przyszły czasy wykonawstwa historycznego i zupełnie zmieniło się estetyczne spojrzenie na muzykę także klasyków wiedeńskich, to jednak Karajana nie da się pominąć. Dzisiaj więc przypomnienie o tym sposobie kreowania dzieła pełnego jakiegoś może nawet szalonego niezważania na ograniczenia możliwości wykonawców. Choć wszystko gęste, to jednak niepozbawione rumieńców i swoistego, bardzo wyjątkowego piękna i elegancji. Bardzo autorskiego trzeba podkreślić. Oto te dwie części, Gloria i Credo, Missa Solemnis D-dur op. 123 Ludwika van Beethovena. Gundula Janowicz sopran, Krista Ludwig kontralt, Fritz Wunderlich tenor, Walter Berry bass, Wiener Singverein i Berliner Philharmoniker. Dyryguje Herbert von Karajan.

Zabrzmiały dwa fragmenty Missa Solemnis D-dur op. 123 Ludwika van Beethovena, dwie najobszerniejsze części pod względem wyrazowych środków zastosowanych przez kompozytora do opracowania tekstu Ordinarium Missae, chyba najbogatsze, czyli Gloria i Credo. Przypomniałem nagranie, które ma już 60 lat, luty 1966 roku. Gundula Janowicz, sopran, Christa Ludwig, kontralt, Fritz Wunderlich, tenor, Walter Berry, bas, zespół Wiener Singverein i filharmonicy berlińscy dyrygował Herbert von Karajan. No i dzisiaj jeszcze sześć pieśni op. 48 Ludwika van Beethovena. Cykl skomponowany w latach 1801-1802, wykorzystujący teksty niemieckiego poety i teologa Christiana Fürstegotta Gellerta. Ta poezja koncentruje się na jakiejś głębokiej refleksji teologicznej, porusza wątek pokuty i zadośćuczynienia. Bitten, prośba albo modlitwa, a potem Die Liebe des Nächsten, miłość bliźniego, vom Tode, o śmierci, Die Ehre Gottes aus der Natur, Boża chwała w naturze, Gottes Macht und Vorsehung, Boża moc i opatrzność, i Buslied, pieśń pokutna, najbardziej dramatyczna w całym cyklu. Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, przy fortepianie Jörg Demus.

0: Pieśni do słów Gellerta op. 48 Beethovena śpiewał Dietrich Fischer-Dieskau z towarzyszeniem pianisty Jerga Demusa, Berlin, rok 1966. Tak kończy się 79. spotkanie z twórczością Beethovena. Dziękujemy. Magdalena Pogorzelska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Wakacyjna playlista.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dziś proponuję Państwu muzyczną podróż i to podróż dość szczególną i nieoczywistą, bo jej trasę wyznaczył nasz gość, wyjątkowy artysta. Proszę na nic się nie nastawiać i po prostu słuchać i podążać za kolejnymi muzycznymi przystankami. Będziemy przemieszczać się między wyspami, archipelagami i odległymi muzycznymi tradycjami i finałem tej wędrówki będzie, no ale jeszcze tego nie zdradzę, za chwilę wszystko będzie jasne. Autorem dzisiejszej wakacyjnej playlisty jest gitarzysta, kompozytor, improwizator, artysta, który od lat z niezwykłą ciekawością przygląda się muzyce różnych kultur i tradycji, szukając między nimi nieoczywistych połączeń i przekłada to na swoją twórczość, na brzmienia gitary. Naszym przewodnikiem będzie dzisiaj Rafael Rogiński. Rafaelu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witam cię bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteś z nami. Jakie wybrałeś nagrania na dzisiaj? Co będzie punktem wyjścia? Czego będziesz poszukiwał właśnie poprzez te swoje wybory?
3: No tutaj rzeczywiście skupiłem się na takiej muzyce trochę wyspiarskiej, ale nie do końca, bo tam też jest jakby ze środku lądu. Ale gdzieś tam łącznikiem jest emigracja i też kolonializm, z którego ta emigracja też często wynika, więc dobrałem utwory, które gdzieś są właśnie z tych wysp, ale zakończy się to dosyć niespodziewanie też polskim wątkiem, więc nie
2: bardzo
3: będę
2: ciekawym.
3: Może tego zdradzał.
2: Na razie nie zdradzamy.
3: Przepraszam za mój głos, ale wróciłem z wysp, gdzie po prostu za dużo się z delfinami całowałem, więc mam trochę chrypę.
2: To są właśnie podróże, a ty dużo podróżujesz i właśnie czerpiesz tam inspirację do swoich artystycznych działań.
3: Tak.
2: I to jest wyraz właśnie tego, wakacyjna playlista. Od czego zaczynamy dzisiaj?
3: Zacznijmy od zespołu z tak zwanego Cabo Verde, czyli z Wysp Zielonego Przylądka, Finason, który właśnie bardzo był zespołem zaangażowanym tak społecznie. Na Cabo Verde bardzo dużo tekstów jest o tym losie też jakby niewolniczym. One później się poprzekształcały też w trochę często tego sensu. Nie możemy, tak jak w bluesie, tak współcześnie zanalizować właśnie, że to tego się dotyczy. Ale rzeczywiście zespół Finason, który ten utwór nagrał chyba w 80-tych latach pod koniec, tutaj mówi o klęsce głodu właśnie w 47 roku. Utwór się nazywa Fomi 47 właśnie, czyli głód z 47 roku. To jest właśnie o tym, jak też klęska głodu wywołuje emigrację w tamtym okresie powojennym, gdzie jeszcze cały czas były blokady wojenne. Ten głód niestety bardzo często na Cabo Verde występował i wtedy Cabo Verde

0: straciło, liczy się, że nawet 50% ludności. Ci ludzie wyjechali, właściwie po całym świecie się rozjechali. No i tutaj ten zespół był, tak jak często, to taka trochę senegalski też wpływ. W tym regionie świata bardzo często zespoły miały taką misję bycia z ludźmi, opowiadania o ich troskach, właśnie o ich problemach. To jest taki utwór, który jest tradycyjnym utworem Funana. To są utwory, które są bardzo szybkie. Tutaj akurat to tempo jest zwolnione. Też podobno po to, żeby ten przekaz był bardzo wyraźny tej tragedii głodu, który wynika z kolonializmu i który w rezultacie prowadzi do emigracji.
1: To słuchamy zespół Finason i Wyspy Zielonego Przylądka na początek.

0: Zespół Fina Su i Zeka Di Nia Reinalda to wokalista, kompozytor, jedna z legend kaboverdyjskiego Funana. Zaczęliśmy od Wysp Zielonego Przylądka. To pierwszy wybór Rafaela Rogińskiego, który prezentuje dzisiaj wakacyjną playlistę. Dlaczego właśnie Cabo Verde na początek?
1: Ja rzeczywiście interesuję się tymi wyspami, które są w tym regionie, kulturą w ogóle tych wysp, która jest bardzo też ukryta bardzo często. Może Cabo Verde akurat, ta kultura jest dosyć otwarta, ale Kanary czy Madeira, z której właśnie wróciłem, to są kultury, które mają dosyć wyraźną identyfikację, ale jak się już zaczyna grzebać, to się okazuje, że coś jest nie w porządku, że to jest pewien taki zbudowany monolit, który się kruszy po prostu, kiedy zaczynamy w tym grzebać. Mnie interesują te przemiany.

0: właśnie, które następowały na tych wyspach, też wymiana ludności, która następowała często przymusowa, a często nie, też często swój finał miała na przykład w wymieszaniu się ludności różnych, więc te ludności tworzyły jakiś bardzo ciekawy miks. To jest też w muzyce tych wysp, Cabo Verde, czy na przykład jakby wziąć Fado, to wszystko jest na tyle ciekawe, że po prostu źródła tej muzyki zawsze są jakieś takie niespodziewane, one zawsze odbyły podróż, to też jest bardzo ciekawe, bo przykładowo Fado, które uwielbiamy, które kojarzymy z bardzo portugalskim czymś, jest tak naprawdę niewolniczym tańcem afrykańskim, który pojechał z niewolnikami do Brazylii, gdzie się przemienił w bardzo, to zresztą kronikarze piszą, bardzo erotyczny, że nazywało taniec motyla. Pierwsze fado w ogóle wykonywali tancerze, śpiewali i była to para zawsze. I to było tak erotyczne, że angielscy podróżnicy na przykład pisali, że jest to wstrętne, nie mogą na to patrzeć, ale potwornie pociągające. I potem ten taniec znowu jakby pojechał, wrócił do Portugalii, gdzie się przekształcił za pomocą gitary angielskiej, która teraz jest kojarzona jako gitara fado właśnie, bo to jest gitara, która była bardzo popularna w salonach angielskich, przekształcił się w coś kompletnie oryginalnego, czym jest fado. Czyli później się przekształcił w muzykę bandytów, to był cały taki muzyk fado, był pojedynczy już wtedy i miał nóż, mordował często na ulicy, to była cała, taki był trochę piratem jakby. I to samo jest na przykład z muzyką Cabo Verde, tak? Czyli powstaje morna, która jest też wynikiem trochę fado, trochę tańców niektórych z Senegalu, z Mauretanii. Takie niesamowite miksy są w tych wyspach, które no, ja uwielbiam, jakie jest zadanie, więc po prostu uwielbiam gdzieś grzebać, ryć w tej historii, więc po prostu...
1: Muzyka jest dla ciebie rodzajem takiego archiwum przechowującym historię i pamięć danych miejsc.
0: Tak, ogólnie no to, co też zawsze powtarzam, że ogólnie te różnice, to piękno tej fuzji prowadzi do tego, że wszyscy jesteśmy tym samym. Składamy się z masy różnych części tej tak zwanej właśnie fuzji, powiedzmy. I to jest na świecie przepiękne. A tutaj no, są regiony, gdzie można to bardziej złapać. Tak? Te wyspy rzeczywiście tutaj tego regionu, potem przejdziemy z drugiej strony Afryki też, charakteryzują się bardzo tą wymianą właśnie. To jest piękne w tym. I tutaj właśnie zaprezentujemy parę rzeczy. Zresztą następna też ma ciekawą historię.
1: Kolonie Portugalii, no i teraz kolejna z nich. Gdzie się przenosimy?
0: Teraz się przenosimy do Angolii, ale to też jest ciekawe, bo Paulo Flores był zapatrzony w Cabo Verde. W ogóle między Angolą a Cabo Verde była bardzo duża wymiana kulturowa. Przykładowo Cezary Evoire, utwór ten najsłynniejszy, Sodat, jest angolskim utworem niesamowitego śpiewaka Bongi, który zresztą w radio niedawno miał koncert. Był olimpijskim biegaczem w barwach Portugalii, bo wtedy Angola była kolonią i zbuntował się przeciwko temu wszystkiemu i nagrał dwie przepiękne płyty, które opowiadały o kolonializmie, ale przede wszystkim dawały nadzieję na zmianę.
1: No dobrze, no to może właśnie teraz ta kolejna twoja propozycja, Paulo Flores i Angola.

0: Kolejny punkt na naszej wakacyjnej playliście stworzonej przez Rafaela Rugińskiego. Dzisiaj państwa wyspiarskie, kolonie, no i dalekie podróże, a za nami Angola i Paulo Flores, kompozycja Shibata.
1: Tak, to jest kompozycja. My często zresztą słuchamy utworów przykładowo z Cabo Verde, na przykład sobie wesoło tańcząc i tak dalej. Często te teksty są bardzo bolesne. Shibata jest o... To jest bat po prostu. I to ma bardzo dużo znaczeń, bo on, tak jak tłumaczyłem sobie tutaj tą piosenkę, to też jest o tym, że bat jakby rodzi się z wiatru, a wiatr może przynosić dobre i złe, tak? I to jest rzeczywiście, no wiadomo, odnośnik przecież do kolonializmu, ale też do wygnania. No i tutaj właśnie ten śpiewak z Angolii, który zapatrzony jest w Cabo Verde, śpiewa właśnie te trudne prawdy w ogóle tego życia, też w momencie, kiedy w Angolii była kolejna wojna domowa, więc po prostu taka sytuacja, czy mamy być w niewoli, czy mamy być właśnie, prowadzić między sobą wojny, także no taki też bardzo o dużym znaczeniu utwór.
0: No i przy tym też niezwykły sposób organizowania pulsu, czyli właśnie zęba taneczna, ale jakby wymykała się regularności.
1: Tak, to jest piękne też, bo ja tutaj oczywiście mówiłem o tym właśnie, że tańczymy i tak dalej. Też utwory są też do tańca, więc to jest też niesamowite, że ten taniec, to jest takie nawiązanie, przecież taniec to nie są w kulturach tylko jakieś, nie wiem, czy tam wygłupy, czy coś, tylko taniec ma wyzwalać, nie wiem, tak jak w Gnawie jest w Maroku, on do dzisiaj, są transy, gdzie się wyzwala, tak, różne rzeczy. To w Senegalu jest pełno też takich form. Prawdopodobnie w Cabo Verde też to ma takie pochodzenie, więc ten taniec, taki delikatny puls ma też wprawiać w jakiś trans, w którym ten tekst też jest lepiej rozumiany.
0: I teraz przenosimy się właśnie do Maroka. Kolejny punkt na naszej wakacyjnej mapie muzycznej i kolejny wykonawca.
1: Mimoun Rafrua, który pochodzi z Berberów, z odłamu z gór Rif. Tutaj to jest przykład właśnie muzyki, która jest takim trochę miksem wszystkiego, a z drugiej strony ma ten pradawny jeszcze korzeń. Berberowie, tak zwani Amazik, jak sami siebie nazywają, mają rzeczywiście muzykę bardzo pradawną, ale też są bardzo czuli na różne zmiany, które zachodzą dookoła. To jest taka muzyka, która podejrzewam, że gdyby na przykład świat jakoś inaczej pewne rzeczy wybrał, to możliwe, że na tych wyspach w ogóle by coś podobnego mogło zaistnieć. Też taki rodzaj takiego trochę popu z elementami właśnie, z innymi skalami, bo to nie są skale arabskie właśnie, tylko takie trochę bardziej stamtąd. Trzeba przypomnieć tutaj, że dwie takie ciekawostki, że Berberowie to byli pierwsi mieszkańcy Wysp Kanaryjskich, potem wygnani na świeżo odkrytą wyspę Madeirę, która była niezamieszkana, więc to cały czas ta historia berberska gdzieś się kryje w tym wszystkim. Tak samo na Wyspach Zielonego Przylądka też występowali.
0: A jak to jest, Rafael, u ciebie? Te wszystkie odkrycia, muzyka, której poszukujesz na całym świecie, no dobrze, to jest źródło historii, poznajesz ją, badasz, ale później też korzystasz i przekładasz na swoją twórczość. Jak to wygląda? Gdzie przebiega dla ciebie granica między czerpaniem z tej tradycji, a tworzeniem już zupełnie własnej muzyki?
1: To trudno. Znaczy ja myślę chyba o jutrze po prostu zawsze. Ja rzeczywiście

0: grzebiąc cały czas w tej przeszłości, też, ale też teraźniejszości. Gdzieś myślę o tym, co jutro zrobić. Myślę o widzu, o publiczności, też o sobie, tak? Próbuję też jakoś...
1: Znaleźć te inspiracje.
0: Tak, tak, ale też dla mnie to jest, na pewno lubię znajdować postaci, tak? Takie jak właśnie tutaj jeszcze zaprezentujemy później, będziemy o tym mówić, ale przykładowo jakichś gitarzystów oryginalnych, postaci, które były też takimi instytucjami gdzieś tam dla ludzi. Ale ja jestem rzeczywiście kosmopolitą. Ja nie należę do jednego regionu. Trudno mi by było jakoś zdecydować, jaki mój los gdzieś, ale wszystko to słychać na pewno w mojej muzyce, chociaż ja nigdy nie uczę się tej muzyki. Ja nigdy nie spędziłem czasu kopiując jakieś zagrywki właściwie. Chyba robiłem tak, miałem 14 lat i nie wiem, może Jimiego Hendrixa czy Johna Lee Hookera próbowałem naśladać, ale ja nigdy nie starałem się kopiać. To musi chyba przejść przez serce. Tak jak mówię, zawsze to powtarzam, mnie po prostu inspiruje świat, w sensie miłość do świata. Tak, ja wyznaję głęboką fascynację światem i nie daje się przekonać o jego upadku i po prostu jakimś wyjątkowych, apokaliptycznych wizjach, które teraz są bardzo popularne, głównie w telefonie.
1: Wciąż z pozytywnym nastawieniem szukasz kolejnych punktów na świecie. No i właśnie na naszej mapie też mamy kolejne miejsce, czyli Maroko i Mimoun Rafrua.

0: tamtejszej tradycji amazighskiej. Surowe, powtarzalne rytmy, no i oczywiście gitara. To też jest punkt, który niezwykle cię inspiruje, Rafaelu, i będzie się powtarzał tutaj w twoich muzycznych wyborach, bo śledzisz gitarzystów z różnych stron świata również.
1: Tak, nawet bardziej chyba niż z tych stron, co przystało, tak? W sensie jakaś... Znaczy są oczywiście, są genialni gitarzyści,

0: jest instrumentem przecież wiadomo bardzo popularnym, ale bardzo nieodkrytym. W ogóle to jest też ciekawe w tej gitarze. Jest strasznie dużo takich standardowych, że tak powiem, nauk, które trzeba gdzieś tam odbębnić i wtedy jest się gitarzystą. Często ludzie poza to nie wychodzą. To jest tak, tu w Maroko gitara jest częścią w ogóle folkowego instrumentarium. W ogóle w Afryce, tak naprawdę w większości krajów tak jest.
1: A jesteś w stanie już rozpoznać mniej więcej regiony, z których pochodzą dane brzmienia gitary, po barwie, po sposobie właśnie artykulacji?
0: Często tak. Często jestem rzeczywiście i oni fascynują mnie też efekty, których się używa. To często jest też tak, tak jak, no nie wiem, tak jak słuchali wszyscy w którymś momencie Ali Fakra, Tur, to wszystko wynika z tego, że dostawano w Afryce, jedyne co było możliwe kupić, to stare wzmacniacze, stare gitary i przez przypadek to właśnie oni właściwie stworzyli muzykę na starych wzmacniaczach, głównie Rolanda, który właśnie miał tak zwany chorus, taki efekt i to brzmienie z tego wynika. To jest, co ciekawe, te wzmacniacze też wracają, ludzie się o nie pytają i tak dalej, więc jest, ale to jest niesamowite, bo to często były, akurat wzmacniacze Rolanda były dobre, ale te gitary często były toporne. Zresztą w Afryce często te gitary się też przerabia, to też jest tak, że w Mauretanii się dodaje progi, także żeby mieć ćwierć tony.
1: Wracamy teraz na Wyspy Zielonego Przylądka, ale to zupełnie będzie coś innego tym razem. Jacqueline Fortesz i Droga Morza, tak to można przetłumaczyć, to jest Camino di Mar.

0: Kamin Dimare i Jacqueline Fortes, czyli muzyka Cabo Verde, tradycyjna pieśń o morzu, drodze i tęsknocie, o tej szczególnej kaboverdeńskiej saudades, która tak często powraca właśnie w muzyce archipelagu. To właśnie gra w duszy Rafaela Rogińskiego.
1: Tak, jedna z tych rzeczy, bo też ostatnio słucham bardzo dużo muzyki na instrumenty smyczka z Wietnamu Północnego, więc ja mam rzeczywiście, schizofrenia stylistyczna jest dosyć poważna.
0: Muzyczna, rozległe zainteresowanie.
1: Tak, to jest przepiękny utwór pochodzący właśnie z albumu niesamowitego, który polecam naprawdę przesłuchać. I Dolobo jest kompozytorem tego utworu. Jacqueline, bo ją się w ogóle chyba bez nazwiska nawet podawał, że jako Jacqueline po prostu. To też jest ciekawa historia, bo urodzona właśnie w Senegalu z tej emigracji, o której wcześniej mówiliśmy, tego 1947 roku. Ona się urodziła w 50-tych latach w Dakarze i bardzo tęskniła do tej muzyki z Cabo Verde. Potem się stała gwiazdą muzyki Cabo Verde. Zamieszkała potem we Francji, ale cały czas ma zresztą tą styczność właśnie z zielonym przylądkiem i opowiada często o fenomenie tej muzyki właśnie. Czyli tu widzimy też znowu te powroty, tak, że jest ten moment tej tęsknoty. Ten utwór, który tu wybrałem właśnie i Dolobo, pochodzi z albumu Nos Morna, czyli to są morny. Morna to jest właśnie ten gatunek muzyczny, taki najbardziej balladowy, najbardziej taki z tym saudades, tak, czyli z tą melancholią. I on napisał tą płytę w ogóle całą o właśnie emigracji, o swoim ciężko pracującym ojcu i o niesamowitej magii, w ogóle to można powiedzieć morza, chodzi tu o ocean. Jest to płyta niesamowita, naprawdę polecam, i ona wywarła wielki wpływ na Cabo Verde właśnie już w 90-tych latach. To jest ciekawe właśnie, że tutaj też w tym tekście się pojawia, że właśnie wyjechałeś, ale w zamian oferowałeś nam saudades, tak? Czyli to saudades, ta melancholia właśnie, o której zresztą też prowadzę często wykłady w ogóle o fenomenie tego zjawiska, które w ogóle ma swój początek w Dolinie Indusu. To jest właśnie coś, co się nazywa Sevda. Później mamy Sevdalinkę na Bałkanach, mamy saudades, mamy morne. To wszystko jest jedna grupa melancholii, które ludzie zaczęli nazywać, która podróżowała razem z jedwabnym szlakiem. I to jest przepiękne, że jedne z największego dziedzictwa, jakie mamy, to jest po prostu nazwanie i kontemplowanie gdzieś pewnego rodzaju melancholii, takiej bardzo mistycznej też. To nie jest melancholia dla melancholii, gdzieś tam podcinanie sobie żył i tak dalej, tylko przeżywanie. Tutaj ona pisze właśnie, tak, to co wcześniej mówiłem, zostawiłeś nam w zamian saudades, tak, czyli to jest coś pięknego.
0: A czy twoim zdaniem muzyka z wysp właśnie brzmi inaczej niż ta kontynentalna? No bo izolacja, konieczność podróży, odpływania, powracania mogą rzeczywiście kształtować inaczej język muzyczny i wpływać na brzmienie.
1: Tak, to się wiąże z wieloma rzeczami. No tutaj mamy, tak jak wcześniej mówiłem, to gdzieś jest wyraźniejsze. Mam wrażenie, że na wyspach, jeśli chcesz, to łatwiej znajdziesz to, co jest stare, co jest pradawne. Łatwiej ci gdzieś dojść do tego. Tam czas inaczej płynie. Tak się mówi zresztą, że na tych wyspach wolniej płynie. Na Tahiti przykładowo i wyspach dookoła opisano syndrom, z tego co pamiętam, on się nazywa Fiu, gdzie po prostu, też że na przykładzie takiego podróżnika francuskiego mogę powiedzieć, jak on opowiadał, że na Tahiti się przeprowadził właśnie i zaczął totalnie działać dla lokalnej społeczności. Strasznie dużo robił, miał pełno zadań, zbudował hotel, po czym powiedział, że coraz więcej siedział na plaży i patrzył w morze. I po prostu wszystko mu się rozpadło, w ogóle cały ten biznes i tak dalej. On

0: on na początku nie mógł się nadziwić, co robią ludzie, którzy stoją pod palmą pół dnia na przykład i on nie wiedział w ogóle, o co chodzi, a potem sam dokładnie do tego doszedł i powiedział, że jest najszczęśliwszy na ziemi w tym momencie, kiedy tam minimalnie gdzieś dogląda tego swojego biznesu, ale ma czas na tą kontemplację tych fal. Możliwe, że to jest tak gdzieś istota tego saudadesz, trudno powiedzieć, ale to jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy jest to, że na wyspy często trafiały przypadkowo różne dziwne instrumenty. I to jest też ciekawe, że czasem, ponieważ to są małe obszary, często te instrumenty tak afektowały całą kulturę i zmieniały. Na tych wyspach często, tak jak na Cabo Verde czy Reunionie, były też elementy muzyki elektronicznej, bo tam trafiły jakieś syntezatory. Jest przypadek chyba Seszeli na przykład, gdzie kiedyś rozbił się statek i wypadły akordeony i ludzie tak zaczęli na nich grać. Więc to są takie trochę miejsca, które są takimi naszymi archiwami w różny sposób i emocjonalnymi, i naszymi pragnieniami. Te wyspy zawsze się kojarzą z jakimś rajskością. Często one nie są rajskie, ale są, jakoś mogą w nas wywrzeć, mam wrażenie, jakieś bardzo ciekawe przemiany.
1: A jak jest z Maderą, z której niedawno wróciłeś?
0: Tak, Madera też to jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie też ta historia właśnie jest taka poukrywana, ale mnie zafascynowało parę lat temu, jak byłem na Maderze, właśnie ilość strunowych takich instrumentów ze świata gitary. Ukulele pochodzi stamtąd. Jest też bardzo dużo wpływów takich, powiedzmy, z Magrebu trochę tak zwanego, w sensie, bo to się mówi w etnomuzykologii też, w ten sposób używa się tego terminu, takich mauretańskich trochę tańców, to są też wpływy niewolnicze. To się pomieszało z jakimiś portugalskimi też melodiami ze średniowiecza, więc to jest bardzo ciekawe, trochę zanikający. Ta muzyka jest właśnie o tych wpływach, ale ona dalej jest ponagrywana. Zresztą będziemy tutaj też prezentować jeden z takich przykładów, który brzmi rzeczywiście jak taki trochę mauretański, ale z takim mieszanką portugalską. Madera mnie też fascynuje, w niej kreacja właśnie muzyki, w ogóle kultury, zetknięciu z takim światem przyrody, szczególnie ze światem kwiatów. Tam jest bardzo dużo obrządków, gdzie te kwiaty odgrywają taką niesamowitą rolę. Ludzie często, teraz trochę już bardziej tak, może pod turystów to jest robione, ale są zdjęcia jeszcze z 70-tych lat, gdzie są ludzie poprzebierani za takie chodzące kwiaty po prostu. Tak, to jest przepiękny, niesamowity też region o tych... Ja cały czas odkrywam tą historię, tam rzeczywiście gdzieś pracuję nad czymś poważniejszym. Poznałem dużo etnomuzykologów, którym też zależy, żeby znaleźć pewnego rodzaju pradawność w tej muzyce.
1: A wybrałeś jedno z właśnie z archiwalnych nagrań z Madery.
0: Tak, to jest archiwalne, czyli z 70-tych lat, ponieważ Madera nie była takim turystycznym miejscem. Ona miała troszkę... Madera w ogóle jest tak naprawdę, to jest takie spa. W sensie to jest rzeczywiście zdrojowe miejsce. Tam na początku XX wieku ludzie jeździli leczyć płuca. Zresztą chyba nawet Piłsudski tam był. Jest legenda zresztą niesamowita o królu polskim, który tam miał kochankę i zamieszkał w ogóle na tej wyspie. To jest bardzo ciekawe, bo to jest w portugalskiej kulturze bardziej znana historia niż w Polsce. Ale turystyka maderska jest dosyć nowa, tak naprawdę ona wybuchła po pandemii. Wcześniej oczywiście była, ale teraz tych ludzi jest dużo więcej. Ale wcześniej to nie było takie bardzo popularne. To nie jest miejsce też z plażami, tam powiedzmy ludzie, jak szukają jakiegoś piasku na plaży, to lepiej, że tam nie jechali. I takie czasem trudne do poruszania. Ludzie się boją tam jeździć też samochodem po górach i tak dalej. Także...
1: To co można tam odnaleźć?
0: Góry. Myślę, że to co wcześniej mówiłem. Góry, tak. W ogóle ta natura. Właściwie jakby na to spojrzeć, to tam nie zaszedł proces. Madera jest na poziomie gadów cały czas. Tam nie zaszedł proces, jeszcze człowiek jakby nie wyszedł z jej historii. Rzeczywiście jest młoda wyspa, która nie ma praktycznie ssaków na przykład. Tam nigdy nie występowały ssaki. To są króliki oczywiście przywiezione, ale tam prawie nie ma owadów. Bardzo mało jest, bardzo mało ptaków tak naprawdę. A niektóre są tak oswojone, że siadają na tobie, wiesz, jak przechodzisz gdzieś przez las i tak dalej. Myślę, że jest to takie mistyczne.

mistyczne przeżycie takiej wyspy, która wyszła z morza i po prostu przez to, że dopiero jest ten poziom gadów, możesz sobie gdzieś wymyśleć, że kurczę, mamy jeszcze szansę, no nie? Po prostu zacząć od nowa. Gdzieś takie myśli przychodzą. Ja uwielbiam wszystko, co jest wulkaniczne. Po prostu mam wrażenie, że to pulsuje życiem i daje mi potworną inspirację. Jak jest gdzieś wulkan obok, to albo coś jest stworzone właśnie przez tą lawę, to czuję się totalnie zainspirowany.

To był taki taniec, który trochę nawiązuje do tych jeszcze afrykańskich wpływów. Szczególnie takie tańce na Maderze zachowały się właśnie w okolicach Porto Santo. Tam działała niesamowita pani etnomuzykolog z Belgii, która jeszcze zdążyła nagrać tego więcej. Jest parę płyt w ogóle wydanych, gdzie można tego posłuchać. Tutaj, żeby dokonać jakby

tego okrążenia wyspy jeszcze wybrałem właśnie utwór z Reunionu. To jest też ciekawa wyspa, na której też w którymś momencie był takie otwarcie na muzykę elektroniczną. Też się pojawiły syntezatory i gdzieś z różnych regionów wpływy muzyczne. Tam obok mamy niedaleko Komory, które są, mają muzykę sufijską, co mało osób wie. Na Madagaskarze jest niesamowita, bardzo stara społeczność, przykładowo hinduska, więc ta muzyka ma też bardzo dużo wpływów, jest bardzo dużo form na tych wyspach. Dużo wcześniej niż Europejczycy dotarli na te wyspy, już były wpływy chińskie i na przykład hinduskie, więc stąd na Komorach mamy sufickie tradycje, które są bardzo stare. Na Reunionie francuscy hipisi i oryginalni mieszkańcy Reunionu tworzyli z tego dobrobytu różne psychodeliczne twory właśnie w muzyce i to jest jeden z takich przykładów właśnie.

0: Muzyka zakorzeniona w lokalnych rytmach wyspy Reunion to Cormoran Group i już prawie na zakończenie propozycji Rafaela Rogińskiego, no ale przed nami wielki finał, no bo do tej pory wędrowaliśmy po wyspach Cabo Verde, Reunion, Madeira, także Angola i Maroko. Ale teraz zmieniamy nieco perspektywę. Rafael Rogiński proponuje, żeby spojrzeć podobnym tropem na muzykę Fryderyka Chopina. Podobnym, czyli jakim? No bo znamy fascynację Chopina Mazurem, Oberkiem, Kujawiakiem, wiejską muzyką polską. O tym dobrze wiemy. Ale ty masz kolejny trop.
1: Tak, to jest tak, że mnie dziwi pewnego rodzaju pominięcie też pewnych faktów muzykologicznych w Chopinie, w sensie, no bo jeśli tutaj się zastanawiamy nad wpływami muzyki polskiej, no to jak przykładowo odebrać skalę, których on używał w dużej części kompozycji, które są harmonicznym minorem, który nie występuje właściwie w Polsce, oprócz mniejszości. Tak się wydaje, że to wszystko nie ma ze sobą związku, ale ma wielki związek, ponieważ emigracja i kolonializm to są też dwie rzeczy, które, a tak naprawdę też wyspa, gdzie Chopin też przecież tworzył, będąc ciężko chorym. On był chyba na Majorce.
0: Na Majorce. Tak.
1: No to jest oczywiście taka po prostu dopasowana historia, ale tutaj rzeczywiście emigracja i kolonializm. My nie jesteśmy dalej przyzwyczajeni do odbierania panowania rosyjskiego, czy austro-węgierskie jako kolonializmu. To były też czyste kolonie, więc one miały też swój wpływ na kulturę, potężny wpływ na kulturę. I Chopin, który bardzo mu zależało na tym, żeby być też salonowym muzykiem, to było wtedy tak naprawdę bycie muzykiem popowym. Musiał też zaanektować gdzieś taki swój skrawek tej ziemi, który wynikał bardzo często w przypadku muzyki salonowej w Warszawie. To był zwyczajny cygański romans, który później nazywano rosyjskim romansem. To było apogeum w ogóle mody na cygański romans w Paryżu, znowu w salonie paryskim. Paryski salon bardzo adoptował też bardzo dużo muzyki z zewnątrz, tradycyjnej, między innymi też cygańską muzykę. To jest dla mnie bardzo istotne też, żeby znaleźć gdzieś te wpływy. Marzy mi się, żeby ktoś gdzieś bardziej przeanalizował to. Są pewnego tego typu głosy, że to z czegoś wynika, że to nie do końca jest też przecież jakby polska wiejska muzyka. To jest też to, że kolonia, to jest tragiczne, oczywiście,

gdzie los, ona też jednak robi fuzję, tak? Chcąc, nie chcąc, dzieją się pewne rzeczy w kulturze, które wcześniej prześledziliśmy, tak? W Cabo Verde i tak dalej. Chopin jest przykładem też takiego przypadku kompozytora, który zaznał i kolonializmu, i wygnania. To są rzeczy, które rodzą właśnie przykładowo ten saudadesz, który możemy u Chopina to totalnie usłyszeć właśnie w przykładowo w nokturnach. Jego w ogóle podejście do czasu, rubato, wszystko to, to nie są rzeczy, które istniały wtedy w polskiej kulturze. Przykładowo śpiewanie bez rytmu już wtedy nie istniało. To był zresztą wpływ tragiczny kultury Austro-Węgier i rosyjskiej, czyli wejście bardzo poważnej części marszy. I tutaj my straciliśmy na przykład w Polsce coś, co kiedyś się nazywało w Polsce bylinami przykładowo, czyli pieśni bez taktów. I tych pieśni było prawdopodobnie więcej, tego nikt nigdy nie zbadał. Tam na Ukrainie jest pełno takich rzeczy, wiadomo, to jest też wspólna tradycja, ponieważ ukraińska muzyka też wpływa bardzo wyraźnie na polską muzykę. Więc jest tego masa, oczywiście to jest na 4 godziny rozmowy, ale dla mnie jest to ciekawe. Ja Chopina traktuję jako kompozytora fuzji przede wszystkim. Genialnego kompozytora fuzji, który wiedział jak prawie nikt w klasycznej muzyce o istocie czasu, o kompozycji czasu właśnie w swoich w ogóle utworach. Więc puścimy jakiś przykład, który dla mnie jest czymś, z czego też ta muzyka Chopina też wynika. Ja kiedyś grałem tej muzyki bardzo dużo i wiem, i grałem Chopina na gitarze i wiem, że po prostu to, że grałem kiedyś muzykę, którą zaraz puścimy jako przykład takiego odnośnika, to pomogło mi zrozumieć Chopina poczucie czasu. Bardzo zapraszam do takiej samodzielnej też analizy. To jest tylko i wyłącznie ciekawa analiza. Nie podważa w ogóle Chopina, a wręcz pokazuje go w nowym, dużo ciekawszym i bardziej multikulturowym świecie otwartego człowieka, Polaka otwartego na świat.

0: Walentina Ponomareva, stara cygańska pieśń taborowa. To jest kolejny wybór Rafaela Rogińskiego, który prowadzi nas do muzyki Fryderyka Chopina, do jego inspiracji. To jest twoja teza.
1: Tak, tutaj słyszymy jakby i harmonię różnego rodzaju, część harmonii nawet możemy usłyszeć później u Szymanowskiego, który też się przecież wynikał też z Chopina. Także jest to ciekawa rzecz do przemyślenia. Tutaj też właśnie jest taki temat tych mniejszości w ogóle, co one przechowują i jak inspirują kultury. Dla mnie zawsze mniejszości, szczególnie w Europie Wschodniej, są twardym dyskiem do przechowywania różnych rzeczy, które przeminęły w tej kulturze ogólnej.
0: Są takimi kulturowymi tłumaczami.
1: Tak. Tak, zresztą to często w Macedonii, w Bułgarii, w Bośni cyganie zajmowali się w ogóle głównie tym. Właśnie to jest tak, że jestem fascynatem tej muzyki właśnie z początku lat 90. Formy, które tam powstały, rzeczy, które możemy tam usłyszeć, nawiązują bezpośrednio do prastarych w ogóle inspiracji sufickich w ogóle, więc to jest coś niesamowitego właśnie, jak w tych kulturach konserwuje się pewne rzeczy, a później kompozytorzy typu właśnie Chopin gdzieś przetwarzają to jeszcze dalej. I cały czas jesteśmy w tym świecie niesamowitej fuzji w ogóle, która po prostu daje nam, artystom, też możliwość bycia całkowicie wolnymi. I to jest w tym wszystkim piękne.
0: No, musimy już kończyć, ale na zakończenie wybrałeś oryginał, czyli jeden z chopinowskich nokturnów.
1: Tak, i tutaj Maurizio Pollini grano z tym zaśpiewem gdzieś, więc wydawało mi się, że to będzie taka najlepsza forma tej salonowości multikulturowej Chopina właśnie.
0: Nocturne F-moll op. 55, numer 1 Fryderyka Chopina. Tak, żegnamy się dzisiaj. Podróż była bardzo zróżnicowana, od Angolii, Maroko, Cabo Verde, Madere, Madagaskar, Reunion. Miejsca odległe od siebie, ale połączone muzyką. Autorem wakacyjnej playlisty był dzisiaj Rafael Rogiński. Bardzo ci dziękuję, Rafaelu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Mówimy już do usłyszenia, żegnamy się i dziękujemy za wspólne podróżowanie. Klaudia Baranowska i jeszcze raz Rafael Rogiński.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Kapella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas

0: z wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej – Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Zapraszamy na 67. sezon koncertu chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
2: Reklama.

równina pełna drzew oliwnych otwiera wachlarz, zamyka wachlarz. Nad zielenią drzew oliwnych niebo schyliło się nisko i ciemną ulewą spadają chłodne planety. Nad krawędzią kanału drży trzcina i zmierzch, a trzeci szary wiatr. Drzewa oliwne są pełne smutnych ptasich krzyków. O, biednych jeńców stada, mgła nocna, igra blada długimi ich ogonami.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszej śródziemnomorskiej wędrówki. Dziś usłyszeliśmy na początku, jak śródziemnomorski pejzaż, gaje oliwne i wiatr opisywał Federico Garcia Lorca. Syn Andaluzji, związany bardzo ściśle z Grenadą, choć podróżował też oczywiście do innych regionów Hiszpanii, no i wybrał się też za ocean do Ameryki. Ale urodził się i został zamordowany właśnie w Andaluzji. Już za kilka dni przypada 90. rocznica śmierci tego wybitnego hiszpańskiego poety. A zatem ten niezwykły region, jakim jest Andaluzja, będzie dziś tym miejscem na naszej mapie Śródziemnomorza, o którym będziemy opowiadać, a właściwie zrobi to Agnieszka Zielińska. Witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarka, korespondentka zagraniczna, mieszkanka Andaluzji, o której napisała książkę. Właśnie teraz się ta książka ukazała, Gdzie słońce spędza zimę, historię z Andaluzji. Już w tej nazwie Andaluzja mamy specyfikę tego regionu, prawda? Jakby korzenie i tej niezwykłości Andaluzji, tego, że to był przez wiele, wiele wieków region opanowany przez Arabów i to dziedzictwo arabskie, muzułmańskie jest takim chyba znakiem firmowym właśnie Andaluzji do dziś.
1: Ciężko podróżować po Andaluzji i nie spotkać jakiegoś elementu związanego z tą kulturą arabską. W mojej książce cytuję Jose, to jest taki nieformalny przewodnik po Maladze, pasjonat historii, i on właśnie mówił mi, że jego kolega Francuz sugerował mu, że Andaluzyjczycy trochę, no właśnie, nie mają tożsamości, bo mają korzenie fenickie i rzymskie i arabskie. No i właśnie Jose mu zawsze odpowiada, no i to jest fantastyczne. To wszystko jest zapisane w naszym DNA. I podróżując po Andaluzji widzimy Alkasaby, widzimy Alhambry, widzimy meczet, katedrę w Kordobie. Nie tylko widzimy arabskie budowle, ale przede wszystkim język. W hiszpańskim szacuje się, że jest około 2000 słów, które pochodzą od języka

0: arabskiego. To między innymi 100 miejscowości wokół Malagi, to nazwy rzek, tak jak Guadalquivir. To są powiedzenia, ale to są też warzywa, choćby bakłażany, przyprawy, oliwa z oliwek, tak? Słowo aceite też pochodzi z języka arabskiego.
1: Właśnie i są te ślady architektoniczne, mówi pani o Al-Kazabach, prawda? To jest i Malaga, to jest i Sevilla chyba, to jest i Almeria na przykład na takim kamiennym, a właściwie takim no, płowym wzgórzu pozostałości tej arabskiej twierdzy. To jest taki znak właśnie obecności Arabów, no nie tylko oczywiście na terenie dzisiejszej Andaluzji. To ile? 8 wieków?
0: Ponad 8 wieków historii. Nawet słowo Almeria, Almeraya, tak, z języka arabskiego oznacza takie odbicie lustrzane. Czyli nawet nazwy miast pochodzą z języka arabskiego, więc to jest dziedzictwo, które z jednej strony dla wielu jest powodem do dumy, ale są też mieszkańcy, dla niektórych to pochodzenie arabskie bywa też ciężarem, bywa też powodem do wstydu. W zależności od tego, gdzie zapytamy, to podejście do tej przeszłości może być różne. Pozostałości tego panowania arabskiego możemy zobaczyć na większości terytorium Hiszpanii, bo to Królestwo Al-Andalus sięgało tak naprawdę Francji, poza małą częścią Królestwem Aragonii. Ale prawda jest taka, że w Andaluzji najwięcej się też zachowało i mimo upływu lat wiele z tych budynków nie zostało zniszczonych. No i nie próbuje się tyle katedr katolickich właśnie, tylko te warownie arabskie. Więc to jest symbol, którym przyciąga się turystów.
1: Stolicą tego regionu jest Sevilla. No nie nad morzem leży, tylko nad rzeką Guadalquivir, o czym pani powiedziała. Są też oczywiście miasta portowe. Cadix, Malaga, wspomniana Almeria. Jest bardzo ważna Grenada z cudowną Alhambrą. Także Kordoba z tą niezwykłą meskitą. Ma pani ulubione miasto andaluzyjskie?
0: Bardzo lubię takie miasteczko Guadix w prowincji Granada, które słynie z jaskiń, ale słynie też z tego, że przejeżdżając tak naprawdę przez jedną ulicę widzimy katedrę katolicką, widzimy ruiny Parku Rzymskiego i widzimy też pozostałości murów arabskich. Więc dla mnie to jest jakby taka istota i piękno, że wszystko się zachowało i tak naprawdę na jednej ulicy. Więc to jest jakby taka esencja tej Andaluzji. No i też piękna tradycja mieszkania w jaskiniach. Piszę o tym w moim reportażu, że jest wciąż grupa ludzi, która się zresztą rozrasta, która kontynuuje taką tradycję po dziadkach, pradziadkach i do tej jaskini wraca, zwłaszcza teraz, kiedy mamy upały sięgające 40 stopni. Właśnie przy takich temperaturach te mieszkania w jaskini no, są takim zbawieniem, dlatego że tam temperatura jest stała około 20 stopni, więc to mogłaby być dobra rekomendacja, żeby właśnie wybrać się do takiego mniejszego miasteczka, trochę na prowincji, oddalonego jednak i właśnie skosztować tego życia takiego tradycyjnego Andaluzyjczyków z tego regionu, czyli nawet spać właśnie w takim hotelu w jaskini, a później zacząć zwiedzać.
1: A czy Hiszpanie świętują to odbicie Hiszpanii właśnie z rąk arabskich? 1492 rok to jest ta data ostatecznego pokonania, jakby wypchnięcia Arabów, rekonkwista. Ostatnią twierdzą, która się najdłużej broni, jest ciągle wracająca tutaj ta nazwa niezwykłego miasta, czyli Grenady.
0: Tak. Hiszpanie świętują 2 stycznia. Co roku tego 2 stycznia, mimo że są pewne zbiorowości, takie jak na przykład Grenada Abierta, czyli stowarzyszenie, które sprzeciwia się, dlatego że uważa, że wtedy po tym podbiciu przez królów katolickich upadła wielka cywilizacja. Upadła cywilizacja, która zdaniem właśnie tego stowarzyszenia była taka bardzo inkluzywna, czyli w tym królestwie Arabów żyli Żydzi, żyli Arabowie, wiele różnych narodowości obok siebie, a po przejęciu Grenady przez królów katolickich wygnano Żydów, zaczęto palić arabskie księgi, a mówiąc właśnie o tym królestwie arabskim, oczywiście też tam zdarzały się pewnego rodzaju problemy. Nie chcę powiedzieć, że katolikom żyło się na tym samym poziomie, co muzułmanom. Zdarzały się prześladowania z każdej ze stron, ale w X wieku na przykład Kordoba, w XI wieku porównywano ją czasami do Konstantynopola pod względem właśnie takiego rozwoju

0: kulturalnego, tak, pod względem
1: filozofia,
0: filozofii, dokładnie, bardzo. Liczby studentów z całego świata, ogromna ilość ksiąg w tamtejszych bibliotekach. Więc z jednej strony oficjalne władze Grenady świętują i zawsze to jest taka wielka uroczystość z udziałem wojska. Z drugiej strony, no właśnie to stowarzyszenie Grenada Abierta, Twarta Grenada, organizuje swoje alternatywne jakby świętowanie. Podkreśla, że Grenada po odbiciu królów katolickich tak naprawdę straciła.
1: Słyszeliśmy Dorkę opiewającego gaje oliwne. Opowieści o oliwkach nie mogło zabraknąć w pani książce. 260 odmian właśnie w Andaluzji. Pisze też pani, że polecają właśnie Andaluzyjczycy, żeby na śniadanie jeść chleb z oliwą i z cukrem.
0: Dokładnie tak. Usłyszałam też jakiś czas temu, że wiele kobiet andaluzyjskich ma taki swój rytuał piękna i w takich kieliszkach do alkoholu wypija, no właśnie, taki kieliszek oliwy z oliwek z rana i to jest podobno na urodę, taki trik.
1: Mm-hmm. A te oliwki, te gaje oliwne, właśnie Andaluzja jako producent oliwy, o czym pani powiedziała, no to jest aceite po hiszpańsku, no czyli właśnie z tym arabskim jakby źródłosłowem, prawda? To jest sok z oliwki, aceite po arabsku. I to jest rzeczywiście takie źródło dumy Andaluzyjczyków, no bo oliwa się produkuje właściwie wszędzie w basenie Morza Śródziemnego, ale hiszpańska jest jakaś wyjątkowa.
0: Oczywiście też nie tylko w Andaluzji tak uprawia się oliwę z oliwek. Także w Estremadurze, w tych sąsiednich też wspólnotach autonomicznych. Ale faktycznie Andaluzyjczycy są dumni z tej oliwy z oliwek. Ja przyznam szczerze, że na studiach jeszcze, kiedy studiowałam filologię hiszpańską, to pamiętam, że moja współlokatorka z HN przyjechała do mieszkania, które wspólnie wynajmowałyśmy właśnie z oliwą z oliwek. I jechała w tym autobusie też nieraz, jak kończyła się oliwa z oliwek, to ona zawsze przywoziła z tej swojej słynnej prowincji HN, bo nawet nie ufała tej naszej almeryjskiej, tak? Twierdziła, że u nich to jest ta najlepsza i faktycznie, kiedy w 2020-2021 roku te ceny oliwy z oliwek bardzo wzrosły, no to zauważyłam, że coraz częściej mieszkańcy sobie na święta, na różnego rodzaju urodziny podarowują taką butelkę oliwy z oliwek, bo dla nich to jest element dumy, tak? Często też słyszę od takich małżeństw polsko-hiszpańskich, że właśnie strona polska zawsze na śniadanie wybiera masło, a strona hiszpańska oliwę z oliwek. No i dziewczynka właśnie tej pary mieszanej powiedziała mi, a ja jednego dnia oliwę z oliwek, a drugiego dnia masło, bo wiadomo, że takie słynne hiszpańskie śniadanie to jest taka tostada, czyli taki tost z pomidorem najczęściej. No i właśnie tam zamiast masła używa się oliwę z oliwek. Więc tak naprawdę ta oliwa z oliwek towarzyszy często każdemu posiłkowi.
1: No i jest jeszcze wino Malaga, o którym też pani pisze, słodkie. Malaga właśnie i różne piwnice związane właśnie w Maladze, gdzie to wino jest jakby tak czczone właściwie, prawda? Celebrowane.
0: Celebrowane i są nawet winiarnie, które działają od XIX wieku bez przerwy. Ja akurat opisuję wizytę w jednej, La Casa de Guardia. To jest winiarnia z ogromną tradycją, gdzie jeszcze zamówienia kelnerzy zapisują ciągle kredą na blacie, gdzie widzimy te beczki z winem. Tam nie sprzedaje się niczego innego, a to miejsce zawsze jest pełne turystów, mieszkańców i to jest dla mnie fascynujące, że od godziny 12 po prostu ci ludzie jeszcze czasami bez śniadania, ale po prostu piją to wino w takich kieliszkach.

To z Malagi teraz wędrujemy do Sewilli, gdzie jest i Fiesta de Abril, i obchody Semana Santa, czyli świętego tygodnia. Jakby dwa oblicza też Andaluzji, właśnie takiej świętującej radość i umartwiającej się, no ale też w sposób bardzo spektakularny. Bo to chyba też jest cechą południa, prawda?

0: na całego, co to jest? Święto kwietniowe.
1: Święto kwietniowe, choć czasami, tak jak w zeszłym roku, obchodzono w maju, ze względu na to, że Wielkanoc właśnie była później. To jest absolutny kontrast. Z jednej strony religijne święto, czasem pielgrzymki 14-kilometrowe. Ludzie idący w ciszy, w spokoju, w żałobie, płaczący. W tym roku widziałam też ludzi na boso z ogromnymi łańcuchami przypiętymi do kostek. Często płacz, kiedy wychodzi figura, więc to jest absolutny kontrast w porównaniu właśnie do Feri de Abril, czyli tej fiesty, w której tańczy się od rana do wieczora przez cały tydzień. Naprawdę trzeba mieć mnóstwo energii, żeby wytrzymać ten rytm. Dlatego, że wtedy też często mieszkańcy mają wolne. Oczywiście nie wszyscy, ale to są dni wolne, przeznaczone na fiestę. Ale myślę, że gdybym miała powiedzieć, co łączy te dwa wydarzenia, to jest wspólnota, bycie razem z rodzinami, dlatego że też do bractw religijnych w Sewilli należą całe rodziny. I to jest taka tradycja przenoszona z pokolenia na pokolenie. Ja często pytam moich znajomych, 30-40-latków, czy chodzą do kościoła. Oni nie chodzą, naprawdę. 18% Hiszpanów zaledwie chodzi regularnie w niedzielę do kościoła. Jak to możliwe, że 600 tysięcy Andaluzyjczyków należy do bractw religijnych? Nie chodzą do kościoła, ale spotykają się podczas tego Wielkiego Tygodnia, przygotowują się do tego tygodniami. Ja też mieszkałam w Almerii naprzeciwko jednego z bractw religijnych. Ja widziałam młodych ludzi, 14-15-latków, którzy co tydzień spotykali się w budynku tego bractwa, żeby wspólnie przygotowywać paeje, gotować. Oczywiście tam były jakieś modlitwy, ale miałam wrażenie, że przede wszystkim chodzi tutaj o bycie razem.
0: I nie tak łatwo się do tych bractw dostać. To jest bardzo prestiżowa funkcja, chociaż wydaje się, że czasami uciążliwa, bo pisze pani o tym, że jedna z tych figur Maryi, która w czasie Wielkiego Tygodnia jest noszona, o, waży 5 ton, ma 6 chyba metrów wysokości, 250 mężczyzn musi dźwignąć tę figurę, żeby ona mogła właśnie w czasie tej procesji się przemieszczać. No i pisze też pani o skądinąd nam znanym Antonio Banderasie, który za zaszczyt sobie poczytuje należenie do Confradia de la Virgen de Lagrimas y Favores, czyli takie bractwo dziewicy od łez i cudów.
1: Antonio Banderas co roku bierze kilka dni wolnego, właśnie żeby w tej procesji swojego bractwa w Maladze móc uczestniczyć. Co ciekawe też dla mnie, kobiety także noszą te figury i walczą o to. 25 lat temu pierwsza kobieta w Maladze właśnie, adwokatka, wywalczyła sobie prawo do niesienia tej figury, ale też wspominam w książce, że wciąż są bractwa, które nie dopuszczają kobiet, bo oczywiście jest kilka różnych pozycji w tym bractwie i podczas tych procesji wielkopostnych. To jest czasami taka pozycja Nazareno, czyli osoby, które idą w takim stroju, który może nam przypominać trochę Ku Klux Klan, czyli zakryta cała twarz, żałobny, taki umartwiający strój, bardzo skromny, często krzyż, ale są też właśnie osoby, o których pani wspomniała, które noszą figurę, a jeszcze są kobiety ubrane całe na czarno, więc tych pozycji jest mnóstwo, ale są bractwa, które nie dopuszczają w ogóle mimo XXI wieku, więc nawet były takie pierwsze wyroki w Trybunale Konstytucyjnym, bo kobiety się odwoływały, mówiły, jak to jest, że prasujemy tak ubrania dla naszych synów, mężów, żeby mogli wyjść w tym bractwie. My jesteśmy wokół tego bractwa, uczestniczymy w tym życiu, ale nie możemy iść. To jest bardzo ważne dla Hiszpanów.
0: Mówimy o Feri de Abril w Sewilli, ale też pani pisze na przykład o Kordobie i o tym, jak tam ważne są kwiaty. Jest taki czas, kiedy wpuszcza się jakby na te podwórka ludzi, żeby właśnie się pochwalić, jak tam jest w środku pięknie. No nie codziennie tam można wejść, ale otwierają się Andaluzyjczycy na gości, żeby pochwalić się właśnie tymi zwyczajami.
1: To jest tradycja przekazywana też z pokolenia na pokolenie i Andaluzyjczycy są dumni z tego, dlatego w maju są te dwa tygodnie, w których trwa ten festiwal Patios i wtedy faktycznie wybrane domy sąsiedzkie, bo to są dawne domy sąsiedzkie. Tradycja wzięła się stąd, że mieszkańcy dwa wieki temu emigrowali z wsi do miast, no i wtedy brakowało domów, więc te wielkie domy w centrum Kordoby zaczęto przerabiać, wydzielać pokoje, tak żeby kilka rodzin mogło w takim większym domu sąsiedzkim mieszkać.

Takim elementem wspólnym było to patio. Na tym patio dawniej była kuchnia, były jakieś miski, w których ludzie mogli się po prostu myć, więc to było takie miejsce też spotkań, spędzania wspólnie czasu. Te rodziny się integrowały. Na tych patiach na przykład też odbywały się pogrzeby, śluby. Dzisiaj te domy sąsiedzkie już należą raczej do jednej rodziny. No i Andaluzyjczycy, mieszkańcy Kordoby chcą się pochwalić tymi kwiatami. To nie są tylko kwiaty, ale też różnego rodzaju roślinność. Dlatego otwierają te patio dla turystów. Piękne jest to, że mimo że ten festiwal trwa 2 tygodnie, są rano godziny do wejścia, też popołudniami, ci właściciele tych domów jakby robią sobie taki grafik, tak żeby zawsze ktoś z tego domu towarzyszył. I wchodzą turyści i po prostu oprowadzają, opowiadają, tłumaczą, jak się zajmują tymi roślinami. Więc to jest fajne, bo to jest taki bezpośredni kontakt i też próba właśnie tego, żeby ta tradycja przetrwała.

0: Kiedy mówimy Andaluzja, myślimy właśnie o tych wpływach arabskich, o wspaniałych gajach oliwnych, zabytkach, też Morzu Śródziemnym, no ale chyba Andaluzji nie byłoby bez muzyki, bez flamenco.
1: To jest wyjątkowa rzecz i też wyjątkowy element kultury. Przede wszystkim Granada i Sevilla słyną z tego. Tam najwięcej tablao, czyli takich teatrów flamenco możemy zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że jakoś zawsze, kiedy jestem na takim spektaklu, naprawdę można poczuć te wszelkiego rodzaju emocje gitarzysty i najczęściej tancerki flamenco, tak? Zwłaszcza jeśli ten taniec też ostatnio się wprowadza także wachlarze. Jak można poczuć i jak też przez muzykę flamenco dowiadujemy się i poznajemy historię Andaluzji, bo te utwory, oczywiście to wszystko zależy, ale to wszystko jest tak naprawdę spontaniczne. Zawsze przed wejściem tancerki i muzycy, tak, mówiąc muzycy, mam też na myśli gitarzystę, umawiają się na liczbę zwrotek, ale to jest jakby wszystko, na co się umawiają. I czasem też muzyk pyta, co czuje, co by chciała wyrazić, więc czasami to może być coś bardziej weselszego, to może być coś smutniejszego, ale w tym flamenco jest wszystko, tak. Są utwory na przykład o tak zwanych jornaleros, czyli o takich jednodniówkowych robotnikach, którzy po prostu z dnia na dzień chodzili i szukali sobie pracy. Tutaj jest dużo takiej niepewności. Jest dużo właśnie o różnego rodzaju chorobach, też o wielkim tygodniu, o tym, jak się przeżywa ten wielki tydzień. Więc tutaj tak naprawdę ta historia, te wszystkie najważniejsze problemy, susza, to wszystko możemy odnaleźć w tej muzyce flamenco, więc naprawdę pozwala to nie tylko zrozumieć właśnie region, ale przede wszystkim poczuć te wszelkiego rodzaju emocje. To jest niesamowite. No i też chyba sam fakt, jak się traktuje tych muzyków flamenco, bo na przykład Camarón de la Isla to jest jeden z najważniejszych muzyków. Możemy zobaczyć takie typowe bary andaluzyjskie oblepione jego zdjęciami, więc jeśli któryś z muzyków zyskuje sławę, czy właśnie staje się popularny, no to jego wizerunek, po prostu czasami to są jakieś takie byle jakie zdjęcia, ale są przyklejane właśnie.
0: Jest takich, idolem. Tak?
1: Jest idolem.
0: Ale i Polka się wdarła w to towarzystwo tancerek flamenco, pisze pani o niej w swojej książce. Nie było to łatwe, ale została dopuszczona. Tak? I jakby się też przebija, prawda? Przez ten świat, wydawałoby się, no tak bardzo właśnie zarezerwowany dla Hiszpanów, czy dla Andaluzyjczyków, czy Andaluzyjek wręcz, prawda?
1: Wydaje mi się, że to jest tendencja ostatnich lat. Coraz więcej też, jak zwrócimy uwagę na najważniejsze też konkursy flamenco, to w nich coraz więcej zyskują osoby z zagranicy, zwłaszcza ostatnio Japonki. Więc to jest też taki znak, że flamenco nie jest tylko zarezerwowane dla Andaluzyjczyków i dla Hiszpanów, tylko że każdy tancerz, jego kultura, jego historia może też dołożyć coś do tego tańca, sprawić, że on odrobinę ewoluuje. Więc
0: czyli flamenco abierto.
1: Flamenco abierto, tak. Eliza Polka, o której pani wspomina, ona zwracała mi uwagę, że zawsze jest tak, że największą sławą cieszą się jednak ci tancerze pochodzący

pochodzenia romskiego, Romowie andaluzyjscy, bo ich styl jest odarty z wszelkiego rodzaju ram. Dla nich ramy w tańcu oznaczają blokadę, więc oni są bardziej żywiołowi, nie trzymają się żadnych reguł i to widać, że stawiają na emocje. Z drugiej strony ci tancerze właśnie tacy z Polski czy z innych krajów, oni bardziej stawiają na technikę.

0: Kiedyś ulicami Almerii zobaczyłam taki pomnik człowieka siedzącego z gitarą. No i to był oczywiście John Lennon, który był w Almerii i tam z powodów właśnie zawodowych, filmowych. I rzeczywiście z tym może nam się nie kojarzy Andaluzja, ale jak pani pisze w swojej książce, to jest też Hollywood Europy i miasteczko Tavernas przyciągające wielu filmowców z całego świata. No a w latach właśnie 60. Johna Lennona i tam powstał pomysł Strawberry Fields Forever.
1: Na mojej ulubionej plaży Sapio w Almerii John Lennon tworzył ten utwór. Zachowały się zdjęcia Johna Lennona z tamtego czasu, kiedy mimo, że był tam w październiku, to jednak słońce południowej Hiszpanii, które praktycznie 320 dni w roku świeci, odbiło się na jego twarzy. Zachowała się też Casa del Cine, dom kina. Całe piętro w tym domu jest poświęcone Johnowi Lennonowi i tam są jego notatki, kiedy tworzył właśnie tę piosenkę. No i wspomina pani pustynię Tavernas, to jest bardzo specyficzny obszar, jeśli chodzi o Hiszpanię i chyba też wyjątkowy na miarę Europy. Już w latach 60. wybrano go na pierwsze filmy, dlatego że ten obszar tak się zmienia z kilometra na kilometr i występował w filmach jako Meksyk, Stany Zjednoczone, Afganistan. To było bardzo ważne, dlatego że kraje arabskie często niestabilnie politycznie uniemożliwiały podróż całej ekipy filmowej, więc wybierano tą Almerię, zwłaszcza że to jeszcze w latach 60., 70., teraz już się bardzo zmienia, ale był obszar taki bardzo biedny, jeden z najbiedniejszych w ogóle w całej Hiszpanii, brak wody. Na murach w latach 60., 70. były takie napisy: Franco, potrzebujemy wody, bo to jest faktycznie obszar przy pustyni, gdzie zaledwie no, kilka dni w ciągu roku pada deszcz. Tam jest silny wiatr, ale dla filmowców było ważne to, że niezależnie od tygodnia tak naprawdę nigdy tam nie będzie deszczu. No i ta pustynia, no po prostu niesamowite krajobrazy.
0: Chcę jeszcze o związek z Morzem Śródziemnym zapytać. Andaluzji. Costa del Sol, jest Costa Tropical, Costa de Almeria, znane polskim turystom miejsca, kurorty jak no, Fuengirola, czy Marbella, czy Torremolinos.
1: To Morze Śródziemne przyciąga. Hiszpanie nieczęsto podróżują za granicę. Większość Hiszpanów wybiera jednak to Morze Śródziemne na miejsce swoich wakacji. Praktycznie każdy premier Hiszpanii też ma jakiś swój dom właśnie nad tym Morzem Śródziemnym. Ta wizja Andaluzji jako miejsca plaż i słońca to jest wizja promowana już od lat 60. Wtedy Hiszpania była dyktaturą, była pod panowaniem Francisco Franco i to on mimo takiego zamknięcia jednak kraju w latach 60. też ze względu na kryzys gospodarczy stworzył taką wizję Andaluzja, słońce i plaża. I pod tym hasłem zaczęto przyciągać pierwszych turystów z zagranicy i to były Szwedki przede wszystkim, które bulwersowały wtedy prasę hiszpańską, dlatego że to były pierwsze kobiety, które opalały się w bikini, gdzie to w ogóle było nie do pomyślenia w takiej wówczas bardzo katolickiej Hiszpanii. To Morze Śródziemne no, jest bardzo ważne dla Hiszpanów i lubią po prostu spędzać tam swoje wakacje.
0: A za czym się tęskni?
1: Za ludźmi. Dla mnie region sam w sobie jest przepiękny i ma wszystko. Wspomnieliśmy pustynię, są też góry, stacje narciarskie, piękne parki. Cabo de Gata, jeden z moich ulubionych parków krajobrazowych. Przepiękne, różnorodne krajobrazy, ale dla mnie są ludzie najważniejsi. Bardzo cenię sobie bezpośredniość. Zdecydowanie łatwiej pracuje mi się tam, dlatego że nawet jak przeprowadzając taką zwykłą setkę na ulicy, ludzie po prostu zawsze mnie całują na powitanie. No, czasami muszę przyznać, że aż dziwnie się czuję, jak witam się z księdzem czy z politykiem po raz pierwszy. Nie znam tych ludzi i po prostu no, tak nas traktują. Czy w kawiarniach, jak zawsze, nawet czasami jak się samemu idzie tak na kawę, no to kelnerka, która powie cariño, mi vida, mi amor, czyli moje życie, miłości moje, co dla ciebie, jaką kawę dla ciebie. Jakoś człowiek czuje się od razu tak bardziej swojsko. Ludzie są po prostu bardzo ciepli. Już od pierwszych miesięcy czułam się tam po prostu bardzo, bardzo dobrze. Yes, I know.

0: Historiami z Andaluzji dzieliła się dziś z Państwem w dwójce Agnieszka Zielińska. Muzycznie towarzyszyli nam wspomniane przez nią Camarón de la Isla oraz Paco de Lucía. A za tydzień proszę się szykować na opowieść o śródziemnomorskiej kuchni. Ekspertką będzie Tessa Caponi-Borawska. Dziś mówię już Państwu do usłyszenia. Dorota Gacek.
1: Dwójka jesteś na miejscu.
2: Filip Żaruski.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Witam Państwa. Witam Państwa z Jaworzna i zapraszam na kolejną audycję poświęconą chomikowi europejskiemu. Tutaj do Jaworzna zostałam zaproszona przez profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowaną Joannę Ziomek, badaczkę, która chomikiem europejskim zajmuje się od wielu, wielu lat, a tu w Jaworznie prowadzi projekt ochrony chomika europejskiego. Od razu zapraszam Państwa do wysłuchania poprzednich audycji i podcastów chomikowi poświęconych. Wiele ciekawych informacji w tych audycjach już zostało zawartych, a dziś zapraszam Państwa na reportaż.
1: Dzień dobry, nazywam się Jola Jurkiewicz-Azap, jestem teriologiem, czyli zajmuję się ssakami szeroko pojętymi, natomiast w tym przypadku spotykamy się w związku z wsiedlaniem chomika europejskiego na użytku ekologicznym w Jaworznie. Właśnie jedziemy sobie samochodem na obrzeża Jaworzna, gdzie jeszcze znajduje się sporo terenów właśnie takich rolniczych i tam znajduje się ten powołany przez miasto Jaworzno 273 hektary powierzchni zajmujący użytek ekologiczny chomik europejski, na którym są właśnie prowadzone takie działania aktywnego pomagania temu gatunkowi w tym, żeby przetrwał. No i zasadniczo od wczoraj przygotowujemy powierzchnię do wsiedlenia chomików, które przyjadą tutaj z hodowli tak naprawdę. Urodziły się w poznańskim ogrodzie zoologicznym i teraz przygotowujemy miejsce, żeby je w bezpieczny sposób wpuścić na użytek, gdzie one warunki mają na tyle optymalne, że powinny sobie poradzić, rozprzestrzenić się i wzbogacić tą pulę genową, która już tutaj występuje.
0: To jest Twoje pierwsze działanie tutaj w terenie, w Jaworznie?
1: W Jaworznie jestem na wsiedlaniu drugi raz, natomiast z chomikami działam od blisko 9 lat w różnych tematach, przede wszystkim inwentaryzacjach tego gatunku i różnych akcjach również promocyjnych i edukacyjnych z nim związanych, bo to, co zawsze będę powtarzać, to, że mówienie o czymś jest kluczem do tego, żeby zwiększać świadomość ludzi, którzy na co dzień się tym nie zajmują.
0: Czy te chomiki są już tutaj na miejscu?
1: Są w drodze, dojeżdżają do nas do Jaworzna, w tej chwili są w trasie jeszcze, koło 11 powinny dotrzeć, więc lada moment, natomiast my przygotowujemy się już od wczoraj, przygotowując bezpieczne miejsca do ich wsiedlania, trzeba je przygotować też pod kątem ochrony przed drapieżnikami, bo taki chomik trochę po podróży i jeszcze zestresowany prawdopodobnie, niestety jest łatwym celem dla drapieżników, czyli już w pierwszym momencie mogłoby się zdarzyć, że zostanie po prostu zjedzony, czyli cały wysiłek hodowlany tutaj mógłby szczeznąć na niczym.
0: Piękne pola mijamy, bo już jesteśmy na takiej szutrowej drodze.
1: 100 metrów od miejsca, do którego mamy dojechać teraz, czyli do powierzchni naszej. Będziemy musieli podejść jeszcze kawałeczek, ale to już jest tutaj, zaraz za tymi krzaczkami.
0: Pszenica, tak? Tutaj?
1: Tu akurat pszenica, ale tutaj powinno dla chomika korzystnie jest, jak jest tak pomieszane. Tu akurat też mamy pszenicę, a oni zaraz gdzieś nam się... Tutaj jest płotek po prawej stronie, no i widać już nasze samochody, więc to... Tutaj parkujemy i pójdziemy sobie zaraz tak zwaną ścieżką technologiczną, żeby nie zadeptać tej pszenicy. Tutaj widzisz po prawej stronie, pójdziemy sobie po prostu kolejną pociągnikę. Ja jeszcze trochę zjadę tylko na bok, moment.

0: wiertło.
1: Co to jest?
0: To jest wiertło, taki świder, tylko że tym razem mamy spalinowy, bo zwykle to trwa godzinami kręcenie i masę odcisków na rękach. A tym razem się udało pożyczyć świder taki spalinowy, więc tam prawdopodobnie kolega właśnie te odgłosy dziwne to on i wiercenie dziur dla chomików, które przyjadą niedługo.
1: Piękny odgłos tej pszenicy.
0: Tak. Szuszczenie.
1: Szuszczenie? W ogóle nie wiedziałam, że jest takie słowo. Szuszczenie.
0: Mama mnie wiele słów uczy. Czasem pewnie powstają na jej życzenie. Profesor jest w środku, my tam nie będziemy wchodzić, bo generalnie już za tą siatką, nawet jeżeli jeszcze nie jest podłączona do akumulatora, to chodzi o to, żeby jak najmniej osób się poruszało. Więc jest tam kolega, który nawierca te dziury dla wpuszczanych wsiedlanych chomików. Jest profesor, która wyznacza te powierzchnie. Natomiast tam dziewczyny podejdziemy, zajmują się w rogu podłączaniem już akumulatora, bo później to ogrodzenie właśnie będzie pod napięciem, a ma chronić te chomiki wpuszczone, wsiedlone przed drapieżnictwem, przed lisami przede wszystkim, które tu na nie mogą w pierwszej kolejności czyhać.
1: A dlatego nie mamy wchodzić, żeby zapachu nie zostawiać?
0: Żeby przede wszystkim nie zadeptać tego zboża, które jest po drugiej stronie. Zapach jest kolejnym elementem, ale myślę, że przede wszystkim no, nie da się nie starasować trochę tego już złotego zboża, a dla chomika zboże to nie tylko jest pokarm, ale też warunki osłonowe, bo niestety my tutaj nie jesteśmy w stanie ich z góry osłonić wolierą, choćbyśmy chcieli. I kolejnym takim zagrożeniem dla nich pierwszym jest właśnie z powietrza ptaki drapieżne, które no chętnie chomikami się żywią. Więc żeby dać im ten czas do zaadaptowania się, do uruchomienia tych naturalnych zachowań obronnych, no to nie wpuszcza się je na skoszone pole, nie wpuszcza się je na łysą łąkę, tylko właśnie wszędzie tam, gdzie mają te warunki osłonowe od góry, a dodatkowo chronimy je przed drapieżnictwem tymi właśnie płotkami, które przez co najmniej 2 tygodnie będą podłączone do prądu.
1: Dzień dobry.
0: Akumulator.
2: Olga Poleszczuk-Tusińska, ja pracuję w Fundacji WWF Polska. Zajmuję się bardzo szeroko pojętą ochroną przyrody, a tutaj w Jaworznie realizujemy razem z miastem Jaworzno taki projekt dotyczący ochrony chomika europejskiego.
0: A chomiki będą niedługo, bo już
3: no,
0: tam
3: wiem, no to już mówiłaś o 11, no to pewnie dojeżdżają.
2: I one tutaj przyjadą i będzie...
0: Na tą powierzchnię przyjeżdżają?
2: Tak. Teraz mamy wypożyczony taki sprzęt, że robi dziurę takim wiertłem spalinowym, takim mechanicznym nazwijmy. I rzeczywiście wydajność jest niesamowita. A do tej pory wierciliśmy ręcznymi takimi świdrami i to był po pierwsze bardzo czasochłonny, ale też fizycznie ciężki proces. Bo tutaj rzeczywiście no, można się trochę zmęczyć, ale tamto godzinami po prostu człowiek kręcił. A tutaj podłoże jest bardzo ciężkie, bo jest bardzo dużo kamieni, więc wystarczy trochę dokręcić, o kamień, koniec i trzeba obok. No i wykręcenie tych 46 dziur, tak jak dzisiaj wsiedlamy 46 chomików, to naprawdę było parę niezłych godzin i ciężkiej pracy. Na dzisiaj się udało, bo został wypożyczony właśnie taki duży cud techniki.
1: No to jeszcze bardziej można docenić chomiki, które potrafią sobie w takim terenie te nory zrobić.
2: One to robią w trybie naprawdę niesamowicie ekspresowym. Te, które już potrafią, czyli te starsze chomiki, mają bardzo silne łapki i one po prostu tylnymi łapami przednimi kopią, a tylnymi wyrzucają. Takie duże kopczyki właśnie piachu są, ale naprawdę są świetne.
4: Dzień dobry,
0: już pani Asia.
4: Przywieźliśmy wam chomiki.
0: Joasia!
2: Ale widzicie, krążę. Joasiu, bo państwo już przyjechali, to tutaj podjechać na górkę, prawda? Wyżej.
4: Nie podjechać, tylko możemy przynieść te chomiki. Jak chcecie, to możecie.
0: Tak. Tutaj, jak cię dałoby, to podjechać wyżej.
5: Olga, ty to uziemienie przyczepiłaś gdzieś do tej akumulatora?
0: Tak.
5: Ja nogą chyba wyrwałam.
0: Dobra. Tylko nie piszczeć mi takim.
6: Wiesz, one i tak są zestresowane.
0: No, nie gadać, nie piszczeć i cichutko.
7: I wy tu macie tylko na tym polu i...
0: Nie, no właśnie mówisz,
7: cztery lokalizacje.
8: Dzień dobry, panie profesor.
9: Dzień dobry.
10: Musimy jakoś, wiesz...
11: Witam. Z Poznań.
0: O Jezu! Nie ma problemu.
7: Wybierzcie sobie, gdzie chcecie te chomiki, jakie, bo mamy różnie popakowane. Bo
11: znaczy,
7: mamy...
11: ja muszę się zorientować, jakie mamy liczebności, natomiast ja muszę wiedzieć,

0: się z jakiego miotu masz i jakie mam,
1: wszystkie
0: tak?
1: Wszystkie opisane mioty. Aha. Jest ilość sztuk.
2: Tam są całe młode.
1: Większość dorosłych jest pojedyncza w tych, ale są też mioty, gdzie są na przykład trzy osobniki w tym na przykład bracia, nie? Te samce są razem.
0: Szkoda, że nie rozdzieliliście tych młodych, no ale trudno. Trzeba będzie jakoś sobie
1: największe radzić, mioty, tak? Czyli 4, 7 i bodajże 6 jest w tych dużych klatkach.
0: No dobra, to ja muszę się rozeznać, dobrze?
3: Urszula Sajda, opiekun chomików europejskich Nowe Zoo w Poznaniu.
4: Co należy do twoich obowiązków?
3: Na co dzień zajmuję się chomikami europejskimi. Do moich obowiązków należy zapewnienie im jak najbardziej bezpiecznych warunków i możliwie naturalnych. Czyli dawanie im jedzenia, sprzątanie po nich oraz, co najważniejsze jest w tym projekcie, rozród, ponieważ wszystkie mioty, które urodzą się w Zoo Poznań, wychodzą na wolność. Najtrudniejsze w hodowli to jest moment, kiedy trzeba je rozmnażać, ponieważ robimy to wieczorami, jak nie nocą, więc to jest bardzo duże obciążenie organizmu człowieka, żeby dostosować cykl do chomika. I robimy to przez tydzień, przez dwa, w zależności jak samica majoruje. I tak naprawdę wtedy liczymy na to, że nam się udało. I oczywiście, jak to w naturze bywa, samica wybiera samca, więc nie zawsze po prostu się uda za pierwszym razem i musimy podstawiać samce, samicy i liczyć na to, że to jest ten jedyny i będą z tego młode. Więc to jest naprawdę obciążające psychicznie i fizycznie.
4: A dlaczego akurat w nocy?
3: Bo to są zwierzęta nocne i zmierzchowe. Też są troszeczkę aktywne nad ranem. Ale w nocy najbardziej czują się bezpiecznie, więc my jesteśmy po prostu w noktowizorach, w czerwonym świetle. One wtedy nie czują takiego stresu i to jest dla nich naturalne, że gdzieś tam jest jakiś drapieżnik typu człowiek, ale nie zagraża im w kopulacji.
4: Ile was osób pracuje przy chomikach?
3: Docelowo jestem tylko ja i ograniczamy ilość opiekunów z tego względu, że chomiki europejskie bardzo mają wyczulony węch. I chcemy, żeby pozostały jak najbardziej dzikie. Dlatego chomiki znają tylko mój zapach oraz mojego mentora, czyli dr Urszuli Eichert. Ale opieką też się zajmują inni opiekunowie mojego działu. Tylko docelowo ja jestem przydzielona do chomików.
4: Jakimi zwierzętami są chomiki?
3: Chciałabym powiedzieć, że wdzięcznymi, ale bym skłamała. Chomiki europejskie to są zwierzęta bojowe i posiadające bardzo mocny instynkt samozachowawczy, czyli są terytorialne, bronią swojego rewiru. W hodowli pokazują ząbki, pokazują, że to jest ich przestrzeń i mam ją po prostu szanować i dostosować się do ich behawioru. Ale z mojej perspektywy jako człowieka są bardzo urocze. I czasami ta ich dzikość i bycie agresywnym nie pasuje do ich wizerunku. I co mogę powiedzieć? No ja jestem zakochana po prostu w tych zwierzętach, więc mogłabym powiedzieć, że dla mnie są całym światem i mogłabym z nimi pracować do końca.
4: A bardzo się różnią między sobą?
3: Jeżeli chodzi o behawior i zachowanie, tak. Jedne osobniki bardzo szybko są spokojne i nie boją się człowieka. Na tej zasadzie, że nie wykazują od razu agresji. Inne osobniki są od razu agresywne i bardzo terytorialne. To już kwestia bycia opiekunem i wyczucia po prostu, który chomik, jaki ma charakter.
4: A czym dla ciebie jest taki dzień akcji wsiedlania?
3: Ciężkie pytanie. Czym jest? Czuję, że ten projekt działa, że moje całe, powiedzmy, roczne zaangażowanie w ochronę gatunku ma sens i robimy coś dobrego. Z jednej strony bardzo fajnie, że to się rozwija i dbamy o przyrodę i chcemy, żeby one przetrwały. Z drugiej strony mam wewnętrzny smutek, ponieważ wiem, że hodowlane warunki nie są na tyle zbliżone do naturalnych i liczę na to, że sobie po prostu w naturze poradzą.
0: Ale one za grubasy są.
2: No bo my nie żałujemy ich tam,
0: no,
2: nie?
0: No ale to nie jest do końca.
2: A to już Żula ustalała.
1: To już rzuć się na mnie.
0: A tu mamy samicę, tak? Jeszcze.
2: Możemy to wyjąć, pani profesor.
0: Jest tu bardzo gorąco, dlatego nie chcę ich wyciągać.
1: Bezpośrednio na słońce.
0: Przy czym my musimy zrobić tak, żeby całego miotu nie rzucać w jednym miejscu, nie? To zaczniemy od wypuszczania tych dorosłych, a później będziemy musieli rozdzielać, nie?
4: Dziesięciolecie pani działań tutaj?
5: Więcej. Ja zaczęłam w 2016 roku, a generalnie badania tutaj prowadzę od 2003

0: 2023 roku. Także to już ile minęło lat?
1: 23 no, lata.
0: 23 lata.
2: Ale taki upalny dzień to dla nich dobry na to wsiedlanie, czy...
0: Bym powiedziała tak, że chyba nigdy nie ma dobrego dnia na wsiedlanie. Proszę mi wierzyć, albo... Kiedyś jak deszcz pada, to niedobre, bo te małe, jak jest przeboczona ziemia, to też nie chcemy jej wrzucać, bo one są przecież z pomieszczeń, nie? Jak jest gorąco. Natomiast one już jak są w norce, jak tam się włoży rękę, to tam jest chłodno. Także gorzej, jakbyśmy je zostawiały na zewnątrz. Nie?
3: Jasiu, czy podłączyć prąd? Chcesz, żeby działał?
0: To wiesz, to dopiero jak wejdziemy z Ulą tam, nie?
3: No tak,
0: to wtedy tylko... podłączysz, nie? Dobrze, my na razie...
3: Ja ci podam. Przejdziesz sobie?
0: Znaczy, bo my od razu byśmy weszły z tym, nie?
3: Dobrze.
0: Dobra.
3: I jedzenie?
0: Jedzenie.
3: Trzymam.
0: Okej.
3: Okay. A przynieść wam te czopy z trawy?
0: Tak, tak.
3: Trzy. Na razie trzy, ale to wszystkie się tutaj te przydadzą.
0: Młody to nie...
4: Nie wiem, czy on przejdzie, bo tutaj ma jednak tyle.
0: No ja jeszcze też muszę zastawić pieca, wiesz?
5: Powiesz, co się teraz dzieje? Ogólnie to przygotowują się już przy wykopanej wcześniej nakręconej tej nocy, którą słyszałaś, jak podjeżdżaliśmy, jak kręcili. Muszą sprawdzić, którego osobnika wpuszczają, bo będziemy wtedy wiedzieć, czy to jest samiec, czy samica. Każdy chomik jest też zaczipowany, a te chipy są później istotne, bo jeżeli byśmy takiego chomika kiedyś jeszcze odłowili, czy znaleźli, można sprawdzić wtedy, czy to na przykład był osobnik z takiego wsiedlania. Więc teraz spisują wszystkie informacje na temat tego osobnika, dlatego że też wsiedlamy je w przemyślany sposób. Czyli mamy tu na przykład nawierconych 16 otworów, co oznacza, że wpuścimy 16 chomików i wpuszczamy zarówno samce i samice. I zwykle jest więcej samców wpuszczanych niż samic. Samce też bardzo często, one częściej migrują szybciej niż samice. Samice często zostają w tym miejscu, gdzie były wypuszczone, więc też chodzi o to, żeby je wsiedlić odpowiednio i żeby na przykład nie wygenerować jakiegoś konfliktu między sąsiadami. Więc bezpiecznie jest wsiedlać naprzemiennie samica, samiec, samica, samiec. I to się teraz dzieje. Za chwilę będą go wpuszczać do tej norki, on na pewno chętnie tam wskoczy i się schowa i zostanie zaczopowany takim specjalnym korkiem z trawy, który dziewczyny wcześniej plotły. I będziemy czekać, aż się albo wykopie, albo wygryzie przez tą trawę. Dostaje też jedzonko na start, w razie czego do tej dziurki, więc może sobie tam chwilę posiedzieć, wychillować, zaaklimatyzować się. A po jakim czasie zazwyczaj z takiej norki wychodzą?
6: Bardzo różnie. Czasem jest tak, że jeszcze dobrze nie zatkasz korkiem, już wypryśnie, a czasem jest tak, że się wraca jeszcze za jakiś czas i one dalej tu siedzą.
5: Charakter?
6: Zgadza się. Każdy jest indywidualny, każdy się zachowuje inaczej, każdy w inny sposób przeżywa na pewno też podróż. To, że tu się osoby kręcą, no tak jak widzisz, są tylko dwie osoby w ogrodzeniu, które muszą być, bo inaczej nie da się tego przeprowadzić, ale tą ilość osób w ogrodzeniu staramy się ograniczać do minimum, żeby nie dokładać im jeszcze tego stresu.
4: Ja się chcę sobie powiedzieć, że na przykład jak grubasy wrzucę, a te małe, czy co wolisz?
0: No, to chyba zrobimy.
4: Bo ja sobie wtedy użyję worka do wrzucania, bo ja wolę z worka.
0: Pani doktor Urszula Eichert, która jest odpowiedzialna merytorycznie za hodowlę w Poznaniu.
2: Słyszałam, że w tym roku sukces.
4: Tak, w tym roku się udało 8 miotów wyhodować w poznańskim zoo. Mamy nowe miejsce, które najwidoczniej bardziej chomikom odpowiada niż poprzednio miejscu, gdzie sąsiadowały za ścianą inne zwierzęta. A w tym roku się właśnie udało. Te mioty też były całkiem spore, bo to 9 chomików, 7 chomików. Nawet wiemy już, że jest jeden miot, który w tym roku nie będzie wypuszczony, który ma 10 młodych.
2: I wypuszczacie tylko te młode, czy jak to?
4: Rodzice też są wypuszczani. Zawsze się staramy, żeby chomik jednak trafił na wolność, bo to jest jego miejsce, gdzie powinien żyć i gdzie powinien umierać, a nie w hodowli. Dlatego staramy się po rozmnożeniu chomiki wypuszczać. I na przykład samce, które jak już pokryły samice, już spełniły swoją powinność i one na przykład były już wcześniej wypuszczone na wolność, a teraz są wypuszczane matki oraz młode, oraz kilku samców, co zostało w hodowli na wszelki wypadek.
2: Podobno lepiej sobie radzą po wypuszczeniu takie, które przynajmniej jednego rodzica miały dziko żyjącego.
4: Tak, ponieważ no, najlepiej oczywiście to jest matka, bo one od rodziców przyjmują naturalny strach przed człowiekiem, strach przed obcymi rzeczami i się nie przyzwyczajają do nas, nie przyzwyczajają się do warunków hodowli. Są cały czas jakby przestraszone, kiedy się wchodzi do pomieszczenia.

0: zniszczenia. A z każdym kolejnym pokoleniem, które by się hodowało w hodowli z rodziców, które by się w tych warunkach niewoli urodziły, one by zatracały tą swoją dzikość.
1: I ile razy w roku takie wsiedlanie się odbywa?
0: Zależnie od potrzeby. W tym roku 2 wsiedlenia. Będziemy mieć młode, które by mogły jeszcze w tym roku być wypuszczone. Jednakże taki mamy rok, że do tego czasu niestety będzie albo już się żniwa zaczną, albo będą już bardzo w trakcie, a chomiki muszą mieć szansę zebrać na zimę pożywienie, więc nie możemy za późno wypuszczać. Musimy dać im te kilka tygodni, kiedy na polach są zboża.
1: Bardziej agresywne są samce czy samice?
0: No, to bardzo zależy.
1: Od osobnika zależy?
0: Tak. Na przykład samice, jak mają młode, to bym powiedziała, że są trochę bardziej agresywne, bo jakby więcej im zależy na tym, żeby wydostać się z takiej pułapki. Znaczy, tak mówię w sytuacji terenowej, nie? Idź do wora, tam jest ciemno i miło.
1: Ciemno znaczy miło?
0: Powinna wolać. No idź tam. Tam jest fajnie. Pomóc ci?
2: Ona jest bardzo płytka, Jasiu. Ona mi się... Ja
0: to
2: w rękę wkładam.
3: To młodego tutaj, słuchaj.
0: Dobra, to ja już jak ją wsadzę, wyciągnę, to poczeka w worku. Dobra, to młody tutaj. Mogę wrzucić, jak ktoś potrzyma chomika.
2: Ja mogę potrzymać.
0: Weź worek na bok? Do domu.
1: Pan przywiózł te chomiki. Tak. Jak droga przebiegła? Z Poznania, tak?
4: Dzień dobry. Woźniak Jakub, poznańskie zoo. Akurat jestem szefem działu Pawilon Zwierząt Nocznych Drobne Ssaki. My mamy w tym roku w nowej lokalizacji rozmnażamy chomiki. Jest sukces hodowlany. Przywieźliśmy przeszło 30 sztuk. Jeszcze sporo zwierząt nam zostało na przyszły sezon, żeby wypuścić. No i teraz ja jestem pierwszy raz na tym polu. Patrzę, jak to wygląda. Jest podekscytowanie. Radość, podroga jaka tutaj minęła, no to super, no bo klimatyzowany samochód, zwierzęta miały ok, cisza, spokój, jechaliśmy prawie 4 godziny.
1: Odzywały się po drodze?
4: Nie, odzywały się w trakcie łapania, jak żeśmy je do klatek przynosili mniejszych, ale teraz jak tu pani widzi, są bardzo podekscytowane, czują zapachy, chcą wychodzić. No już niedługo, wyjdziecie sobie. Przygotowanie takich zwierząt, no to wczoraj mieliśmy chomiki, żeśmy chipowali. Dzisiaj zostały rozdzielone, połapane w klateczki rano. No i o 5:00 połapaliśmy, o 6:00 zapakowane do samochodu. No i w drogę tu do was. Teraz są na miejscu. Tu właśnie widzimy, że Ula z panią profesor Ziomek chodzi po polu i je wsiedla. Więc śląskie chomiki w Poznaniu rozrodzone, tak powiem.
1: Zapoznaje się pan ze swoimi przyszłymi sąsiadami?
5: Nie, one są tutaj, jak się starsze, urodziły. No. Tak, starsze ode mnie.
1: To pana pole?
5: Nie.
1: To nie, ale bierze pan udział tutaj w tym?
5: Tak, tak. No, jestem użytkownikiem tutejszych pól, także i mieszkańcem tej okolicy od urodzenia, także moje nazwisko Chrząszcz, imię Jakub, także jestem tutaj zlokalizowany. I tak stosujemy mniej nawozów, i tak stosujemy mniej środków chemicznych. No to dlaczego? No był tu zawsze, no. I nie przeszkadzał nam. To dlaczego ma teraz nie być, nie? On się musi przyzwyczaić do zmiany technologii, bo przedtem była inna technologia. Niestety, a to jest dla niego sakramencki przeszkoda. No i ten monolit, jak pani zobaczy tu i tu. Widzi pani gdzieś różnicę? On właśnie do tego się nie może, nie umie się przyzwyczaić, dlatego to, co tu robimy, no pewnie, że go tu wsiedlają, ale czym większa różnorodność roślin zwłaszcza, to on lepiej to znosi, nie? Przedtem wszystko na polach było, jeszcze ziemniaki, ogórki, to tamto i on tak biegał, nie? I przez to się w to też tak bierzemy, żeby wydzielić, no trudno ze swojego areału, co zostanie do zimy. I on tam będzie mógł grasować, że tak powiem, nie? I będzie miał większe szanse przeżycia, nie? No.
1: A pan u siebie co uprawia?
5: Tam akurat dla niego jest trochę zboża, bo jest trochę zboża, jest trochę bobiku. No i są te mieszanki, które pani profesor z panią doktor tutaj zalecały, czyli tam jest mieszanka gryki, gorczycy, rzodkwi oleistej, nie? Troszkę słonecznika, będzie jeszcze będzie do siana rzepa ścierniskowa, no bo to jak sama nazwa mówi, ścierniskowa.

0: ogniskowa. No po to, żeby przetrzymał do zimy, no. Przede wszystkim, żeby przetrzymał do zimy. Bo jak przetrzyma zimę, to on już, tak jak w tamtym roku był tu wsiedlany, to na wiosnę go bardzo często było widać, jak z tego pola przebiegał do lasu. Bo tu nie miał co jeść, no to biegł do lasu, bo tam zawsze coś znalazł, jakieś szyszki, nie szyszki młode. I on sobie to znosił. Zeszłoroczny miał się dobrze, można powiedzieć. Może i ten temu też się uda.
1: A jak na niego tutaj mówicie?
0: Tak jak mówili ojcowie. Ojcowie, bo my to już się przyzwyczaliśmy, że to chomik, nie? Ale ojcowie na niego mówili piesek ziemny. Bo on jak stanie na dwóch nóżkach, zaskoczony, próbuje się bronić, to wydaje taki charakterystyczny głos, takie szczekliwe właśnie te, na niego piesek ziemny wołali.
2: Mamy jakiś ten, plastry albo coś?
3: O!
4: Ula?
3: Co? Na odchodne dostałam, pamiątkę.
1: Co się stało?
3: Nic ugryź. No, dlatego są... trzeba uważać w tych klatkach też, no. To akurat była sytuacja niefortunna, ponieważ Nora, do którego był przydzielony chomik, Tunia. Tunia była 2 lata w naszej hodowli i była matką rodu, więc już należało się jej odpoczynek na wolności. Zrobiła swoje, bardzo dużo miotów dała. Tunia była wprowadzana do Nory, która była ciut za mała na jej gabaryty, więc wróciła do klatki, a niestety klatki, mimo tego, że są metalowe, nie są na tyle bezpieczne, żeby uchronić nas przed siekaczami. I jeden z siekaczy omknął mi się po prostu na rękę.
5: Dobra, to mogę poprosić czopowego? To od razu tego wrócimy, żeby się nie męczył?
6: A, wracam go do worka, bo jednak do worka chyba...
5: Chociaż nie wiem, może spróbujemy tej klatki teraz.
6: Jest na tyle gruby, że...
7: Ten osobnik Ula był z natury, czy coś?
6: Z natury, więc on se poradzi.
7: Ja to nawet ostatnio powiedziałam chyba na konferencji czy na takim spotkaniu, że można umierać, że jest tyle ludzi, którzy zafascynowali się tym gatunkiem. To bym powiedziała, że jest w jakimś sensie, czuję się w tym taką osobą, która spowodowała, że jest takie zainteresowanie i że jest tyle ludzi, których można już nazwać specjalistami, którzy faktycznie znają ten gatunek, czują go, przejmują się losem tego gatunku, są zafascynowani i mogą dalej te wszystkie działania prowadzić. Także wydaje mi się, że nawet jeżeli czasami nie możemy jakiejś populacji uratować, to sam fakt właśnie tego zgromadzenia ludzi wokół jakiegoś problemu jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo istotne. I jakiś taki mały ułameczek mogę sobie tutaj dołożyć do swojej działalności.
1: Koniec na dziś?
3: Zobaczymy. Myślę, że tak trochę. Tu jeszcze zostaje część, bo jutro pani profesor będzie sprawdzać te nory, które żeśmy dzisiaj zasiedlili. Będziemy sprawdzać, czy coś wyszło. Czy te chomiki tam sobie popodjadały, czy przekopały się, jaka jest sytuacja na tych poletkach, na których dzisiaj pracowaliśmy.
1: Powiedziałaś, że nie musisz tu przyjeżdżać, ale przyjeżdżasz. Dlaczego tu przyjeżdżasz?
3: Powiem tak wprost, ja sobie nie wyobrażam w ogóle funkcjonowania w świecie, gdzie za mojego życia zabraknie jednego elementu, a jak zaczęłam zajmować się chomikami przez zupełny przypadek, 9 lat temu prawie, to stał się tak ważnym elementem mojego życia. On jest dla mnie takim gatunkiem wyznaczającym jakość tego, w jakim środowisku też funkcjonujemy. Ja wiem, że w miastach często ludzie zapominają, czy sobie po prostu nie zdają sprawy, że są uzależnieni od tego, co się dzieje też na zewnątrz. Ja wiem, że chomik czasem ma wśród rolników niezbyt dobry wizerunek, natomiast pamiętajmy, że tam, gdzie jest chomik, to środowisko, to, co rodzi się na tych polach, jest zdecydowanie bardziej wartościowe, nawet z punktu widzenia nas ludzi. A my o tym niestety często zapominamy i dla nas zaczyna się liczyć ilość, cena, a przestaje się liczyć niestety jakość.
1: No, zobacz, dzwony.
3: Dzwony.
1: No jesteśmy tak jednak tak, gdzieś tam w obrębie aglomeracji, nie?
3: Tak, więc słychać dzwony takie, powiedzmy, symboliczne zakończenie tegorocznego wsiedlania, bo to już było, z tego co mi wiadomo, ostatnie. Wcześniej, tak jak było mówione, już były przywożone tu chomiki, natomiast to jest ostatnia ekipa w tym roku wsiedlana. I za 2 tygodnie już zaczynamy taki okres dla chomików intensywnego zbierania pokarmu, a dla nas niestety już koniec wsiedleń. Koniec, a może początek.
1: Reportaż z akcji wsiedlania chomika europejskiego na użytek ekologiczny w Jaworznie został nagrany 16 lipca. Zielona Dwójka.

0: duża czarna.
1: Kłaniamy się Państwu. To jest 829 wydanie Dużej Czarnej. Audycję realizuje Mateusz Nowosad. Przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami Wojciech Barcikowski.
2: Dzień dobry Przemku, witam Państwa.
1: Spotykamy się w tym składzie, ponieważ jak Państwo wiedzą, w sierpniu prezentujemy cykl, nasz specjalny cykl poświęcony zespołom, orkiestrom radiowym. Dziś 15 sierpnia, no i ta data, Wojtku, zobowiązuje. Zgodnie z naszym planem, dzisiejsze spotkanie poświęcimy zespołowi, który powstał w 1935 roku w Warszawie, założony przez Grzegorza Fitelberga.
2: Tak, zespół Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oczywiście, zespół, który, jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli mówimy o głównej radiówce, no to to jest zespół, który podróżował, bo przed wojną był w Warszawie, a po wojnie odbudowywano go w Katowicach i tam już została jego siedziba, tego głównego radiowego symfonicznego ensemblu. Grzegorz Fitelberg, który zakładał ten zespół, a raczej można powiedzieć, że pojawił się i nadał szlify tej orkiestrze, bo zespół jeszcze w końcu 1934 roku zaczął powstawać w strukturach Polskiego Radia. Tam kierownikiem muzycznym był Edmund Rudnicki, potem bohater Warszawy II w czasie II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. On był kierownikiem działu muzycznego i uznał, że tak jak inne europejskie radiofonie, warto w Warszawie zbudować zespół symfoniczny. I tak jak powiedziałeś, Grzegorz Fitelberg w 1935 roku w październiku prasa donosiła, że właśnie zaczął pracować zespołem, że Grażyna Bacewicz jest w zespole pierwszych skrzypiec. Nawet takie informacje precyzyjne się pojawiały. Grzegorz Fitelberg, który, jak wiemy, był i dyrygentem, i kompozytorem, szalenie ważną postacią dla polskiego modernizmu, dla Karola Szymanowskiego, dla rozwoju muzyki i przed wojną, i po wojnie. I może przywitamy się z Państwem czymś trochę nietypowym, ale wydaje mi się, że niezwykle ciekawym i wspaniale napisanym, jak to się zwykle u tego autora zdarzało, mianowicie felietonem Piotra Wierzbickiego z Gazety Wyborczej w roku 2004. Ja tak, jak żeśmy się szykowali do tego cyklu, przypomniałem sobie, jaki to był wspaniały tekst, jaka wspaniała miniaturka dziennikarska dotycząca właśnie Fitelberga i Orkiestry Polskiego Radia już po wojnie.
1: Właśnie, już po wojnie, dotycząca tej działalności Fitelberga powojennej, o której Piotr Wierzbicki przypominał, bo niekiedy zapominamy, że przecież Grzegorz Fitelberg powrócił i po wojnie także ten zespół prowadził. Zespół niezwykle istotny, utytułowany, Państwo o tym doskonale wiedzą. Warto podkreślić, że to nasze dzisiejsze spotkanie to będzie zaledwie taka drobna cegiełka i kilka płyt pod batutą. Dodajmy też zaledwie kilku dyrygentów, bo przecież lista tych, którzy prowadzili Polską Orkiestrę Radiową, jest bardzo, bardzo długa i obfituje w tak znaczące nazwiska dla naszej kultury, jak Witold Rowicki, jak Jan Kręc, Bogdan Wodiczko, Kazimierz Kort, Tadeusz Strugała, Jerzy Maksymiuk, który przecież w latach 70. prowadził ten zespół, Stanisław Wisłocki, Jacek Kasprzyk, Antoni Wit. No i oczywiście dyrygenci bardziej nam współcześni. Wymieniam tych, których nagrania

mamy na czarnych płytach, których nagrania wpisały się w historię fonografii i oczywiście są z nami i często po nie sięgamy. No dobrze, to Piotr Wierzbicki, literą wstępu do naszego dzisiejszego spotkania i jego felieton, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w październiku 2004 roku, zatytułowany Testowanie Fittelberga. W dwudziestoleciu międzywojennym toczyła się w Polsce batalia muzyczna między modernistami a konserwatystami. Podporą modernistów był Grzegorz Fittelberg, dyrygent Filharmonii Warszawskiej, później Orkiestry Polskiego Radia. To od niego w największym stopniu zależało, jakiej muzyki można było słuchać w Warszawie. I to w nim obóz zachowawczy upatrzył sobie potwora numer jeden. Atakowany był za wszystko. Że zamiast grać naszych, lansuje obcych. Że to specjalność prasy narodowej, ma niepolskie nazwisko. Że zamiast wykonywać arcydzieła uznane i oczekiwane przez publiczność, torturuje ją kakofonią nowinkarzy. Że jak w końcu przypomni sobie o polskiej muzyce, to zawsze nie o tej, co trzeba. Że gdy wreszcie sięgnie do klasyki, to nie potrafi nią dyrygować. Tak odsądzali Fittelberga od czci i wiary ze specjalnym uwzględnieniem jego kwalifikacji jako interpretatora dawnych mistrzów, a mnie coś się nie zgadzało. W latach 40. i wczesnych 50. Fittelberg był szefem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Transmitowano regularnie jego koncerty. Słowa pod dyrekcją Grzegorza Fittelberga znane były słuchaczom radia niemal tak dobrze, jak zapowiedź Nadajemy wiadomości. Otóż zapamiętałem z tych moich czasów licealnych, że najwspanialsze wykonanie piątej symfonii Beethovena spośród wszystkich, jakie wtedy zdarzyło mi się słyszeć, to było właśnie z Fittelbergiem i Katowicką Orkiestrą Radiową. Jakże miałby nie radzić sobie z klasyką ktoś, kto tak dyrygował piątą symfonią Beethovena? Ale pamięć ludzka jest zawodna. To było 50 lat temu. Przyszło mi do głowy wytrzasnąć nagranie piątej symfonii Beethovena z archiwum Polskiego Radia, po czym je porządnie przetestować. Mam w domu 5 najsławniejszych wykonań tej symfonii. Toscaniniego z Filharmonią Nowojorską, Furtwänglera z Wiedeńską, Sella z Clevelandzką, Rainera z Chicagowską i Waltera z Orkiestrą Wytwórni Płyt Columbia. Toscaniniego genialnie przejrzyste, proste, naturalne, przedziwnie słoneczne. Można by je uznać za bezbłędne, gdyby nie w pierwszej części zapędzone niefrasobliwie przetworzenie. Waltera, mądre, monumentalne, bramsowskie. Furtwänglera, zgoło wagnerowskie. Można by je określić jako ociężałe, gdyby nie to, że najtrafniej wydobywa obecnego przecież w tej muzyce swoistego germańskiego ducha. Sella, chłodne, zawzięte w wygrywaniu szczegółów, skoncentrowane na pięknie brzmienia. Rainera, perfekcyjne, wierne, powściągliwe. Z duszą na ramieniu włożyłem do swego odtwarzacza szary krążek z piątą symfonią prowadzoną przez polskiego dyrygenta z Katowicką Orkiestrą Radiową. A oto wynik egzaminu. Instrumenty, na których grano w Katowicach, nie brzmią tak pięknie jak te z orkiestry clevelandzkiej. Nie ma w polskim wykonaniu walterowskiej głębi ani toscaniniego blasku. Ducha germańskiego Furtwängler wyczuwa lepiej niż Fittelberg. Smyczki ze Śląska zaciągają momentami jakoś dziwnie po słowiańsku. Ale za to tempa wybrane idealnie. Architektura całości imponująca. Równowaga doskonała między apollińską dostojnością formy, a furią, radością, żywiołem. Grają naprawdę jak w natchnieniu. Gdybym komuś, kto nie zna tej symfonii, chciał ją pokazać, wybrałbym nagranie Fittelberga. Nie zawiodła mnie pamięć, był świetny w klasycznym repertuarze.

0: No właśnie. To był rok 1952 i całkowicie natchniona interpretacja Grzegorza Fittelberga. Allegro con brio, pierwsze ogniwo piątej symfonii c-moll Beethovena.
1: Tak, to był fragment koncertu z 29 kwietnia. Tak jak wspominałeś, roku 52 w programie była piąta symfonia Beethovena i były trzy uwertury Wagnera. Także taki ultraniemiecki program. No, swoją drogą ciekawe, że coś takiego zaprogramowałby no, niedługo po wojnie Fittelberg wraz ze swoją orkiestrą radiową. No to jest oczywiście już wydanie tej orkiestry radiowej powojenne, katowickie. Bo jak państwo pewnie pamiętają, po wojnie w 1945 roku Witold Rowicki w Katowicach zaczął odbudowywać ten zespół symfoniczny. No i finalnie, kiedy przyjechał Fittelberg do kraju, no co oczywiście nie było takie jasne, że on wróci po tej emigracyjnej tułaczce wojennej, no to automatycznie on oczywiście przejął stery zespołu i spotkał się częściowo z muzykami, których pamiętał jeszcze przed wojną. Także można powiedzieć o pewnej kontynuacji między tym zespołem warszawskim a zespołem katowickim. Trzeba też dodać, że ten zespół warszawski bardzo szybko osiągnął wysoki poziom. W 1937 roku sensacyjnie występowali w Paryżu na wystawie Expo. I orkiestra radiowa otrzymała medale, medal otrzymał Fittelberg, także można powiedzieć o tym, że to był ensemble rzeczywiście świetnie przez Fittelberga i szybko przygotowany do takiego wysokiego poziomu. No a potem tak, praca powojenna, jeszcze kilka lat pracy z Fittelbergiem do roku 1953, kiedy dyrygent zmarł.
0: Wywindowany tak do poziomu bardzo wysokiego, no i zupełnie niezwykle słucha się, przyznają państwo, piątej Beethovena pod batutą tego, który na przykład w 1905 roku wspólnie z Karolem Szymanowskim, Ludomirem Różyckim i Apolinarym Szeluto zakładał grupę kompozytorską Młoda Polska, który promował współczesną muzykę polską, często awangardową, jak wiemy. A przed śmiercią, jeśli można tak powiedzieć, bo zmarł w czerwcu 1953,

0: 1943 roku właśnie pokazywał w ten sposób klasykę. No dobrze, to teraz u nas w Dużej Czarnej będzie trochę muzyki awangardowej, bo w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia twórczość Witolda Lutosławskiego, którą z wielkim powodzeniem promował, pokazywał także na płytach Jan Kręc, nasz kolejny bohater, no śmiało można ją za taką określić.
1: No to jest pewien oczywiście fenomen tej polskiej szkoły kompozytorskiej, tej całej grupy muzyków, twórców, którzy się pojawili po wojnie. Może też to był pewien duch powojenny, który szukał nowego, szukał nowych sposobów wyrażania się, nowych sposobów komponowania, i to oczywiście ci kompozytorzy polscy znajdowali swoich odpowiedników też w innych krajach europejskich, także w Stanach Zjednoczonych. I też trzeba powiedzieć, że rzeczywiście muzycy, dyrygenci, którzy działali po wojnie, jakiś tam dobry sposób potrafili pokazać tą muzykę, byli zainteresowani twórczością współczesną. Ja tutaj mam taki cytat z naszego kolejnego bohatera, z Jana Kręca, który będzie tą muzykę Lutosławskiego nam za chwilę pokazywał. A to jest cytat, który w ogóle dotyczy repertuaru. Wydaje mi się, że warto go przytoczyć. To jest rok 93, magazyn Studio. Obecnie pewnie 90% wykonywanej muzyki to muzyka klasycyzmu i romantyzmu. To jakaś anomalia, coś dziwnego. Taki jednostronny repertuar zatyka słuchaczom uszy. Przez umiłowanie Brahmsa czy Czajkowskiego nie potrafią oni usłyszeć melodii w Lutosławskim czy Messienie. Zawsze tłumaczę, tam jest melodia, tylko inna. Słyszę, nie, już Szymanowski nie miał melodii. Boże, jaka tam jest melodyka wspaniała, cudowna, inna, to prawda, wybujała, kapryśna, połamana, z wielkimi interwałami, wzbogacona. Ale przecież nie możemy melodii opierać tylko na sekundach i trójdźwiękach. Musimy otwierać słuchaczom uszy. Tak mówił Jan Kęc, i Jan Kęc przez właściwie całą swoją karierę dyrygencką te uszy słuchaczom otwierał.
0: Dokładnie tak. Począwszy od 10-calowej płyty polskich nagrań wytłoczonej w 1955 roku, gdzie już wtedy pokazał suitę Colabrenią Tadeusza Berda, którą złożył, sparował z symfonią klasyczną Prokofiewa. No a potem szedł oczywiście dalej. Jan Kręc, urodzony 100 lat temu Jan Kręc, który mawiał: całe moje życie to wysiłek pogodzenia dwóch elementów. Dyrygowanie przeszkadzało komponowaniu, komponowanie dyrygowaniu. No a jeśli do tego dołożymy sesje nagraniowe, koncerty, festiwale i gdzieś tam niechęć do pracy w studiu Jana Kręca, no to słuchamy tych jego płyt, tych jego nagrań jako takich mocnych punktów na mapie historii fonografii, także tej naszej. Wojtku, płyta niezwykle ważna. Polskie nagrania, 237 płyta monofoniczna, wytłoczona przez Muzę. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Jana Kręca i Chór Polskiego Radia w Krakowie, prowadzony przez Witolda Lutosławskiego. Słuchacze otrzymali wtedy pierwsze nagranie na tym albumie trzech poematów Henri Michaud na chór i orkiestrę, Postludium na orkiestrę i symfonię, bo tak określana była wtedy po prostu pierwsza symfonia Witolda Lutosławskiego.
1: No to jest kultowa płyta i płyta, która też doczekała się, można powiedzieć, że takiej swojej wersji zagranicznej, bo wytwórnia Vergo właśnie trzy poematy Henri Michaud i Postludium przypomniała na płycie, na której zestawiła to z kwartetem smyczkowym, z kwartetem La Salle. Ta płyta w ogóle otrzymała Grand Prix du Disque. Natomiast oczywiście ten long play polskich nagrań, no można powiedzieć, że ma taki status kultowy i powstawał, trzy poematy powstawały tak, jak była premiera trzech poematów Henri Michaud w roku 63 przy okazji wykonania na warszawskiej jesieni. I no, pod pewnymi względami sądzę, że to jest nagranie w jakiś tam sposób nieprześcignione, choć oczywiście sam kompozytor potem jeszcze do tego utworu wracał. Tutaj trochę mówimy o polskiej szkole kompozytorskiej, o tym, jak to się wszystko kształtowało. Ja przytoczę to, co na temat początków

ale ateizmu w twórczości Lutosowskiego pisała Dorota Schwarzman w swojej historii. W Warszawskiej jesieni ona pisze o tym, że Lutosławski bezpośrednio inspirował się w usłyszanym w radiu, po raz kolejny wątek radiowy, usłyszanym w radiu koncertem fortepianowym Johna Cage'a. Lutosławskiego zainspirował tylko jeden aspekt tej muzyki. Ściśle biorąc, pewne wrażenie słuchowe, które później określił

bez oglądania się na innych, każdy z nich gra inaczej, swobodniej. Efekt, zwłaszcza w dużym zespole, jest specyficzny i niepowtarzalny. Jeśli więc kompozytor nakaże na przykład grupie skrzypków przez pewien czas wykonywać ten sam motyw czy dłuższy fragment w taki jednak sposób, by każdy grał we własnym tempie, osiągnie wrażenie pewnego rozchwiania, ale utrzyma kolory brzmieniowe tworzone przez te same dźwięki we wszystkich instrumentach. Taką właśnie technikę, przy jednoczesnym kontrolowaniu wszystkich innych składników utworu, czasu trwania poszczególnych fragmentów, wysokości dźwięków czy głośności, zaczął rozwijać Lutosławski. Nazwał ją aleatoryzmem kontrolowanym lub ograniczonym. Pierwszym utworem napisanym tą metodą były gry weneckie z roku 61. Kolejnym trzy poematy Henri Michaux z roku 63 na chór i orkiestrę, w których nowatorska technika przełożona na chór dała efekt wstrząsający, zwłaszcza w poemacie środkowym. Le Grand Combat, Wielka Walka. Szepczący i krzyczący nierównocześnie chór kojarzył się z tłumem gapiów obserwujących krwawe widowisko.

0: Le Grand Combat, wielka walka. Drugie ogniwo niezwykle ważnego utworu dla muzyki europejskiej. Trzech poematów Henri Michaux Witolda Lutosławskiego. No i to absolutnie pionierskie nagranie dokonane w roku 1963, czyli w momencie, kiedy kompozytor ukończył swoje dzieło. Wydane w 65 roku na longplayu polskich nagrań, tłoczenie monofoniczne dziś w dużej czarnej XL237. No i połączone siły, chór Polskiego Radia w Krakowie, kierowany przez kompozytora i Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Jana Kręca. Longplay opatrzony bardzo ciekawym, wyczerpującym komentarzem, esejem pióra Ludwika Erharda, który zaczyna swój wywód od stwierdzenia: Lutosławski swą wybitną pozycję we współczesnej muzyce europejskiej zawdzięcza głównie trzem utworom. Muzyce żałobnej, Grom Weneckim i trzem poematom Henri Michaux. Gry Weneckie, proszę państwa, już za chwilę w naszej audycji.
1: No tak, jeszcze te wątki radiowe może sobie tutaj przytoczmy, mianowicie to zamówienie trzech poematów, ono wyszło ze strony Sławko Zaticza, dyrygenta chóru Radia Zagrzeb, także tutaj radio miało też znaczenie i te radiowe zespoły i warto też wspomnieć, jeżeli opowiadamy o orkiestrach radiowych, o radiu jako takim magicznym medium, że Lutosławski przecież przez ładnych kilka lat, kilkanaście nawet, od 48 do 60 roku w polskim radiu komponował muzykę do słuchowisk. I tych słuchowisk się zachowało sporo i są to bardzo ciekawe. Jest to ciekawy element jego twórczości. On sam nie do końca tam się do tego aż tak bardzo przyznawał i nie uważał chyba tego za pełnoprawną swoją twórczość, ale też ten wątek radiowy wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć, że dopóki szukał tej swojej ścieżki kompozytorskiej, dopóki nie wypłynął na szerokie wody, to między innymi w polskim radiu też znajdował takie pola działalności. Te trzy poematy Henri Michaux są też pierwszym zagranicznym zamówieniem Lutosławskiego, więc pod tym względem są też znaczące. Mhm.
0: I warto też pamiętać, że inspiracją dla Lutosławskiego przy w ogóle do powstania Gier Weneckich było wysłuchanie właśnie w radiu koncertu fortepianowego Johna Cage'a, już tutaj dziś wspominanego, który wykorzystywał w swoim utworze elementy aleatoryzmu. Lutosławski postanowił oczywiście dodać do

swojej twórczości elementy przypadkowe, stworzyć własną koncepcję tego aleatoryzmu, który nazywaliśmy wówczas kontrolowanym. No i później w Dowód Wdzięczności wysłał Cage'owi rękopis utworu, który przechowywany jest w Chicago. Witold Lutosławski i jego także bardzo ciekawe podejście do nagrań, których dokonał przecież wielu. Za chwilę posłuchamy takiej jednej z najpiękniejszych kart w dyskografii naszego kompozytora. Tak stwierdził kiedyś w rozmowie z Mieczysławem Kominkiem. Uważam, że muzyka na płycie czy na taśmie jest czymś innym niż muzyka na koncercie. Czemu innemu służy? Widzę takie jej zalety, których nie ma muzyka koncertowa. Ona pozwala zapoznać się z utworem w sposób bardzo głęboki, poznać każdą nutę jakiegoś utworu. Ale muzyka mechaniczna, w cudzysłowie, ma oczywiście swoje słabości, choćby akustyczne. Akustyki koncertowej nie da się odtworzyć w nagraniu.

Tak brzmią Gry weneckie Witolda Lutosławskiego. Jego utwór z 1961 roku. Czteroczęściowy układ na orkiestrę kameralną, wykonany po raz pierwszy w tym samym 61 roku. Pierwszy przykład zastosowania przez kompozytora techniki aleatoryzmu kontrolowanego. U nas dziś w Dużej Czarnej nagranie pod batutą kompozytora, rok 1978, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Lutosławskiego, no i fragment całego cyklu nagrań autorskich. To jest 6 płyt długogrających, które ukazały się w 78.

0: roku właśnie nakładem niemieckiego oddziału wytwórni EMI płyty w wersji stereo quadro.
1: No tak, i to jest bardzo ciekawy wątek, który w tej chwili zatrzymamy się na tym. Mianowicie współpracy Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, Radiokomitetu z wytwórnią EMI na fali, tak można podejrzewać, na fali otwarcia na zachód Gierkowskiego. W połowie lat 70. rozpoczęła się taka współpraca i ona skutkowała bardzo dużą i ciekawą serią nagrań. To muzyka Lutosławskiego właśnie. Muzyka Pendereckiego, prowadzona przez samego kompozytora. Cykl muzyki Szymanowskiego, wtedy pierwszy taki poważny komplet z najważniejszymi, z większością najważniejszych utworów, to był taki projekt, który się zaczął jeszcze w końcu lat 70., kończył w latach 80. I także Borys Godunow z Jerzym Semkołem, Matti Talwellą w roli tytułowej. No i trzeba powiedzieć, że to wszystko zaczęło się jednak nie od muzyki polskiej awangardowej, ani nawet od Borysa Godunowa, tylko od takiego niezwykłego spotkania z dobrze nam znanym już wtedy, w 75 roku, Garykiem Olsonem.
0: Spotkania także z Jerzym Maksymiukiem, który, pamiętajmy, w 1973 roku rozpoczyna pracę z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. W 75 roku dyryguje tym zespołem, prowadzi ten zespół podczas finałowych przesłuchań na międzynarodowym konkursie chopinowskim w Warszawie. Ale 5 lat wcześniej konkurs ten wygrywa właśnie wspomniany przez ciebie, Wojtku, Garyk Olson. No i dochodzi do zupełnie niezwykłego spotkania pod okiem słynnego producenta Davida Motleya. 75-76 rok. Olson, nasza radiówka i Maksymiuk w kooperacji właśnie z Polskim Radiem i Polską Telewizją dokonują nagrań obu koncertów fortepianowych Chopina, a także na czarnych płytach pojawia się Rondo a la Krakowiak opus 14 oraz Fantazja na tematy polskie opus 13 na fortepian i orkiestrę. No i właśnie tej Fantazji chyba dziś posłuchamy.
1: Posłuchamy, ale zanim to uczynimy, to jeszcze bym dodał to, że Olson w roku 70., kiedy udziela wywiadu Janowi Weberowi, mówi o tym, że właściwie podpisał kontrakt na nagrania z polskimi nagraniami. I ma nagrywać Gaspar de la Nuit, ma nagrywać muzykę Franciszka Lista. No, jak wiemy, do tego nie dochodzi. On potem w roku 73 podpisuje kontrakt z EMI, no i finalnie właśnie te sesje nagraniowe są między innymi efektem tej współpracy, tego spotkania EMI, radiówki Maksymiuka, no i właśnie samego Olsona. I wiadomo było, że triumfator w takim podwójnym long playu chopinowskim, triumfator konkursu chopinowskiego, no to będzie
0: gorąca bułeczka. Tak i, tak, i tak też było. Ten podwójny album sprzedawał się fantastycznie, co było także później takimi wrotami dla Jerzego Maksymiuka właśnie do kontraktu, do wytwórni EMI, bo pamiętamy później 77, 8, 9 rok i początek lat 80. Wspaniałe nagrania Polskiej Orkiestry Kameralnej, prawda, pod batutą Maksymiuka, dokonywane dla wytwórni EMI. Słuchamy, proszę państwa, Fantazja na tematy polskie, opus 13 Fryderyka Chopina, Garyk Olson, nasza radiówka pod batutą Maksymiuka, prosto z brytyjskiego tłoczenia EMI SLS 5043.

0: Fantazja na tematy polskie, opus 13 Fryderyka Chopina i nagranie, które liczy sobie dokładnie 50 lat. Garrick Olson, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Nagranie dokonane dla wytwórni EMI i nagranie, które zapoczątkowało cały cykl, całą serię nagrań naszej orkiestry radiowej w świecie. Przede wszystkim na płytach właśnie brytyjskiej EMI, ale pamiętajmy, że te płyty ukazywały się także w oddziale francuskim, niemieckim, a także niektóre nagrania w Stanach Zjednoczonych pod szyldem Angela.
1: No tak, takie wyjście w świat też, dodajmy, że ta nasza katowicka radiówka też oczywiście wielokrotnie koncertowała na świecie, wiele tournée międzynarodowych, więc na pewno też posiadanie w swoim CV takiego zestawu płyt z muzyką polską, także z Borysem Godunowem, no to była ważna karta przetargowa na pewno przy organizowaniu międzynarodowych występów.
0: Francuski i holenderski oddział Philipsa także pokazywały te płyty. Na przykład we Francji ukazał się long play, którego posłuchamy już za chwilę. Jedna z najważniejszych płyt wydanych, wytłoczonych w Polsce, jeśli mówimy

0: Mówimy o muzyce nowej, no i przede wszystkim jeśli mówimy o muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego. Cała płyta poświęcona jego twórczości, cztery utwory pokazane przez Jana Kręca na longplayu Polskich Nagrań XL391.
1: No, tak jak mówisz, to jest w ogóle niesamowite, jaka była zainteresowanie muzyką polską współczesną wtedy, w tych latach 60., 70., jak przedrukowywano, międzynarodowe wytwórnie przedrukowywały te płyty. Widać było, że to, co się dzieje u nas, jest no, szeroko komentowane i ludzie chcą posłuchać też tych nowych utworów. No, taki niezwykły czas. Longplay Jana Kręca, który w latach 53-68 był szefem w ogóle oczywiście tej katowickiej radiówki, także można powiedzieć, że był takim naturalnym następcą Grzegorza Fitelberga, bo on z Fitelbergiem jeszcze zdążył kilka lat w Katowicach współpracować. Potem poszedł na swoje, poszedł do Poznania, ale potem, kiedy się zrobił wakat na stanowisku szefa, no to do Katowic wrócił. No i potem przez całą tak naprawdę jeszcze swoją karierę dyrygencką z tym zespołem współpracował.
0: Z tej płyty wybierzemy finałowy utwór, czwarty, pokazany przez Jana Kręca, czyli refren Henryka Mikołaja Góreckiego. Utwór pomyślany na orkiestrę, opus 21, rzecz z 1965 roku.
1: No tak, utwór miał swoją premierę w roku 65, 27 października. Grała Orkiestra Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Piera Colombo, czyli też te prawykonania były za granicą, nie zawsze to się odbywało w Polsce. No i potem utwór po raz pierwszy był prezentowany na Warszawskiej Jesieni w roku 66 pod oczywiście batutą Jana Kręca. My tutaj taki dwugłos przygotowaliśmy na temat tej kompozycji. Biograf Góreckiego Adrian Tomas pisze następująco. Refren to zupełnie wyjątkowe dzieło Góreckiego, na gruncie którego zespoliły się dwie zupełnie kontrastujące z sobą techniki. Średniowieczna technika muzyki wielogłosowej, tak zwany hoketus, i dwunastotonowa technika dodekafonia.
0: A Dorota Schwarzman, wieloletnia obserwatorka, słuchaczka Warszawskiej Jesieni, w swojej pozycji właśnie poświęconej czasowi Warszawskich Jesieni o muzyce polskiej w latach 45-2007 pisze tak. W 1965 roku powstaje refren Góreckiego. Dzieło przełomowe. Jego prosta, zbudowana z żelazną logiką forma, zredukowany język dźwiękowy, działanie drobnymi elementami i dużymi kontrastami to jakby elementy przyszłego stylu Góreckiego w pigułce.

Wszystko jest tu jakby skierowane do wewnątrz. Wszelkie tak zwane efekty zewnętrzne całkowicie wyeliminowane, a cała uwaga koncentruje się na nadrzędnej idei dzieła. Bogdan Pociej w komentarzu dołączonym do tego niezwykle cennego longplaya z lat 60. Refren na orkiestrę opus 21 z 1965 roku, kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, nasza dzisiejsza bohaterka, pod batutą Jana Kręca. No i stare monofoniczne tłoczenie, wówczas ukazywały się wyłącznie monofoniczne formaty na naszym

0: naszym rynku XL 0391. Muza Polskie Nagrania. Fantastyczna okładka autorstwa Stanisława Żakowskiego.
1: To prawda, że niektóre longplaye Polskich Nagrań miały znakomitą szatę graficzną. No to jest też symbol, można powiedzieć, tego, co robią te orkiestry radiowe, tak, że sięgają po trudny repertuar, że prezentują awangardę, że zamawiają utwory i to się dzieje nie tylko w Polsce, także za granicą, ale my teraz pożegnamy się czymś zupełnie innym. Można powiedzieć, że pożegnamy się tym, czym żeśmy się przywitali w pewnym sensie, bo wrócimy do tego żelaznego, kanonicznego repertuaru symfonicznego.
0: Tak, i wrócimy także do sztandarowej, kanonicznej serii okładek.
1: O tak.
0: Cykl symfonii Beethovena na czarnych płytach z okładką zaprojektowaną przez Terchowicza. Różnobarwne te portrety dwukolorowe Beethovena. No właśnie, komplet cykl, którego wówczas w Polsce nie mieliśmy we własnym wykonaniu, we własnym władaniu, więc wydawcy posiłkowali się także nagraniem Lipskiego Gewandhausu pod Konwicznym. Różne orkiestry, to jasne. My oczywiście dziś sięgamy po nagranie orkiestry Polskiego Radia, a z tym zespołem Witold Rowicki, rejestrując symfonię siódmą Beethovena, otwiera katalog polskich nagrań, jeśli mówimy o płytach 12-calowych długogrających. To nagranie, ta płyta opatrzona jest sygnaturą XL0001. Oczywiście pierwsze wydanie nie posiadało jeszcze tej okładki Terchowicza, tylko zupełnie inną. My posłuchamy dziś tego utworu właśnie z tego najstarszego tłoczenia monofonicznego.
1: No jest to w ogóle niesamowita, ciekawa historia, że mamy tak naprawdę dzisiaj, mówimy trochę o dwóch jubileuszach, bo i o stuleciu Jana Kręca i o 70-leciu płyty długogrającej.
0: W 1956 roku, proszę państwa, także 70 lat temu ukazała się pierwsza długogrająca płyta, na której słuchacze właśnie mogli z niej poznać siódmą symfonię Beethovena pod batutą Rowickiego.
1: To jest ciekawe, mówisz o tym komplecie, że posiłkowano się nagraniami Franza Konwicznego i Lipskiego Gewandhausu. Połowa tego kompletu to jest nieomal, bo to jest pierwsza, czwarta, ósma i dziewiąta.
0: I dziewiąta. Właśnie tak. Pamiętam, że poznawałem dziewiątą z tych.
1: No
0: z tych
1: to są bardzo klasyczne, tradycyjne takie interpretacje Beethovena. Ja mam wrażenie, że interpretacja Rowickiego też gdzieś tam się mieści w tym trochę tradycyjnym spojrzeniu na niemiecki repertuar. Pamiętajmy, że Rowicki w czasie wojny działał w Krakowie, obserwował, jak dyrygował orkiestrą generalnej guberni, którą prowadził brat Pola Hindemita Rudolf, więc on też do tej tradycji niemieckiej w jakiś sposób miał wtedy dostęp. No i pamiętajmy o tym, że to Rowicki odpowiadał za odnowienie zespołu radiowego po wojnie i przygotowanie na powrót Grzegorza Fittelberga.
0: Tak jest. No i jeśli już dzisiaj tak obficie cytujemy wielkich z okładek, z kopert, to ta płyta, ta pierwsza polska płyta długogrająca, jej wznowienie opatrzone jest komentarzem pióra Jana Webera, który swój esej kończy tak. W siódmej symfonii jest coś z rozpętanego żywiołu. Beethoven porzucił tu patos eroiki i jej trzymającą słuchacza w napięciu od pierwszej do ostatniej chwili dramatyczną atmosferę walki. Przemawia tak, jakby walka ta została już wygrana, jak gdyby wyśpiewać chciał niezamąconą niczym radość zwycięstwa. Stąd ów niespotykany w historii muzyki niezwykle śmiały pomysł, aby dla wyrażenia tych nastrojów sięgnąć po rytmy i motywy taneczne.

0: Dokładnie 70 lat liczy to nagranie i ta płyta polskich nagrań, zawierająca siódmą symfonię A-dur opus 92 Ludwika van Beethovena. Presto i finał Allegro con brio. Dziś w dużej czarnej Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Witolda Rowickiego. Muza XL001.
1: Na początku audycji przytoczyliśmy słowa Piotra Wierzbickiego o testowaniu Fittelberga, o tym, że polecałby piątą symfonię Beethovena pod Fittelbergiem, żeby poznawać ten utwór. Ja mam wrażenie, że siódma symfonia pod Rowickim jest równie dobrą reklamą znakomitej naszej radiowej orkiestry i no, pewnego, może trochę oldschoolowego grania Beethovena, ale nadal broniącego się i jest to no, taka rzeczywiście bardzo taneczna interpretacja, może nieco ciężkawa w duchu niemieckim, ale nadal ciesząca ucho.
0: A pożegnamy się, proszę państwa, utworem, z którym nie rozstawał się Grzegorz Fittelberg, prezentując to skerco symfoniczne wielokrotnie na salach koncertowych nie tylko naszego kraju, ale i świata. Chmiel Stanisława Wiechowicza, utwór, który powstał w roku 1926, 100 lat temu, czyli narodził się dokładnie w tym samym momencie, co Jan Kręc. Jan Kręc zamyka nasze dzisiejsze spotkanie. Chmiel Stanisława Wiechowicza z jeszcze jednego niezwykle ważnego longplaya polskich nagrań. Utwory symfoniczne kompozytorów polskich w interpretacji Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 236 XL. To sygnatura tej czarnej płyty. Tak dziś było w dużej czarnej. To było 829 wydanie. Audycję zrealizował Mateusz Nowosad, a razem z nami był Wojciech Barcikowski.
1: Dziękuję pięknie.
0: Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wychodzenie z cienia, sztuka społecznie odpowiedzialna, egalitaryzm i co to znaczy grać fair w muzyce. O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Cafe Muza z altowiolistką Aleksandrą Demowską-Madejską, związaną m.in. z Hashtag Ensemble. To jednak nie wszystko. Tradycyjnie bowiem mamy nadzieję, że i Państwo podrzucą nam kilka wątków do tej rozmowy. Do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia.
3: Minęła godzina 15.
4: Jesteśmy na wczasach.
2: W XIX stuleciu było jednym z najważniejszych uzdrowisk w Europie oraz ośrodkiem życia towarzyskiego ówczesnej arystokracji. Kuracjuszami byli tu Radziwiłłowie, Henryk Wieniawski, Zygmunt Krasiński czy Józef Korzeniowski.
3: Historia miejscowości związana jest ze słynnym śląskim rodem Hochbergów, władającym przez kilka stuleci pobliskim zamkiem książ. To właśnie ich nadworny lekarz w 1599 roku zbadał i potwierdził lecznicze właściwości znajdujących się tu wód.
2: To tu w 1800, proszę Państwa, 1862 roku urodził się Gerhard Hauptmann, niemiecki dramaturg i powieściopisarz, laureat literackiej nagrody.

0: Rody Nobla.
1: To również tu od 1965 roku odbywa się Święto Muzyki, Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego.
0: Dziś nadajemy dla Państwa prosto ze Szczawna Zdroju. Jeżeli są Państwo nieopodal, zapraszamy w okolice pomnika Henryka Wieniawskiego.
1: Zapraszamy oczywiście z wachlarzami, bo dziś skwar bardzo poważny. A jeżeli odpoczywają Państwo gdziekolwiek indziej, proszę uruchomić wyobraźnię i proszę wyruszyć z nami w podróż w czasie i przestrzeni.
0: Andrzej Zieliński
1: i Jakub Kukla, zapraszamy serdecznie do godziny 17.
0: A rozpoczynamy od podróży w czasie. Przenosimy się do 1984 roku. Wówczas w styczniu Szczawno Zdrój pod koniec jednego z turnusów odwiedził z radiowym mikrofonem Henryk Sytner.
2: Kończy się turnus wczasowy w domu FWP Modrzew w Szczawnie Zdroju. Czy wyjeżdżacie panowie stąd wypoczęci, zadowoleni?
3: Jak najbardziej wypoczęci. Wyżywienie jest wyśmienite. Można powiedzieć, że nawet za dużo dają. Jak chodzi o sprawy sanitarne, to nie są specjalne. To trzeba powiedzieć szczerze. Ubikacja jest jedna na półpiętrze, druga na półpiętrze i trzecia na parterze. I to damsko-męska razem. Łazienka jest jedna, zamykana tylko i klucz nie wiadomo gdzie szukać. Przywitali nas jak najbardziej, też z orkiestrą, jak to mówią, nie? W kawiarence. Kierownictwo funduje herbatkę, wykłady są przez lekarzy, przewodników.
2: A pan skąd przyjechał tutaj?
3: Z Częstochowy.
2: Pierwszy raz jest pan na wczasach EWP-owskich?
3: Pierwszy raz.
4: I jedyne właściwie mankamenty tych wczasów to brak jakichkolwiek rozrywek dla dzieci. Nie ma z nimi co robić.
2: Ale przecież istnieją przy domach EWP-owskich przedszkola.
4: No tutaj nie ma. Myśli się wyłącznie o dorosłych. Jest o tej porze na wczasach bardzo dużo osób starszych, schorowanych. Nie ma jakiejś takiej organizacji, żeby podzielić matki z dziećmi, powiedzmy, do jednego domu czy na jakieś konkretne piętro. To są tutaj osoby wszystkie wymieszane, że tak powiem. I dzieci sprawiają dużo kłopotu i nam, i współczasowiczom. Chcą się bawić, nie bardzo mają gdzie. Jest świetlica z telewizorem, tam przebywają i dorośli. I dzieci praktycznie nie mają miejsca do zabawy.
2: Próbowałyście panie sprawę załatwić w dyrekcji EWP-owskiej w Szczawnie?
4: Nie, no w zasadzie myśmy nigdzie nie chodziły. Jakoś same staramy się zorganizować dzieciom czas. A ze strony w dyrekcji tylko same karcenie wiecznie. Pilnujcie panie dzieci, bo dzieci trzaskają drzwiami, dzieci hałasują, dzieci biegają, tak nie wolno. Tu są i dorośli.
2: No ale przecież wiedziano, że tutaj część wczasowiczów przyjeżdża z dziećmi.
4: Oczywiście, wiedziano, że, ale dyrekcja jest temu po prostu niechętna.

0: Na początek muzyka wywodząca się z Dolnego Śląska to kompozycja Johanna Gottlieba Janicza, część trzecia presto symfonii S-dur, świeżynka fonograficzna, nagranie z tego roku, zespół Arte dei Suonatori, od klawesynu prowadził Marcin Świątkiewicz. Jest 6 minut, 7 minut po godzinie 15, słuchają Państwo Dwójki.
1: Johann Gottlieb Janicz urodził się w Świdnicy, a my jesteśmy w Szczawnicy Zdroju. Przepraszam bardzo. To właśnie mi się pomyliło przez tą Świdnicę. W Sztawnie Zdroju, proszę Państwa, jesteśmy i zapraszamy serdecznie, jeżeli są Państwo również, a jeżeli nie, to zapraszamy do słuchania. Razem z nami są no, osoby, które wiedzą o Sztawnie Zdroju najwięcej. Pani Iwona Czech, przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Sztawna Zdroju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
1: witam. Sprawdźmy mikrofon. I pan Stefan Okoniewski, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Sztawna Zdroju.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy Państwa serdecznie. Skoro podejmujemy przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Sztawna Zdroju, musimy zacząć od pytania podstawowego, za co Państwo Sztawno miłują?
2: Można byłoby powiedzieć, że za całokształt, za to, że takie piękne, za to, że takie bogate w historię, za to, że potrafi zaskoczyć o każdej porze roku, za to, że jest piękne o każdej porze roku i za to, że dostarcza tylu emocji dla kogoś, kto bada historię Szczawna, a my właśnie tym się zajmujemy jako nasze zadanie statutowe Towarzystwa Miłośników Szczawna Zdroju. No właśnie stanowi odkrywanie walorów Szczawna Zdroju, tych znanych, ale zapomnianych i tych nieznanych, co nam się udaje. Za to kochamy Szczawno.
1: A pan?
3: Ja od roku 60. ubiegłego stulecia jestem mieszkańcem Szczawna Zdroju i właściwie jestem również przewodnikiem sudeckim. Czasami oprowadzam wycieczki po Szczawnie. Już nie mówiąc o tym, że w latach 70., 80., kiedy uprawnienia przewodnickie otrzymałem, to właśnie kuracjuszy zapoznawałem ze Szczawnem. Oprowadzałem ich, opowiadając o historii Szczawna, pokazując najciekawsze elementy naszego miasta. No i również od roku właściwie 84. jestem też członkiem Towarzystwa
1: Miłośników. No dobrze, ale za co pan kocha Szczawno?
3: Za co?
0: No to nie było pytanie.
3: To jest moje miasto i po prostu to miasto jest dla mnie no tam, gdzie, jak ktoś mówi, miejscem do życia, tam, gdzie ciągle wracam, bo wycieczki, które prowadzę, to nas wyprowadzają z tego Szczawna, ale zawsze przy tych wycieczkach, które prowadzę, ponieważ prowadzę po górach, to zawsze zapraszam tu do Szczawna, bo naprawdę warto przyjechać, zasięgnąć tego świeżego powietrza, tego klimatu uzdrowiskowego. Także
1: napić się wody?
3: Również, oczywiście, bo woda jest tym jednym warunkiem, który służy jako właśnie podstawa uzdrowiskowa.
1: Dobrze, skoro ja popełniłem to faux pas na samym początku, jeżeli chodzi o nazwę, to ja zapytam Państwa o nazwę Szczawno Zdrój. Pochodzi oczywiście od przedwojennej niemieckiej nazwy Salzbrunn, czyli solne źródło. Po wojnie były takie pomysły, by Szczawno obecne nazywało się Słońsk albo Solice Zdrój. No ale właśnie jednak zwyciężyło Szczawno Zdrój od określenia Szczawy, czyli naturalne szczawkowe wody mineralne. Nie mogli się Państwo w Szczawnie Zdroju zdecydować, czy bardziej chcieli podkreślić zasolenie, czy zakwaszenie wody?

0: skąd te
1: nie ma tutaj dylematy. Zasolenia, bo nie ma zasolenia. To jest po prostu błąd, pomyłka. Być może jest to kalka Salzbrunn, ta nazwa, no to ma w sobie salz, czyli solny zdrój, ale to jest nieprawda. Badania przecież jasno wykazują, że tutaj są szczawiany. Zresztą tutaj kolega zaraz powie dokładną nazwę tego.
0: A to już mówmy od razu.
1: To mówmy od razu.
2: Są szczawy wodorowęglanowo-sodowe wapniowe. Taka
0: tak
2: złożona nazwa.
0: Wszystko jasne.
2: No, wszystko jasne, ale to właśnie one służą do skutecznego leczenia między innymi schorzeń urologicznych, zaburzeń przemiany materii, schorzenia dróg oddechowych czy schorzeń gastrologicznych.
0: Ale solice zdrój tak ładnie brzmią.
2: Ale już podobna nazwa jest, solice.
0: No tak.
2: Także odróżniamy się.
3: W każdym razie od wielu, wielu już lat mówi się o Szczawnie Zdroju. To jest miejscowość, która nierozerwalnie łączy się, wiąże się z historią rodu Hochbergów. Gdyby nie było Hochbergów, nie byłoby Szczawna?
1: Nie. To może nie tak, dlatego że przecież historia Szczawna sięga XIII wieku. Pierwsza wzmianka na temat Szczawna pojawiła się w Księdze Henrykowskiej w roku 1221. Wówczas miała nazwę Salzborn, a książ powstał ponad 100 lat później, zamek książ, a jeszcze od tego momentu, zanim nastali tam Hochbergowie, to jeszcze minęło następnych parę chwil.
3: To może inaczej, gdyby nie było Hochbergów, nie byłoby słynnego kurortu.
1: A to tak, tutaj to się z tym zgodzę, dlatego że to właśnie Hochbergowie, nie wiem dlaczego to Szczawno tak się rodziło w bólach, jeżeli chodzi o jego uzdrowiskowość, bo przecież jest jednym z najstarszych, co prawda, uzdrowisk, czy tam miejscowości, w której znane były wody mineralne, ale były powszechne tylko wśród miejscowej ludności, natomiast szerzej nie. I dopiero to się zmieniło w roku 1815, za czasów właśnie Hochbergów, kiedy to, jak już na fali tej popularności innych europejskich kurortów i uzdrowisk, no to też i panna książu zapragnął mieć też taki prężnie rozwijający się i przyjmujący gości, nie mniej niż kurorty zachodnie.
0: Czyli to był jakiś oznaka statusu?
1: Była również oznaka statusu, no przede wszystkim dla Hochbergów.
0: Tak.
1: Ale też musiała być tutaj osoba, która tym by zarządzała, dlatego że sam pomysł to jeszcze mało, musi być realizacja, a realizacja może być różna. Można coś dobrze zrealizować, a można coś, że tak powiem, skopać.
3: Wiemy.
1: Tutaj był człowiek, który się nazywał Samuel August Zemplin, pierwszy lekarz uzdrowiskowy, który zabrał się do roboty prężnie, z kopyta i on właściwie uczynił tę skromną miejscowość górską kurortem na miarę kurortów europejskich. I to szybko.
3: Jak ta robota wyglądała? Co on właściwie tutaj uczynił?
0: Od czego się zaczęło tak naprawdę?
1: Zaczęło się od tego, że Samuel August Zemplin wykupił parę obiektów. Przede wszystkim taką chodliwą, już nieistniejącą gospodę, którą później na swoją siedzibę przemianował i powolutku zaczął tam wpuszczać, no powiedzmy, że gości kuracyjnych, choć jeszcze to nie byli kuracjusze, ale byli goście, którzy przyjeżdżali leczyć się wodami miejscowymi.
0: Czyli to źródło już było, rozumiem?
1: Oj, od dawna było
0: ono
1: to źródło.
0: Było, samo bardzo chciało wyjść, bo rozumiem, że ono jest dość płytko.
1: Nasze wody są płytko umiejscowione, tak.
0: 3-5 metrów?
1: No troszeczkę głębiej.
2: One samoistnie wypływają. Nawet. Natomiast jego produkcja, że się tak wyrażę, trwa dosyć długo, bo liczy się, że około 90 lat trwa cały proces, aby wody mineralne, które wypływają w Szczawnie, no miały te właściwości.
0: Czyli one przez 90 lat gdzieś się gromadzą,
2: tak,
0: i oczywiście potem wypływają.
2: Tak jest, później samoczynnie wypływają, chociaż oczywiście pierwsze to były źródła samoczynnie wypływające, no ale kiedy wiadomo...
0: Teraz im pomagamy.
2: Tak jest, pomagamy, one są ujęte teraz w odpowiednie po prostu oprzyrzędowanie, w specjalne po prostu tak zwane dzwony, w które po prostu są uchwycone i rozprowadzone do pijalni wód mineralnych i tam...
0: Zaciekawi mnie pan, czym są dzwony?
2: Dzwony to są takie specjalne po prostu ujęcia, w którym łapie się wodę i dwutlenek węgla, który razem z nimi występuje.
0: A to jest jakiś zbiornik? To jest dzwon?
2: Jakbyśmy podeszli do pijalni wód mineralnej, to bym panu pokazał, bo tam jest, co prawda on jest nieczynny.
0: Aha.
2: Tam w głębi, na dole jest takie właśnie urządzenie, które dawniej

0: służyło do łapania tego najstarszego źródła, które nazywa się Mieszko.
1: Przepraszam bardzo, to jest bardzo ważne. Jak się nazywało wcześniej to źródło?
0: Źródło górne albo główne.
1: No bo to niesłychana historia, że my jako przejmując te tereny, te ziemie, zdecydowanie nie piastowskie, postanowiliśmy nazwać je najbardziej polsko, jak się tylko dało, czyli nazwą Mieszko.
2: No bo to był powrót do tego, co jest piastowskie. No przecież nadaliśmy tym naszym... Nazwaliśmy te nasze źródła wód mineralnych, tak samo jak i obiekty, czy pensjonaty, które służyły kuracjuszom, no nadane były nazwy polskie.
3: No tak, co w tych stronach no wiadomo, nie było
2: ten trend był tak. We wszystkich uzdrowiskach, pewno panowie żeście się z tym spotkali. Ale tutaj jeszcze nawiążę do tego, co kolega powiedział. Bo jakby tak obserwować niektóre wody mineralne, w jaki sposób się je pozyskuje, to na przykład jest woda Dąbrówka, która w dalszym ciągu jeszcze jest pobierana nie tutaj z tych ujęć, gdzie wszystkie, tylko w Koronie Piastowskiej. Czyli to jest tutaj jeden z najstarszych obiektów szczawieńskich, sanatorium, pruska korona kiedyś, korona piastowska dziś.
3: Pruska korona, czyli to miejsce, które wiąże się z historią rodziny Hauptmann. Tak, o tym dziś jeszcze będziemy rozmawiać, ale wracamy do Cemplina i wracamy do momentu, kiedy Szczawno staje się już rozpoznawalnym kurortem. Kto tu bywał?
2: Kto tutaj bywał? Kto bywał przed 1815 rokiem, czy 14 może lepiej, dlatego że od roku 1814 istniało coś takiego jak urzędowy obowiązek rejestrowania wszystkich przyjezdnych. Czyli była specjalna księga, w której wpisywali się przyjezdni, oczywiście kuracjusze też. Liczba porządkowa, ile osób przyjeżdża i gdzie się zatrzymują, skąd przyjeżdżają.
1: Niemiecki porządek.
2: No niemiecki porządek i akurat no, ja jestem szczęśliwy w posiadaniu takiej księgi z roku 1896. No i stąd wiem, jak to dokładnie wyglądało. Ale wiem też oczywiście z informacji, no, ze źródeł, że taka informacja była obowiązkiem, żeby ją składać.
3: Ale czy rzeczywiście tu się przyjeżdżało po to, żeby się kurować, czy może tu się przyjeżdżało po to, żeby się pokazać? A może jedno i drugie.
2: No tak mówiąc kolokwialnie, to też i tak. W dzisiejszych czasach pewno ówcześni kuracjusze by tak to nazwali. Ale faktycznie, że tutaj też i nawiązywały się, no powiedzmy, że przyjaźnie takie mniej lub bardziej trwałe, co chyba jest w dalszym ciągu takie charakterystyczne dla uzdrowisk.
1: Tak, widzieliśmy bardzo ładny obrazek dzisiaj na stołówce, udając się na śniadanie, że wszystkie stoły były zajęte do pełna niejako, a wszystkie pozostałe były puste. Zastanawialiśmy się, dlaczego ten tłum ludzi się jakoś tak nie rozdzielił na te stoły, żeby było im luźniej, ale oni chcieli być razem. To jest jakaś taka rzecz.
2: Dobry znak chyba.
1: Dobry znak. Kiedy następowały takie bardzo ważne, bardzo mocne koła zębaty, kiedy powstawały, które napędzały niejako turystów czy kuracjuszy, którzy tutaj przyjeżdżali. Co było taką cezurą, która spowodowała to, że Szczawno-Zdrój stało się taką no, wiodącą wówczas w tym regionie miejscowością uzdrowiskową, czy wsią uzdrowiskową, zanim było miastem oczywiście.
0: Proszę Państwa, no, Sudety to nie tylko Szczawno, ale w samych Sudetach jest kilka uzdrowisk, z których wypływają wody mineralne. I na terenie, w którym dzisiaj się znajdujemy, niedaleko znajdował się, a w niej tak zwany Stary Zdrój, czyli pierwsze uzdrowisko na naszej terenie. No niestety działalność kopalń i rozbudowa tych kopalń spowodowała, że to uzdrowisko zanikły wody i tym samym również przestało działać. No i w ten sposób wody, które tutaj były odkryte w 1599 roku przez Kacpra Schenkfelda i opisane później w Lipsku przez wydany właśnie zbiór tych wód mineralnych, które znajdowały się na terenie Dolnego Śląska, no potwierdziły, że tutaj te wody mają takie same właściwości, jak to uzdrowisko, które chyliło się ku końcowi. No i można powiedzieć, że kiedy Hochbergowie zaproponowali doktorowi Cemplinowi przejęcie i utworzenie zarządu, i nie tyle zarządu, co całego właściwie procesu założenia uzdrowiska.
1: A to jak dojeżdżano tutaj też miało znaczenie na przestrzeni dekad?

0: Oczywiście. Pewnie w tym czasie, jak wszyscy dojeżdżali dyliżansem czy jakimś powozem. Bo dopiero w roku 1854 poprowadzono kolej z Wrocławia do Wałbrzycha.
1: No i to był taki punkt zwrotny.
0: To był punkt zwrotny, ale jeszcze z Wałbrzycha trzeba było po prostu tym powozem dojechać do Szczawna.
2: Szczawno zyskało wielką popularność w momencie, kiedy Polski na mapach Europy nie było. Czy zdarzali się tu często, regularnie kuracjusze o polsko brzmiących nazwiskach?
3: I często, i regularnie. Ze względu na to, że polscy kuracjusze, Polacy też musieli się gdzieś leczyć, chcieli się gdzieś leczyć, a najbliżej było zwłaszcza z Wielkopolski, dlatego że największa ilość przyjezdnych polskiego pochodzenia pochodziła właśnie z Wielkopolski. Tu było najszybciej, żeby dotrzeć, tutaj było też i najtaniej. Jeszcze, póki się to uzdrowisko rodziło, to było najtaniej. No i też obiecujący był też wachlarz tych możliwości, które dawały i dają w dalszym ciągu nasze wody mineralne. Chodzi mi o te właściwości zdrowotne.
1: Powoli budowała się tkanka Szczawna Zdroju, budowana przez architektów. Mnie bardzo interesuje to, kim był pan Józef Raabe. Człowiek, który wydaje się, że odpowiadał za dużą część zabudowań.
3: Owszem. On na przykład był autorem pierwszego obiektu, który tutaj w Szczawnie się wydarzył, został wybudowany, mianowicie teatr. Mieliśmy w Szczawnie 3 teatry, o czym niewiele osób w ogóle wie. Niektórzy kojarzą, że teatr to jest ten, przed którym teraz stoimy, z piękną tą elewacją, ale jeszcze piękniejszym barokowo-rokokowym wnętrzem. Ale tutaj też była taka, nazywana przez niektórych kuracjuszy szopa drewniana, którą właśnie z zewnątrz to wyglądało jak stodoła, ale w środku to właśnie Raabe organizował tą całą budowlę. Natomiast znany malarz drezdeński Arrigoni ją wymalował pięknymi malowidłami.
1: Czy on jeszcze odpowiadał za halę spacerową i za wieżę świętej Anny?
3: Tak, świętej Anny może nie, ale Anny, dlatego że rodowód tej nazwy pochodzi.
1: Oczywiście święta Anna warszawską mi się już skojarzyła. No.
2: Wojny obeszły się dość łaskawie ze Szczawnem. Na ile to, co można podziwiać tutaj dzisiaj, przypomina to, co można było tu zastać 100-150 lat temu?
3: Bardzo dużo. Na szczęście Szczawno jest taką miejscowością, w której nie można, przynajmniej w tej centralnej części, nic zmieniać. Więc jeżeli powstały...
2: Co za szczęście, co za luksus.
3: No jest luksus, naprawdę. Nie chcę wymieniać nazw tych miejscowości, w których ja bywam w Polsce, gdzie stoi dom koło domu, ale to nijak się ma architektonicznie ani stylistycznie.
1: Plus nie macie, proszę państwa, żadnych tutaj reklam. To jest niebywałe.
3: A no dba o to gmina, żeby takie reklamy się i przestrzega, żeby takie reklamy się nie pojawiły. Więc tutaj mamy budynki, począwszy od najstarszego budynku, który był wybudowany w 1744, chyba tak, no nie, Stefan?
0: Tak, no.
3: Natomiast pozostałe, wieża Anny, ona jest
1: nieświętej,
3: wieża Anny. Jest też kaplica cmentarna, która jest rok starsza, to jest rok 1817. Rok 1818 to wieża Anny. No i to miejsce, gdzie urodził się i swoje dzieciństwo i młodość spędził Gerhard Hauptmann i jego rodzeństwo. Przecież nie możemy i o tym zapominać.
1: A gdzie znajduje się najsłynniejszy zegar w Szczawnie Zdroju? I jaką melodię wygrywa?
0: Szczawieński zegar to oczywiście na wieży Anny. Zegar, który w 1835 roku został zamontowany na prośbę kuracjuszy. Spełniał bardzo ważną rolę, bo wybijał po prostu takty i godziny, które były związane z właśnie kuracjami. Bo wiadomo było, kiedy trzeba wstać, kiedy jest śniadanie, kiedy idzie się na po prostu kurację pitną. Także zegar ten wyznaczał czas. Natomiast dzisiaj zegar ten po prostu wygrywa jedną z melodii, którą stworzył nasz słynny skrzypek Wieniawski. To jest Pieśń Polska.
1: Tak.
2: I o tym kompozytorze więcej powiemy już za chwilę. Państwu serdecznie dziękujemy. Iwona Czech.

0: przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Sztawnozdroju. Stefan Okoniewski, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Sztawnozdroju. Dziękujemy
1: serdecznie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: I pieśń polska Henryka Wieniawskiego teraz.

0: To wspomniana przed momentem pieśń polska Henryka Wieniawskiego, Krzysztof Jakowicz, skrzypce, Robert Morawski, fortepian. 15:30, słuchają Państwo Dwójki, pozdrawiamy serdecznie ze Szczawna Zdroju.
1: Czy Krzysztof Jakowicz pojawił się kiedykolwiek w Szczawnie Zdroju? Zapytamy naszych kolejnych bohaterów, pana Mirosława Kowalika, dyrektora Teatru Zdrojowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz Beatę Solnicką, skrzypaczkę związaną z Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Za chwilę o historii festiwalu i o panu Jakowiczu powiemy, o historii festiwalu imienia Henryka Wieniawskiego, ale wcześniej zaczniemy od pani Beaty Solnickiej, która za chwilę wystąpi podczas epilogu tego festiwalu. Za chwilę, to znaczy za 30 minut. Która to pani wizyta w Szczawnie?
3: Ojejku, trudno zliczyć. Z triem, teraz obecnie jestem w Art Trio, moje trio harfowe, harfa, skrzypce, wiolonczela, to gramy chyba po raz drugi. A wcześniej wielokrotnie, będąc skrzypaczką w Narodowym Forum Muzyki, to Filharmonia wielokrotnie była na waszym festiwalu.
1: A czy grywała pani w tej muszli drewnianej?
3: Tej muszli nie grywałam. Nie jestem już aż tak stara. Ale, bo ona już długo nie funkcjonuje jako sala koncertowa.
0: A szkoda, bo wczoraj wieczorem młodzież akurat hasała na estradzie.

0: gdzie i akustyka, no niestety akurat bardzo znakomita.
1: To w ten sposób.
0: I tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, który rozpocznie się już niedługo, co trio zaprezentuje?
1: Ach, co to będzie? Będzie wspaniała muzyka, bo nasze koncerty są cudowne. Będzie muzyka, trochę muzyki celtyckiej. Z naszego ostatniego projektu i płyty Tchnienie Morrigan, więc mamy przeszkadzajki. No i sam skład jest tak egzotyczny, że...
2: A kto gra na przeszkadzajkach? Artystka,
1: my. Trzeba przyjść zobaczyć, bo mamy poprzykręcane przeszkadzajki do różnych części i ciała, i pulpitu.
0: Żwanie, my jesteśmy w pracy, nie możemy.
2: Ale zapraszamy słuchaczy oczywiście.
1: Zapraszamy słuchaczy, to na pewno będzie fantastyczne widowisko i fajna muzyka. Trochę muzyki filmowej. Mamy fantastyczne dwa bisy, więc jak państwo będziecie, to bijcie, brawo.
2: Ale będzie też trochę norweskiego chłodu.
1: Norweskiego chłodu,
2: ten gorący
1: w dzisiejszym
2: dzień
1: upale, tak, będzie.
2: Rolf Loveland to powiedzmy jego kompozycja.
1: Tak.
0: Wyjaśnijmy, dlaczego Szczawno Zdrój tak bardzo hołduje Wieniawskiemu. Jak on się z tą miejscowością związał?
1: Ja nie mam pojęcia.
3: No, może do tego pytania wrócimy, jak już ja będę odpowiadał.
0: To, tak, no, może pan się teraz włączyć.
2: Tak,
0: mamy kilka minut.
2: Mamy jeszcze chwilę. A pani Beacie, dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy na festiwal do koncertu. Pani Beata już opuszcza nasze stanowisko.
3: Dobry pomysł.
2: Dobra, dziękuję bardzo. A my przechodzimy do Henryka Wieniawskiego właśnie, proszę państwa.
3: No tutaj akurat to taka prozaiczna sytuacja. Był kuracjuszem. Był kuracjuszem, przebywał w Szczawnie Zdroju dwa razy. Pierwszy raz w 1855 roku. Wtedy był z bratem Józefem, przyjechał, był tutaj półtora miesiąca. No i Szczawno Zdrój wtedy było jednym z bardziej wybitniejszych zdrowisk w ogóle w Europie. Tutaj przebywali i politycy, i muzycy, i znane osobistości. Stąd Wieniawski, jak tutaj przebywał, to też dawał koncerty. I te koncerty się cieszyły jakimś wielkim aplauzem. Tu ludzie przychodzili na te koncerty. No i po dwóch latach, niespełna dwóch latach, w 1867 wrócił znowu. I tym razem już był dwa miesiące.
2: O, spodobało
3: no,
2: już, się.
3: No, spodobało się.
2: Ludzka ciekawość. Czy wiemy, na co chorował?
3: No, powiem szczerze, nie wiem. A nie wiem, na co chorował. Nie, jakby tutaj nie interesowałem się. Wcześniej była pani Iwona Trzech. Ona na pewno wiedziała, na co chorował. Trzeba się było wtedy pytać. Ale no, fakt, dlaczego ten festiwal jest, no bo z jakiegoś powodu musi się to wszystko wydarzyć. To zaczęło się tylko i wyłącznie dlatego, prozaicznie, ale i aż dlatego.
2: Ale zaczęło się od festiwalu. Czy zaczęło się od pomnika?
3: Czy się zaczęło od festiwalu? Nie wiem, w którym roku pomnik.
2: Myślę o tym pierwszym pomniku, który został stworzony przez Towarzystwo imienia Henryka Wieniawskiego, tak, no, w Szczawnie Zdroju.
3: To znaczy Towarzystwo imienia Henryka Wieniawskiego powstało w 1961 roku. Dokładnie. I to jest jakby satelita Towarzystwa z Poznania, to jest, można powiedzieć. I festiwal, sam festiwal imienia Henryka Wieniawskiego, to wtedy nie był festiwal. To były dni imienia Henryka Wieniawskiego. I to się rozpoczęło od 1966 roku.
2: Okej, czyli 5 lat państwo obradowali na festiwalu.
3: 5 lat obradowali i potem sytuacja była taka, że około 18 lat nazwa tego wydarzenia to było Dni imienia Henryka Wieniawskiego, a dopiero w 1982 roku chyba, czy czwartym, albo drugim, dopiero wtedy to się przechodziło w festiwal imienia Henryka Wieniawskiego.
0: Mniejsza o nazwę, fakt jest taki, że muzyka Wieniawskiego rozbrzmiewa tu już od wielu lat. Ma pan wrażenie, że ten festiwal wrósł w Szczawno, że to jest stały element wakacyjnych, letnich miesięcy?
3: Tak. To jest na pewno wrósł w Szczawno. Wiem, że ja tutaj jestem akurat siódmy rok. Kończy mi się siódmy rok i 7 lat jakby obserwuję i też współorganizuję, współuczestniczę w tym wydarzeniu. I co by nie było, jest bardzo duże zainteresowanie koncertami na festiwalu. I wiemy, że to jest bardzo potrzebny festiwal nie tylko mieszkańcom Szczawna Zdroju, ale też cały region wałbrzyski tutaj się jakby uczestniczy w tym wydarzeniu. I nawet kiedy nie mamy bo też są takie momenty, kiedy nie ma dofinansowań, kiedy musimy sami wypracować

0: pieniądze, wiemy, że to wszystko dużo kosztuje, to wiemy, że nie możemy nigdy doprowadzić do tego, żeby tego festiwalu nie było. Ten festiwal jest bardzo potrzebny. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby ktoś powiedział, festiwalu w tym roku nie będzie. To jest niemożliwe.
1: Festiwal dla kuracjuszy, czy festiwal, do którego, na który przyjeżdżają ludzie z całej Polski i zagranicy, też jednocześnie promując to miejsce, w którym się znajdujemy?
0: Myślę, że tak, bo nawet sami artyści z zagranicy, którzy przyjeżdżają, zresztą często się poznajemy, rozmawiamy, czy tutaj z Polski też wiele osób znam, jako są to też moi koledzy. Powiem szczerze, że nie tylko kuracjusze. Między innymi kuracjusze. Dla kuracjuszy też to jest wydarzenie, ale potężne wydarzenie oczywiście, jest to atrakcja też tutaj bycia w Szawnie Zdroju.
1: To, co Państwo teraz słyszą, ten szum, to spadające liście.
0: Tak, i tam jeden tak właśnie spadł, tak dziwnie spadł, takie słowo powstało.
2: Kasztany chorują niestety.
1: Tak.
2: Jesteśmy blisko czeskiej granicy, więc zakładam, że melomani
0: to było po czesku.
2: Z Czech też się w ogóle pojawiają. Spoglądamy na pańskie miejsce pracy. Może pan o nim coś więcej powiedzieć?
0: Miejsce pracy. Powiem tak, ja jeszcze jako taki mały chłopiec przechodziłem koło tego miejsca pracy, mając 7 lat, i to miejsce było w ciągłym remoncie. I ja nie wiedziałem, co to jest. Ja myślałem, że to jest, że to jest jakiś...
1: Nawet to jest rekordowy remont chyba był, nawet przewyższył długością salę kongresową w Warszawie.
0: No tak. 22
1: lata?
0: Tak, chyba tak. Ale tutaj około 22 lat, ale powiem, ja nigdy nie widziałem, żeby tutaj ktoś pracował wtedy, jak byłem dzieckiem. Po prostu to były takie duże płyty pilśniowe, które zasłaniały ten tutaj organizm. I praktycznie nic się nie działo. I ja nie wiedziałem, że tam jest coś, tam jest taka wielka dziura, czy coś się zburzyli. No, ja nie wiedziałem, co to jest. Jako dziecko kompletnie nie miałem pojęcia. Mieszkałem niedaleko w dzielnicy obok, akurat w Obrzychu, bo to jest Szczawno Zdroje. Mieszkałem w Obrzychu, ale przy Szczawnie Zdroju. Przechodziłem tutaj z rodzicami i zawsze mnie ciekawiło, co tam może być, co to jest. No i nigdy się, wtedy się nie dowiedziałem. Dowiedziałem się dopiero po czasie. Przyszedł taki moment, kiedy już byłem starszy, kiedy tutaj też grając w zespole Raz, Dwa, Trzy, pojawiłem się też zespołem swoim. Kilkukrotnie graliśmy tutaj i poznałem ówczesnego dyrektora, to były lata 80., 90.
1: I podejrzewał pan, że pan potem będzie dyrektorem Teatru Zdrojowego, bo ta nazwa jeszcze nie padła.
0: Kompletnie. Ale spodobało mi się miejsce, dlatego że mieszkałem blisko. Potem myślałem, że się stąd w ogóle wyprowadzę, jednak wróciłem. Mieszkam obok, oczywiście w innym miejscu niż wcześniej. Ówczesny dyrektor, pan Jerzy Wieczorek, oprowadzał nas po teatrze. Jako zespół przyjechaliśmy, bo wiadomo, on lubił nas. My poznawaliśmy miejsce. I wtedy właściwie pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda teatr.
2: To proszę teraz słuchaczy oprowadzić. Proszę powiedzieć, co jest wewnątrz, jak on wygląda, Teatr Zdrojowy.
0: No to jest neobarokowy wystrój. Powiem tak, od czasu, kiedy tutaj jestem, wprowadziłem taki nowy, zbudujemy, powiedzmy, nowy festiwal barokowy. Dlaczego? Bo to miejsce idealnie się wpasowuje w ten klimat. I powiem, że mamy tutaj też często gwiazdy światowe, typu Peter Coy. To są wybitne orkiestry. A w tej chwili współpracujemy z Polską Operą Królewską i co roku staramy się organizować kilkudniowy festiwal barokowy. Mamy też jakby propozycje współpracy z innych regionów Polski, między innymi Agnieszka Żarska, która współpracuje też dużo właśnie tu, jak wspomniałem, Peterko i też i z czeskimi orkiestrami, i też są organizowane u nas koncerty. Także sala się idealnie wpasowuje. Jest przepiękna sala. Ktoś, kto widzi ten teatr z zewnątrz, się ładnie ten teatr wygląda,
1: Ale to zewnętrzne, klasyczne, zewnętrzne, klasyczna
0: nie mówi o tym
1: elewacja absolutnie nie pokazuje tego, co w środku jest. To rokoko, ten barok, te ornamenty, które są, troszeczkę przypominają, może nie trochę, nie aż tak bardzo, nasz teatr w Łazienkach Królewskich.
0: W Łazienkach Królewskich, też znam teatr, bo też tam pracowałem, ale powiem też inaczej, kręcono film Chopin, między innymi.
1: Pragnienie miłości, ten film.
0: Oczywiście wiele takich propozycji koncertowych można na TVP Kultura oglądać sobie z naszego teatru, ale właśnie barokowych, głównie barokowych.
1: Ale tutaj też odbywa się, rozumiem, festiwal imienia Henryka Wieniawskiego.
0: Tak, festiwal Henryka Wieniawskiego odbywa się w tym teatrze, tylko epilog odbywa się na zewnątrz. No to jest taka już lżejsza, że tak powiem,

0: sytuacja, że dla wszystkich na zewnątrz będzie, no, ma troszkę inny charakter, bo to takie bardziej poważne, typu orkiestra, no trudno by było tutaj zorganizować koncert na zewnątrz.
1: Tak, chciałbym jeszcze zapytać na koniec o to, czy łatwo się prowadzi teatr zdrojowy w miejscu, w którym jednak chodzi przede wszystkim o zdrowie, przynajmniej teoretycznie, czy może to jest ułatwienie, bo ma pan ludzi na miejscu?
0: To znaczy, powiem tak, czy łatwiej się prowadzi? Myślę, że dla mnie tak, ponieważ tak jak mówiłem, ja na co dzień gram w zespole raz, dwa, trzy. Jestem artystą jakby z innej bajki troszeczkę, czyli mam, ale tak, pracujemy i pracowaliśmy wcześniej, bo teraz powiedzmy, może mamy już swoją drogę, ale pracowaliśmy i z muzykami rockowymi, i z klasykami, i pracowaliśmy z kabareciarzami, i z aktorami, więc jakby ten nasz zasób tych osób, które znam, jest bardzo szeroki. I to mi bardzo pomaga w tej pracy, ponieważ tutaj przyjeżdżają ludzie o różnych zainteresowaniach muzycznych. Oczywiście mamy też swoje cykliczne, tak jak mówię, wydarzenia, tak jak festiwal im. Henryka Wieniawskiego czy inne. Ale też muszę myśleć o tych kuracjuszach, którzy są, więc staramy się, żeby w tym teatrze było trochę opery, operetki, żeby było trochę muzyki rozrywkowej, czy żeby był też kabaret, żeby były też przedstawienia teatralne, żeby była też klasyka. Mamy bardzo szeroki aspekt.
1: Przekrój.
0: I poezja.
2: A czy będzie, czy doczekamy się może powrotu do tych koncertów plenerowych tutaj?
0: To znaczy nie. No właśnie, bo tej pani jeszcze nie wiedziała, moja przedmówczyni, bo ta muszla jest wyremontowana i w tej muszli cały czas się odbywały koncerty.
2: To
0: nie jest tak, że one się odbywają.
2: Czemu pan nie protestował?
0: No nie protestowałem, bo jak kobiecie będę protestować. No, widzę, że tutaj ma zadowolenie z tego, że widzi dwóch przystojniaków przed sobą i siedzi obok gość, który jej...
1: Trzech, proszę pana, trzech. Siebie proszę do tego pana dołączyć. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Mirosław Kowalik, dyrektor Teatru Zdrojowego w Sztawnie Zdroju. Dziękujemy serdecznie. Trzymamy kciuki za kolejne przedsięwzięcia.
2: Do kolejnego czerwca, a my teraz wracamy do archiwów Polskiego Radia. Wracamy do 1984 roku, kiedy to Henryk Sytner odwiedził Sztawno Zdrój i zimą, to ciekawe, i pytał kuracjuszy o to, czy to dobry ruch, słowem, czy opłaca się jechać do Sztawna.
3: Chciałbyście jeszcze raz, panie, przyjechać na wczasy włoskie?
4: Pewnie.
3: Uważacie, że za tę opłatę, którą wniosłyście, warunki są tutaj dobre?
4: Dobre są warunki, tak. No bo kto by inny tak mógł nam dać wszystko, życie i spanie, i obchód, i sprzątanie, wszystko w ogóle. No i zabiegi.
5: Same badania, same kąpiele, to jeszcze nie wszystko.
6: Jest mały jakiś imprez w naszym domu. Była jedna zabawa na początek.
7: Po tygodniu czasu, to był wieczorek.
8: Zapoznawcy.
7: Byliśmy tydzień czasu i jest pożegnalny. Czyli jeszcze tydzień możemy być, ale już pożegnaliśmy się, koniec. Tak było w planie. Moim zdaniem, jeśli jest to wieczorek na przykład zapoznawczy, zapoznajemy się na drugi dzień. Wszyscy wspólnie, razem. A to było... Kto chce, idzie na ten wieczorek zapoznawczy, kto nie, to nie. I w sumie, jak ja się zapoznałam na przykład z kolegą czy z koleżanką i na tym się skończyło, więcej osób nie poznałam na tym wieczorku.
6: Nie ma nawet takich herbat wspólnych, czy nawet takich kolacji przy kawie, czy...
8: Każdy sobie rzepkę skrapie.
6: Tak, właśnie, każdy sobie.
7: Jak się ktoś zgra na przykład w parę osób, dwie, trzy osoby i takie towarzystwo trzyma się do końca. Tylko tyle.
5: Ja uważałam, że kierownictwo domu w jakiś sposób się przedstawi nam dużo wcześniej. Zapoznano nas po tygodniu czasu pobytu. No, uważałam, że będzie to wyglądało w ten sposób, że powstanie jakaś rada czasowa, że będą wiedzieli, co my chcemy tutaj, prawda? Bo jednak żeśmy się tutaj zjechali z różnych stron Polski. Wiadomo, każdy ma w sobie inwencję jakieś. Z tego wszystkiego można było wybrać kilka właśnie takich punktów. Miłą całość po prostu zrobić, bo na pewno ten wieczorek zapoznawczy to wygląda w ten sposób. Na pewno chodzi o komuś, o zbicie kiesy. Wysłanie nas do restauracji czy do jakiejś kagalni, po prostu zamówienie nam biletów i powiedzmy, kupujcie, płaćcie i bądźcie razem, prawda, bawcie się ze sobą.
3: A program? Program dla miłej pani Ziuty, tango od K.O., tak?
5: Pani kelnerka miała na imię Barbara, więc wszyscy bawili się pod panią kelnerkę, nie? Więc to taki był wieczorek, po prostu zapoznawczy.

0: Szalony bieg z opusu 73 Maurycego Moszkowskiego przy fortepianie Seta Taniel, a razem z nami w szalonym biegu po sztafnie zdroju przewodnik sudecki, przewodnik nielokalny, jak lubi o sobie mówić Grzegorz Pantol.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Podziwiamy przepiękną architekturę Szczawna Zdroju. Pan to miejsce zna jak własną kieszeń. Już się Panu trochę opatrzyło? Czy to cały czas zadziwia, zaskakuje i zachwyca?
1: Wie pan co, dlatego, że ja pracuję z turystami, mam na to swoją jakąś metodę taką, żeby mi się takie piękne okoliczności nie opatrzyły. Kiedy przychodzę tutaj z ludźmi, oni się po prostu zachwycają, no i wtedy ja sobie uświadamiam, że rzeczywiście jest się czym zachwycać.
0: Czerpie pan energię z obcych ludzi.
1: Tak.
2: Wampir energetyczny.
1: Wampir energetyczny, ale tak pozytywnie. Przewodnik musi się dużo uśmiechać i brać na klatę wszystkie komentarze, a tutaj są zazwyczaj pozytywne komentarze.
0: To my będziemy teraz czerpać energię z wód pijalni, ale zaczynamy od spacerowni, od miejsca, gdzie z tą wodą zdrojową, z płynnym eliksirem się spacerowało, kiedy padało.
1: Powinienem zacząć od tego, że jednak tutaj wszystko skupia się właśnie wokół tych wód mineralnych. One są takim głównym walorem naturalnym tego miejsca, ale nie byłoby tego, gdyby nie walor też antropologiczny w postaci rodziny Hochbergów z Ksią.

0: Wąża. Kiedy padało, tak, no spacerownia to może tak bardziej potocznie, ale bardziej życiowo i może fachowo powiedzielibyśmy hala spacerowa, bo przy niej się znajdujemy. No kiedy padało, kiedy wiało zbyt mocno, kiedy był upał, wtedy korzystano z hali spacerowej, bo kuracjusze, którzy tutaj przybywali na kurację, zalecane im było, żeby dużo spacerowali, popijając tę wodę mineralną, no i po to właśnie była hala spacerowa i jest po dziś dzień w Szczawnie Zdroju.
1: Spacerownia czy hala spacerowa to brzmi nijak. Opiszmy to miejsce, bo ono robi ogromne wrażenie.
0: Hala spacerowa jest konstrukcją drewnianą i tutaj ci, którzy się architekturą zajmują fachowo, mówią, że ta hala spacerowa, jej fenomen polega na tym, że ona jest prostą konstrukcją i posiada niesamowicie dobrą snycerkę tych niemieckich stolarzy, którzy się tą snycerką tutaj zajmowali. My na Dolnym Śląsku mamy kilka takich hal spacerowych w uzdrowiskach. Ta jest drewniana, jest piękna, tak jak w Świeradowie Zdroju. Ta w Świeradowie ma około 80 metrów, ta ponad 70, więc w Świeradowie jest dłuższa, ta nieco krótsza, no ale one są do siebie porównywane, więc kto był w Szczawnie, ten wie, kto nie był, a może był w Świeradowie, ten jest w stanie sobie wyobrazić, jak ta szczawińska wygląda. Stoimy w Parku Zdrojowym po wschodniej stronie hali spacerowej i ona od tej strony jest otwartą przestrzenią, czyli można do niej bezpośrednio wejść przez kilka takich arkadowych wejść. Tu są słupy, które nam tą konstrukcję całkowicie otwierają, ona jest całkowicie dostępna dla powietrza, które tam ją po prostu wentyluje. Wchodzimy do hali spacerowej.
2: Jesteśmy tuż przy pijalni wód, ale może udamy się na drugi koniec, bo tam jest coś wyjątkowego.
0: Można powiedzieć neorenesansowego, bo gdy patrzymy na architekturę hali spacerowej dzisiaj, to ciężko stwierdzić, w jakim ona jest konkretnie stylu architektonicznym. Można powiedzieć, że te najwybitniejsze budynki tutaj w Szczawnie to jest taki, ja na to mówię, narodowy styl niemiecki. To tak jakbyśmy, moi drodzy, spacerowali trochę po Sopocie, ale może bardziej po drezdeńskich dzielnicach willowych Blasewitz, Loschwitz czy Weißerhirsch. To ostatnio moja żona się dowiedziała, że ta dzielnica Weißerhirsch nam się tak ona podoba, że ona też była uzdrowiskiem kiedyś, także tutaj ta hala spacerowa właśnie do takiego stylu niemieckiego nawiązuje.
1: Trochę secesji, trochę historyzmu, trochę neobaroku, wszystko w całkiem udanych proporcjach wymieszane. A my spoglądamy teraz na co?
0: No, spoglądamy tak naprawdę na ścianę, która oddziela, znaczy zamyka tutaj od strony południowej halę spacerową, a za ścianą jest biała sala, czy też dawny Kursaal, Kurhaus, a przed nami słynne szczawińskie sgraffito. Tak, sgraffito to jest taki ornament, jest to technika zdobienia elewacji, która tak upowszechniła się w renesansie. Polega na tym, że nakładamy na siebie kolejne warstwy tynku i zdrapując dochodzimy do kolorów, które chcemy uzyskać. No i w ten sposób powstaje jakiś wizerunek.
2: W centralnej części tego wizerunku oczywiście woda. Rozumiem, że to jest woda Mieszko.
0: Tak, no bardzo dobrze pan rozumie, chociaż nie wiem, czy to jest tutaj napisane w jakimkolwiek języku, ale rzeczywiście chodzi o wodę Mieszko, bo...
2: No tutaj, ona jest najstarszą.
0: Tak, tutaj właśnie widzimy dwie postaci. Przede wszystkim jest to grecki bóg sztuki leczniczej Asklepios i on tutaj podarowuje taką czaszę, czarę właściwie wody mineralnej Mieszko bogini higiei, tak, bogini zdrowia. No a tutaj, co jest ważne, jest taki napis po łacinie experto credite, czyli zaufaj doświadczonemu, tak? To nie jest żaden motyw, bo w renesansie często się pojawiają motywy wanitatywne. Trupie czachy, nie, tutaj właśnie życie króluje. Zaufaj doświadczonemu, czyli wiemy, moi drodzy, że tu jest data, 1599, że w tym oto roku Kaspar Schwenkfeld, taki cieplicki uczony, przyjeżdża do Szczawna, publikuje książkę, w której opisuje naukowo, z takiego naukowego punktu widzenia właśnie właściwości lecznicze tych wód, tak? To jest jakby potwierdzenie, że te wody rzeczywiście są lecznicze i należy używać ich do kuracji pitnej. To i właśnie, trzeba mu zaufać, żeby być zdrowym i tą wodę pić.
1: Dotknęliśmy sedna sprawy. Starożytni bogowie wcale nie pożywiali się ambrozją, tylko pijali wodę Mieszko. Zostawiamy boga z wodą Mieszko i przechodzimy do Kurhausu.
3: Dzień dobry.
1: O, Jesteśmy we

0: wnętrzu Kurzalu. Dziś tutaj funkcjonuje lokal gastronomiczny. Czy ten element, który od razu rzuca się w oczy, czyli przepiękny żyrandol, jest oryginalny?
1: No właśnie, on jest oryginalny i tutaj taka ciekawostka, kiedy znajomy mojej rodziny kupił tą nieruchomość, to pytaliśmy się, ile dałeś? No to on rzucił dwie kwoty. Powiedział za ten budynek, tak, za nieruchomość i dodał jeszcze i żyrandol. Tak. Ale jest przepiękny, oryginalny z początku XX wieku.
2: Wykończenie klasycyzujące, patrząc na te portyki, na te drzwiami.
1: No tak, typowy klasycyzm, którego w Szczawnie jest dosyć sporo, a było jeszcze więcej, bo przecież przed tą halą spacerową, w której byliśmy przed chwilą, stała wcześniej hala spacerowa, która powstała w latach 30. wieku XIX. No niestety spłonęła w 93 roku i zaraz przystąpiono do, Hochbergowie przystąpili do budowy nowej hali spacerowej, czyli tej, którą widzimy obecnie. Natomiast czy to źle, że ona spłonęła? No ta dzisiejsza wydaje mi się być piękniejszą.
2: A wieża widokowa na wzgórzu Gdymina, czy ją również spotkał taki los transformacji niejaką tego miejsca?
1: Tak, tam się znajdował tak zwany Belweder, gdzie po prostu było typowe dla takiej turystyki też niemieckiej, która się nazywała Wurst und Bier, tak, czyli kiełbasa i piwo. No może kuracjuszom nie zalecano, ale jednak to musiał być jakiś atraktor, który tych ludzi wyciągał tutaj z Parku Zdrojowego gdzieś tam, żeby się mogli przejść nieco wyżej. Zostało parę kamieni po tym Belwederze, to była taka restauracja, ale nieopodal parę lat temu powstała wieża widokowa. Tutaj w Sudetach tych wież widokowych powstaje coraz więcej i one rzeczywiście spełniają swoją funkcję. Czyli to są rzeczywiście atrakcje turystyczne, które przyciągają tutaj ludzi, bo z tej wieży widokowej w Szczawnie naprawdę można zobaczyć kawał Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, bo my tutaj w Szczawnie tak naprawdę stoimy jedną nogą na Pogórzu Sudeckim, tak jak Zamek Książ znajduje się na Pogórzu Wałbrzyskim, a jedną nogą jesteśmy już w górach Wałbrzyskich, czyli w górach.
2: To dokąd teraz zmierzamy?
1: Teraz zmierzamy pod Dom Zdrojowy, czyli dawny Grand Hotel. Wychodzimy z Białej Sali, z rezydencji Bohema, czyli dawnego Kurzalu, Kurhausu. Idziemy w górę, w stronę Parku Szwedzkiego, a przed nami największy budynek w Szczawnie Zdroju, czyli Dom Zdrojowy. Ale przechodzimy przez, to moja babcia na to zawsze mówiła korso, tak, że to jest takie szczawieńskie korso, czyli deptak. Ale jest to, warto wiedzieć, że to jest taki trakt, który jakbyśmy z Książa, z Zamku Książ popatrzyli w stronę Chełmca, no to musieliby i chcielibyśmy tam dojść na ten Chełmiec, to właśnie tędy musielibyśmy iść. Także od Niedersalzbrunn, czyli Szczawna Dolnego, dzisiejszego Szczawienka, przez Bad Salzbrunn, czy też Obersalzbrunn, czyli tego Szczawna Górnego, w którym się znajdujemy, no to dawniej była jedna miejscowość, chociaż już u zarania istnienia Szczawna Zdroju to górna część należała do Cystersów, a dolna do księcia Świdnicko-Jaworskiego. No i właśnie Hochbergowie tą oś kompozycyjną w 100% wykorzystali. Zobaczcie, że te wszystkie tutaj obiekty, one się układają w taką jedną linię i gdybyśmy ruszyli wzdłuż tych obiektów, doszlibyśmy do Zamku Książ, a w drugą stronę do wieży widokowej na Chełmcu, która też jest ważnym architektonicznie tutaj obiektem, bo została zbudowana przez Hochbergów w 1888 roku i wieża widokowa na Chełmcu miała nawiązywać do takiej właśnie średniowiecznej zamkowej baszty. Tak? To są te czasy romantyczne, kiedy to panny musiały do czegoś mieć wzdychać i w takiej formie również obiekty tutaj powstawały.
0: Nie ma przypadków. Chełmiec, jeśli pamięć mnie nie myli, 850 metrów nad poziomem morza, a jeśli chodzi o Grand Hotel, który Grand był pierwszy, ten w Szczawnie czy ten w Sopocie?
1: No na pewno mogę panu powiedzieć, że ten w Szczawnie był pierwszy, to nie ulega wątpliwości, na to są oczywiście dowody. Architekci, którzy projektują i budują Grand Hotel w Sopocie, to jest ta śmietanka towarzyska, bo przecież Hochbergowie byli jedną z najbogatszych rodzin nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. Oni się wszyscy znali, odwiedzali nawzajem. No i oni budują, właśnie ci architekci, pod koniec lat 20. Grand Hotel w Sopocie.
2: No i stanęliśmy przed tym pięknym hotelem, prawie jak w filmie Wes Andersona, który został zaprojektowany wewnątrz, między innymi przez księżną Daisy.
1: To był jej taki osobisty projekt, ona czuwała nad realizacją wnętrza.

0: wnętrza, to co zobaczycie wewnątrz, właśnie zawdzięczamy księżnej Daisy.
1: A film Wesa Andersona kręcony zdaje się niedaleko, bo w Görlitz, jeśli pamięć mnie nie myli. Spoglądamy na fasadę. Co rzuca się w oczy poza tymi ogromnymi, pięknymi lampami?
0: Cały ten ryzalit, ta fasada robi już wrażenie, prawda? Co też właśnie przynosi nam na myśl Grand Hotel Sopocki. Ale tak, stojąc bliżej przed fasadą, zaraz pod drzwiami domu zdrojowego, dzisiaj mówiąc w czasie teraźniejszym, no bo dawniej powiedzielibyśmy Grand Hotelu Hochbergów, patrzymy na przepiękny medalion. To taka płaskorzeźba z piaskowca, owinięta takim właśnie festonem z różnymi owocami wystającymi tutaj z nadproża. W medalionie wizerunek znajomej budowli, dlatego że jest to trzeci największy zamek w Polsce, czyli Zamek Książ. Z tym, że ten wizerunek przedstawia Zamek Książ jeszcze sprzed tej ostatecznej, finalnej przebudowy, której dokonał Jan Henryk XV, czyli zmienia on troszeczkę wygląd wieży, tej wieży najstarszej jeszcze z czasów Bolka Surowego, no i nadbudowuje dach nad salą Maksymiliana.
1: Wchodzimy do wnętrza z nadzieją, że nie będziemy przeszkadzać w dancingu. Zdradźmy, cóż to był za dźwięk, bo to jest dźwięk, który dziś można rzadko już usłyszeć.
0: Tak, dźwięk drzwi wejściowych do domu zdrojowego.
2: Drzwi obrotowych.
0: Drzwi obrotowych. Drewniane stare drzwi właśnie z początku XX wieku.
2: I nimi weszliśmy wprost do centralnej części Grand Hotelu, czyli miejsca, w którym spotykali się wszyscy goście, w którym odbywały się spotkania, koncerty, bo to taka dość nietypowa przestrzeń.
0: Tak, no i tak to funkcjonuje do dzisiaj, z tym, że no, to jest o tyle dobre, że tutaj możemy sobie przypomnieć te czasy księżnej Daisy, która to właśnie projektowała. To są jeszcze oryginalne żyrandole właśnie z tych czasów. Grand Hotel powstaje w latach 1908-1911 i dosyć szybko zostaje wybudowany, bo w zaledwie 4 lata. Patrząc z zewnątrz, no to też powinniśmy się zastanowić, cóż to za styl, czy to jakiś historyzm, który tutaj towarzyszy Hochbergom. Niektórzy mówią, że jest to późny, a nawet bardzo późny klasycyzm, ale wystarczy, jak powiemy, neobarok. To tak jak troszeczkę hala targowa we Wrocławiu. Budynek historyzujący z zewnątrz, ale wewnątrz całkowicie zapowiadający nam już modernizm, bo kiedy zdarlibyśmy tutaj te tynki, to okazuje się, że budynek jest w dużej części żelbetowy. W tym budynku powstaje, to jest taka ciekawostka, jeden z pierwszych w ogóle w Niemczech odkurzacz centralny, tak? Czyli w każdym pokoju była taka dziurka z klapką, klapkę się otwierało, rurę się montowało i można było odkurzać już na początku XX wieku.
2: A nad nami, za pana plecami, księżna Daisy spogląda. O tym, ile miała centymetrów talii, bo to jest wiadome, powiemy już za kilka minut. A naszym przewodnikiem po Szczawnie Zdroju był pan Grzegorz Pantol. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Flying Pixies Macieja Obary, Maciej Obara, jego kwartet z płyty Frozen Silence, płyty inspirowanej Karkonoszami, niedaleko Jelenią Górą, w której, mieście, które jest bardzo ważne dla Macieja Obary, a które było również bardzo miejsce, które było bardzo ważne dla naszego kolejnego bohatera, Gerharda Hauptmana. O nim za chwilę, bo dziś w dwójce, dziś w audycji Jesteśmy na Wczasach, opowiadamy o Szczawnie Zdroju.
1: I stąd Państwa pozdrawiamy z kompanii w Upale. Bywał tu Henryk Wieniawski, o czym już wspominaliśmy, ale bywał też inny Henryk, legenda radiowa Henryk Sytner, który pojawił się tu w roku 1984 w styczniu.
2: A dlaczego tutaj nie ma żadnego sprzętu zimowego?
3: No, nie wiem dlaczego. Proszę pana, od lat pracuję i tu nigdy nie ma. Zresztą dla dzieci było nieprzewidziane. Po raz pierwszy od ubiegłego roku zaczęły przyjeżdżać dzieci do 7 lat.
2: Bo no tak, ale ten, przepraszam, że pani przerywam, tak. Ale ten sprzęt sportowy przecież jest dla dorosłych. Narty, sanki, przecież przyjeżdżają tutaj zimą ludzie.
3: Proszę pana, tu ludzie przyjeżdżają na leczenie, tak jak dotychczas było, a nie na sport.
2: No ale to są przecież również normalne turnusy wypaskie.
3: Tak, ale są później, proszę pana, łamanie rąk, nóg, a tu jest leczenie górnych dróg oddechowych, nie jest wskazane. No tak przynajmniej zawsze było, że lekarz
2: ale przy normalnych turnusach ewopowskich. Tak, ruch na świeżym powietrzu tak, jest przecież wskazany.
3: To nie są czternastki, to są w czasy przez cały sezon, 21-dniowy. To można sprawdzić w dokumentach, że jest 20.
2: Nie, ja pani wierzę. To myślałem, że po prostu jakby na sankach pozjeżdżali z górki, to się nikomu nic nie stanie.
3: Trudno mi na to odpowiedzieć.
0: Trudno mi to powiedzieć.
1: Dzisiaj na sankach nie pozjeżdżamy. Dzisiaj chronimy się przed upałem, a z nami pod jednym z kasztanowców w Szczawnie Zdroju jest Magdalena Woch, germanistka, regionalistka ze Starej Kopalni w Wałbrzychu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: A nawet z Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, żeby być takim całkowicie dokładnym. Z panią porozmawiamy o wielu postaciach związanych ze Szczawnym Zdroju, ale zaczniemy od Gerharda Hauptmana, człowieka, który tutaj się urodził, noblisty, literata, którego śladami, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale moglibyśmy zwiedzać Szczawno.
4: Oczywiście.
0: I od czego byśmy zaczęli?
4: Zaczęlibyśmy pewnie tradycyjnie od domu, w którym Gerhard Hauptmann się urodził, ponieważ musimy pamiętać, że on, ale również jego brat, doskonały prozaik, świetny literat Karl Hauptmann, przyszli na świat w Bad Salzbrunn, tak się wtedy nazywało Szczawno-Zdrój, bardzo blisko nas, bo po prawej stronie, całkiem niedaleko, na końcu deptaka, na którym się w tej chwili znajdujemy, właśnie mieści się sanatorium, które dzisiaj nazywa się Korona Piastowska, wówczas nazywało się Korona Pruska i od 1830 roku rodzina Hauptmannów właśnie dzierżawiła to miejsce.
0: To był hotel wówczas, prawda?
4: To był hotel i to był zajazd, gospoda i wówczas trzeba powiedzieć, to są początki w ogóle uzdrowiska Bad Salzbrunn i należy tutaj podkreślić, że w owym czasie był to chyba najbardziej elegancki hotel w całym kurorcie. Właśnie Korona Pruska.
1: Czy wtedy rodzina Hauptmannów należała do zasobników?

0: mniejszych w okolicy, bo przecież późniejszy noblista wiele uwagi poświęcał doli tych najbiedniejszych, najsłabszych.
1: Kiedy hauptmanowie dzierżawili ten hotel, to miejsce, to wcale nie byli bogaci, bo musimy pamiętać, że dziadek przyszłego noblisty był śląskim tkaczem. Zresztą czytamy o tym w sztandarowym dziele hauptmana, czyli w dramacie Die Weiber, czyli Tkacze. Natomiast rzeczywiście przez to, że był to na początku trwania tego uzdrowiska jeden z większych i bardziej obleganych hoteli, hauptmanowie dosyć szybko doszli do dużych pieniędzy. Z jednej strony dobra wiadomość, z drugiej strony niestety ta fortuna spowodowała także ich upadek w Szczawnie Zdroju. Bo powiedzieć należy, że rodzina hauptmana nie mieszkała tutaj za długo. Mieszkali tutaj niespełna 40 lat i tak naprawdę musieli się wyprowadzić właśnie z korony pruskiej, ponieważ to miejsce zostało zlicytowane. A dlaczego zostało zlicytowane? Hauptmanowie osiągnęli kryzys finansowy. Przede wszystkim przez to, że ojciec przyszłego noblisty popadł w złe nawyki, w złe nałogi.
2: Uwielbiał. Nie będziemy mówić jakim.
1: Ja powiem. Uwielbiał alkohol i grę w karty.
2: No a my tak. Państwu tego nie polecamy. Pani powiedziała śląskim tłumaczem. No właśnie, tu rodzi się pytanie, czy czuł się Hauptmann młody, ale też i starszy, i ten starszy jeszcze bardziej Niemcem, czy bardziej dolnoślązakiem?
1: Ja myślę, że on się czuł Ślązakiem przede wszystkim, dlatego że pamiętajmy, że w tym czasie jeszcze nie było w ogóle tego podziału administracyjnego, kiedy żył Hauptmann na Dolny i Górny Śląsk. Natomiast on był Ślązakiem, o czym świadczy chociażby to, że czy w Tkaczach, czy w innych swoich dramatach bardzo często sięgał po dialekt śląski. I właściwie pierwsza wersja Tkaczy, jakoś tak mi dzisiaj łatwo w tym Szczawnie o tym mówić, ona napisana była właśnie w dialekcie śląskim. Dopiero po 2 latach od złożenia do druku tej pierwszej wersji Hauptmann przerobił Tkaczy na literacki niemiecki, czyli na Hochdeutsch.
0: Słynny dramat, naturalistyczny dramat, który opowiada o powstaniu tkaczy sudeckich. Bardzo wiele wątków śląskich, dolnośląskich pojawiało się w twórczości Hauptmanna.
1: Bardzo dużo, bo Tkacze to przecież Bielawa, Dzierżoniów, przede wszystkim Bielawa, ale w jego innych dramatach, które nie każdy jest niestety przetłumaczony na język polski, odnajdujemy na przykład Przed zachodem słońca. Akcja dzieje się w Waldenburgu, czyli w dzisiejszym Wałbrzychu. Właściwie wszystkie niemalże jego dzieła osadzone są tutaj na dzisiejszym Dolnym Śląsku. I tak jak wspomniałam, ta śląskość przejawia się przede wszystkim w języku, ale również w tym, że Hauptmann osadza swoje dramaty, swoje dzieła w miejscach, które do dzisiaj istnieją, są autentyczne i przede wszystkim jest bardzo dużo nawiązania, jak to u naturalistów, do rzeczy, do wydarzeń, które wydarzyły się naprawdę.
2: I jak one się zmieniły od czasu dramatów, które opisywały to, jak wyglądało Szczawno i inne miejscowości okoliczne?
1: No tak, no właśnie, z jednej strony Hauptmann chociażby w kontekście Szczawna, później po latach napisze przecież swoje wspomnienia i on to miejsce, w którym mieszkał 12 lat, bo to trzeba powiedzieć, on nie mieszkał tutaj długo, mieszkał
2: Przygoda
1: tutaj tylko 12
2: młodości.
1: Lat. Przygoda mojej młodości, to Szczawno to jest to piękne miejsce, w którym on rzeczywiście spędza cudowny czas dzieciństwa. Problem jest jedynie taki, tutaj troszeczkę tak między nami mówiąc i plotkując, jemu nie podoba się w szczawieńskiej szkole. To jest wtedy taka malutka wiejska szkoła, do której on trafia w wieku 6 lat. I rzeczywiście to jest ten taki minusik jego pobytu w Szczawnie. No a potem...
2: No,
1: potem...
2: W ogóle ta edukacja jego nie do końca zawsze była usłona różami. No nie, właśnie, nie mógł się wpasować w te...
1: Nie mógł się wpasować w kanony edukacyjne, tak. To prawda. Przecież ta słynna historia z relegowaniem go ze szkoły, z Zwingeru, ze szkoły we Wrocławiu, tak. W Breslau.
2: Nawet jak już znalazł tą swoją kochaną Akademię Sztuk Pięknych we Włoszech, to ta rzeźba, którą stworzył na sam koniec... W końcu się rozbiła.
1: No właśnie, to jest takie jakieś bardzo tragiczne, nie miał szczęścia, ale z drugiej strony być może te wielkie umysły nie zawsze potrzebują tej sztandarowej, takiej schematycznej edukacji.
2: Mam pani całkowitą rację, zdecydowanie, ale odeszliśmy...
0: A wiesz coś o tym?
2: Ja zdecydowanie wiem,
0: było, tak?
2: Utożsamiam się.
0: Zostając w okolicy, na Dolnym Śląsku, mówimy o Szczawnie oczywiście, ale musimy też zajrzeć do Szklarskiej Poręby chociażby, do Jagniątkowa.
1: Do ukochanych Karkonoszy, Hauptmana.
0: Jak to się wiąże z jego życiorysem?
1: Wiąże się to w sposób wspaniały, ponieważ on najpierw od

0: odkrył rzeczywiście szklarską porębę, gdzie do spółki ze swoim bratem, a pamiętajmy, że bracia Hauptmannowie, kiedy nastąpił tutaj krach finansowy w Szczawnie-Zdroju, oni żyli w bardzo złych warunkach finansowych, ale trzech braci Hauptmannów poślubiło trzy siostry Kinemann, które były spadkobierczyniami ogromnej fortuny. I dzięki temu Hauptmannowie mogli pozwolić sobie na początku na zakup domu w Szklarskiej Porębie. Karl i Gerhard kupili ten dom na spółkę, oczywiście wtedy ze swoimi żonami.
1: I jak długo tam razem wytrzymali?
0: Oni tam się mijali, oni nie mieszkali tam przez cały czas i chyba to był sukces tego, że rzeczywiście wytrzymywali podczas pobytów ze sobą. Natomiast później Karl Hauptmann, przepraszam, nie Karl, tylko nasz noblista Gerhard, przeżył zafascynowanie karkonoszami, no i zakupił łąkę, na której postawił przepiękny dom, to było wówczas Agnetendorf, czyli Jagniątków, dom, w którym mieszkał do swojej śmierci w 1946 roku.
2: Pokaźny dom, jak się prezentuje?
0: Dom dzisiaj jest siedzibą Muzeum Miejskiego, a tak dokładnie Muzeum Gerharda Hauptmanna. Zachowany jest w przecudownym stanie, jest tam dużo pamiątek po naszym nobliście. Panuje tam w ogóle taka piękna atmosfera. Ja bardzo lubię tam przyjeżdżać, nie dlatego, że mam zawód taki, jaki mam, swój pierwszy, ponieważ jestem germanistką, ale przede wszystkim to jest takie małe, właściwie rzekłabym butikowe muzeum. To znaczy tam czuję się, takie ja mam zdanie, cały czas ducha Gerharda Hauptmanna i to jest bardzo piękne.
1: Gerhard Hauptmann został tam aż do samego końca, aż do
0: tak,
1: śmierci.
0: Do swojej śmierci i nawet chwilę dłużej.
1: Tak, w 1946 roku, dobrze pamiętam.
0: Tak, dokładnie.
1: Czyli jeszcze, albo już, kiedy to były ziemie polskie.
0: Tak, on został tam po swojej śmierci jeszcze przez kilka tygodni,
1: wracał specjalnym
0: pociągiem, a właściwie jego wolą było, aby nie był pochowany w Jagniątkowie, czy tutaj na Śląsku, mimo całej miłości do tych ziem, ponieważ on miał jeszcze jedną miłość, taką geograficzną, a mianowicie to były Bałtyckie Wyspy. Został pochowany na wyspie Hiddensee, tam gdzie spędzał błogie wakacje, przede wszystkim ze swoją drugą żoną, z Margaretę Hauptmann.
1: Skrzypaczką,
0: dużo
1: wszystko
0: od niego
1: młodszą.
0: Wszystko się
1: łączy ze skrzypcami tutaj.
0: Tak, to jest rzeczywiście, kiedy pomyślimy o Wieniawskim, o Szczawnie-Zdroju i o Margaretę.
1: Chyba też sam grał na skrzypce.
0: Hauptmann, a tego to nie pamiętam akurat, czy grał na skrzypcach, ale podobno był umuzykalniony, to prawda.
2: Wspomnieliśmy o Jagniątkowie. Tam mieści się Muzeum Hauptmanna, a czy Szczawno o Gerhardzie pamięta?
0: Oczywiście, przede wszystkim.
2: No, pytanie było tendencyjne.
0: Opowiadamy tutaj o tej historii, o tym, że mamy tak znakomite osoby urodzone w Szczawnie-Zdroju. Mamy również rondo Hauptmanna, które dokładnie znajduje się między pijalnią a jego domem urodzenia. I właściwie tak sobie myślę, że tych hauptmanowskich pamiątek tu na terenie Szczawna, jak i całego Dolnego Śląska, troszeczkę jednak jest.
1: Mimo, że to nie jest taka oczywista sprawa, dlatego że Gerhard Hauptmann w trakcie wojny nie określił się przeciwko nazistom.
0: Ale
1: i Polacy
0: też,
1: mieli mu to trochę za złe.
0: Ale też nie powiedział bardzo mocno wprost, popieram nazizm.
1: No oczywiście, no ale to czasami trzeba tak nie mówić, szczególnie po wojnie, kiedy ta pamięć i ta walka o pamięć jest istotna. Pani wspomniała jako germanistka, że nie wszystkie dzieła Hauptmanna są przetłumaczone na język polski. I te, które są przetłumaczone, nawet mam tutaj jedno ze sobą, Dzwon zatopiony, jeszcze przedwojenne lwowskie
0: wydanie.
1: Tak? Jan Kasprowicz przełożył. No właśnie, te
0: Hauptmann
1: tłumaczenia.
0: Miał w ogóle doskonałych tłumaczy.
1: Ale jednak są dziś, jak one dziś przetrwały próbę czasu?
0: Ja myślę, że i Konopnicką, która go tłumaczyła, i Kasprowicza czyta się bardzo dobrze. Natomiast są też nowe tłumaczenia. A ja w ogóle, jeśli mogę, to chciałam powiedzieć, że Hauptmann pojawia się na scenie Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego, bo uważam, że jednym z lepszych spektakli, jakie udało mi się w naszym doskonałym zresztą teatrze, a jestem jego wielką fanką, obejrzeć, to było Przed zachodem słońca. I to był Hauptmann pokazany w sposób bardzo nowoczesny. Ta jego historia, którą on stworzył w połowie XIX wieku, stała się historią, która przełożona na język teatru nagle okazała się być historią współczesną, mianowicie Wałbrzycha roku 1999, kiedy to miasto

0: nagle na chwileczkę wstrzymało oddech, bo zostały zamknięte kopalnie.
1: No tak, ale może to jest dobry moment, żeby pomyśleć o wznowieniach, o nowych tłumaczeniach twórczości Hauptmanna. Zostawiamy panią z tym bardzo kilka minut i wrócimy do rozmowy. Magdalena Woch, germanistka i regionalistka, jest razem z nami.

0: twórczość Straussa cenił. Panowie się znali i najpewniej mieli też okazję spotkać się w domu pisarza w Jagniątkowie. O tym miejscu też już dziś wspominał nasz gość, Magdalena Woch, germanistka i regionalistka. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesteśmy w Parku Zdrojowym, w Sztawnie Zdroju. Dziś opowiadamy właśnie o tym mieście i w pewnym momencie opowiadaliśmy Państwu o Grand Hotelu, o księżnie Dei, zaczęliśmy opowiadać i której portret tam wisi i spogląda na wszystkich, którzy wchodzą do tego pięknego przybytku. No i wówczas padło pytanie, ile w talii miała księżna Daisy i skąd to wiemy? I pani Magdalena Woch jest tą osobą, która zna odpowiedź na to pytanie.
1: To jest moja ulubiona statystyka. 48 centymetrów w talii, w gorsecie, bez gorsetu, 53 centymetry. A skąd to wiemy? No wiemy to między
2: to
1: innymi... No właśnie, bo na drugim piętrze zamku książ, apartamentach księżnej Daisy znajduje się pewien artefakt. Kiedy wchodzą tam turyści, to oni mówią, jakiż piękny diadem, jaka piękna opaska na głowę, a to jest opaska na pas księżnej Daisy, prezent od Maharadży Koch Beharu. I on rzeczywiście wygląda tak, że przeciętna kobieta myśli, że wymiarowo to on pasuje na głowę, a nie w talię, do talii pięknej damy.
0: Dziś toczyliśmy pewien spór, ja go krótko zrekapituluję. Chodziło o to, że ja stoję na stanowisku, że księżna Daisy jest już dość powszechnie znana i kojarzona, natomiast Andrzej twierdzi, że absolutnie nie. Jakie jest pani zdanie w tej kwestii?
1: Jestem w pana obozie, jeśli o to chodzi. Uważam, że księżna Daisy jest absolutnie, przynajmniej
0: lubię,
1: tu na Dolnym Śląsku, zupełnie.
2: Dobrze, ja na obronę powiem,
1: znana,
2: że jest nas tutaj czworo, dlatego że Monika Góral, która jest wydawczynią, również jest w moim obozie, więc mamy 2+2. Więc mamy remis, proszę państwa. Ale dobrze, to powiedzmy o tym, jak angielska księżna znalazła się nagle w Sztawnie Zdroju, a tak naprawdę jak znalazła się na Zamku Książ i jak zareagowała na to, jak się tam znalazła.
1: Zanim przyjechała do Sztawna, to rzeczywiście przyjechała ze swojej rodzinnej Anglii do Zamku Książ.
2: I jeszcze wcześniej chyba była w Pszczynie, dobrze?
1: Tak, w Ples, tak się wówczas Pszczyna nazywała, ale powiedzieć należy, że ona tak od razu tutaj nie przyjechała, ponieważ po ślubie była w podróży poślubnej, a jej miesiąc miodowy trwał ponad 6 miesięcy. I po tym pięknym czasie, tak można żyć.
0: Kto bogatemu zabroni?
1: Przyjechała tutaj Daisy ze swoim małżonkiem. Jak wiemy z jej pamiętników, ona od pierwszego wejrzenia zakochała się w Zamku Książ, w swoim nowym domu. Pisze o tym, że kocha Zamek Książ, ale w tym zamku miała 3 problemy. Pierwszy problem był taki, że nie wiedziała, ile pokoi, komnat ma tam do dyspozycji, bo jak sama przyznaje, nigdy nie udało jej się tych komnat policzyć. Ona w którymś tomie, lepiej przemilczeć, na pierwszych stronach napisała wręcz, tak, to są jej pamiętniki, napisała wręcz, że Zamek Książ jej zdaniem ma od 500 do 600 komnat, ale taka pewna to ona nie jest. No to po pierwsze. Druga rzecz to był stan sanitarny Zamku Książ, ponieważ Daisy przyjechała tutaj z wiktoriańskiej Anglii, no i nagle się okazało, że nie ma tutaj do dyspozycji toalety, nie ma tutaj do dyspozycji, tak jak była do tego przyzwyczajona, nie ma tutaj do dyspozycji pięknej łazienki. Oczywiście te udogodnienia pojawiły się później, ale to był drugi taki troszeczkę rys czy cień na jej przyjaźni z Zamkiem Książ. No i trzeci problem polegał na tym, że ona w tym zamku nigdy nie była sama. Bo drodzy panowie, na początku mieszka tam Daisy tylko ze swoim mężem, a dla tej dwójki w zamku codziennie pracuje 300 osób służby.
2: No i zaczęła się zajmować odczarowywaniem tego miejsca?
1: Oczywiście. Po pierwsze doprowadziła do rewolucji, jeśli chodzi o otoczenie zamku. Od takich prostych rzeczy, czyli od ozdobienia czy przekształcenia zamkowych tarasów w naprawdę piękne ogrody ozdobne. To po pierwsze. Po drugie zaczęła otwierać zamek i rodzinę Hochbergów na otoczenie, ponieważ do tej pory te pruskie rody arystokratyczne rzadko otwierały drzwi swoich domostw dla normalnych, tak to nazwijmy, ludzi. A księżna Daisy była pionierką chociażby tego, że jej dzieci mogły bawić się w zamku z dziećmi służby zamkowej. To był z jednej strony wielki skandal rodzinny, ale z drugiej
2: strony... Nie pierwszy, nie ostatni.
1: No to też prawda, ale z drugiej strony jakoś księżna Daisy udało jej się to przeforsować. Natomiast ona też często wyjeżdżała z zamku. Ja kiedyś po policzyłam, nie pamiętam, który to był rok, ale tak sobie siedziałam i liczyłam, ile czasu Daisy spędziła w Książu, a ile w podróżach w skali jednego roku, 12 miesięcy, więc 10 miesięcy.

0: podróżowała, 2 miesiące była w
1: Polsce. No jeżeli ktoś w wieku 18 lat wychodzi za mąż, za Jana Henryka XV von Hochberga, no to pytanie, czy z miłości, czy z obowiązku, zdaje się być pytaniem retorycznym.
0: I no było może to, małżeństwo jak najbardziej. Małżeństwo, które było małżeństwem spowodowanym przez rodziców, a przede wszystkim przez matkę Daisy. Czy była tam miłość na początku? Śmiem wątpić. Później Daisy zaprzyjaźniła się ze swoim mężem do pewnego momentu. Nawet wydawało się, że to będzie szczęśliwe małżeństwo, ale być może rzeczywiście ta rozłąka była takim elementem koniecznym dobrego bycia
2: tej. Po ich stronie. Historia też na ten związek wpłynęła. Sama Daisy niemczyzny nigdy się nie nauczyła. To nie stanowiło problemu? Hochbergowie byli na tyle kosmopolityczni, że im to nie przeszkadzało?
0: Chyba nie, dlatego że Daisy stała, była pod opieką swojego teścia, czyli Vatera. Vater przez 56 lat był głową tej rodziny i właściwie był chyba najwybitniejszym Hochbergiem, z którego zdaniem naprawdę bardzo mocno się liczono. W związku z tym te drobiazgi, że synowa kaleczyła język niemiecki, albo że trzeba było się z nią porozumiewać po angielsku, bo to był jej język ojczysty, chyba nie grały tutaj żadnej roli.
2: Dobrze, ja powiem do sformułowania, że Daisy jest jednak powszechnie znana. Skupmy się jeszcze na kilku innych postaciach.
1: Zapytajmy słuchaczy. Zapytajmy słuchaczy. andrzej.ziedniński@polskieradio.pl albo jakub.kubka@polskieradio.pl.
2: Proszę pisać tylko na tak.
1: Proszę pisać albo na tak, albo
2: Ida,
1: na nie.
2: Ida von Hochberg.
0: Moja ulubiona postać, absolutnie moja ulubiona postać historyczna, która bardzo mocno wiąże się z Zamkiem Książ, ale chyba jeszcze mocniej ze Szczawnem Zdrój, ponieważ to była małżonka dziada męża Daisy, a jednak wracamy tutaj do Daisy, Jana Henryka X. Małżeństwo również, które było małżeństwem wymyślonym przez rodziców, natomiast ta para pokochała się od początku i przez 12 lat małżeństwa Ida przyjeżdżała nie raz, nie drugi i nie trzeci tutaj do Szczawna i za każdym razem mówiła swojemu małżonkowi, że to miejsce przypomina jej ulubione miejsce na ziemi, a mianowicie Szwajcarię, że tutaj są właściwie takie same warunki klimatyczne, że tu są tak piękne łąki, na których powinny paść się szczęśliwe krowy. I kiedy Ida umiera na, to się nazywa po niemiecku, zakażenie organizmu, właściwie krwi, czyli na sepsę, możemy dzisiaj przypominać, jest to śmierć, możemy dzisiaj przypuszczać, jest to śmierć bardzo nieoczekiwana. Umiera właśnie w Szwajcarii. To jej małżonek po roku tej obowiązkowej żałoby przede wszystkim oświadcza swojej rodzinie, że on się jeszcze nie będzie żenił, ponieważ musi wystawić swojej zmarłej żonie pewien pomnik. Ten pomnik w Szczawnie stoi do dzisiaj. To jest tak zwana Szwajcarka, która znajduje się na terenie kompleksu Dworzysko, ponieważ Ida właśnie tam spędzała bardzo chętnie czas. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym pewien bardzo ważny tutaj dla naszego regionu fakt, że kiedy zbudowano Szwajcarkę, nazywaną również Idahofem, czyli dworem Idy, to równocześnie wdowiec po Idzie, czyli Jan Henryk X, założył jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą, na tych ziemiach sformalizowaną oczywiście fundację dobroczynną Ida Stiftung, fundację Idy, która do 1939 roku naprawdę bardzo pomagała tutaj biednym, chorym dzieciom przede wszystkim.
1: No właśnie, księżna Daisy również z tego słynęła, że pomagała biednym dzieciom i tej warstwie niższej. Tak samo pan Hauptmann słynął z tego, że opisywał właśnie te wszystkie klasy niższe, więc niejako moglibyśmy powiedzieć, że to Szczawno może w takim razie trochę zwraca się ku bliźniemu, niezależnie od jego stanu pochodzenia. Zawieszamy to pytanie. Magdalena Woch pięknie opowiadała o tych wszystkich zakamarkach historycznych Szczawna Zdrój i okolicy. Germanistka, regionalistka, stara kopalnia w Wałbrzychu. Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: czwarta część trzeciego kwartetu smyczkowego Szymona Laksa w wykonaniu Szymonowski Quartet. Tak właśnie muzycznie brzmi teraz, brzmiała przed chwilą dwójka, słuchają nas Państwo, a my nadajemy prosto ze Szczawna Zdroju, słuchają Państwo audycji Jesteśmy na Wczasach.
1: A z nami pod pięknymi kasztanami Agnieszka Dobkiewicz, dziennikarka, autorka między innymi książki Zamek Książ, historia opowiedziana oczami służących. Dzień dobry.
0: Nawet głosami służących.
1: Głosami służących, oczywiście. Witamy Pani, jest potwornie gorąco, proszę Państwa.
2: A ja zrozumiałam, więc... głosami służących.
1: Tak, to bardzo się cieszę. Czy Szczawno, które można dostrzec z Zamku Książ, to była perła w koronie Hochbergów?
2: To na pewno było miejsce, którym się szczycili i chwalili przed swoimi licznymi, wyjątkowymi gośćmi. I w pewnym momencie

0: kiedy zorientowali się, że to miejsce ma tak duży potencjał, zaczęli w nie inwestować.
1: Inwestować po to, by no właśnie mogli tu przyjeżdżać najważniejsi goście. To było tak, że jak ktoś przyjeżdżał do Zamku Książ, to później też jednocześnie do Szczawna-Zdrój był niejako wysyłany, żeby znaleźć to drugie miejsce, tak istotne dla nich?
0: Zdarzało się podczas przebudowy, kiedy na zamku, którą rozpoczął Heinrich XV, że tam nie było warunków do życia, no bo tak wyobraźcie sobie państwo, że trwa remont wam nad głową, więc Szczawno stało się taką naturalnym zapleczem dla tych wyjątkowych gości. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt tego Szczawna. Hochbergowie bardzo intensywnie korzystali z różnych uzdrowisk w całej Europie właściwie, więc to należało do dobrego tonu mieć też takie swoje uzdrowisko, gdzie gości można było zaprosić. A jeszcze trzecia perspektywa to jest ta, że ich służba bardzo liczna też leczyła się, przyjeżdżała tutaj dla podratowania zdrowia, zresztą nie tylko tutaj.
1: Winston Churchill też przyjechał tutaj, by podratować zdrowie?
0: Bardziej w odwiedziny, no bo te jednak związki między Hochbergami a rodziną Winstona Churchilla też były. Aczkolwiek faktycznie był tutaj w Szczawnie-Zdroju, chociaż śladów tego chyba nie znajdziemy.
2: Ale w kurorcie potrzebny jest lekarz, potrzebny jest ktoś, kto podpowie, jak o zdrowie zadbać. Kim był Peter Kuszbert?
0: Kuszbert, no właśnie to jest ta postać, która w pewnym momencie za czasów tych ostatnich Hochbergów dbała o zdrowie całej rodziny. Był po prostu lekarzem książęcym. Ale żeby nie było tak prosto, to oprócz tego, jak Hochbergowie zjeżdżali do książa odpoczywać na wakacje, bo nie przebywali tutaj cały rok, to Kuszbert nie miał tak lekko, nie mógł wypoczywać i przyjeżdżał wtedy do Szczawna-Zdroju i był lekarzem uzdrowiskowym. Miał kierować pracą całego uzdrowiska. Ale to nie był jakby koniec jego bytności z Hochbergami, bo gdy kończył się ten okres, kiedy oni bywali w Książu, potem wyjeżdżali na przykład do Pszczyny, no to jeździł z nimi do Pszczyny. I tam miał swój gabinet lekarski, więc ta praca doktora Kuszberta to była taka właściwie praca nieustanna. Zresztą bardzo też trudna praca, bo on, Hochbergowie bardzo dużo podróżowali w różne miejsca.
2: Dużo chorowali?
0: Zastanawiam się, czy to były czy chodziło aż tak o choroby, czy bardziej chodziło też o styl życia, że wypadało po prostu. Mieli też na przykład podróże do Berlina, czy na Rivierę francuską, no też wynikało z tego, że oni tam po prostu mieli swoje rezydencje. Ale a propos tego chorowania, to jednak chociażby księżna Daisy, o której tutaj panowie przed chwilą rozmawialiście, no też wiemy o tym, że przez całe życie, poza tą wczesną młodością, była bardzo chora.
1: Najprawdopodobniej stwardnienie rozsiane.
0: Najprawdopodobniej,
1: była ta choroba, na którą zapadła księżna Daisy. No, lekarz, o którym pani opowiada, to postać absolutnie nieznana tak naprawdę. Gdyby wpisać jego nazwisko do wyszukiwarki internetowej, nawet najbardziej popularnej, i zapytać całą sztuczną inteligencję od niego, to nic z niego, nic z tego
0: to
1: nie
0: prawda, wyjdzie. Ale jestem zaskoczona, bo był postacią naprawdę niezmiernie ciekawą. On miał być bohaterem mojej książki, Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących, ale stwierdziłam w pewnym momencie, kiedy zaczęłam badać jego historię w archiwach, bo tam trzeba tej historii szukać, w archiwach dotyczących zatrudnień u Hochbergów, akt personalnych. I okazało się, że jednak ta historia zasługuje na takie bardziej samodzielne opracowanie i zbadanie, bo doktor Kuszbert generalnie niedługo pracował, to było kilka lat pracy w Książu, ale jego historia kończy się w dość taki bardzo tragiczny sposób, ponieważ w pewnym momencie zapada na chorobę psychiczną. Tak to jest w dokumentach zdiagnozowane. Nie wiemy do dzisiaj, co to jest za choroba, ale na podstawie tego, co jest dostępne i tego, gdzie go umieszczono, można stwierdzić, że pan doktor niestety chorował na kiłę i skończyła się ona dla niego śmiercią.
2: Zarzuciła pani ten plan, żeby go sportretować w książce, czy on jeszcze gdzieś pani po głowie chodzi?
0: Nie, na pewno chodzi mi po głowie, bo to jest niesamowita historia tego właśnie, pokazanie poprzez człowieka takiej klasy średniej, jak funkcjonowało życie.

0: Parii Książęcej. W jego aktach personalnych zachowało się mnóstwo różnych dokumentów wskazujących na to, gdzie on z nimi bywał. Są bilety, które rozliczał, ta skrupulatność tej administracji książęcej, gdzie o każdą markę idzie gra.
1: Ale to jest niebywałe, jak pani Agnieszka Dobkiewicz, która właśnie to opowiada, z akt takich suchych tworzy całe historie. To naprawdę warte polecenie, szczególnie to jest dobrze widoczne w książce Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących. Ale na sam koniec chcieliśmy panią jeszcze zapytać, jako dziennikarkę, osobę, która wie bardzo wiele na temat tego miejsca, w którym się znajdujemy, czy Szczawno-Zdrój dziś wykorzystuje swój potencjał w 2026 roku? Jak ta miejscowość po transformacji, czy ten okres od powojenia do współczesności, czy jest dobrze wykorzystany? Jak dzisiaj wygląda to miejsce i czy można z tego wycisnąć jeszcze więcej?
0: Ja myślę, że najlepsze lata przed Szczawnym Zdrojem, dobrze odmieniam, są zdecydowanie jeszcze w przyszłości, bo dokładnie ten okres, o którym Państwo mówicie, tej transformacji lat 90. bardzo trudny, bo Szczawno-Zdrój znajduje się w takim wyjątkowym miejscu. Właściwie to jest trudno to rozdzielić z Wałbrzychem, chociaż są to dwie różne rzeczywistości.
2: Ale to kiedyś była dzielnica Wałbrzych.
0: Tak, ale generalnie zawsze uzdrowiskowa. Kierowano tutaj tych ludzi, którzy, robotników, ludzi pracy, tak jeszcze w czasach PRL-u, którzy tak ciężko pracowali dla swojej ojczyzny i mieli tutaj wypoczywać. I w momencie, kiedy przyszła transformacja i ten system ustrój się załamał, to nagle takie miasta, nie tylko jak Szczawno-Zdrój, ale uzdrowiska dolnośląskie generalnie, one trochę musiały na nowo zdefiniować swoją bytność, musiały postawić na tą samorządność. Te samorządy musiały udźwignąć to, co tu się dzieje.
1: I udźwignęły?
0: W przypadku Szczawna, moim zdaniem, najlepszy okres przed tym miastem jest na pewno przed nim. I tak jak mówiłam, dużo jeszcze, znaczy inaczej, historia Szczawna jest tak fascynująca, że warto w nią inwestować i myślę, że jeżeli samorząd właśnie w tą stronę pójdzie, to wygra na tym.
2: To może kolejna książka będzie poświęcona Szczawnu właśnie. Agnieszka Dobkiewicz, dziennikarka, autorka książek. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie. Bardzo.

0: To solówka Piotra Damasiewicza z zespołu, w którym grał też i Robert Wypasek i Kacper Palisz. Fragment studia jazzowego Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka, występu tego zespołu w 2023 roku, a za nami kompozycja Kędzierzawy Zbigniewa Zajferta.
1: Pozdrawiamy Państwa serdecznie ze Szczawna Zdroju, gdzie jesteśmy jeszcze przez kilka minut, a z nami Malwina Kubik-Geolożka. Dzień dobry, witamy Panią bardzo serdecznie.
2: Serdecznie.
1: Zastanawiam się, czy Pani mogłaby przełożyć na język polski następujące sformułowanie. Bogate złoża słynnych wód leczniczych, kwasowęglowych i szczaw węglowodorowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-węglowo-wę dyslokacyjnych.
2: Dobra, przekładamy to z geologicznego na wasze. Słuchajcie, w ogóle to jest moja wielka pasja, ja geologię kocham.

0: Nauki przyrodnicze są super, a największą moją pasją jest właśnie przekładanie tego na język popularno-naukowy, a nie naukowy, więc myślę, że się dogadamy. Tak, słuchajcie, te nasze wody szczawieńskie są bardzo szczególne. Właśnie dlatego, co pan powiedział, przeczytał. Już tłumaczę, o co chodzi. Słuchajcie, mamy tutaj źródła wód mineralnych, czyli jesteśmy w miasteczku górniczym. Jesteśmy w Zdroju, ale należy wspomnieć o tym, że wody mineralne w Polsce, w naszym kraju uchodzą za kopalinę, więc jesteśmy w miasteczku górniczym, obchodzimy Barbórkę, taką nietypową kopalinę. Skąd się te nasze wody wzięły? Jesteśmy na arcyciekawym terenie pod względem właśnie geologicznym. Pod naszymi stopami znajdują się bardzo ciekawe rzeczy, a to, co pan przeczytał, oznacza mniej więcej tyle, że te wody, które są tutaj promowane, które mają właściwości lecznicze, które są zażywane przez kuracjuszy, przez turystów, którzy odwiedzają pijalnię wód w Szczawnie Zdroju, to są wody opadowe, czyli deszcz, który spadł.
1: Ale nie kwaśny.
0: Nie, on się kwaśny robi dopiero pod ziemią. Już wam wszystko tłumaczę. Słuchajcie, ten deszcz sobie spada tutaj w okolicach Szczawna Zdroju, a w zasadzie w obrębie miasta, bo na przykład nasze źródło Mieszko, co jest dowiedzione, to są wody, które z deszczem spadają na górę Chełmiec i jej zbocza. To jest góra, która jest w całości w obrębie naszego miasta. Wsiąkają sobie w ziemię, przenikają przez teoretycznie skały, ale tutaj uwaga, bo o strefach dyslokacji była mowa. One nie przenikają przez skały, bo te skały pod Szczawnem są mało przepuszczalne. Wnikają w szczeliny, czyli te strefy dyslokacji.
1: W całą filtr sieć wody musi powolutku przechodzić woda, żeby być
0: filtrowaną. Całą sieć szczelin, spękań wnika w głąb ziemi i w tych szczelinach nasyca się dwutlenkiem węgla. Dlatego te wody nazywają się szczawy. Szczawa to jest po prostu woda, która naturalnie jest nasycona dwutlenkiem węgla.
1: Gazowana.
0: Naturalna gazowana woda. Tak
2: i
0: jest.
2: Co ona człowiekowi robi?
0: I ona, zanim człowiekowi coś zrobi, to jeszcze robi coś skałą. Bo jak sobie połączymy wodę, czyli H2O i dwutlenek węgla, to wychodzi, bardzo ładnie przygotowani, to wychodzi nam z tego bardzo słaby, ale jednak kwas wodorowęglanowy i dopiero ta taka woda, która jest delikatnym, ale jednak kwasem, migrując, przemieszczając się po tych skałach, rozpuszcza również inne cenne pierwiastki, czyli magnez, sód, wapń, wszystkie te jony, które później my przyjmujemy razem z taką wodą mineralną. No więc ten dwutlenek węgla jest tutaj kluczowy. Dwutlenek węgla decyduje o tym, że mamy tutaj takie bogactwo w postaci tych wód.
1: I mam pytanie, czy to w zależności od tego, jak daleko, jak nisko zejdzie ta woda, tak bardzo się nasyca i dlatego te wody mają różne, z różnych ujęć mają różne właściwości?
0: To nie jest takie zero-jedynkowe, ale w uproszczeniu tak. Natomiast w przyrodzie nic nie jest takie zero-jedynkowe, więc to w zasadzie zależy od wielu czynników. Od tego, jak głęboko ta woda wnika, jakimi szczelinami się porusza, czy ma jakby dużą powierzchnię, z którą się styka z tymi skałami. Albo właśnie zależy w dużej mierze od składu skał. I akurat w przypadku Szczawna, to ten skład skał decyduje o tym, że te wody są takie bogate, bo ta woda tak naprawdę jest dosyć płytka.
2: No ale kiedy już wniknie w człowieka, to co mu robi?
0: No to tutaj geolog kończy swoją robotę i wchodzi lekarz.
1: Kuba.
0: Nie, ale tak zupełnie serio przygotowałam się trochę i mogę powiedzieć to, co sama wyczytałam.
2: Dlatego pytam.
0: Wczoraj byłam w naszej pijalni wód, nie pierwszy raz, ale tak przed rozmową z panami postanowiłam się trochę przygotować. No i turysta, czy też ktokolwiek, kto przychodzi do naszej pijalni wód, dostaje taką piękną rozpiskę, którą miałam ze sobą.
1: Powiemy szybko, co tam się znajduje.
0: Tak, na tej rozpisce mamy opisane wszystkie cztery nasze źródła, czyli źródło Mieszko, źródło Mynasz, Marta i Dąbrówka. No i takie zalecenia, kto z nich może korzystać. I większość z tych wód jest super przygotowana dla osób, które mają problemy z jakimiś pokarmowymi sprawami.
1: Drogami żółciowymi, żołądek.
0: Dróg oddechowych.
1: Tak, jelita też, układ moczowy. To wszystko, proszę państwa, jeżeli chcą państwo wyleczyć, to zapraszamy do Szczawna Zdroju, bo ta woda jest pyszna, sam próbowałem. Źródła Marta, Mieszko, Młynarz i Dąbrówka i rośnie nam już piąte źródło, ale jeszcze dopiero w przyszłości, bo w tym roku były pierwsze odwierty na jakiej głębokości?
0: Kilkudziesięciu metrów,
1: 51 metrów. O tym wszystkim opowiadała Państwu Malwina Kubik, geolożka, która o skałach, wodach wie wszystko. Dziękuję Pani
0: Dzięki.
1: Bardzo.
2: Geolożka i w przyszłości lekarka być może jeszcze. Zobaczymy. Tak. Program przygotowaliśmy wspólnie z Moniką Góral. Muzycznie to popołudnie oprawiamy.

0: Była Monika Kopcik. Audycję w Szczawnie Zdroju realizował Paweł Zieja, w Warszawie Paweł Worobiej, a my Państwu bardzo dziękujemy.
1: Andrzej Zieliński
0: i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 17.
5: Sala kameralna.
4: Karol Furtak, dzień dobry. Tuż przed 17 właśnie usłyszeli Państwo króciutki fragment jednej z partit Jana Sebastiana Bacha. Pojawi nam się to nazwisko w ciągu najbliższych 60 minut z muzyką kameralną, ale Bach nie będzie głównym bohaterem dzisiejszej audycji. 15 sierpnia 1907 roku zmarł bowiem skrzypek i, o czym często się dziś zapomina, także kompozytor Józef Joachim. Jako że dziś przypada rocznica jego śmierci, pomyślałem, że zaproponuję Państwu dwa różne wątki związane z muzyką kameralną w biografii tego artysty. Z jednej strony będzie to muzyka Brahmsa, z drugiej, no właśnie, twórczość Józefa Joachima. W jego życiu odbija się naprawdę mnóstwo wątków bardzo ważnych z perspektywy całej historii muzyki XIX stulecia. Uczył się m.in. u Stanisława Serwaczyńskiego, no ale potem w Lipsku dał się poznać światu jako jeden z uczniów Ferdynanda Dawida. Potem, poza grą na skrzypcach, sam także uczył. Uczył m.in. w Berlinie, gdzie spędził w zasadzie drugą część swojego życia, kształcąc m.in. Bronisława Hubermana. Józefa Joachima znamy przede wszystkim jako interpretatora muzyki na skrzypce z Towarzyszeniem Orkiestry. Pamiętamy to w przypadku ilu kompozycji jego nazwisko jakoś ściśle związane jest z tym, jak funkcjonowały one na estradach koncertowych XIX stulecia, a czasem, nawet dość często, związane jest ono z tym, jak utwory się te rodziły. Mam na myśli m.in. słynny koncert op. 77 Johannesa Brahmsa, no i przyjaźń obu panów. Przyjaźń, która jest naprawdę fascynującym wątkiem, bo Brahms i Joachim znali się nie tylko jako artyści. Byli ze sobą bardzo blisko i wzajemnie znali dość intymne szczegóły swojego życia. Dość powiedzieć, że to Joachim wprowadzał Brahmsa w życie muzyczne i to właśnie

Dzięki niemu kompozytor poznał kilka ważnych postaci, które wyraźnym śladem odbiły się w biografii młodego jeszcze Johannesa Brahmsa. Ale nie zawsze było różowo pomiędzy oboma tymi panami. Mam na myśli tę słynną sytuację z początku lat 80., kiedy Józef Joachim zaczął podejrzewać swoją żonę Amalie o zdradę. Brahms w tym konflikcie stanął po stronie Amalii i tak w historii tej przyjaźni rozegrała się kilkuletnia, powiedzmy, werwa. Dopiero potem, gdy Brahms komponował swój podwójny koncert, jakoś ten kontakt się odnowił i napisał do Józefa Joachima: przygotuj się na mały szok. Z całą szczerością i serdecznością proszę cię, byś nie czuł się ani trochę zakłopotany. Jeśli wyślesz mi pocztówkę z napisem odmawiam, będę wiedział wystarczająco dużo i sam dopowiem resztę. Ten koncert podwójny Brahmsa można zatem widzieć trochę jako przeprosiny wobec Józefa Joachima, ale Joachim to także zapalony muzyk, jeżeli chodzi o wykonawstwo kameralistyki. Między innymi późne kwartety Beethovena były w XIX wieku wykonywane przez jego Joachim kwartet. Zespół stał się znany między innymi przez pryzmat tych kompozycji. No ale tak, na styku tego Beethovena i biografii Joachima docieramy do pierwszej koncertowej części naszego dzisiejszego spotkania. Zaproponuję Państwu nagranie ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego z festiwalu Kwartesencja, z koncertu, który odbył się dokładnie 4 grudnia 2023 roku. Royal String Quartet wykonał wtedy kwartet smyczkowy A-moll, pierwszy w opusie 51 Johannesa Brahmsa, no a to dzieło, w życie którego postać Józefa Joachima i Joachim Kwartet wpisane są nierozerwalnie. Choć Brahms utwór zadedykował swojemu przyjacielowi, chirurgowi Teodorowi Billrothowi, to właśnie Joachim Kwartet po raz pierwszy wykonywał to dzieło, a są pewne cechy muzyczne tej kompozycji, które bardzo wprost związane są z postacią i charakterystyką Józefa Joachima. Kwartet A-moll to najpewniej jedno z tych bardzo długo dojrzewających dzieł Johannesa Brahmsa, bo pamiętają Państwo, że już w latach 50. kompozytor pokazywał pewne partytury kwartetów smyczkowych rodzinie Schumannów. Jednak te kwartety, wydane jako opus 51, zostały po raz pierwszy przez Józefa Joachima i jego zespół wykonane w 1873 roku dopiero. Nie jesteśmy pewni, czy znajdują się w nich ślady tych młodzieńczych, niewydanych ostatecznie kwartetów Brahmsa, ale jeśli znają Państwo biografię kompozytora, to istnieje duża szansa, że właśnie tak było. Kwartet A-moll to przede wszystkim utwór liryczny, ale także utwór, który doskonale pokazuje to, jak Brahms dosłownie czcił Bacha. Od pierwszej do ostatniej części usłyszą tu Państwo mnóstwo kanonów w tematach pierwszej części. Natomiast usłyszą Państwo te dwa motta, które charakteryzują zarówno Brahmsa, jak i Joachima. Jest motto Frei, aber einsam, czyli wolny, ale samotny, związany z Joachimem. No i kontrmotto, można powiedzieć, wolny, ale radosny, Frei, aber froh, Johannesa Brahmsa. Część druga wyjątkowo ceniona była przez Arnolda Schönberga za swoją oszczędność. Część trzecia, quasi minuet, to moment, w którym usłyszą Państwo podwójne kanony pełniące tu funkcję takich krótkich interludiów. No a finał, w którym wyraźnie odzywa się charakter węgierski, to jedno z tych świadectw, które wyraźnie muzyczną materię tej kompozycji wiążą z postacią Józefa Joachima, bo przecież ten skrzypek urodził się na terenie Węgier. I tak posłuchamy dziś całego tego kwartetu. Najpierw Allegro non troppo, potem Andante moderato, wspomniane quasi menuetto i finałowe Allegro non assai, a kwartet zabrzmi w koncertowym nagraniu Royal String Quartet, który wtedy w 2023 roku wykonał go w składzie Izabela Szałaj-Zimak i Elwira Przybyłowska-Skrzypce, Paweł Czarny-Altówka i Michał Pepol-Wiolonczela.

Rok 2023, festiwal Kwartesencja i kwartet smyczkowy Amol, opus 51, numer 2 Johannesa Brahmsa. To była interpretacja Royal String Quartet, zespołu, który wtedy grał w składzie Izabela Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, Paweł Czarny i Michał Pepol. Przypomnę, że dzisiejsza audycja Sala Kameralna to program poświęcony Józefowi Joachimowi w kolejną rocznicę śmierci tego skrzypka i kompozytora, a to właśnie jego kwartet smyczkowy po raz pierwszy w latach 70. XIX stulecia wykonał tę kompozycję. Nie dziwi też fakt, że w muzyce Brahmsa w tym kwartecie znajdujemy nie tylko w finale, ale także w części drugiej pewne węgierskie melodyczne wątki. Najczęściej wiąże się je właśnie z tym, w jaki sposób Józef Joachim przedstawiał Brahmsowi świat muzyki bardzo blisko związanej z jego korzeniami. Ale Brahms

To nie jedyna muzyczna postać bardzo ściśle wpisana w życie Józefa Joachima. Dziś rzadko się o tym mówi, ale w życiorysie tego skrzypka jest także pewien krótki epizod bardzo ściśle związany z osobą Ferenca Liszta, a więc z tym kompozytorem, który raczej stoi na zupełnie przeciwległym biegunie XIX-wiecznego świata muzyki niż Johannes Brahms. W Weimarze u Liszta Józef Joachim przez krótki czas był koncertmistrzem i przez kilka lat z entuzjazmem przyjmował muzykę Liszta, którą sam opisywał jako muzyka psychologiczna. Zdaje się, że tym tropem sam Józef Joachim, z wykształcenia także kompozytor, poszedł pisząc w latach 50. swoje melodie hebrajskie. Te kompozycje to także dość interesujące świadectwo tego, jak w XIX-wiecznej kulturze pomiędzy różnymi tradycjami i różnymi medium wędrowały pewne tropy. Bo tak naprawdę na początku była twórczość niejakiego Izaaka Natana, muzyka australijskiego, ale o żydowskim pochodzeniu. Potem były wiersze Lorda Byrona, wiersze, które ten pisał jako teksty do muzyki napisanej przez Izaaka Natana, o których ten twierdził, że wywodzą się bezpośrednio z liturgii świątyni jerozolimskiej. Potem natomiast Józef Joachim w swoim opusie 9 postarał się muzycznie zapisać swoje własne wrażenia, impresje na temat tych wierszy Byrona. Utwór nazwał w oryginale Nach Eindrückenden der Byronschen Gesänge, czyli dosłownie no właśnie wrażenia albo impresje na temat pieśni albo wierszy Lorda Byrona. Kompozycję wydano jako opus 9, a pewna opinia chyba świadczy o tym, dlaczego ostatecznie kompozycja w życiu Józefa Joachima jakby zeszła na dalszy plan. Brzmi ona tak. Jakość tych kompozycji raczej nas wprawia w zakłopotanie niż zaskakuje, pisał jeden z recenzentów. Dziś na nowo uczymy się odczytywać wartość wielu zapomnianych kompozycji. Akurat jeżeli chodzi o opus 9, czyli melodie hebrajskie Józefa Joachima, możemy to robić m.in. dzięki nagraniu, które ukazało się na płycie w marcu tego roku. Tabea Zimmermann, altówka i Javier Perianes. To w ich interpretacji usłyszą Państwo te trzy miniatury w dzisiejszej audycji.

0: Spokojne, ale i poetyckie te refleksje Józefa Joachima po lekturze hebrajskich melodii Lorda Byrona. Ta kompozycja wydana jako opus 9 Joachima zabrzmiała na zakończenie dzisiejszego spotkania w interpretacji Tabei Zimmermana, altówka, i Javiera Perianesa, fortepian. Przypomnę, że cały ten dzisiejszy program wyglądał tak, a nie inaczej ze względu na rocznicę śmierci Józefa Joachima, jak się Państwo przekonali, nie tylko skrzypka, ale także i kompozytora. W studiu programu Drugiego Polskiego Radia jest już Andrzej Sułek. Pora się zatem pożegnać. Do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Dlaczego w XXI wieku, epoce algorytmów, sztucznej inteligencji i naukowego krytycyzmu, wciąż opowiadamy historię o ludziach, którzy potrafią latać, podróżować w czasie i przenikać umysły? Czy współczesna kultura stworzyła nową mitologię, czy raczej ubrała prastare opowieści w kostium peleryn i pelerynę franczyzy? Superbohaterski świat jako mitologia to temat czwartego odcinka cyklu 79 dni dookoła multiversum. Do usłyszenia w niedzielę o 14:30. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
3: Polskie Radio, program drugi, minęła 18:00, pora się zatem przywitać. Andrzej Sułek przy mikrofonie, za konsoletą Paweł Worobiej.
4: Wakacje z duchami wielkich pianistów.
3: Dzień dobry, kłaniam się Państwu w gorące, letnie, sierpniowe popołudnie. Po to, by zaproponować spotkanie z artystką, która jest postacią legendarną, postacią niezwykłą, której życie było tyleż fantastycznym spełnieniem snów o wielkiej pianistycznej karierze, co przynajmniej w początkowym tego życia okresie było jednym wielkim koszmarem. Ruth Slęczyńska.

Rut Slęczyńska w nagraniu pieśni Chopina Moja Pieszczotka w transkrypcji Franciszka Lista. To nagranie z roku 1951 lub 1952. Ta data jest bardzo ważna w biografii pianistki, bo to był moment, kiedy zdecydowała się powrócić na koncertową estradę. Zdecydowała się powrócić do działalności pianistycznej. Dlaczego powiedziałem, że to jedna z najokropniejszych historii w dziedzinie pianistycznej? Karier. Ano dlatego, że Rut Slęczyńska jako dziewczynka urodziła się w 1925 roku, właściwie od najwcześniejszych lat zdradzała niezwykły muzyczny talent. Potrafiła już jako trzylatka ponoć zanucić każdy muzyczny temat kompozytorów, których ledwie zdołała usłyszeć. No i ten muzyczny talent został dostrzeżony przez jej ojca Józefa, polskiego pochodzenia skrzypka, który postanowił uczynić z tej dziewczynki najcudowniejsze dziecko świata. Ten wysiłek, który podejmowała Rut Slęczyńska jako dziewczynka, był po prostu ponad siły jakiegokolwiek dziecka. W książce, którą opublikowała, myślę, że ta książka zresztą miała znaczenie terapeutyczne, a zatytułowana była Zakazane dzieciństwo, opisuje, co czynił ojciec, by uczynić z niej tą najwybitniejszą dziecięcą pianistkę. Otóż budził ją o świcie, o

6 rano kazał jej ćwiczyć jeszcze przed śniadaniem w koszuli nocnej, często w lodowatym zimnie, jeszcze przed śniadaniem. Dlaczego w koszuli nocnej? Bo żal było ubrań, które trzeba było zachować i chronić na koncertowe występy. Każdy błąd, każda pomyłka, każdy sprzeciw karany był uderzeniem w twarz. W ten sposób udało się Józefowi Stęczyńskiemu wytresować swoją córkę na pianistkę, cudowne dziecko, która rzeczywiście olśniewała publiczność, ale koszt tego kształcenia domowego był olbrzymi. Oczywiście została Rus Stęczyńska także dostrzeżona przez innych i wielkich pianistów, i wielkich pedagogów. Józef Hoffmann był jej wielkim admiratorem. Później, gdy Rus Stęczyńska porzuciła karierę pianistki, gdy zdecydowała się na studia na Wydziale Psychologii, pewnie też traktując te studia jako rodzaj autoterapii, potem zwróciła się do Artura Rubinsteina, który znając jej grę, znając jej zdolności, zachęcał ją do tego, by powróciła na koncertowe estrady. No i Rut Stęczyńska rzeczywiście, uwolniwszy się od tego toksycznego dzieciństwa, toksycznego, to chyba nawet mało powiedziane, ojca, zdecydowała się na powrót do gry, na powrót do klawiatury fortepianu. Debiut z Boston Pops był jednym z największych muzycznych wydarzeń pierwszej połowy lat 50. XX wieku. Potem cała seria fantastycznych sukcesów. No i bardzo duża porcja nagrań właśnie z początku lat 50., gdy Stęczyńska zdecydowała się nagrywać. Wtedy nagrała wszystkie te opracowania pieśni Chopina dokonane przez Lista. Była zresztą pierwszą pianistką, która dokonała tej rejestracji w całości wszystkich 6 pieśni. Potem 10 lat później zrobiła to jeszcze raz dla wytwórni Decca. No i w tym także czasie rejestrowała dużo muzyki Jana Sebastiana Bacha, który zawsze był dla niej bardzo ważny. Mnóstwo muzyki Chopina. Jednym słowem, ten jej talent przytłoczony traumą dzieciństwa zaczął na nowo rozkwitać. Rut Stęczyńska zmarła 22 kwietnia tego 2026 roku w wieku przeszło 101 lat i myślę, że jest to jedna z największych legendarnych postaci minionego stulecia. Muzyka Roberta Schumana należała także do bardzo ważnych punktów jej repertuaru pianistycznego, koncertowego. Ja chciałbym, byśmy teraz posłuchali nagranego w 2000 roku, w 1999, by rzec bardziej precyzyjnie, a opublikowanym w 2000 roku cyklu Karnawał Opus 9. To cała ona, pełna i romantycznego natchnienia, i balansująca pomiędzy zmiennością nastrojów tej kalejdoskopowej formy wymyślonej przez Roberta Schumana.

Karnawał opus 9 Roberta Schumana i Rus Lęczyńska przy fortepianie w ostatnich latach swojej aktywnej działalności koncertowej. Rus Lęczyńska pod koniec tej właśnie działalności jako artystka dawała 115 koncertów poza Stanami Zjednoczonymi w trzyletnich cyklach, kilkadziesiąt koncertów i warsztatów pianistycznych rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle pracowitą, niezwykle aktywną artystycznie i pedagogicznie postacią amerykańskiego, ale tak naprawdę światowego życia koncertowego. Od samego początku, jak wspomniałem, bardzo ważne miejsce w jej repertuarze zajmowała muzyka Jana Sebastiana Bacha. Jej najwcześniejsze programy koncertowe, jeszcze z lat 20., początku lat 30., rozpoczynała preludiami i fugami z Das Wolten per Ritter Klavier, czasem całym cyklem inwencji dwugłosowych Bacha. Podczas swego debiutu w Town Hall w Nowym Jorku, to był rok 1933, wykonała fantazję chromatyczną i fugę, a 12 dni później w tej samej sali rozpoczęła recital od trzech preludiów i fug, po czym zagrała koncert włoski Jana Sebastiana Bacha. I znów teraz wracam do tego momentu, gdy Rus Lęczyńska po tej pierwszej długiej przerwie wróciła na estrady koncertowe i zaczęła nagrywać. I z tych właśnie początków lat 50. proponuję Państwu koncert włoski F-dur Jana Sebastiana Bacha. Koncert, który jest przełożonym na klawesyn, przecież de facto koncertem solowym. Pierwsza i trzecia część to wierne imitacje koncertu z akompaniamentem orkiestry. Druga część andante to solo skrzypcowe i Rus Lęczyńska, która przy fortepianie osiągnęła idealną klarowność, a zarazem niezwykłą, szlachetną wirtuozerię.

Rut Slęczyńska w nagraniu koncertu włoskiego Jana Sebastiana Bacha, początek lat 50. Allegro andante i presto, znakomita interpretacja. No i proszę Państwa, na zakończenie jeszcze wracamy do Liszta, teraz już w najczystszej postaci. Rapsodia węgierska A-moll 15, czyli Marsz Rakoczego. A ja już dziękuję za uwagę. Pozostawiam Państwa z Rut Slęczyńską. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wprawdzie żętycy, czyli serwatki z owczego mleka podawanej o świcie, teraz w dusznikach doświadczyć trudno, ale muzyka Fryderyka Chopina obecna jest tutaj nieustannie. Wypełni pokaźną część wieczornych recitali dwóch pianistek, laureatek konkursu chopinowskiego, Zitong Wang i Julianny Avdiejewy. Oprócz utworów Fryderyka zabrzmią dzieła Mozarta, Lista, Bacha i Beethovena. Początek ostatniej transmisji z dusznik, dziś o 20:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
3: Minęła 19:00.
4: Awanturnicy, pobierze światy, odkrywcy. Audycja zawiera treści przeznaczone dla osób pełnoletnich.
3: Przed mikrofonem Michał Nowak, dobry wieczór. Każda wielka podróż zaczyna się od lepszej lub gorszej mapy, a kończy się pytaniem o to, kim jesteśmy. Gdy w 1768 roku Endeavour opuszczał port w Plymouth, miał wykonać zadanie naukowe i polityczne zarazem. Astronomowie chcieli obserwować przejście Wenus przed tarczą Słońca, admiralicja pragnęła odnaleźć nowy ląd, a Imperium Brytyjskie rozszerzało granice swojej obecności. Jednak największym skarbem tej wyprawy okazał się nie kontynent, lecz spotkanie światów. Dowódca wyprawy James Cook pozostawił z niej dzienniki, które do dziś czyta się z uznaniem dla ich rzeczowości. Nie znajdziemy tam egzaltacji ani łatwego zachwytu egzotyką. Jest natomiast cierpliwa obserwacja, skrupulatność, próba klasyfikowania i rozumienia. To spojrzenie człowieka oświecenia, przekonanego, że świat można opisać, zmierzyć i uporządkować. Ale każde spojrzenie ma swoją ślepą plamkę. Cook opisuje mieszkańców Tahiti, Nowej Zelandii i Australii, próbując zrozumieć ich zwyczaje, religię, strukturę społeczną i sposób życia. Jednocześnie patrzy na nich przez pryzmat spraw ważnych dla własnej kultury – handlu, własności, pracy, prawa. W jego zapiskach zdarzają się jednak i takie akapity, przez które przeziera rzadko spotykana gotowość do uznania, że świat może być urządzony inaczej niż nauczyła go Anglia. Co więcej, opisy niektórych zachowań mieszkańców Wysp Pacyfiku podsuwają nam pewne tropy co do tego, kim byli dla nich ci dziwnie ubrani przybysze, wyposażeni w broń, zegary, instrumenty astronomiczne i przekonani o własnej wyższości. Historia pierwszej wyprawy Cooka jest więc opowieścią o spotkaniu odmiennych sposobów rozumienia świata, czasem utwierdzającym w poczuciu własnej słuszności, czasem rzucającym światło na arbitralność niektórych oczywistości. W studiu Radia Wrocław Damian Leszczyński, profesor filozofii, podróżnik i wydawca, autor przekładu i opracowania dzienników Jamesa Cooka, które właśnie ukazały się pod tytułem Podróż dookoła świata na Endeavour 1768-1771. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór.
3: Zastanawiam się, jak to się stało, że te dzienniki ukazują się dopiero teraz, a minęło już ponad 250 lat od momentu, kiedy Cook wyruszył swoją podróż.
5: Szczerze mówiąc, mnie samego to zastanawiało już od samego początku, kiedy zainteresowałem się Pacyfikiem i Cookiem, ponieważ dostępne były po polsku dzienniki z mniej istotnych wypraw, dostępne były dzienniki Forsterów, którzy płynęli z Cookiem w drugiej wyprawie, dostępne były dzienniki francuskich wypraw z tego samego okresu. Natomiast James Cook, który, no, nie oszukujmy się, był postacią bardzo ważną w ówczesnej kulturze, a jego dzienniki czy jego zapiski z wypraw kształtowały wyobrażenia Europy o rajskich wyspach Pacyfiku. James Cook był właściwie w literaturze polskiej nieobecny poza opracowaniami, ale zgodzi się pan, że czytanie opracowań niewiele nam daje w porównaniu z czytaniem oryginałów. To jest podobnie jak czytanie recenzji filmu zamiast oglądania samego filmu albo z mojego własnego podwórka czytanie opracowań dzieł filozoficznych zamiast samych tych dzieł. Z jakiegoś powodu

0: sam nie wiem jakiego do końca. To dzieło Cooka było nieobecne. Żadne dzienniki z żadnej z trzech wypraw nie ukazały się, więc powoli, powoli zabierałem się do tego projektu i dopiero w trakcie prac, a one się zaczęły dobre 10 lat temu, zacząłem o tym myśleć i to właśnie przy okazji któregoś z pobytów na Tahiti i odwiedzin na przylądku Wenus, na którym lądował Cook, pomyślałem sobie, no, może by spróbować odtworzyć to, jak to Cook widział i jak Cook oglądał tamtych ludzi i tamte miejsca. No i wtedy zacząłem rozumieć, dlaczego ten dziennik się nie ukazał i w ogóle te dzienniki morskie nie były wydawane. Chodzi o to, że to jest bardzo trudne zadanie, przełożenie tego czy spolszczenie tego, ponieważ wymaga nie tylko znajomości realiów historycznych tamtego czasu, ale znajomości miejsc, w których Cook był i ludzi. Opisy, takie jak ten opis Cooka, który nie był przeznaczony do druku, one są miejscami dość enigmatyczne i po to, żeby opisać różnice między, powiedzmy, niskimi atolami Tuamotu, a wyspami takimi jak Tahiti i potem wyspami towarzystwa w rodzaju Raiatei i dalej Nową Zelandią i Australią, po prostu trzeba trochę znać te miejsca. Nie można poznać tych miejsc oglądając zdjęcia czy oglądając filmy w tej chwili w internecie. Po prostu trzeba tam być i zrozumieć, jak wygląda ta przyroda, też jak wyglądają ci ludzie i dopiero wtedy można próbować przekładać Cooka i próbować przybliżyć go polskiemu czytelnikowi.
1: Te zapiski są suche, rzeczowe, oględne momentami, a na pewno też monotonne w tych rejestracjach wiatru, pogody i obserwacjach lądu. No ale taka też widocznie musiała być ta podróż, która przede wszystkim wiała nudą poza tymi spotkaniami.
0: No tak i też z tego względu to, co się ukazało w języku polskim, to jest wybór. No, ja usunąłem sporą część takich czysto nawigacyjnych informacji i pozostawiłem to, co było niezbędne, żeby można było poczuć, że to jest podróż morska. A ponieważ Cook był związany na pokładzie bardzo często i nie mógł robić rekonesansu wybrzeża, nie mógł też poświęcić dużo czasu na poznanie spotykanych ludów, uzupełniłem te dzienniki dziennikami Josepha Banksa, przyrodnika, który płynął z nim i który właściwie płynął tylko po to, żeby zbierać informacje o ludach, o przyrodzie, o geografii tych rejonów i w związku z tym teraz mamy w tym wydaniu to zestawienie. Dobry żołnierz, porucznik Cook, który opisuje dla admiralicji swoją podróż, plus bogaty arystokrata, w pewnej mierze samouk, botanik Joseph Banks, który opisuje ludy, który opisuje zwyczaje. No i jeszcze drobne uwagi z dziennika Sydneya Parkinsona, rysownika, którego wziął ze sobą Banks i który jeszcze okiem właśnie malarza i grafika inaczej to wszystko oglądał. Więc takie zestawienie w tej chwili mamy. Więc to nie jest tak, że tam jest tylko nudna podróż. Jest tam, powiedziałbym, nawet bardzo dużo jak na taką podróż przygód.
1: Przygód i niebezpieczeństw. Skoro mowa o tych innych postaciach również, to trzeba powiedzieć, że każde z tych spojrzeń jest nieco inne. No i jeśli to spojrzenie Cooka jest rzeczowe, ale też wydaje się najbardziej szczere, o tyle na przykład to spojrzenie Josepha Banksa, w nim widać najbardziej wykształcenie. Poglądy epoki się odbijają najmocniej.
0: Chyba tak i z dzisiejszego punktu widzenia to chyba najbardziej przeszkadza, ponieważ w pewnej mierze też się zajmuję historią i metodologią nauk, to nieobce mi są traktaty naukowe z innych epok i nie ma nic bardziej zabawnego niż czytanie zaawansowanych książek naukowych z epoki oświecenia, poświęconych destylacji słonia albo tego typu różnym eksperymentom. Więc widać, na ile właśnie wykształcenie akademickie czy uniwersyteckie narzuca na nasze myślenie pewne schematy, które się bardzo szybko starzeją. My musimy być świadomi tego, że dzisiejsze teksty naukowe zestarzeją się jeszcze szybciej. To, co dzisiaj uważamy za naukę i czym się podpieramy często w dyskusjach, jest tak naprawdę po prostu pewnym modelem widzenia rzeczywistości, którego źródła są bardzo różne, polityczne, społeczne. Niekoniecznie jest to czysty opis faktów, a na pewno nie jest to czysty opis faktów i on się szybko zestarzeje. Dlatego, tak jak pan zauważył, Banks, który posługuje się schematami swojej epoki, wydaje nam się czasami dość zabawny w tych swoich komentarzach. Natomiast Cook stara się być na poziomie zdrowego rozsądku. Nie chcę tutaj twierdzić, że możliwy jest niezapośredniczony opis, czysty opis faktów, ale Cook jest bardzo blisko opisywania tego, co po prostu widzi, co czuje, czyli używając znowu filozoficznego języka, on opisuje na poziomie fenomenologicznym. Opisuje to, co widzi mniej więcej i jeżeli nie umie tego zinterpretować, to używa ewentualnie porównań, jakichś dodatkowych, uzupełniających opisów, ale nie narzuca na to zbyt wielu schematów właśnie z nauki oświecenia.
1: Jeśli do tego porównamy z kolei to, co napisał Parkinson, to on wydaje się najbardziej refleksyjny z nich wszystkich. Być może

0: To jest kwestia wrażliwości artysty.
1: Jego opisy są poetyckie. On nie przywiązuje się tak bardzo do dat, do miejsc, tak jak Cook. Nie przywiązuje się też właśnie do prób interpretacji, które daje Banks, bo Banks próbuje być tam naukowcem, który podaje wykładnie różnych zjawisk. On się zanurza we własnych odczuciach, i to estetycznych. Opisy Parkinsona dotyczące przeprawy przez cieśninę Lemera i przeprawy wokół Hornu są pełne doświadczenia grozy. Grozy związanej z ogromem gór, które tam dostrzega, z falami, z burzami, więc są to opisy, powiedziałbym, no preromantyczne, jeżeli chodzi o ich treść.
0: To gdyby te wszystkie trzy spojrzenia zestawić ze sobą, to co one mówią nam o tym świecie, do którego przypłynęli Anglicy? Co mówią o tych ludziach, których tam spotkali?
1: Pokazują pewną bezradność schematów, które wynosimy z domów wobec zjawisk, które wyrastają z zupełnie innych reguł, mechanizmów, wyrastają w zupełnie innym otoczeniu przyrodniczym. A to, co dla nas najciekawsze, bo zawsze podkreślam, że te relacje z dawnych czasów mogą nam wiele powiedzieć o nas. Dla nas najciekawsze jest to, że ci ludzie żyli w świecie, w którym człowiek mógł dotrzeć w miejsca, które go rzeczywiście zdziwią i gdzie spotka ludzi żyjących zupełnie inaczej, skrajnie inaczej niż on sam. Czyli coś, co dla nas jest w zasadzie już dzisiaj niedostępne.
0: To jeszcze może, żeby zakończyć ten fragment naszej rozmowy o dziennikach, powiedzmy o tym, że losy samych tych zapisków Cooka są równie bogate i zaskakujące, jak jego wyprawę.
1: Cook pisał dziennik dla admiralicji. W owym czasie wszystkie zapiski na statkach były własnością admiralicji, w związku z czym Cook miał obowiązek poinformować każdego z przebywających na pokładzie, że to, co napisze, zostanie skonfiskowane. I zaraz po przepłynięciu wyprawy wszystkie zapiski zostały skonfiskowane, przekazane admiralicji, ale ponieważ była praktyka wydawania książek, to znaleziono redaktora, który opracował te zapiski Cooka, połączył je z innymi relacjami z owego czasu, z relacjami z wypraw na Pacyfik, i wydał w trzech tomach jako po prostu taką kompilację uzupełnioną własnymi komentarzami dla szerokiej publiczności. John Hawksworth, tak się nazywał ten redaktor, połączył w jedno dzienniki Cooka, Banksa, dzienniki Wallisa, Tobiasa Furneaux, innych dowódców, którzy płynęli wcześniej, innych podróżników, i wyszła z tego kompilacja, która cieszyła się popularnością, która wywołała skandal ze względu na opisy seksualności Polinezyjczyków, ale nie była wiernym zapiskiem tego, co rzeczywiście się działo w czasie tej podróży, ponieważ redaktor dużo dodał od siebie, a poza tym pomieszał wypowiedzi Cooka, Banksa i jeszcze paru innych podróżników, dlatego nie wiadomo było właściwie, kto co przeżył. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku zaczęto przymierzać się do wydania oryginalnego dziennika Cooka, okazało się, że oryginalnego dziennika nie ma. Istnieją odpisy. To stwierdzono, że są trzy odpisy, bo w trakcie podróży sekretarz Cooka robił kopię, później zrobiono kopię na użytek admiralicji już z ostatecznej wersji dziennika i jeszcze zrobiono kopię dla króla Jerzego, więc te kopie istniały, ale nie wiadomo było, jaki jest oryginał. W 1893 roku admirał Wharton wydał jeden z odpisów, sądząc, że to jest jedyna zachowana wersja tego dziennika Cooka, i on rzeczywiście, ten odpis jest dość wierny, chociaż w pewnych miejscach się różni, no ale to jednak był odpis. I dopiero w 1923 roku na aukcji pojawił się nagle oryginał dziennika Cooka. Okazało się, że ten dziennik, który był w posiadaniu pani Cook, po śmierci kapitana Cooka na Hawajach, jego żona dysponowała wszystkimi tymi dziennikami, przekazała to komuś z rodziny, ktoś to później sprzedał i trafiło to do jednego z kolekcjonerów, który również przetrzymywał to przez długi czas, zgromadząc pamiątki po Cooku, nie informując nikogo, że to ma. I dopiero spadkobiercy tego kolekcjonera ujawnili to, wystawili na aukcji, która no, cieszyła się olbrzymią popularnością, i ostatecznie rząd Australii przelicytował wszystkich. Dziennik znajduje się w Canberrze, w tej chwili w muzeum. Musieliśmy czekać kolejnych kilkadziesiąt lat, aż znalazł się ktoś, kto ten dziennik by opublikował. I był to John Beaglehall, historyk nowozelandzki, który wcześniej już zajmował się Pacyfikiem i od tego dziennika poczynając stał się wydawcą wszystkich pism Cooka, i można powiedzieć, że jego edycja, która zaczęła się już w latach 50., to jest edycja wzorcowa, bo to jest nie tylko dziennik ze wszystkimi możliwymi dopiskami, komentarzami, ale uzupełniony o dokumenty admiralicji, o listy, o fragmenty innych dzienników, więc to wydanie Bigelhola, które w sumie ma 4 tomy plus 1 tom biografii Cooka, to jest dzisiaj kopalnia wiedzy o Cooku i wzorcowa edycja.
0: Przejdźmy teraz do postaci Cooka. Już dwukrotnie mówiliśmy o różnych etapach jego życia, no ale mało mówiliśmy o dzieciństwie i młodości, a to przecież rzuca

0: bardzo ciekawe światło na jego postać.
1: Urodził się w 1728 roku, a więc u progu epoki oświecenia, ale nie urodził się w Londynie, nie urodził się w żadnej metropolii, urodził się w osadzie Marton w hrabstwie Yorkshire, czyli na północno-wschodnim wybrzeżu Anglii. Ojciec pochodził ze Szkocji. Nie byli to ludzie bardzo ubodzy, nie byli to biedacy, ale to była jedna z niższych klas społecznych, a więc ludzie, którzy właściwie nie mieli szans na wyjście ze swojej niszy, w której się znajdowali. Natomiast młody Cook, z tego co później relacjonowano, był na tyle bystry, że rodzina zdecydowała, że pasanie bydła to jest zbyt mało dla tego chłopaka i oddano go na praktykę do sklepu. On był dobry w matematyce, więc w tym sklepie sobie dobrze radził, ale dość szybko już zaczął terminować u Johna Walkera, właściciela statku węglowego z Whitby, takiej ważnej miejscowości portowej w tamtej okolicy. I Cook bardzo szybko osiągnął pewne sprawności dotyczące żeglugi statkami węglowcami. Co ważne, statek, którym popłynął w pierwszą wyprawę, to też był węglowiec. On dobrze poznał te statki, które miały płytkie zanurzenie, a to miało olbrzymie znaczenie na wodach Pacyfiku, o czym do końca Cook nie wiedział, ale tam wody pełne podwodnych raf koralowych właśnie dużo łatwiej eksplorować tego rodzaju węglowcem niż zwykłym statkiem o dużym zanurzeniu. W każdym razie Cook w młodości pływał na tych węglowcach, zupełnie dobrze sobie radził. Wszyscy byli z niego bardzo zadowoleni. W młodym wieku już dowodził sporymi statkami. I właściwie no co mógł dalej robić? Albo do końca życia pływać na tych węglowcach, być więc kapitanem w żegludze handlowej, albo spróbować wspiąć się wyżej. Jaką miał szansę? Miał szansę tylko na dwa sposoby to zrobić. Albo droga duchowna, albo droga wojskowa. Wybrał drugą i w 1755 roku wstąpił do marynarki królewskiej. I zaczął ścieżkę, która rzeczywiście mogła go wyprowadzić poza jego stan. Rok później Wielka Brytania rozpoczęła wojnę z Francją. Cook pływał po kanale La Manche na statku patrolowym, co wyrobiło w nim kolejne umiejętności. W 1757 roku zdał egzamin na nawigatora, co było bardzo ważne, bo właściwie to nawigator kierował statkiem pod dowództwem porucznika czy kapitana. W 1758 przepłynął Cook kanał La Manche, przepłynął Morze Północne i przepłynął wreszcie Atlantyk i dotarł do wybrzeży Kanady, gdzie właśnie trwały walki z Francuzami.
0: Idealna okazja, żeby tę karierę wzmóc, w tej wojnie mógł się zasłużyć.
1: Cook rzeczywiście tam wyrobił sobie talent kartograficzny. Pod okiem starszych, doświadczonych kartografów pracował i uczył się mapować wybrzeża. I w dużej mierze jego mapy Zatoki Świętego Wawrzyńca pozwoliły na odniesienie triumfu nad Francuzami. Podczas oblężenia Quebecu również Cook odegrał istotną rolę, w związku z czym no, był w opinii swoich przełożonych doskonale przeznaczony do wykonywania zadań, które mu powierzono. Tak dokładnie on został określony i zdobył olbrzymie doświadczenie właśnie w nawigacji, w kartografii i w pływaniu po trudnych rejonach, ponieważ popłynął nawet daleko na północ, tam w stronę koła podbiegunowego. Dotarł nawet do obszaru, na którym spotkał lód, więc można powiedzieć, że jeżeli chodzi o żeglugę po Atlantyku i żeglugę wzdłuż trudnych wybrzeży, miał olbrzymie doświadczenie. A poza tym był dobrym dowódcą. Kiedy później na przykład na szkunerze Grenville pływał, no to przeżył katastrofę. Grenville osiadł na mieliźnie, należało go jakoś uwolnić. Cook umiał to wszystko zorganizować, więc wiedział, że to jest jego jedyna ścieżka awansu, dlatego starał się być lepszy niż najlepsi. Nie był arystokratą, który służył w wojsku, ale był człowiekiem z nizin społecznych, który dotarł tak wysoko, więc był bardzo pilny, pracowity i posłuszny. To było bardzo ważne, że on był bardzo posłuszny i wiadomo było, że nie będzie sam z siebie podejmował żadnych decyzji, tylko będzie wykonywał rozkazy. Możemy uważać to za dobre bądź złe, ale jego przełożeni uważali, że właśnie ta jego cecha, że on jest bardzo posłusznym żołnierzem, czyni go zdatnym do tego, żeby gdzieś go wysłać na odpowiedzialną misję, wiedząc, że zrobi to, co do niego należy.
0: Można było na nim polegać, no i nadarzyła się okazja. Opowiadaliśmy już o tym, że Dalrymple uniósł się honorem i zrezygnował z możliwości poprowadzenia tej wielkiej ekspedycji. To przypadło w udziale właśnie Jamesa Cooka. No i teraz jeszcze dwa słowa wypadałoby powiedzieć o tym statku, na którym oni popłynęli, no bo to jest jednostka, która miała swoje drugie życie.
1: Tak, Earl of Pembroke, tak się nazywał pierwotnie ten statek i to był węglowiec. Wbrew różnym opiniom, które w opracowaniach o Cooku się pojawiają, to nie Cook wybrał ten statek. Wybrano go wcześniej, on się ucieszył, kiedy zobaczył, że jest to węglowiec. Statek miał około 30 metrów.

0: w długości, około 10 szerokości. W 10 dział takich czterofuntowych był uzbrojony i działka obrotowe, więc była to jednostka wojskowa. Był to okręt wojenny przemianowany na Endeavour. Po powrocie z ekspedycji po raz kolejny go przemianowano na Lorda Sandwicha, czyli Lorda Admiralicji, i pływał jako statek więzienny. No nie jest to najlepsza funkcja. Pływał jako statek więzienny do angielskich kolonii w Ameryce, a później w trakcie oblężenia Newport w 1778 roku, kiedy Anglicy nie chcieli dopuścić francuskich statków, po prostu zatopiono go po to, żeby utrudnić żeglugę, i wrak przeleżał ponad 200 lat pod wodą i dopiero w 2023 roku, po wielu dekadach badań, odkryto miejsce, w którym ten wrak leży.
1: Przyjrzyjmy się, jak przygotowywano się do podróży. Oprócz wieprzowiny i wołowiny mieli też żywy inwentarz, mnóstwo wina, no ale też znalazły się na pokładzie książki dla dżentelmenów, którzy popłynęli na tę wyprawę.
0: Statek musiał być przygotowany na długi rejs, nawet jeśli przewidywano, że w trakcie będzie gdzieś można zdobyć prowiant, bo przewidywano jakieś postoje w Ameryce Południowej i potem na Wyspach Pacyfiku, o których wiedziano tylko tyle, że coś tam można znaleźć do jedzenia. Niemniej na rok prowiantu należało załadować, więc 3 tony wieprzowiny, 2 tony wołowiny, 9 ton sucharów, do tego sama mąka, oczywiście kiszona kapusta po to, żeby zapobiec szkorbutowi. Tak jak pan powiedział, dużo wina, dużo brandy i rumu, ponieważ niezadowolona załoga to załoga buntownicza. Tutaj akurat wszystko to było zapewnione, alkoholu starczyło do końca, nawet do tego stopnia, że jeszcze podczas powrotnej drogi, już zupełnie niedaleko od wybrzeży Anglii, jeden z marynarzy zapił się na śmierć, więc alkoholu mieli dość, nie mogli go zdobyć po drodze, więc wiadomo było, że to musi zostać zapewnione. Natomiast były też te książki, o których pan mówi, no, dżentelmenów, czyli panów przyrodników, było wraz ze służbą 11 na pokładzie, i oni musieli mieć jakąś lekturę na te długie dni przeprawy przez Atlantyk, a potem przez olbrzymi Pacyfik.
1: To byli wyjątkowo kulturalni ludzie. No ale dobrze, wyruszamy w podróż. Pierwszy postój na Maderze, potem w Rio. Taka pierwsza przygoda, spotkanie z nieznanymi. To jest Ziemia Ognista i jej mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy od dawna słynęli ze swojego wzrostu. I tutaj mamy opis tego, w jaki sposób oni funkcjonowali i jak wyglądała ta okolica.
2: Tubylcy nie byli ani trochę przestraszeni czy zaskoczeni naszym przybyciem, a trzech z nich bez wahania weszło na pokład. Mają wzrost nieco powyżej średniej, ciemną, miedzianą karnację i długie czarne włosy. Malują swoje ciała w pasy, zazwyczaj czerwone i czarne. Ich okrycia składają się wyłącznie ze skór guanako lub fok, a noszą je w takim stanie, w jakim zdjęto je ze zwierząt. Kobiety przykrywają intymne miejsca kawałkiem skóry, ale mężczyźni nie troszczą się o zachowanie takiej przyzwoitości. Ich chaty są zbudowane niczym ule i od strony, gdzie są otwarte, znajdują się ogniska. Zrobione są z małych patyków i pokryte gałęziami drzew, długą trawą, etc. W taki sposób, że chronią przed wiatrem, gradem, deszczem czy śniegiem, a ich konstrukcja dowodzi, że ludzie ci muszą być bardzo wytrzymałą rasą. Żywią się głównie skorupiakami, takim jak małże, które zbierają ze skał na brzegu morza, czym zajmują się przeważnie kobiety. Jako broni używają solidnie wykonanych łuków i strzał, które mają groty z obsydianu, a inne skrzemienia. Nie widzieliśmy żadnych łodzi ani niczego do poruszania się po wodzie. Bardzo lubią wszystko, co czerwone, i zdają się cenić koraliki bardziej niż cokolwiek innego, co mogliśmy im dać. Są z nich bardzo dumni i mało który mężczyzna bądź kobieta nie nosi na szyi naszyjnika lub sznura koralików wykonanych z małych muszelek bądź kości. Nie chcieli spróbować żadnego mocnego alkoholu. Nasze jedzenie też im chyba nie smakowało. Nie udało nam się odkryć, czy mają jakiegoś przywódcę lub formę rządów. Nie widzieliśmy też żadnych użytecznych lub niezbędnych narzędzi, z wyjątkiem worków czy też koszy do zbierania małży. Słowem, ludzie ci są najprawdopodobniej najbardziej nieszczęśliwym ludem, jaki żyje dziś na ziemi.
1: Potwierdzają się opowieści nie tylko o wyjątkowo dobrym przystosowaniu tych ludzi, którzy mieszkali na Ziemi Ognistej, ale też o wyjątkowo niesprzyjających warunkach, no bo trzeba powiedzieć, że właśnie w związku z alkoholem tam się pojawiają kolejne śmierci, dwóch służących się upija i w zamieci po prostu zamarza.
0: Ziemia Ognista, czyli wyspy położone na południe od cieśniny Magellana, one zostały tak nazwane dlatego, że Magellan, przepływając przez cieśninę, dostrzegał tam ognie. Najpierw nazwano to ziemią dymną, później nazwano to ziemią ognistą. Na północ od cieśniny Magellana w Patagonii

0: Żyć mieli giganci. Wszystko to wynika z opowieści Antoniego Pigafetty, kronikarza Magellana, który stwierdził, że ludzie mieszkający w Patagonii mają nadzwyczajny wzrost. Z pewnością byli więksi niż niewielcy Hiszpanie z XVI wieku, ale gigantami nie byli. Niemniej ta legenda przetrwała i dotyczyła również ludów mieszkających na ziemi ognistej, więc tutaj podróżnicy z ekspedycji Cooka z zaciekawieniem właśnie wyglądali za burty, obserwując tubylców, czy są tymi gigantami, czy nie są. No, ale okazało się, że gigantami nie są, niemniej są bardzo specyficzni, tak jak z tego opisu słyszymy, są to ludzie, którzy żyją w skrajnie trudnych warunkach, tak jak ich tam Cook nazwał najbardziej nieszczęśliwy lud na ziemi.
1: Dlaczego oni są najnieszczęśliwsi? Dlatego, że mają takie liche domy i mało narzędzi?
0: Okolice Cieśniny Magellana rzeczywiście to jest skrajnie nieprzyjemne miejsce. Pokryte śniegiem połacie Grenlandii nie są tak nieprzyjazne jak brzegi Cieśniny Magellana, między innymi tam, gdzie Sarmiento de Gamboa założył swoje miasto, miasto głodu, port głodu, gdzie wszyscy koloniści umarli, nie znajdując nic do jedzenia. To jest po prostu miejsce skrajnie nieprzyjazne, gdzie nie musi być ujemna temperatura po to, żeby człowiek przemarzł do szpiku kości, gdzie nie ma co jeść, gdzie niebo cały czas pokryte jest chmurami, gdzie cały czas wieją silne, wilgotne wiatry. I gdzie właściwie nie ma nawet drzewa, z którego można by sobie zrobić schronienie, czy za którym można by się skryć, tylko w większości niskie krzewy, jakieś zarośla, tego typu rzeczy i skały. Więc ci ludzie byli nieszczęśliwi w oczach Cooka i być może rzeczywiście tak było, ponieważ żyli w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. My wiemy, że tam żyły co najmniej 3-4 ważne plemiona, przede wszystkim Jaganie, czyli lud Yamana i lud Selknam, który znany jest ze swoich niezwykłych wręcz takich, no, na pograniczu surrealizmu obrzędów przejścia. Tam dużą część życia zajmował obrzęd przejścia czy wejścia w dorosłość, kiedy młody człowiek musiał się mierzyć z potworami, za które przebrani byli starsi. Polecam zapoznać się w ogóle z życiem Indian z ziemi ognistej. Niemniej dla Cooka, no, to była kwestia jakiegoś wyboru być może tych ludzi, że oni zdecydowali się zostać tam, zamiast pójść kawałek dalej na północ, bo już można powiedzieć, stepy Patagonii są bardziej przyjazne niż okolice Cieśniny Magellana i Ziemia Ognista, więc no stąd to nieszczęście. Ale wróćmy do tej śmierci właśnie, o której pan wspomniał. Otóż Banks, dla którego to był pewnego rodzaju debiut przyrodniczy, bo wcześniej w Rio de Janeiro nie za bardzo mógł coś oglądać. Madeira, no to była wyspa, która była ogólnie znana, więc te jego badania wcześniejsze nie miały znaczenia. Na ziemi ognistej postanowił sprawdzić się jako przyrodnik i wyruszył z pewną grupką i służby, i swoich przyrodników na ekspedycję w głąb lądu. I spotkał się z tym, co tam się zdarza bardzo często. Pogoda zmienia się z minuty na minutę i tak jak się mówi u nas, że w górach pogoda się często zmienia, to tamte zmiany są raptowne, czyli jest słońce, latem powiedzmy jest tam około 80 stopni i nagle temperatura spada o 10, o 15 stopni, wiatr zaczyna wiać z prędkością 50-60 km na godzinę, zaczyna padać śnieg, grad. On tego doświadczył. Banks był zupełnie nieprzygotowany na to, wychodził w słoneczny dzień, chciał dotrzeć w pewne miejsce, przenocować i wrócić, ale okazało się, że to nie takie proste, że nie tylko trzeba się przedzierać przez karłowate gąszcza drzew w rodzaju akacji, ale że nie ma się gdzie skryć. I niestety, może nie będę zdradzał szczegółów, bo akurat podróż Banksa w głąb ziemi ognistej została dołączona jako dodatek do całego tego wydania. Ona jest na tyle ciekawa, ale skończyło się to dramatycznie. Skończyło się to pierwszymi poważnymi takimi właśnie zgonami na tej wyprawie i sam Banks w pewnym sensie ledwo uszedł z życiem.
1: To jest wstrząsający opis, chociaż śmierci zdarzały się już wcześniej i z wielkim spokojem w dzienniku notuje o nich Cook. Na przykład wypadł dziś za burtę taki a taki marynarz. Na szczęście udało nam się zaokrętować innego.
0: Cook miał podejście wojskowe. Marynarze byli właściwie niżej niż szeregowi, bo szeregowych tam miał żołnierzy, bo na pokładzie było 71, można powiedzieć, ludzi do obsługi statku plus 12 żołnierzy. No i większy szacunek miał do żołnierzy niż do zwykłych marynarzy, którzy pochodzili z takiego prostego zaciągu, więc no cóż, wypadł za burtę, to sam sobie winien. Szukamy innego, jeżeli gdzieś kogoś możemy znaleźć w porcie.
1: Płyną zatem dalej i docierają do pierwotnego swojego celu, gdzie mają obserwować to przejście Wenus przez tarczę słoneczną, czyli do Tahiti, niedawno odkrytą wyspę. I tam spotykają osoby, które oddają im w pewien sposób cześć.
2: Udaliśmy się na brzeg, gdzie spotkaliśmy kilkaset osób, których twarze wyraźnie wskazywały, że nie jesteśmy niepożądanymi gośćmi. Początkowo nie odważyli się podejść, jednak po chwili stali się bardzo przyjaźni. Pierwszy tubylec, który się do nas zbliżył, niemal czołgał się, podpierając dłońmi i kolanami i podarował nam zieloną

gałązkę jako znak pokoju. Przyjęliśmy ją i natychmiast każdy zebrał zieloną gałązkę i niósł ją w dłoniach. Szli z nami około pół mili, po czym zatrzymali się i zaczęli oczyszczać grunt z roślin. Każdy z przywódców rzucił swoją gałązkę na nagie miejsce i dał nam znak, abyśmy zrobili to samo.

0: Weszliśmy do lasu, a za nami podążyła cała grupa ludzi, którym rozdaliśmy paciorki i drobne upominki. W ten sposób szliśmy przez 4 lub 5 mil pod drzewami kokosowymi i chlebowymi, ciężkimi od owoców i dającymi tak cudowny cień, jakim nigdy w życiu nie miałem okazji się rozkoszować. Pod drzewami znajdowały się chaty tubylców, większość bez ścian. Słowem, scena ta, trudna do wyobrażenia, była najprawdziwszym obrazem Arkadii, której królami mieliśmy się stać.
1: Ciekawe słowa padają na końcu tego fragmentu z dziennika Banksa. Po pierwsze o tym, że to była swego rodzaju Arkadia, ale że ci przybysze, Anglicy, mieli się stać królami tej Arkadii. No ewidentnie takie nastawienie jednak dominacji tutaj się ujawnia.
2: Banks tutaj uległ własnym legendom, legendom mówiącym o tym, że dla dzikich biały jest królem, bo często powtarzano to, hiszpańscy konkwistadorzy również ubarwiając własne dokonania pokazywali mniej więcej tego typu obraz, że dzicy ludzie traktowali nas jako rodzaj lepszych ludzi, władców. W związku z tym Banks no, chciał się poczuć trochę w ten sposób. Zresztą no, wynikało to z faktu, że był członkiem narodu wybranego. Będziemy jeszcze o tym mówić przy okazji Anglików. Niemniej raczej tak nie było. Jeżeli spojrzymy na to, jak realnie mogli Polinezyjczycy podejść, jak podchodzili do przybyszów z Europy, no to ewidentnie mieli świadomość tego, że Europejczycy są doskonalsi, jeżeli chodzi o broń i jeżeli chodzi o statki, ponieważ mają te statki dużo większe i być może mają one większy zasięg niż łodzie polinezyjskie. Dodam, że przybyli oni na Polinezję wtedy, kiedy już szczyt rozwoju cywilizacji polinezyjskiej minął. Jakieś 100-200 lat wcześniej Polinezyjczycy właściwie byli w stanie pływać po całym Pacyfiku, natomiast w tym momencie, jak sam Cook mówi, te ich wielkie łodzie należały do rzadkości. W związku z czym Banks chciałby się poczuć takim królem dzikusów, chciałby odkryć Arkadię. Co ciekawe, on pisze o Arkadii, nie wiedząc jeszcze, że jeden z członków ekipy Bougainville'a, Francuza, który chwilę przed Cookiem był na Tahiti, właśnie nazwał Tahiti nową Cyterą, czyli miejscem, w którym narodziła się Wenus, wyspą Wenus. Więc on mówi tutaj o Arkadii, ale we wszystkim się mylił, można powiedzieć. To znaczy ani tubylcy ich nie traktowali jako bogów czy władców i nie chcieli im się podporządkować, ani ta wyspa nie była Arkadią w takim rozumieniu, jakie przypisywali temu słowu Anglicy czy Francuzi zaczytani w literaturze klasycznej.
1: To skąd się wziął lęk przed tym krajem, przed jego mieszkańcami? No bo Cook zaczyna swój pobyt od budowy fortu. Czytamy też w tajnych rozkazach od admiralicji, że tubylcy są zdradzieccy i w ogóle podczas całej wyprawy zalecała być czujnym wobec innych Cookowi, no ale tutaj ewidentnie to się przełożyło w czyn, w tę budowę fortu.
2: Cook przypłynął do wyspy, która została przed nim 2 razy odwiedzona przez Europejczyków, przy czym wiedział tylko o jednej wizycie. Tahiti została oficjalnie odkryta w 1767 roku przez statek Dolphin, który płynął pod dowództwem Samuela Woolisa. Być może wcześniej jakieś hiszpańskie statki płynęły w pobliżu, widziały wyspę, ale nie mamy na to jednoznacznych dowodów, więc płynął w nieznane. Problem polegał na tym, że Anglicy, którzy byli tam jako pierwsi, a więc ekipa Woolisa, dość brutalnie potraktowali Tahitańczyków. No, oni wychodzili z założenia, że po prostu obce ludy trzeba wystraszyć ogniem z muszkietów i pozwolili sobie na to, żeby strzelać do ludzi zbyt szybko, zanim się mogli z nimi dogadać. Następnie Tahitańczycy próbowali opanować okręt, na co z dział okrętowych puszczono parę salw w stronę łodzi i lądu, zabijając kolejne osoby. No i dopiero wtedy doszło do pokoju i dalsza część pobytu upłynęła spokojnie, ale te informacje dotarły do Cooka. Cook wiedział o tym, że krajowcy nie są prostodusznymi, takimi dobrymi dzikusami, ale że potrafią myśleć. Ale gdybyśmy mieli trochę z dystansu ocenić tę sytuację, to można powiedzieć tak, że Polinezyjczycy w zasadzie w niczym nie ustępowali Europejczykom, jeżeli chodzi o poziom intelektualny, o zdolność rozumienia pewnych sytuacji. To, że oni żyli na poziomie takim, na jakim byli, to jest inna sprawa. Powiedziałbym tak, że cywilizacja techniczna nie jest wyznacznikiem zaawansowania duchowości czy świadomości. Powiedziałbym wręcz, że to jest taki oświeceniowy mit, że ludzie rozwinięci technicznie są rozwinięci pod innymi względami. Ja sam na własny użytek mam teorię taką, że technika jest rodzajem protezy. A więc jeżeli rozwijamy technikę, no to rozwijamy sobie protezę. To znaczy, że czegoś potrzebujemy. Technika pojawia się wtedy, kiedy duchowe możliwości człowieka zostają ograniczone albo człowiek wycofuje się z rozwoju duchowego. Wtedy rozwija technikę. Więc z naszego punktu widzenia cywilizacja polega na rozwoju technicznym. Ale powiedziałbym niekoniecznie. To jest nasze przekonanie, które nie musi

0: musi być prawdziwe w każdych okolicznościach. Wracając do Polinezyjczyków, był to niewątpliwie w tej pierwotnej formie, którą spotkali Anglicy, lud bardzo rozwinięty pod względem politycznym, kulturowym i religijnym. Oczywiście ich polityka, ich kultura odbiegały i religia odbiegały od tego, co mogliśmy spotkać w Europie. Niemniej to były bardzo zaawansowane i złożone formy. I w związku z tym Polinezyjczycy nie byli po prostu biernymi obserwatorami tych zdarzeń, nie byli prostaczkami, nie byli dziećmi, jak sądzili Anglicy, do których przypływamy i którym powiemy, co mają robić, tylko oni doskonale wiedzieli, czego chcą biali. Oni doskonale rozumieli, że biali tutaj nie przypływają po to, żeby się z nimi zapoznać, tylko że prawdopodobnie przypływają na podbój, ponieważ sami dokonywali podbojów. Przecież te wyspy różne, one według legend nawet tahitańskich wcześniej, zanim Polinezyjczycy dotarli na nie, były już zamieszkane przez rasę jakichś takich niewysokich czarnych, jak oni mówią, ludzi, czy raczej ciemnoskórych, menehune na nich w niektórych miejscach mówiono i uważano je w pewnym momencie już za gnomy żyjące gdzieś w lasach, ale że te wyspy były zamieszkane, Polinezyjczycy je podbili. Wiedzieli, o co chodzi. Wiedzieli, czym jest wojna, wiedzieli, czym jest polityka, wiedzieli, czym jest dyplomacja, więc no, można powiedzieć, doskonale rozumieli, czego biali chcą. I stąd też, z drugiej strony, wynikały słuszne obawy Anglików, którzy zdawali sobie sprawę, że tam nie będzie łatwo. Że to nie będzie tak, że my tu przypłyniemy, rzucimy garść paciorków, a tubylcy oddadzą nam wyspę i kobiety.
1: To powiedzmy może najpierw o tym systemie władzy i prawie o ich relacjach też, strukturze społecznej, które panowały na tej wyspie.
0: No na Tahiti sytuacja wtedy wyglądała tak, że wyspa była podzielona na prowincje. Nazwy tych prowincji zachowały się nawet do dzisiaj, to znaczy Pare czy Haape. Tam cały czas mamy tradycyjne nazewnictwo. Tymi prowincjami zarządzała szlachta z najwyższej takiej rodowej półki i podlegała jej szlachta niższa i poniżej mieliśmy jeszcze rolników, rzemieślników, więc to była struktura hierarchiczna. Władza była dziedziczna, czyli Arii Rahi, czyli ci główni władcy, oni byli dziedziczni, no ale to zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli dziedziczyć tą władzę. Byli ludźmi wolnymi, podobnie jak niższa część szlachty. Mieli ludzi, którzy żyli z nimi w zależności feudalnej, moglibyśmy powiedzieć, a czasami byli ich niewolnikami. Te prowincje albo ze sobą żyły w pokoju, albo czasami toczyły ze sobą bitwy czy wojny, chociaż tutaj na Tahiti te wojny, zresztą podobnie jak na większości wysp Pacyfiku, były rodzajem sportu albo takich działań inicjacyjnych dla młodych ludzi. To znaczy nie były to wojny prowadzone na europejską modłę, zwłaszcza w XX wieku, kiedy po prostu chodzi o wyniszczenie przeciwnika. Był to rodzaj sportu, w którym po śmierci jednego czy dwóch ludzi wycofywano się. Było tam więcej teatru niż rzeczywiście z tej brutalności. Ziemia należała do szlachty, posiadali ją wolni ludzie, ale również wolni ludzie mogli ją uprawiać. Mieli swoich, tak jak powiedziałem, podległych niewolników czy chłopów i w zasadzie no, na tym się to wszystko kończyło.
1: To o ile to mogło się wydawać w jakiś sposób znajome Europejczykom, o tyle wszystkie pozostałe rzeczy, które tam obserwowali, były całkowicie inne. Może zacznijmy od tego, co zaobserwowali w związku z pracą.
2: Ludzie ci są wolni od przekleństwa naszych przodków. Trudno bowiem uznać, aby pracowali na chleb w pocie czoła. Życzliwa natura nie tylko zaspokaja ich potrzeby, ale oferuje im obfitość tego, co nie jest konieczne. Mężczyźni na ogół są wysocy, mocni i dobrze zbudowani. Kobiety z wyższych sfer są pod każdym względem tak wysokie jak Europejki, ale te niższego stanu są na ogół drobne, prawdopodobnie ze względu na ich wczesne miłostki, od których są bardziej uzależnione niż ich panie. Niemal wszyscy wyspiarze mają czarne, gęste i mocne włosy. Kobiety noszą je krótko przycięte na wysokości uszu. Mężczyźni z kolei czeszą się na różne sposoby. Ci z wyższej sfery noszą długie, czasami wiążąc je na czubku głowy lub pozwalając im swobodnie opadać na ramiona. Wszyscy tubylcy mają piękne, białe zęby, krótkie, zwykłe, płaskie nosy i grube wargi, jednak ich rysy są przyjemne. Chód pełen wdzięku, a zachowanie wobec obcych i siebie nawzajem otwarte, grzeczne i uprzejme, a także, z tego co widziałem, wolne od zdrady. Jedynym problemem jest to, iż są złodziejami i ukradliby wszystko, co napotkają, ze zręcznością, która zawstydziłaby najlepszego kieszonkowca w Europie. Są ludźmi bardzo czystymi, zarówno jeśli chodzi o ciało, jak i dietę. Zawsze myją ręce i usta tuż przed posiłkiem i po nim. Myją się także lub kąpią w słodkiej wodzie 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że ludzie ci cieszą się wolnością w jej najszerszym zakresie. Każdy człowiek jest jedynym sędzią swoich własnych czynów i nie zna kary po

0: za śmiercią, która prawdopodobnie nigdy nie jest wymierzana nikomu, poza wrogami publicznymi.
1: Byli złodziejami i ukradliby wszystko z niespotykaną zręcznością. Czy to jest przesąd, czy rzeczywiście tam było swobodne podejście do własności?
2: To jest jedna z kluczowych różnic kulturowych polegających na podejściu do własności, tak jak pan zwrócił na to uwagę. Ta opinia, że mieszkańcy Pacyfiku to złodzieje, przewija się wszędzie. W każdych relacjach, niezależnie od tego, czy to są podróżnicy docierający na Polinezję, na Melanezję, czy nawet na wyspy Mikronezji. Tubylcy zabierają z pokładu, co się da i to jest rzecz wciąż powtarzająca się, bo przecież Cook ostatecznie został zabity właśnie dlatego, że próbował odzyskać ukradzioną przez tubylców łódź. Ale czy oni kradli? No, przy takim podejściu, luźnym podejściu do własności, jakie u nich było, no to trudno było powiedzieć, żeby oni coś kradli, ponieważ większość rzeczy na wyspie była wspólna, to znaczy albo nie należała do nikogo, jak część ziemi, albo po prostu można ją było sobie zabrać, ponieważ gdzieś coś leżało, można było zerwać owoce z drzewa. Można było wziąć ryby z morza, więc taki Tańczycy po pierwsze dość swobodnie podchodzili do tego, co jest moje, co jest twoje. Po drugie, zwyczaj był taki, że to ten, kto jest bogaty, daje podarki, a nie biedny. Więc jeżeli przypłynęli bogaci Europejczycy, to powinni nam dać podarki, a skoro sami nie dają tych podarków, to my sobie to weźmiemy i oni nie powinni być obrażeni. Opisywałem w książce o Fiji właśnie taką sytuację, gdzie wódz zaczyna sezon podatkowy i zaczyna go od tego, że najpierw daje ludziom prezenty. Zanim oni oddadzą podatki w postaci ziarna czy czegoś, no to najpierw obdarowuje ludzi. I czasami te dary są wyższe czy bardziej bogate niż to, co im zabiera. I tutaj było podobnie. Wódz jest wodzem dlatego, że może komuś coś dać. Może kogoś utrzymać, na tym polegała władza. Nie na tym, że zabiera, tylko na tym, że daje. W związku z tym, jeżeli Europejczycy przypływali tam w postawie jesteśmy panami, jesteśmy wielcy, jesteśmy bogaci, bo tak się próbowali prezentować, nic dziwnego, że Tahitańczycy uważali, że mogą coś sobie zabrać. Zwłaszcza, że oni sami nie mieli wiele.
1: Myślę, że to było szokujące dla Anglików w kontekście tego, że oni stawiali właściwie wszystko na fundamencie posiadania, na fundamencie własności prywatnej, no ale pojawiają się też takie rzeczy, o których pisze Banks i Cook z nieskrywanym podziwem, czy wartościują to wszystko dodatnio. Po pierwsze ich czystość, gdzie indziej pojawiają się słowa o tym, że usuwali włosy spod pach. Po drugie to, że cieszą się wolnością w jak najszerszym zakresie. Mają bardzo ciekawy sposób obróbki termicznej żywności. Pisze o tym Cook, że potrawy dzięki tej metodzie są bardziej soczyste i lepiej upieczone po prostu niż przy użyciu europejskich metod. Mają też lepsze linki sieci i maty, a więc ostatecznie ten świat jest jakoś dla nich atrakcyjny.
2: Cywilizacja, która się rozwinęła na Tahiti i na innych wyspach towarzystwa, czyli w tym rejonie Polinezji, ona była dostosowana do miejsca, w którym się rozwinęła. Tam nie trzeba było więcej. Jeśli pan wybierze się na Tahiti dziś, to zobaczy pan, co zrobiła cywilizacja. To i tak nie są wyspy, co zawsze powtarzam, nie są to wyspy tak zniszczone jak Hawaje, które są najbardziej zdewastowanym obszarem na Pacyfiku i to właściwie zostało doprowadzone do ruiny. Można sobie wyobrazić rajskie wyspy, których dużą część zajmują slumsy albo bazy wojskowe. Francuzi, których kolonią jest w tej chwili duża część Polinezji, oni nie doprowadzili do czegoś takiego. Niemniej Tahiti wygląda tak jak większość rejonów trzeciego świata. Rejony trzeciego świata zazwyczaj są do siebie podobne, czyli budowa po najniższych kosztach i dewastacja przyrody trochę bezmyślna. Więc w czasie, kiedy jeszcze tam technika nie dotarła, to ci ludzie żyli w sposób zupełnie odpowiedni do tego miejsca i długość ich życia, co ciekawe, była wyższa niż w Europie, co zresztą mogę powiedzieć, że obecnie na Polinezji ludzie żyją dłużej niż ludzie w Polsce i w Europie w ogóle. Tam średnia życia jest dużo wyższa. Możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Niemniej to, na co pan zwrócił uwagę, że mieli sposoby gotowania, pieczenia, łowienia ryb i tak dalej doprowadzone do perfekcji. Tak, ponieważ oni nie potrzebowali robić czegoś lepszego. Nie było pomysłu na to, co zabija nasz świat, a mianowicie tego, że musimy wymyśleć coś nowego. Francuzi mają takie powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego. Jeżeli coś jest dobre, to po co to zmieniać? Jeżeli samochód mógł jeździć 20-30 lat, to po co robić samochód, który jeździ 5 lat i musimy go co chwilę wymieniać? Żyjemy w świecie, który cały czas potrzebuje nowości, no bo żyjemy w świecie merkantylnym. Oni żyli w świecie, w którym nie było pieniądza, żyli w świecie, w którym była wymiana dobra na dobra, w zupełnie innej strukturze. Nie chcę tego koloryzować, ponieważ była to też kultura pod wieloma względami brutalna. Niemniej byli bardzo dobrze dostosowani do miejsca, w którym żyli, podobnie jak ludzie na Ziemi Ognistej. Oni też się świetnie dostosowali do miejsca, w którym żyli i właściwie niczego im nie było trzeba.
1: Przy okazji jeszcze

0: potrafili budować doskonałe łodzie, którymi podróżowali wiele set mil po Pacyfiku. No ale też ta wolność jest zastanawiająca, bo jeśli zestawimy to z historią z końca wyprawy Cooka, gdzie o pewnego marynarza w porcie w Batawii kłócono się jego własność, czy wydać go, czy nie wydać, w zależności od tego, czyim jest obywatelem, to wydaje się, że na Tahiti nie byłoby takiego sporu.
1: Nie było pojęcia obywatelstwa, nie było pojęcia państwa i lojalności tego rodzaju. Tam jeszcze istniały tego typu lojalności, jak w Europie przednowożytnej, to znaczy lojalność wobec władcy, a nie lojalność wobec instytucji. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że państwo to jest jakiś urząd, jakaś instytucja. Trudno być lojalnym wobec urzędu. Wobec władcy, który jeszcze zachowuje się w sposób godny władcy, to znaczy uważa, że władza jest odpowiedzialnością, a nie przywilejem polegającym na tym, że można łupić poddanych. Tego typu władca jest w zupełnie innej relacji z swoimi poddanymi, nawet jeśli ich tak nazwiemy, niż państwo z obywatelem. Relacja między państwem, już państwem angielskim w owym czasie, czy państwem brytyjskim, a obywatelami była zupełnie inna niż relacja, która tam panowała. Tam po prostu to były związki klanowe. Te prowincje były połączone więziami rodzinnymi. Ludzie żyli w tym samym miejscu od setek lat. Zresztą, co ciekawe, ponieważ na Tahiti, inaczej niż na Hawajach, tubylcy nadal posiadają ziemię, to można spotkać właśnie ludzi, którzy żyją w tych samych miejscach od czasów, kiedy tam James Cook przypłynął, a nawet dawniej. Także ich rodziny cały czas zajmują te same miejsca w tych samych dolinach, więc niewątpliwie istniała dużo większa swoboda i nie było ingerencji władcy w to, co ludzie robią. Nowożytne państwo to jest zupełnie inna formuła niż królestwo.
0: Pojawiają się też rzeczy niezrozumiałe dla przybyszów, mianowicie między innymi to, że kobiety i mężczyźni jedzą osobno, trochę takie tabu jak w Dyskretnym uroku burżuazji Buñuela, żywieniowe, ale i Anglicy przecież nie podróżowali z kobietami. No i teraz przejdźmy do czegoś, co jest kompletnie szokujące i co wywołało potem skandal, o którym pan wspominał, czyli do swobody seksualnej Tahitańczyków.
2: Ponad połowa mieszkańców wyższego stanu cieszy się nieograniczoną wolnością w miłości, nie martwiąc się ani nie niepokojąc jej konsekwencjami. Mieszają się oni i współżyją razem z największą swobodą, a dzieci, które miały nieszczęście zostać spłodzone w ten sposób, są duszone w chwili narodzin. Wielu z tych ludzi nawiązuje stosunki intymne i żyje razem niczym mąż i żona przez kilka lat, podczas których urodzone dzieci są uśmiercane. Nie tylko nie kryją się z tym, ale wręcz traktują to jako przejaw wolności, która jest dla nich wartością. Ludzie ci zwani są ariori i organizują wspólne spotkania, w trakcie których mężczyźni zabawiają się zapasami etc., a kobiety tańczą nieprzyzwoity taniec, w pełni dając upust swoim pragnieniom, ale, jak sądzę, starają się zachować pozory przyzwoitości. W trakcie rozmowy obie płcie, bez cienia emocji, wypowiadają skrajnie nieprzyzwoite propozycje i rozkoszują się ponad wszystko taką konwersacją. Czystość w istocie jest tu mało ceniona, zwłaszcza wśród ludzi w średnim wieku. Jeśli żona zostanie uznana za winną jej naruszenia, jedyną karą, jaką ponosi, jest pobicie przez męża.
0: Kwestia swobody seksualnej była czymś dla Anglików wyjątkowo ekscytującym, ale przy okazji pojawiły się rozmaite trudne rzeczy, no bo po pierwsze to była taka sprawa, gdzie tahitańskie kobiety oddawały się za gwoździe, gdzie połowa załogi zaraziła się kiłą, więc nie był to aż taki raj.
1: Zacznijmy od tego, że Anglicy byli zaszokowani tym, co zobaczyli, jeżeli chodzi o wdzięki kobiet i o ich swobodę, ale to dlatego, że żyli w Anglii. Trudno się dziwić. Powiedziałbym, że do dzisiejszego dnia Anglicy mają jakiś problem seksualny, biorąc pod uwagę ich wycieczki w różne miejsca, bo zdarzało mi się widzieć grupy Anglików w Polsce we wiadomym celu podróżujących, ale nie widziałem Francuzów czy Hiszpanów, którzy w taki sam sposób spędzają czas. Więc ogólnie rzecz biorąc, mentalność angielska prawdopodobnie silnie skażona przez cromwellowski purytanizm i parę innych takich dewiacji wcześniej, no sprawiła, że ci marynarze zachowywali się trochę poniżej poziomu ludzkiego, widząc tahitańskie kobiety. Więc trzeba sobie uświadomić też to, że w załodze Cooka płynęli ludzie z najniższych warstw społecznych. Mówiono wtedy, że jeżeli ktoś jest w stanie pracować na roli, to nie pójdzie na morze, a na morze idzie tylko ktoś, kto już nawet nie jest w stanie się utrzymać z pracy na roli. Czyli szli tam ludzie naprawdę z najniższych warstw społecznych. Możemy się tylko domyślać, jak się zachowywali w momencie, kiedy po prawie rocznym rejsie zobaczyli kobiety, których ubiór był dużo bardziej skąpy niż ubiór nawet pań z dzielnic uciechy Londynu. Więc dla nich to był szok. Dla Cooka, który był wychowany w duchu dość

0: purytańskiego chrześcijaństwa, to też było dość dziwne. Nawet dla Banksa to wszystko było dziwne, więc trzeba wziąć poprawkę właśnie na to, że to, co przekazali nam na temat tahitańskiej seksualności marynarze, niekoniecznie musi być zgodne z prawdą. Z drugiej strony, zapewne pan pamięta, Margaret Mead w latach 20. wydała taką książkę Dojrzewanie na Samoa. Samoa to też polinezyjski rejon, gdzie opisywała właśnie wolną miłość, bezstresowe życie związane z tą swobodą seksualną. To był drugi mit, czyli mamy jeden mit marynarzy, drugi mit Margaret Mead o życiu na Samoa. Prawda była trochę inna, to znaczy rzeczywiście nie było tam takich ograniczeń nakładanych na sferę seksualną, jakie istniały w Anglii. Ale ograniczenia jakieś były, nie było pełnej swobody. Było to regulowane w inny sposób niż w Europie. Dlatego Europejczycy tych reguł nie widzieli. Oni niewiele widzieli z tego tabu. Wspomniał pan o tym, że kobiety nie jadały z mężczyznami. No właśnie, to była część systemu reguł. Takich reguł było dużo więcej. Anglicy ich nie widzieli, dlatego myśleli, że tam wszystko wolno. A co do sprzedawania się za gwoździe, sytuacja wyglądała tak, że to nie każda dama sprzedawała się za gwoździe i nie każda kobieta mogła zostać przez swojego męża wymieniona właśnie w taki sposób, no bo to wchodziło tam w grę, tylko te osoby z niższych warstw. Zresztą nadmieńmy, że najważniejsi władcy wtedy na Tahiti w ogóle się nie spotkali z Anglikami. Oni widzieli takich pomniejszych władców. Ci najważniejsi pozostali ukryci do końca, z Anglikami się nie spotkali i ich kobiety również były ukrywane. Anglicy nie widzieli różnicy. Dla nich większość tych ludzi to po prostu byli tubylcy i część kobiet uprawiała prostytucję za właśnie jakieś prezenty. Ale no, spójrzmy na to z perspektywy europejskiej. W Europie też była prostytucja. Inaczej za to płacono, ale też była.
1: Jeśli chodzi o tę swobodę seksualną, no to tam się pojawiają rzeczy już kompletnie dla Anglików szokujące, czyli publiczne współżycie, ale to ma z kolei coś wspólnego z bardzo ciekawą strukturą, z tajnymi stowarzyszeniami Arioi, które działały właśnie na Tahiti.
0: To jest osobna historia. Ja mówiłem o strukturze społecznej Tahiti, mówiłem o tym, jak wygląda typowa hierarchia społeczna, ale za tym wszystkim właśnie było to tajne stowarzyszenie Arioi, które związane było z kultem Boga Oro, bóstwa wojny. Centrum tego kultu było na wyspie Raiatea, na którą też zresztą Cook dotarł. Tam do dziś znajdują się ruiny, czy wielka platforma świątynna, która stanowiła też centrum w rodzaju szkoły nawigatorów. W każdym razie to tajne stowarzyszenie, które uprawiało wolną miłość, używając współczesnego określenia, które miało specyficzne reguły przyjęcia i które kultywowało pewne bardzo stare i tajemne tradycje, bo te tradycje nie były ujawniane, ono miało olbrzymi wpływ na władzę na Tahiti i na wszystkich wyspach towarzystwa. To trochę było tak, że poza oficjalną strukturą władzy istniała nieoficjalna. Coś nam to przypomina, prawda? To trochę przypomina struktury wolnomularskie w Europie, którym się tam często przeczy, ale jeden z wolnomularzy sam powiedział, że jedną z idei wolnomularstwa jest przeczenie temu, że wolnomularstwo ma jakikolwiek wpływ na coś. Więc można pójść za słowami jednego z oświeceniowych rosyjskich dyplomatów, który powiedział, nie wierzę niezdementowanym informacjom. Natomiast my wiemy, że to stowarzyszenie na wyspach towarzystwa, czyli tych wyspach, które znajdują się wokół Tahiti, ono miało olbrzymie wpływy. Jego przedstawiciele trwali tam jeszcze do lat 20. XIX wieku, byli tępieni przez misjonarzy, zarówno protestanckich, jak i katolickich. Niemniej zachowały się informacje o tym, jak to funkcjonowało i to pokazuje nam znowu z jednej strony pewną odmienność w stosunku do Europy, jeżeli chodzi o strukturę życia tam, to znaczy, że mamy oficjalną strukturę polityczno-gospodarczą, tak byśmy ją fachowo nazwali, a z drugiej strony mamy coś w rodzaju religijnego, czy takiego związanego z pewnymi misteriami stowarzyszenia, które odpowiada za duchową stronę tych ludzi. W jakimś sensie różniło się to od tego, co było w oświeceniowej Europie, niemniej z kolei, możemy powiedzieć, przypomina to trochę dawne kultury europejskie, a choćby kulturę starożytnej Grecji z jej misteriami w Eleusis, z jej tajemniczą sferą, która w niewielkim stopniu przetrwała do naszych czasów. Więc to ciekawe doświadczenie płynące z tych obserwacji. Uczymy się czegoś o nas, uczymy się czegoś o przeszłości, a tu odnajdujemy takie wątki, które właśnie w zamierzchłej przeszłości być może były w Europie, ale zostały gdzieś zlikwidowane. Dodam jeszcze, że to stowarzyszenie Arioi odpowiadało za bardzo ważną funkcję, a mianowicie za wszystkie rytuały inicjacyjne. Warto o tym wspomnieć, ponieważ dziś tych rytuałów inicjacyjnych w zasadzie już u nas nie ma. Ktoś mógł powiedzieć, że dla młodzieży matura jest rytuałem inicjacyjnym, ale kiedyś te rytuały inicjacyjne oznaczające wejście w dorosłość były poważne. Jak Eliadę na przykład pokazuje, to były obrzędy przypominające podróż do piekieł albo połknięcie przez potwora. To znaczy człowiek młody był poddawany takiemu doświadczeniu grozy, żeby był w stanie

0: sprostać warunkom dorosłego życia. Czyli on zanim wszedł w dorosłość, musiał przeżyć rzeczy naprawdę koszmarne. I to stowarzyszenie również odpowiadało za to, żeby wprowadzać ludzi w dorosłość. Tego u nas już nie ma. Tam wtedy to było. Anglicy nie do końca rozumieli, na czym to polega. Ale te obrzędy również miały coś wspólnego z seksualnością. To, co dla Anglików mogło być po prostu publicznym współżyciem, mogło być częścią jakiegoś obrzędu. Nie do końca to rozumieli.
1: Podobnie jak nie rozumieli w ogóle tych zasad religijnych, które panowały w tym świecie. Banks pisał, że tajemnice większości religii są bardzo mroczne i trudne do pojęcia nawet dla wyznawców. I właściwie podobne wnioski można wyciągnąć z dziennika Cooka.
2: Dziś rano wkroczyliśmy do północno-zachodniego rejonu wyspy. Pierwszą godną uwag napotkaną rzeczą była Marae, w której leżały szczątki 26 świń i 6 psów. Wszystkie one spoczywały pod jednym z ołtarzy. Zwierzęta te musiały zostać złożone w ofierze bogom, jednak nie wiedzieliśmy z jakiego powodu. Następnego dnia natknęliśmy się na kukłę czy rzeźbę człowieka wplecioną na podobieństwo kosza pokrytą białymi i czarnymi piórami ułożonymi w takiej kolejności, aby odpowiadały kolorami włosów i skóry po wytatuowaniu lub pomalowaniu. Kukła miała 7,5 stopy wysokości i wykonano ją z zachowaniem odpowiednich proporcji. Na jej głowie znajdowały się 4 wypustki podobne do rogów, 3 z przodu i 1 z tyłu. Nie byliśmy w stanie pojąć, czemu służył ten potwór. Nie wydawało się wszakże, aby składali mu jakikolwiek hołd jako bóstwu. Nie mieli też nic przeciwko temu, abyśmy zbadali każdą jego część. Jestem skłonny sądzić, że jest on używany jedynie w celu urozmaicenia heiwa, podobnie jak punch, używany w przedstawieniach kukiełkowych.
1: Już wówczas okazuje się, że ten stan Marae nie był najlepszy, a Cook wyciąga stąd wniosek, że kiedyś cywilizacja była tu bardziej kwitnąca albo że zwyczaje religijne są przez współczesnych mniej przestrzegane już nawet w jego czasach. A jak to wygląda dzisiaj?
0: Te Marae nadal istnieją. Na Tahiti jest ich całkiem sporo. Jest ich sporo na Raiatei. Na Raiatei są bardzo dobrze zachowane. Natomiast one są zrujnowane. Z tego, co wiemy z dziennika Cooka, ale też z pism Bougainville'a i hiszpańskich odkrywców, którzy byli w tym czasie, to większość z tych platform świątynnych już wówczas była zrujnowana. To największe Marae, które jeszcze było w czasach Cooka w dobrym stanie, obecnie jest właściwie w rozsypce. To już jest jedynie góra gruzu znajdująca się nad wybrzeżem. Robi to wrażenie. To kiedyś była piramida, niemniej jest to zniszczone. Część pozostałych została odbudowana albo zrekonstruowana, albo odsypana. Natomiast problem polega na tym, że na samej Tahiti dość wcześnie upadły stare kulty. Już na początku XIX wieku ci dawni bogowie zostali wyrzuceni z kultury tahitańskiej, a rodzina Pomare, która tam rządziła, bardzo chętnie przystała do odłamu chrześcijaństwa zwanego metodyzmem, dość restrykcyjnego, w wyniku którego w zasadzie poniszczono większość zabytków. Na innych wyspach Polinezji, na przykład na Markizach, o których mówiliśmy przy okazji Josefa Cabrisa, tam przetrwało to w dużo lepszej formie i tam podejrzewam, biorąc pod uwagę różnego rodzaju spotkania miejscowych ludzi, tradycyjna kultura trwa pod spodem. To trochę tak jak w tradycyjnej polskiej kulturze XIII-XIV wieku cały czas znajdowały się obrzędy pogańskie. Nawet dziś jakieś ślady ich pozostały. Więc część tego przetrwała, niemniej problem polega na tym, że ponieważ każda wyspa właściwie miała trochę odmienną strukturę bogów, strukturę bóstw i zwyczajów, no to nie możemy mówić o jednej religii polinezyjskiej i te rekonstrukcje, które są tworzone, to są trochę takie kompilacje. Bierze się trochę z tej, trochę z tamtej, bo zawsze gdzieś są braki i próbuje tworzyć się całość. No niestety, to jest dla nas do dziś zagadka i prawdopodobnie nie zostanie ona rozwiązana. Na czym dokładnie polegały te wierzenia, bo to, co o nich wiemy, wiemy dzięki misjonarzom, którzy to spisali, ale wielu z nich było na tyle uprzejmymi, że próbowało sugerować, że Tahitańczycy wyznawali na przykład wiarę w jednego Boga, albo że wierzyli w życie pośmiertne połączone z karą i nagrodą w naszej formie. Nie wiemy, jak dużo zostało właśnie dołożone przez misjonarzy, a ile zostało zapisane z tych pierwotnych wierzeń.
1: Tu okazuje się, że marynarze byli o wiele bardziej uczciwi. Po prostu mówili, że nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co oznaczają rozmaite figury, miejsca, kultu czy obrzędy. Jutro o tej samej porze porozmawiamy o kolejnych uczestnikach dramatu, Maorysach, Aborygenach, no i samych Anglikach. Tymczasem mamy dla Państwa 2 egzemplarze książki Podróż dookoła świata na Endeavour 1768-1771. W tej sprawie proszę pisać na adres michał.nowak@polskieradio.pl. A ja dziękuję za dzisiejsze opowieści profesorowi Damianowi Leszczyńskiemu.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, Michał Nowak.

0: promocja.
1: Barbarzyńcy wznieśli dziką pieśń, uderzali w bębny, drżało aż od ich wrzasków, potem jęli ładować ładunek. Cały dzień pchali wziętych w jaser na statki.
2: O ekonomii i logistyce handlu niewolnikami pisze nasz gość, dr Marek Jankowiak, w Mediewannie już dziś o 23:00. Zapraszam, Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu? Kate Liu.

0: Jest 20. Łączymy się z dworkiem Chopina w Dusznikach Zdroju, gdzie jest Marcin Majchrowski.
1: Letni festiwal muzyczny.
2: Dobry wieczór, bardzo serdecznie Państwa witam. W tym roku trzeba podkreślić po raz ostatni z dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Czas szybko, jak zwykle, upłynął. Niedawno je inaugurowaliśmy. Dzisiaj kończymy recital finałowy 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. Za chwilę się rozpocznie. Przypomnę, całe wydarzenie zaczęło się koncertem symfonicznym z udziałem Tianyao Liu, Piotra Aleksewicza i NFM Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Pawła Kapuły. Artyści występowali w specjalnie zbudowanym namiocie, który służy raz na kilka lat za ten surogat prawdziwej sali koncertowej. Zabrzmiała uwertura Hebrydy Feliksa Mendelssohna Bartholdiego i obydwa koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina. I to było w miniony piątek, a wydaje się, jakby było wczoraj. Było to 7 sierpnia. No dzisiaj, trzeba powiedzieć, jesteśmy bogatsi o doświadczenia 13 następnych koncertów, recitali solowych i jednego koncertu z udziałem duetu fortepianowego braci Lee. No ale zanim zabrzmi muzyka, krótka część oficjalna teraz tutaj. Głos zabierze prezes zarządu Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju i dyrektor organizacyjny festiwalu Jadwiga Merkur.
3: Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to już nasz ostatni koncert 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. Wysłuchaliśmy 20 wspaniałych koncertów, które mam nadzieję pozostaną w Państwa sercach na długo. I tak, drodzy Państwo, pragnę podziękować naszym mecenasom. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca, Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Urzędowi Miasta Duszniki Zdrój oraz wszystkim sponsorom, partnerom medialnym oraz firmom fortepianowym. Firmie Kawai za dostarczenie kilku fortepianów, firmie Fazioli oraz firmie Steinway za dostarczenie nam tego oto wspaniałego koncertowego fortepianu. Oraz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję korektorom tych firm. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Agencji Filharmonia pani Izabeli Dargiel, która już od wielu lat zajmuje się naszymi artystami i jestem ogromnie wdzięczna za ten ogrom pracy, które wykonuje pani Iza, żeby artyści byli tutaj bezpieczni, szczęśliwi i zaopiekowani. Także bardzo dziękuję.

Najserdeczniej, jak tylko mogę, dziękuję panu profesorowi Palecznemu. Za zaproszenie znakomitych pianistów, którzy przez te 9 dni

0: Szanowni Państwo, chciałabym też na koniec poinformować Państwa, że jutro zaczynamy trzeci festiwal, trzecią edycję festiwalu młodych talentów pod rękę z Chopinem. Jest to festiwal dla laureatów konkursów chopinowskich, głównie dzieci odbywający się przez cały rok u nas w kraju. I te dzieci w nagrodę przyjeżdżają do nas i mają taki swój festiwal. Będzie trwał 2 dni, także bardzo serdecznie zapraszam. A teraz poproszę pana profesora też o dwa słowa, panie profesorze. I a po koncercie zapraszam państwa na wino do naszej kawiarenki. Dziękuję bardzo.
1: Teraz Piotr Paleczny.
2: Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam. Niestety będzie to ostatni koncert tego rocznego festiwalu. 200 lat minęło jak oka mgnienie od wizyty Chopina. No, kilka dni temu był tutaj. A ja również chciałem serdecznie podziękować Państwu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym uczestnikom jubileuszowego 25. Mistrzowskiego kursu. Oczywiście przede wszystkim przy tej okazji dziękuję naszym wspaniałym pedagogom Aleksandrowi Gawrilukowi i Aleksandrowi Koblinowi. Wspaniałe. Ponieważ mam tylko 2 słowa powiedzieć, więc już pewnie wykorzystałem swój limit, ale chciałem dzisiaj specjalnie podziękować Radiowej Dwójce i wszystkim słuchaczom Radiowej Dwójki, którzy nas słuchają w tej chwili. Witam naszych gości w Dusznikach. Pewnie to są tysiące melomanów. Serdecznie dziękuję Marcinowi Majchrowskiemu, który prowadzi dzisiejszy koncert i zapraszam po prostu. Ja już za dużo powiedziałem, także serdecznie przepraszam. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo panie profesorze za te bezpośrednie podziękowania. Rozumiem, że to na moje ręce z powodu prowadzenia transmisji. Róża Świadczyńska jest również z nami, współpracująca z Polskim Radiem Chopin, Anna Skulska, więc stanowimy tutaj taki team obsługujący festiwal chopinowski. Ten ostatni koncert będzie należał do Julianny Awdiejewy, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina sprzed lat 16, w roku 2010. No, laureaci tego konkursu stanowili dużą grupę pianistów, którzy prezentowali się w ciągu tego tygodnia w Dusznikach, więc to zwieńczenie całości. Festiwal, jak Państwo wiedzą, dokładnie w 200. rocznicę pobytu Chopina w Bad Reinerz, jak się wtedy to nazywało, raczej oczywiste. A przypominam tylko, Julianna Awdiejewa występowała tutaj i w roku 2010, a potem także 2011, czyli to było niespełna 12 miesięcy po warszawskim triumfie, w 2015 i 2020 obydwa koncerty. Jeśli źródła mówią prawdę, to odbyły się 8 sierpnia, festiwale 70 i 75. Ostatnio gościła 3 lata temu, w roku 2023. Wówczas w programie jej recitalu znalazła się m.in. wielka sonata fortepianowa B-dur op. 106 Hammer Klavio Ludwika van Beethovena, więc dzisiaj może śladem właśnie tamtego programu w pierwszej części najpierw Fantazja chromatyczna i fuga d-moll Schmider 903 Jana Sebastiana Bacha, a następnie sonata fortepianowa F-moll op. 57 Appassionata Beethovena właśnie. Natomiast w drugiej części komplet etude op. 25 Fryderyka Chopina. Fantazja chromatyczna i fuga Bacha to są lata, kiedy Bach służył i pracował w Köthen na dworze księcia właśnie w latach 1717-23. Na ten czas jest ten utwór datowany, no ale prawdopodobnie w Lipsku na początku lat 20. jeszcze przeprowadził rewizję tej klawiszowej

kompozycji w oryginale na klawesyn. Fantazja rozwichrzona z pełnymi bardzo wirtuozowskich pasaży epizodów połączonych z techniką arpeggiową tak zwaną i chromatycznym prowadzeniem głosu, także stylem recytatywnym, trochę wzburzonym, no a potem właśnie ta trzygłosowa fuga następuje. A kiedy Bach się zakończy, to jedna z najbardziej burzliwych sonat fortepianowych Ludwika van Beethovena, Appassionata w tonacji F-moll z roku 1805. Charles Rosen napisał o tym dziele, że dotarł w końcu do koncepcji sonaty, w której wszystkie trzy części było sformułowane jakby jedna. Chodzi mu o unifikację nastrojów i estetyki, która wówczas jakby się wykluła w dorobku sonatowym Ludwika van Beethovena. Sonata jest trzyczęściowa, ale o tym może w stosownym momencie. Allegro assai, potem andante con moto i allegro ma non troppo presto. I wszystko wzmaga się aż do tego bardzo burzliwego finału. To czekamy już na Juliannę Avdijewę tutaj w dworku Chopina. Publiczność bardzo niecierpliwie czeka na to, aż pianistka wyjdzie na estradę. No i to właśnie ona. Czarno-biała kreacja z takim czerwonym marabutem w prawej butonierce.

Julianna Dwiwa jeńców nie bierze, chciałoby się powiedzieć po zakończeniu tego fragmentu jej recitalu. Sonata F-moll op. 57, słynna pasjonata Ludwika van Beethovena, chociaż to nie oryginalny tytuł, nie autorski, dodany później przez wydawców, ale ona zakończyła pierwszą część recitalu rosyjskiej pianistki na 81. Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Wcześniej niespodzianka mała dodana do programu, Fantazja G-moll op. 77 Ludwika van Beethovena tuż przed apasjonatą, a wszystko rozpoczęło się romantyczną fantazją i fugą D-moll Schmider 903 Jana Sebastiana Bacha, a więc nawiązania tonacyjne i tak

0: że te fakturalne w obydwu fantazjach Bacha i Beethovena tutaj jakoś zagrały w koncepcji programowej Julianny Avdijewy. Za 20 minut, proszę Państwa, mniej więcej oczywiście za 20 minut posłuchamy kompletu Etude op. 25 Fryderyka Chopina. To będzie na zakończenie całego festiwalu i na zamknięcie recitalu Julianny Avdijewy. No a teraz chciałem oddać głos Róży Świadczyńskiej, która jest w naszym zaimprowizowanym studiu. Do dworku wrócimy za 20 minut.
1: Dobry wieczór, ja witam już Państwa rzeczywiście z naszego plenerowego studia, w którym spotykamy się dzisiaj po raz ostatni już w przerwie finałowego recitalu 81. Festiwalu Chopinowskiego. Jesteśmy po pierwszej części występu Julianny Avdijewej, no i z wielkimi, myślę, emocjami czekamy na część drugą, w której zabrzmi cykl 12 Etiud op. 25, cykl, który jak się za chwilę okaże jest nową pozycją w jej repertuarze. Chopin towarzyszy, jak wiemy, Juliannie Avdijewej od 2010 roku z różną intensywnością. Na pierwszym swoim solowym albumie nagrała 24 preludia, potem tylko fantazje F-moll. Były też oczywiście oba koncerty fortepianowe zarejestrowane z orkiestrą XVIII wieku i Fransem Bruchenem. No i dopiero w 2024 pojawił się pierwszy album w całości poświęcony Chopinowi. O tym między innymi opowiadała mi Julianna Avdijewa w rozmowie, którą nagrałyśmy podczas próby do dzisiejszego koncertu, ale zaczęłyśmy od emocji związanych z występem w dworku Chopina i programu dzisiejszego recitalu. Zapytałam Juliannę, jakie uczucia budzi w niej powrót na festiwal.
2: Related to Friedrich Chopin.
1: Pobyt na festiwalu Dusznikach
3: jest dla mnie jak zwykle wzruszającym przeżyciem. Przede wszystkim to miejsce jest niezerwalnie związane z postacią Chopina, a w tym roku przypada właśnie rocznica jego wizyty tutaj, co zawsze stanowi dla mnie ogromne źródło inspiracji. Bardzo się cieszę, że mogę tu wrócić. W dzisiejszym programie znajdzie się cykl Etiud op. 25, to dla mnie swego rodzaju nowe wyzwanie. Powiedziałabym, że to swoisty Mount Everest, ponieważ od wczesnego dzieciństwa zawsze czułam przed etudami pewien lęk. Nigdy nie czułam się w tym swobodnie, zawsze budziły we mnie szczególny respekt. Z całego zbioru Etiud op. 25 na konkursie wykonywałam jedynie Etiudę A-moll numer 11. Była to jedyna, którą zaprezentowałam publicznie. Pozostałe etiudy grywałam jedynie dla siebie w ramach ćwiczeń, ale nigdy nie wykonałam ich na estradzie. To zatem dla mnie zupełnie nowy etap, koncertowa prezentacja wszystkich 12 etiud dla publiczności.
1: Postrzegasz je jako komplet, czy też nie tworzą one żadnej zamkniętej formy?
3: To ciekawe pytanie. Pytanie, bo szczerze mówiąc, powodem, dla którego zdecydowałam się w końcu sięgnąć po etiudy, jest to, że nie postrzegam ich już jako zwykłych ćwiczeń technicznych. Z perspektywy całości moich doświadczeń z twórczością Chopina mogę powiedzieć, że każda z tych etiud jest dla mnie poetycką perełką, czymś na kształt preludiów. Nie chodzi tu bowiem jedynie o, powiedzmy, ćwiczenia czy doskonalenie techniki, ale o ten niezwykle charakterystyczny dla Chopina poetycki wyraz, którego sama poszukuję. To dla mnie fascynujące. Na tym etapie postrzegam je jako cykl. Takie myślenie w kategoriach dłuższych muzycznych łuków jest mi bliższe i bardziej naturalne. Tak właśnie to czuję. Z pewnością istnieją tu powiązania tonalne, podobne do tych występujących w preludiach. Weźmy na przykład przejście między etiudą numer 9 a numer 10. Chopin stosuje taki zabieg również w preludiach. Kończy utwór dźwiękiem, od którego zaczyna kolejny. To rozwiązanie pojawia się w preludiach, ale wyczuwa się je także w przejściach między etiudami.
2: Finish the piece with a note with which he starts the next piece.
3: Dzięki temu łatwiej mi jest ze sobą łączyć. Granie ich jako całości wydaje się czymś bardzo naturalnym. Dlatego z ogromną ekscytacją myślę o dzisiejszym wieczorze.
2: Yeah, it's very natural somehow to play them together. So I'm very, very, very excited about tonight.
1: A co z resztą twojego programu utworami Bacha i Beethovena?
3: Zamysł polegał na tym, by przez to zestawienie ukazać dwóch wielkich mistrzów improwizacji, którymi byli Bach i Beethoven. W przypadku Bacha to szczególna kombinacja w postaci jego fantazji.

0: Fantazji chromatycznej i fugi. Zarówno u Bacha, jak i Beethovena fantazja stanowi swego rodzaju rozgrzewkę przed głównym dziełem. U Bacha jest to przygotowanie do fugi, natomiast u Beethovena, w moim przekonaniu, wstęp do całości apasjonaty. To rzadka okazja, zwłaszcza w przypadku Beethovena, by usłyszeć, jak ci geniusze faktycznie improwizowali, ponieważ Beethoven bardzo krytycznie podchodził do utworów, które oddawał do druku. Nie znamy więc tego procesu tak dobrze, o ile u Bacha sprawa jest prostsza, gdyż w zasadzie każde preludium czy każde większe dzieło zaczyna się od pewnego rodzaju improwizacji, co było typowe dla tamtych czasów, o tyle fantazja Beethovena należy do nielicznych zapisanych improwizacji, które kompozytor zdecydował się opublikować. To zatem coś wyjątkowego. Można powiedzieć, że przeniesiemy się w czasie i doświadczymy tego, jak ci dwaj wielcy geniusze zasiadali do instrumentu i improwizowali, wyrażając to, co grało im w duszy.
1: Chciałabym na chwilę wrócić do Chopina. Minęło bowiem 16 lat od twojego zwycięstwa w konkursie chopinowskim, a w ubiegłym roku zasiadałaś w jury konkursu i obserwowałaś go niejako od wewnątrz. Jak postrzegasz zmianę w interpretacji muzyki Chopina?
0: Myślę, że dla mnie najważniejsza jest bardzo osobista wizja Chopina. Trudno mi o tym mówić. Wiadomo, że każdy artysta wnosi coś nowego, rozwija własną interpretację. Ja osobiście cenię to indywidualne podejście, zawsze sprawia mi ono radość. Odkrywanie go jest fascynujące. Oczywiście różnorodność środków wyrazu w muzyce Chopina to coś, czego jestem świadkiem podczas każdego konkursu chopinowskiego, ale każdy wykonawca ma własną wizję i to jest dla mnie kwestia kluczowa.
1: A jakie miejsce w twoim repertuarze zajmuje obecnie muzyka Chopina? Jako laureatka konkursu chopinowskiego pewnie jesteś postrzegana jako artystka, od którego oczekuje się wykonywania utworów tego kompozytora.
0: Tuż po konkursie niezwykle ważne było dla mnie, by móc wykonywać także inne utwory, nie tylko Chopina. Dlatego moje programy zawsze zawierały, owszem, pewne chopinowskie wyspy, czyli jego kompozycje, ale nie ograniczały się wyłącznie do muzyki Chopina. To było dla mnie istotne. Uważam bowiem, że wszystkie style muzyczne są ze sobą powiązane. Im więcej wiem o muzyce barokowej czy współczesnej, tym więcej świeżych pomysłów i inspiracji odnajduję również w twórczości Chopina. Zawsze tak jest. Im więcej się uczę i szerszy repertuar poznaję, tym więcej nowych rzeczy odkrywam. To także źródło inspiracji i pewnego rodzaju doświadczenia. Oczywiście Chopin zajmuje szczególne miejsce w mojej duszy, dlatego przygotowuję teraz dwufalowy projekt obejmujący nagrania, serię albumów poświęconych wyłącznie muzyce tego kompozytora. Będzie to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, zwłaszcza, że dopiero w zeszłym roku wydałam swój pierwszy album w całości poświęcony Chopinowi, zatytułowany Chopin Voyage.
2: So my idea is, yeah, to continue this voyage, so the journey through many years, and it's just something now where I feel that I feel this desire to do it, and that's what I'm very happy about.
1: Oczekujemy zatem na twoje nowe nagrania utworów Chopina, a jednak twoja ostatnia płyta została poświęcona Listowi. Czy mogłabyś opowiedzieć, czego dowiedziałaś się o tym kompozytorze, zgłębiając jego dzieła w trakcie nagrań? Masz w dorobku rejestrację sonaty Hamol i późnych utworów fortepianowych.
0: List to dla mnie kolejny wielki bohater XIX wieku, a właściwie całej historii muzyki. Był bliskim przyjacielem Chopina i powiedzmy, bardzo go podziwiał. Nie jestem pewna, czy Chopin odwzajemniał ten podziw, ale dla mnie Liszt to nie tylko kompozytor wirtuoz. Jego późne dzieła, zwłaszcza te z ostatniego okresu, ukazują przemianę jego osobowości od genialnego artysty, gwiazdora, po człowieka prowadzącego niezwykle skromne życie duchownego, głęboko wierzącego i oddanego sprawom wiary. Muzyka w jego ostatnich lat stanowi swoiste okres.

0: mocno na muzykę XX wieku. Jest pozbawiona tradycyjnej tonalności i formy, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Nie ma w niej melodii w klasycznym sensie. To zupełnie nowy język muzyczny, który bez wątpienia przygotował grunt i stał się inspiracją dla Bartoka, Skriabina, Ravela i wielu, wielu innych kompozytorów. Liszt przeszedł więc drogę od wirtuoza do wizjonera. Warto też wspomnieć o jego ideach humanistycznych i o tym, jak promował twórczość wielu współczesnych sobie kompozytorów, w tym Chopina. Napisał również książkę, pomijając jej wartość biograficzną. Istotne jest to, że starał się przybliżyć publiczności muzykę twórców takich jak Bach, Schubert czy Beethoven, którzy nie byli wówczas powszechnie znani. Kolejnym ważnym aspektem są jego transkrypcje. Dla mnie nie były one jedynie popisem wirtuozerii czy okazją do efektownego występu. Dzięki nim muzyka operowa i symfoniczna, dzieła Beethovena, Berlioza i innych, docierała do miast pozbawionych dostępu do teatrów czy orkiestr. Transkrypcje te pełniły funkcję dzisiejszego radia czy internetu, były swoistym YouTube'em tamtych czasów, pozwalającym ludziom poznawać muzykę Verdiego, Belliniego i wielu innych twórców, o których inaczej nie usłyszeliby. Liszt jest więc dla mnie postacią wyjątkową i bardzo się cieszę, że mogłam nagrać album z jego sonatą, która w świetle jego późnych dzieł jawi mi się teraz w nieco innym, nowym świetle.
1: Album with the Liszt sonata, which also, knowing his late pieces, also will appear in maybe a little bit different light.
2: Przeżyłaś, jak wiem, inspirujące chwile w Salzburgu, wykonując Via Crucis Liszta. Wkrótce zaś wystąpisz w jednej z najwspanialszych sal Carnegie Hall. A co z Warszawą? Kiedy pojawisz się ponownie w mieście, gdzie rozpoczęła się twoja kariera?
0: Nie jestem pewna, czy w tym sezonie uda mi się przyjechać do Warszawy, ale zawsze bardzo chętnie tam wracam. To dla mnie, tak jak wspomniałaś, wyjątkowe miejsce, z którym czuję silną więź. Łączę się też myślami z ludźmi, których tam znam, oraz Filharmonią Narodową, miejscem dla mnie niezwykłym. Zawsze z wielką radością tam bywam i mam nadzieję, że wkrótce znów tam pojadę.
2: Dziękuję bardzo. To słowa Juliany Avdijewej, która co prawda w tym roku nie pojawi się na festiwalu Chopin i jego Europa, ale dziś koncertuje na festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju i Chopina zagra nam po przerwie. A ja tymczasem witam w studiu miłego gościa, Anna Karczewska-Golka, pianistka, pedagog związana z Uniwersytetem w Houston, założycielka Towarzystwa imienia Chopina, prowadząca studio nauki gry na fortepianie, tłumaczka i wieloletnia obserwatorka międzynarodowych festiwali chopinowskich w Dusznikach. Aniu, witam cię bardzo serdecznie.
3: Dziękuję za zaproszenie. Z całego serca dziękuję.
2: Aniu, mija 25 lat. Dzisiaj profesor Paleczny to podkreślał, od zainicjowania kursów mistrzowskich w ramach festiwalu chopinowskiego, kursów dla młodych pianistów, którymi ty jesteś związana jako tłumaczka, no odkąd ja sięgam pamięcią. Powiedz, jak się zaczęła twoja przygoda z kursem? Jak
3: no chyba blisko właśnie 25 lat. Opuściłam kurs kiedy w czasie pandemii i opuściłam kurs w czasie, gdy byłam chora. A tak właściwie starałam się zawsze być. Przygoda zaczęła się od występu mojego syna Adama Golki i w tym czasie odbywały się oprócz koncertów klasy mistrzowskie, które wzbudzały moje ogromne zainteresowanie, gdyż jako pedagog chciałam słuchać tutaj światowej sławy pedagogów. No to była wspaniała okazja. Wydaje mi się, że był to profesor Arrivardi, którego wtedy słuchałam. No i siedząc na widowni, zrozumiałam lekcję w języku angielskim i koleżance tłumaczyłam, która siedziała obok. Za chwilę mnie ktoś puknął w plecy, mówi, może pani troszkę głośniej mówić. Za chwilę się mówi, to ja tu krzesełko odwrócę do pani, może pani trochę głośniej, my byśmy też chcieli zrozumieć. Tak potem mnie przestawiono moje krzesełko już do końca rzędu. Potem moje krzesełko przesuwało się już w kierunku widowni, aż w końcu powiedzieli, a właściwie tak byś już tu siedziała na widowni, to byśmy wszyscy usłyszeli. No i tak się to właśnie zaczęło. Teraz cudownie już mam słuchawki, już mam mikrofonik, także to wszystko już jest bardzo łatwe. Każdy może słyszeć w słuchawkach mój głos.
2: No i to jest nadzwyczajne rzeczywiście, że te uwagi często bardzo inspirujące docierają nie tylko do pianisty, ale także do całej grupy pedagogów, nauczycieli i melomanów, którzy przychodzą także jako słuchacze bierni tego kursu. Obserwowałam cię w pracy. Wydaje mi się, że jesteś ogromnie zaangażowana, a twoje doświadczenie zarówno pianistyczne, jak i pedagogiczne bardzo tu pomaga. Wydaje mi się, że pomaga tłumaczyć.

0: to, czego nie można czasem wyrazić słowami. Powiedz, co jest największym wyzwaniem w takiej pracy?
1: No przede wszystkim ogromne skupienie, dlatego że poczuwam to jako wielką odpowiedzialność, że każde słowo, które profesora tłumaczę, widzę, że ludzie mają słuchawki, widzę, że niektórzy robią notatki. Dzisiaj byłam zachwycona, widząc polskich studentów, którzy mieli słuchawki w uszach i słuchali mojego tłumaczenia. Jest to ogromna odpowiedzialność, bo te cudowne uwagi i lekcje obu profesorów, Gawryluka i profesora Kobryna, to po prostu no, skarbnica wiedzy, doświadczenia, nie do opisania. Także to jest wielka odpowiedzialność wobec tego, potężne skupienie, jak to robię, czuję odpowiedzialność, no i też ogromna potrzeba, żeby może coś jak przelatuje przez ten mózg, żeby u mnie w mojej głowie też zostało, bo też staram się po prostu uczyć, tylko że przy tłumaczeniu symultanicznym tempo myślenia jest ogromne, więc czasami lubię właśnie się dowiedzieć, czy ktoś robił notatki, może mogłabym je dostać i potem spokojnie przeczytać.
0: No właśnie, bo ty też jako pedagog przecież korzystasz jako muzyk z tych lekcji w ogromnym, ogromnym stopniu. Ja chodzę tylko na wybrane, a i tak wydaje mi się, że niesłychanie otwierają na kwestie muzyczne, bo przecież w ciągu kilku dni no nie sposób uczyć techniki, prawda? Tu można mówić o interpretacji, tu można poszerzać horyzonty. Czy ty też tak to postrzegasz? Bo przecież czasem no, trudno mieć wpływ na nie swojego ucznia, trudno też zamącić mu w głowie jakimiś bardziej dogłębnymi uwagami.
1: No tutaj tych dwóch pedagogów, których w tym roku mieliśmy, to właściwie różne aspekty grania poruszali i to było cudowne, bo profesor Gawryluk pracował nad dźwiękiem i całym ciałem, w jaki sposób ten dźwięk wyprodukować. To była praca od głowy, karku, pleców, przez ramiona, przeguby i koniuszki palców. Dosłownie każda z tych części była omawiana, jakie ma znaczenie przy produkcji dźwięków. To było nadzwyczajne, zwłaszcza granie w potężnym dźwięku, bardzo mocnym, aby ciągle było to piękne i estetyczne. Natomiast profesor Kobryn właśnie otwierał zupełnie horyzonty wyobraźni, wiedzy i tak jak on powiedział, przekraczanie własnych możliwości. On powiedział, nie możecie do tych młodych pianistów grać tylko w ramach swoich możliwości. Musicie ciągle je poszerzać i wychodzić ponad nie. No jego wiedza, jego doświadczenie absolutnie nas zachwyciło. No i chciałabym jeszcze tutaj zauważyć, że pianiści polscy, którzy są odbiorcami tych wszystkich lekcji, są znakomicie przygotowani. Co roku są lepsi. Ja pamiętam, kiedy któryś z profesorów powiedział po takiej lekcji, no Boże, od czego tutaj teraz zacząć? Właściwie trzeba było wszystko poprawiać. W tej chwili oni są tak gotowi, tak przygotowani znakomicie i to jest praca tylko takiego artysty, który tutaj troszkę doda słońca, troszkę tutaj poszerzy wyobraźnię. No po prostu jest znakomite przygotowanie i ogromny postęp polskich pianistów.
0: Nie mamy wiele czasu, ale chciałam jeszcze zadać ci jedno pytanie, bo wspomniałaś o profesorze Aleksandrze Gawryluku i Aleksandrze Kobrynie. Obaj wywodzą się, jak wiemy, ze szkoły rosyjskiej, choć być może z różnych jej tradycji. Czy pracując z różnymi pedagogami, bo przecież przyjeżdżali, mówiłaś, Arie Vardi, ale i Bernard Ringhausen, Wiera Gornostajewa, Francuzi, Włosi, Niemcy. Czy ty zauważasz te różne tradycje w sposobie uczenia? Czy potrafisz powiedzieć, kto wywodzi się z jakiej szkoły na podstawie metody uczenia?
1: Absolutnie tak. Każdy jest innym artystą, każdy inne założenie tutaj sobie, że tak powiem, zakłada w uczeniu. Czasami jest to praca nad jakąś podstawą tutaj historyczną, czasami muzykologiczną, czasami są to lekcje po prostu harmonii i otwieranie uszu na wrażliwości zmian harmonicznych. Każdy z nich inaczej, nawet jest absolutnie szkoła francuska dźwięku i szkoła włoska cudownego bel canto. Każdy z tych profesorów podkreśla te mocne aspekty swojego własnego wykształcenia, z którego wyszedł.
0: A jak zmienia się sposób pracy z uczniem i takie podejście, powiedziałabym, psychologiczne w kontakcie ze studentem?
1: No, im student jest zdolniejszy, lepiej przygotowany i ma większą indywidualność artystyczną, tym taki profesor ma większe pole do popisu, bo może go jeszcze dalej poprowadzić.
0: Na zakończenie naszej miłej rozmowy, którą chętnie byśmy kontynuowały, ale może będzie jeszcze okazja podczas następnych festiwali. Które wspomnienia z kończącego się festiwalu w tobie zostaną najdłużej, które występy? Jednym zdaniem.
1: No był młody człowiek o nazwisku Kim, który był cudowny. W tej chwili jestem zachwycona graniem Abdiejewej. Coś po prostu przepięknego. Tak samo wczoraj, trzecia nagroda z konkursu Chopinowskiego. Po prostu...
0: Citong Wong.
1: Tak, taki gust, taki, tak po prostu w dobrym guście,

0: tak czarujące granie, że to była sama przyjemność. Też jestem tak szczęśliwa, że mogę tyle wspaniałej muzyki w tym miejscu usłyszeć.
1: My też jesteśmy wdzięczni dyrekcji festiwalu profesorowi Piotrowi Palecznemu za tak nadzwyczajny poziom corocznych festiwali. Będziemy pomału się rozstawać już z tegorocznym, ale mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku także i z Tobą. Dziękuję bardzo,
0: dziękuję
1: Aniu.
0: Dziękuję z całego serca.
1: Dziękuję Państwu i oddaję głos ponownie Marcinowi Majchrowskiemu.
2: Dziękuję bardzo. No, będziemy się rozstawali z tegorocznym festiwalem przy dźwięku muzyki Fryderyka Chopina, przy etiudach op. 25, które Julianna Avdijewa zaordynowała na drugą część swojego recitalu, ale być może będzie skrywała jakąś niespodziankę, jakiegoś asa w rękawie swojej białej bluzki, bo przecież już pewna niespodzianka zabrzmiała w pierwszej części dzisiejszego wieczoru, przypominam, między Bachem i sonatą Apasjonata Ludwika van Beethovena zabrzmiała jeszcze Fantazja G-moll op. 77 autora Eroiki. A ten zbiór op. 25 Fryderyka Chopina w pewnym sensie rymuje się z życiem kompozytora, tym związanym z uzdrowiskami, chociaż nie chodzi o Bad Reinerts, czyli duszniki w roku 1826, no ale dekadę później wpisał incypit pierwszych dwóch etiud z opusu 25 Fryderyk do sztambucha Marii Wodzińskiej. Mniej więcej w czasie oświadczyn w Dreźnie to było, czyli po następnym pobycie w Marienbadzie to było, wczesną jesienią 1836 roku. A całość tych etiud powstawała w latach 1835-37. Dedykowany został cykl Marii d'Agoult, przyjaciółce Franciszka Lista. Wydany został 4 lata mniej więcej po ukazaniu się pierwszego opus etiudowego, czyli etiud op. 10 Fryderyka Chopina. Schumann w recenzji, która ukazała się w czasopiśmie Neue Zeitschrift für Musik, pisał, że są one, cytuję, oznakami śmiałej i skupionej w sobie siły twórczej, prawdziwymi tworami poetyckimi w szczegółach, nie bez małych plam, w całości potężne i porywające. 21 lutego 1842 roku podczas koncertu w Salle Pleyel Chopin wykonał m.in. właśnie 3 etiudy z opusu 25, zresztą podczas jednego z ostatnich swoich występów, to było pod koniec września 1848 roku w Glasgow, również wykonywał kilka etiud z opusu 25. Cechą tego cyklu jest, w odróżnieniu od opus 10, pewien pomysł na uszeregowanie utworów wedle tonacji pokrewnych, i chociaż to się do końca Chopinowi nie ziściło, to jednak ślady tego doskonale widać w układzie etiud, na przykład na początku Asdur i F-moll. Podobnie jak w opusie 10 ułożone zostały również wedle kontrastów te etiudy. Jednocześnie Chopin w dwóch miejscach postawił obok siebie utwory o dość podobnym charakterze, no bo po pierwszych dwóch następują 3 etiudy o cechach skercoidalnych, F-dur, A-moll i E-moll, i finał jest bardzo monumentalny. Te 3 ostatnie etiudy H-moll, A-moll i C-moll mają podobny nastrój, podobną aurę. A wszystko rozpocznie się od harfy Eola, a potem zakończy pełnią brzmienia fortepianu. Julianna Avdijewa już na estradzie. Etiudy op. 25 Fryderyka Chopina.

Etiudy op. 25 Fryderyka Chopina. Asdur, F-moll, F-dur, A-moll, E-moll, Gis-moll, tercjowa, Cis-moll, Des-dur, Ges-dur, H-moll, A-moll i C-moll. Grała cały opus 25. Julianna Avdiejewa. To był główny zrąb drugiej części jej recitalu na 81. Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju w roku 2026. Ostatniego recitalu, koncertu finałowego całego festiwalu. Julianna Avdiejewa, oklaskiwana w dworku Chopina, otrzymała różę jak każdy z pianistów, czerwoną, i złożyła ją pod popiersiem Fryderyka, która jest tutaj z tyłu estrady. Jak Państwu wspominałem, to nie jest pierwszy występ Julianny Avdiejewy w Dusznikach. Pierwszy był, jeśli mnie pamięć nie myli, w 2010 roku, jeszcze przed konkursem chopinowskim, no bo przecież festiwal to jest początek sierpnia, a konkurs chopinowski rozpoczyna się w październiku, na samym początku października. Ale potem te przyjazdy były dość periodyczne do Dusznik na festiwal chopinowski. Dzisiaj jeszcze raz Julianna Avdiejewa wykonała etiudy Fryderyka Chopina, a wcześniej w pierwszej części

Mazurek Hamol, opus 33, numer 4, Fryderyka Chopina, bis Juliana Wijewy po wykonaniu kompletu etiud, opus 25, Fryderyka Chopina, no i pierwszej części jej recitalu, który zaczął się od Bacha, od fantazji chromatycznej fugi d-moll, Schmider 903, potem była niespodzianka programowa, o której nikt nie wiedział, fantazja g-moll, opus 77, Ludwika van Beethovena i sonata f-moll, opus 57, czyli apasjonata Beethovena. Zamknęła, domykała program pierwszej części jej recitalu. No ale oklaski trwają, więc kto wie, czy Juliana Wijewa nie wykona jeszcze czegoś dzisiaj, tutaj, teraz, na zakończenie festiwalu chopinowskiego. Na razie wróciła do garderoby. I za chwilę się wszystko, proszę Państwa, wyjaśni. Wraca jeszcze Juliana Wijewa na estradę. Czy festiwal przejdzie do historii i zamknie się tym mazurkiem, czy usłyszymy coś jeszcze? Będzie bis.

0: przy Chopinie konsekwentnie pozostała Julianna Avdijewa. To był walc Asdur op. 42. Tylko przypominam, bo pewnie Państwo bez pudła rozpoznali także i ten bardzo popularny utwór. A publiczność w Dusznikach Zdroju zerwała się teraz z miejsc i oklaskuje ostatnią pianistkę tegorocznego, kończącego się właśnie 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, który rozgrywał się w rytm wspomnień 200. rocznicy wizyty Fryderyka Chopina w ówczesnym Bad Reinerz, czyli obecnych Dusznikach Zdroju. Uśmiechnięta Julianna Avdijewa schodzi ze strady, ale chyba dzisiaj już nic więcej od niej nie usłyszymy. No i tym akcentem zamknie się cały festiwal. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie spotkania w radiowym eterze dotyczące Dusznik. Nie tylko cztery transmisje, ale także nasze sprawozdania i inne audycje publicystyczne, mam nadzieję, Państwo śledzili. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Reżyseria dźwięku Zbigniew Kusiak, współpraca, ta strona techniczna i realizacja audycji Janusz Graczyk. Wypada się w imieniu wszystkich pożegnać. Wspierała nas Anna Skulska, byliśmy tutaj Róża Świadczyńska i ja, Marcin Majchrowski, aby Państwu festiwal w Dusznikach Zdroju, który przeszedł w roku 2026 do historii, przekazywać i opowiadać o nim i także wieść przez te dźwięki, które się w transmisjach przemieszczały w eter. Dziękujemy bardzo. Dwie minuty po 22 oddaję głos do studia centralnego programu drugiego, gdzie czekać powinna na Państwa Ewa Szczecińska. Do usłyszenia.
1: I rzeczywiście tak jest. Witam Państwa bardzo serdecznie wraz z Pawłem Worobiejem. Mogę tylko powtórzyć, że właśnie tak zakończył się 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju i my tutaj w Warszawie i myślę, że również w imieniu słuchaczy bardzo gorąco dziękujemy całej ekipie, która dla nas i dla Radia Chopin przygotowywała i transmisje, i także, jak Marcin mówił przed chwilą, różne inne relacje z festiwalu. Marcin Majchrowski, Róża Świadczyńska, Anna Skulska. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tymczasem w dwójce o 23, jak w każdą sobotę, znakomita zapewne jak zawsze audycja Łukasza Modelskiego Mediewanna, poświęcona rozmaitym zagadnieniom wieków średnich. Dziś mowa będzie o pewnej pieśni spisanej w XIII wieku. Teraz tylko tyle zdradzę. A do 23 ja proponuję jeszcze kilka utworów muzycznych, zaczynając od jednego z najważniejszych polskich dwudziestowiecznych koncertów fortepianowych. Mianowicie proponuję, przypominam, nagranie koncertu fortepianowego Pawła Szymańskiego z roku 1994. To jest utwór, w którym piękno i klarowność struktury jest dla słuchaczy źródłem przeżyć estetycznych, a dla wykonawców jest to muzyka bardzo trudna do grania. Nie brakuje w niej kontrastów, nie brakuje tajemnicy, znaków zapytania wiszących w powietrzu, no i także pięknych, bardzo oryginalnych pomysłów instrumentacyjnych. Przypomnę, że koncert fortepianowy Szymańskiego powstał na zamówienie Radia France. Jest dedykowany Ewie Pobłockiej, która kreowała partię solową podczas premiery w Paryżu i

Potem podczas polskiej premiery na festiwalu Warszawska Jesień, to było w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Pierwotnie Ewie Pobłockiej towarzyszyła nasza Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic, prowadzona przez Antoniego Wita. A trzy lata po premierze artyści dokonali nagrania. Tym razem Ewie Pobłockiej towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Narodowej. Całość prowadził Kazimierz Kort. I ja proponuję teraz wspólne wysłuchanie tej interpretacji.

koncert fortepianowy Pawła Szymańskiego, wykonany pierwszy raz w lutym 1995 roku w sali Oliviera Messiaena w Radio France w Paryżu. I wtedy Ewie Pobłockiej towarzyszyła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, prowadzona przez Antoniego Wita. Ten zespół nazywał się wtedy jeszcze inaczej. Nazywał się Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. A my słuchaliśmy nagrania zarejestrowanego 3 lata później, w 1998 roku w Warszawie. Ewie Pobłockiej towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Narodowej, prowadzona przez Kazimierza Korda. I jeszcze jeden utwór tej nocy proponuję Państwu w dwójce. Skoro mamy rozgwieżdżoną noc sierpniową, to wybrałam Verklärte Nacht. Verklärte Nacht Arnolda Schönberga, jego młodzieńczy utwór z 1899 roku, sekstet smyczkowy, dla którego źródłem inspiracji była z jednej strony młodzieńcza miłość do siostry, przyjaciela i nauczyciela Schönberga, czyli Aleksandra Cemlińskiego, starszego od Schönberga o 3 zaledwie lata. Schönberg gorąco zakochał się w Matyldzie Cemlińskiej, która później została jego żoną. A z drugiej strony chodziło o wiersz i o przedziwną opowieść o kochankach, którzy nocną porą po lesie, spacerując w świetle księżyca, prowadzą trudne rozmowy o trudnej przeszłości kobiety. A proponuję Państwu nagranie sprzed 20 lat. Grać tutaj będą muzycy zespołu Artemis Quartet, do którego dołączyła dwójka muzyków z Alban Berg Quartet. Tomasz Kakuszka, altowiolista, i Valentin Erben, wiolonczelista. Przed nami Verklärte Nacht Arnolda Schönberga.

po recitalu Julianny Awdiejewy na festiwalu w Dusznikach słuchaliśmy w dwójce najpierw koncertu fortepianowego Pawła Szymańskiego i przed chwilą muzyki młodego Arnolda Schönberga Verklärte Nacht, w której na koniec pojawiło się sporo jeszcze bardzo ciekawych, spektralnych niuansów. A grał Artemis Quartet wraz z gościnnym udziałem muzyków z Alban Berg Quartet. I to już prawie wszystko, co przygotowałam dla Państwa tej nocy, sobotniej nocy w dwójce. Pozostaje z Państwem Paweł Worobiej. Za chwil kilka rozpocznie się Mediewanna. A na sam koniec wybrałam jeszcze miniaturę Jordi Ligetiego, jego balladę na dwoje skrzypiec w wykonaniu Andrasza Kellera i Janosza Pilca. Ewa Szczecińska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wychodzenie z cienia, sztuka społecznie odpowiedzialna, egalitaryzm i co to znaczy grać fair w muzyce. O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Cafe Muza z altowiolistką Aleksandrą Demowską-Madejską, związaną m.in. z Hashtag Ensemble. To jednak nie wszystko. Tradycyjnie bowiem mamy nadzieję, że i Państwo podrzucą nam kilka wątków do tej rozmowy. Do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
0: Autopromocja.

0: Dobry wieczór. W Mediewannie witają Państwa Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Skala arabskich monet znajdowanych w Europie Środkowej, Północnej, Zachodniej poraża. Mówiliśmy wielokrotnie o dirhamowych skarbach, o znaleziskach, o tym, że było ich wiele, że w bardzo wielu miejscach. Przyglądaliśmy się mapom tych znalezisk. No ale okazuje się, że liczba tych monet jest ogromna. Około 400 tysięcy sztuk znaleziono w Europie Północnej w ciągu ostatnich dwóch stuleci, pisze nasz gość.
1: Nasz gość przyjechał z Chin. Jest to profesor Marek Jankowiak. Przyjechał do nas z dawnej stolicy Mandżukuo, gdzie jest Uniwersytet Północno-Wschodni. Tam jest najstarszy i najsilniejszy w całych Chinach Wydział Mediewistyczny. Wcześniej wykładał przez kilka lat w Oksfordzie. Doktorat robił na École Pratique des Etudes w Paryżu, ale również jest związany z Instytutem Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: 400 tysięcy dirhamów, pewnie jest ich więcej. Te 400 tysięcy dirhamów, od razu powiedzmy, że będziemy rozmawiać o niewolnictwie, wiąże się z masową skalą tego zjawiska, skoro tych pieniędzy jest aż tyle. Czy tak? Czy dobrze rozumiemy?
2: Skala rzeczywiście jest dość wyjątkowa. Jeżeli mamy 400 tysięcy monet, a mówimy o tych monetach, które w taki czy inny sposób dotarły do wiadomości numizmatyków, historyków, archeologów, którzy katalogowali te znaleziska w XIX i XX wieku, to znaczy, że napływ pierwotny był znacznie większy. Czyli mówimy o milionach, być może o dziesiątkach milionów monet, które napłynęły z krajów islamu, z Iraku, ale przede wszystkim z Azji Środkowej, na ziemię dzisiejszej Polski, Szwecji, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Estonii jeszcze możemy dodać. Czyli dystans jest duży, 4000 km w linii prostej. Oczywiście znacznie więcej, jeżeli płynie się krętymi rzekami, takimi jak Wołga w górnym biegu, czy rzeki spływające do Bałtyku. I skala jest porażająca. Rzeczywiście nie mamy napływu monet w takiej skali do Europy Północnej w ogóle. Nawet ze znacznie bliższych rejonów, typu Cesarstwo Rzymskie w starożytności, czy Niemcy w średniowieczu.
1: I nie mamy tych dirhamów również w Europie Zachodniej i w Bizancjum.
2: Rzeczywiście, jak się patrzy na mapę znalezisk, jest pewnego rodzaju niewidzialna linia, która oddziela teren dirhamowy od terenu bez dirhamów. I co jest może zaskakujące, ona oddziela te tereny, gdzie mamy tradycje państwowe po upadku Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie, od terenów, gdzie generalnie jest puszcza. Ta linia, możemy sobie ją wyobrazić, przebiega mniej więcej, no powiedzmy, od wybrzeża wschodnich Niemiec ukosem do ujścia Dunaju. Czyli po jednej stronie tej linii będzie Wielkopolska, Mazowsze i wszystko, co jest na północ i na wschód. Po drugiej stronie tej linii są Niemcy, są Czechy, Węgry i wszystko, co jest na południe i na zachód.
1: I jeszcze na dodatek ta Małopolska, w której nie ma.
2: I rzeczywiście w Małopolsce znalezisk dirhamów praktycznie nie ma.
1: Zagadka przyrodnicza.
0: To jest temat, który i w tej audycji powraca. Wiemy o Pradze jako takim ponadlokalnym, poważnym ośrodku handlu niewolnikami. Wiemy o karawanach, wiemy o podróżnikach. Mamy jakieś tam świadectwa też poza tymi 400 tysiącami dirhamów, które znaleziono. Mamy jeszcze inne liczby, które pan przywołuje, mianowicie liczebność karawan niewolniczych. No, wstrząsające to są cyfry.
2: Tak, takich liczb nie mamy wiele, ale mamy dość unikalną relację pana, który się nazywa Ibn Fadlan, który w 922 roku jedzie z Bagdadu przez Azję Środkową, przez Bucharę i dociera do miejsca, które nazywa Bułgar.

0: które odpowiada dzisiejszemu Tatarstanowi, trochę na południe od Kazania. I jedzie razem z dosyć znaczną karawaną, w którymś momencie mówi o 5000 zwierząt i 3000 ludzi. I to jest karawana, która przez 70 dni idzie od Morza Aralskiego, przez step, przekraczając rzeki, idąc przez lasy i dociera do właśnie Bułgaru nad Wołgą w dzisiejszym Tatarstanie. Zdumiewająco duża ta karawana i też zdumiewające jest, że idzie właśnie tam. Dlaczego Bułgar nad Wołgą? Nie jest to miejsce, które wcześniej byłoby no nie tylko znane ze względów handlowych czy politycznych, ale w ogóle zasiedlone nawet. Coś tam się dzieje takiego w późnym IX, na początku X wieku, że staje się rynkiem handlowym, rynkiem, który koncentruje handel w Europie Wschodniej.
1: Ibn Fadlan jest jednym z tych autorów, arabskich autorów świadectw, którzy tutaj się zapuszczają. Jacy to są jeszcze autorzy?
0: Zapuszcza się ich stosunkowo niewielu, natomiast ludzie rzeczywiście jeżdżą. X wiek w ogóle musimy sobie wyobrazić jako moment, gdzie ludzie się poruszają na dość duże dystanse, w dość dużych liczbach. I to różni X wiek od tego, co jest przedtem i od tego, co jest potem. W związku z tym jest przepływ informacji. W świecie arabskim mamy dość znaczną ilość relacji geograficznych, które pewnie pochodzą od kupców, podróżników, którzy widzieli na własne oczy i którzy przekazywali dalej informacje, aż one dotarły do geografów, którzy je spisywali w dużych miastach. W związku z tym zazwyczaj mamy relacje z drugiej, z trzeciej ręki. Ibn Fadlan jest rzeczywiście pod tym względem wyjątkowy. Podobnym przypadkiem, jeśli mówimy o świecie zachodnim islamu, a pamiętajmy, że zachodni świat islamu rozciąga się wtedy do Hiszpanii, tak zwanej Andaluzji, jest dobrze znany polskim uczniom i studentom Ibrahim ibn Jakub, który podróżuje z kalifatu Kordoby do Magdeburga i Pragi, być może dalej.
1: Do Magdeburga, daleko na zachód, ale nie mamy stamtąd od Ibrahima ibn Jakuba żadnych świadectw związanych z przepływem niewolników, prawda? To jest już inna część świata.
0: I tak, i nie. Ibrahim ibn Jakub wspomina niewolników. Nie są oni centralnym punktem jego opowieści, w przeciwieństwie do Ibn Fadlana. Ibn Fadlan jest, relacja Ibn Fadlana jest o handlu niewolnikami. W momencie, kiedy dociera do Bułgaru, to, co zwraca jego uwagę, to są ludzie, których on nazywa Rusami, czyli Skandynawowie, czy ze Szwecji, czy osiedleni już na Rusi, którzy przywożą futra i młode kobiety na sprzedaż dla kupców muzułmańskich za dirhamy i za paciorki szklane. Ibn Fadlan mówi to bardzo wyraźnie i powtarza to wielokrotnie. Także widzimy, że ten system handlowy, który koncentruje się na tym zagadkowym rynku w Bułgarze nad Wołgą w dzisiejszym Tatarstanie, koncentruje się na wymianie niewolników za dirhamy. Relacja Ibrahima ibn Jakuba jest inna. On wspomina niewolników jako przedmiot, jako towar wywożony z Pragi przez kupców, którzy do Pragi przyjeżdżają, ale oni są wbudowani w systemy wymiany znacznie większej ilości rzeczy i znacznie krótszych, jeśli chodzi o dystans. Na przykład Ibrahim ibn Jakub wspomina, że kupcy z czegoś, co on nazywa Turcją, czyli z Węgier, wywożą z Pragi cynę. To jest inny konkurencyjny towar, komplementarny pewnie towar, którym w Pradze się handluje. Więc te systemy mają pewnie trochę inną logikę. Niewolnicy są obecni i w jednym, i w drugim, ale stopień, do którego te systemy opierają się na niewolnikach, jest pewnie różny.
1: A jaka jest relacja, skala, porównanie, znaczenie rynku w Bułgarii i rynku w Pradze?
0: No wydaje się, że skala rynku w Bułgarii jest ogromna. Mówiliśmy o 400 tysiącach dirhamów, które dzisiaj mamy fizycznie w Europie Północnej Wschodniej, a więc o napływie dziesiątków milionów monet. Wydaje mi się, że można zakładać, że spora część tych monet przypływała przez Bułgar nad Wołgą. Nie mamy podobnego miernika skali w przypadku Pragi. Powodem jest to, że w Pradze nie płaci się dirhamami. Kupcy, którzy przyjeżdżają do Pragi z różnych części Europy, wydaje się, że nie za bardzo przywożą dirhamy. Na pewno nie przywożą dirhamów z Andaluzji, bo ich po prostu w skarbach z

0: Europy Północnej nie mamy. Możemy sobie porównać 400 tysięcy dirhamów w większości z Iraku, z Azji Środkowej i jeżeli się nie mylę, około 150 dirhamów znanych z Andaluzji. Więc mamy zupełnie inną relację tutaj. Natomiast mamy inne elementy, które pozwalają nam domniemywać, jaka skala tego handlu mogła być. Mianowicie informacje o niewolnikach słowiańskich w Andaluzji. No i tu mamy dość znaczne liczby znowu. Mamy liczby rzędu kilkunastu tysięcy. Żeby kupić, przewieźć, przetransportować kilkanaście tysięcy młodych mężczyzn, bo o nich w tym przypadku konkretnie chodzi, no trzeba było znacznej ilości wypraw, trzeba było regularnego handlu, trzeba było regularnych konwojów przez całą zachodnią Europę, między Pragą a Kordobą. Więc to też nasuwa ideę, że skala jest dość znaczna. Nie umiałbym powiedzieć w związku z tym, który rynek jest większy, natomiast oba te rynki muszą operować rzeczywiście na skalę dość znaczną.
1: No właśnie, padła ta Europa Zachodnia, padło to Verdun, a Verdun to jest przecież serce Imperium Karolińskiego, więc ja się odwołam do tego, że 40 lat temu Timothy Reuter napisał swój wówczas bardzo wstrząsający świat mediewistów artykuł o tym, że Imperium Karolińskie zostało zbudowane na niewolnikach, to znaczy na brańcach saskich i słowiańskich. Po pierwsze, czy po 40 latach ta teza Reutera wytrzymuje? No i czy w związku z tym da się budować państwa w sposób inny niż na niewolnikach?
0: Spróbuję odpowiedzieć krok po kroku. Teza Reutera została odświeżona nie jakieś 20 lat temu przez Michaela McCormicka, którego dość znacznych rozmiarów, ale też intelektualnego znacznego kalibru książka The Origins of European Economy 300-900.
1: Ona też jest po polsku.
0: Która jest rzeczywiście po polsku. Argumentuje, że handel niewolnikami jest tym elementem tej czarnej masy transakcji handlowych, których nie widzimy w źródłach, a który tłumaczy dość szybki wzrost gospodarczy, demograficzny, polityczny nawet Imperium Karolińskiego. Są z tą tezą problemy. Problemem jest to, że no, po prostu słabo to widać w źródłach. Nie widać znacznego zapotrzebowania na niewolników w świecie frankijskim. Natomiast powody, dla których popyt na niewolników istnieje w świecie islamu, są dosyć dobrze rozpoznane i dosyć, powiedzmy, intuicyjne. Nie widzimy podobnego popytu po stronie frankijskiej, więc Timothy Reuter i Michael McCormick zauważyli coś ciekawego, mianowicie przepływ niewolników przez państwo frankijskie, ale wydaje mi się, że jest pewne ryzyko w ich założeniu, że ci niewolnicy w państwie frankijskim zostają. My ją widzimy bardzo dobrze po drugiej stronie państwa frankijskiego w Andaluzji. Więc tu jeszcze mamy trochę pracy do zrobienia, żeby zrozumieć, jak dokładnie ten przepływ się odbywa. Wspomniał pan Verdun, znaczny ośrodek handlowy, który pewnie jest pewnego rodzaju węzłem w tej sieci handlowej, która łączy Pragę z Kordobą. Możemy pomyśleć o Moguncji, możemy pomyśleć o Metz, być może o Lyonie, o innych miastach, Ratyzbonie, Regensburgu, innych miastach, które pojawiają się w związku z handlem wczesno-średniowiecznym w naszych źródłach. Natomiast znowu nie widzimy za bardzo tych niewolników na miejscu. Teraz implikacja tezy Reutera, czy można zbudować państwo średniowieczne nie na niewolnikach, jest dość prowokującym pytaniem. Pytanie, które ja bym zadał, brzmi, czy może odpowiedź, którą bym dał, brzmi, no można, ale zależy jak szybko i na jakiej podstawie. Jeżeli chce się to zrobić szybko, trzeba mieć ludzi, a żeby mieć ludzi, trzeba ich sobie wziąć z otaczających państw, plemion, lasów, gdziekolwiek ludzie są. Ludzie są problemem w IX-X wieku, ludzi jest mało. Więc trzeba być w stanie tych ludzi zdobyć i sprowadzić, żeby oni uprawiali jedzenie, żeby po prostu życie było wygodne. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest kwestia podstaw, na których państwa są budowane. Państwo karolińskie ma bardzo silną kontynuację z państwem merowińskim, które je poprzedza, a wcześniej ze strukturami Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie. W związku z tym no, nie ma większej filozofii w budowie państwa karolińskiego. Zmienia się ideologia, zmienia się stopień centralizacji, stopień koncentracji zasobów, który pozwala Karolowi Wielkiemu na tak szybką ekspansję w różnych kierunkach. Natomiast sam pomysł na to, żeby zbudować państwo, już jest. Weźmy naszego przykładowego Mieszka I.

0: I zastanówmy się, skąd on bierze pomysł na to, żeby zorganizować to, co on organizuje, w ogóle w formie państwa. Jest to pomysł nieoczywisty. Takiej struktury nie było na ziemiach polskich i nie było w ogóle w promieniu, no, 500 kilometrów, pewnie najbliżej Wielkie Morawy, a potem Czechy. Więc z tego, jak państwa powstają, widzimy mniej więcej, na jakim modelu się one opierają. Model Mieszka jest modelem saskim, a szerzej frankijskim. Więc jeżeli teza Reutera o tym, że ten szybki start państwa Karolingów w IX wieku był podbudowany handlem niewolnikami, jeżeli ta teza byłaby prawdziwa, to mielibyśmy do czynienia ze znacznie większym przejęciem tego modelu, znacznie bardziej bezpośrednim przejęciem tego modelu przez Mieszka, przez inne państwa w Europie Środkowej, które wydaje się, że na handlu niewolnikami oparły swoją, nazwijmy to, pierwotną akumulację kapitału. Tego za bardzo nie widzimy. Wydaje się, że to są jednak dość różne trajektorie, trajektoria Mieszka i trajektoria Karolińska.
1: Padło tutaj takie zdanie, że niewolników nie widać szczególnie tutaj, natomiast bardzo dobrze widać ich tam, dokąd docelowo trafiają. Co najmniej dwa pytania tutaj się pojawiają. Pierwsze jest takie, czy Europa tutejsza była zasadniczym rezerwuarem, głównym rezerwuarem niewolników dla arabskich, takich nazwijmy roboczo, odbiorców? I po drugie, czy były jakieś rynki konkurencyjne o podobnej skali?
0: Świat islamu widzi siebie jako antytezę świata nieislamu. Stąd pojęcie dom pokoju, dom wojny. Dom pokoju, świat islamu, dom wojny, świat poza granicami świata islamu. Uzyskiwanie niewolników ze świata wojny jest legalne. W związku z tym świat islamu bierze niewolników z większości sąsiadujących z nim terenów. Bierze je zwłaszcza w momentach, kiedy jest militarnie potężny, kiedy jest zorganizowany, kiedy jest w stanie po prostu to robić. Jest dość pouczające, żeby niewolników słowiańskich widzieć właśnie jako jeden z wielu elementów tej mozaiki etnicznej, która do świata islamu spływa z różnych otaczających je terenów. Więc możemy myśleć o Frankach, możemy myśleć o Bizantyjczykach. Niewolnicy pochodzenia bizantyjskiego w źródłach arabskich występują bardzo często. Bizancjum i świat islamu toczą wojnę pograniczną przez wiele stuleci i ta wojna generuje znacznej ilości jeńców, mężczyzn, kobiet, dzieci. Możemy myśleć o ludach stepowych. W którymś momencie, w X wieku, gwałtownie wzrasta znaczenie tureckich żołnierzy w świecie islamu. Najpierw w jego wschodniej części, a potem coraz bliżej centrum świata islamu, włącznie z Egiptem i Syrią. Skąd się biorą Turcy w świecie islamu? Są niewolnikami, którzy są rekrutowani z przeznaczeniem na żołnierzy. Widzimy w źródłach niewolników z Afryki. I znowu Afryka nie jest to pojęcie jednolite. Źródła arabskie dość dobrze rozróżniają plemiona na przykład ze wschodniego wybrzeża Afryki, czyli dzisiejsza Somalia, Kenia, Tanzania, nawet Mozambik, co pokazuje nam, że no, orientują się dobrze, kto tam mieszka. Są w stanie rozróżnić wizualnie, językowo różne plemiona, które tam mieszkają. Świat islamu jest centrum skomplikowanej sieci połączeń handlowych, wojennych, najróżniejszego rodzaju, która niewolników generuje z różnych kierunków. Jednym z nich, ale tylko jednym z nich, są Słowianie.
2: Jan Kamienia też o zdobyciu Salonik, rok 904, wspomina 54 okręty, które tam przypływają pirackie do Salonik, a były badania Henryka Samsonowicza, że co owszem, można było zbudować taki okręt w ciągu 3-4 miesięcy, ale on pływał tylko 3, maksymalnie 4 lata. Więc żeby było ponad półsetka okrętów, to naprawdę wielki wysiłek. Ale pozwolę sobie przywołać to źródło i przeczytać. Wielkie, misternie zdobione cerkwie w sercu grodu, miejsce orędownictwa. Najprzedniejsze, kościół mądrości i przenajświętszej dziewicy. W nich dział posług, stopni lektorów, ci zaś wodząc dłonią dla tonu tworzyli chór, olśniewający blaskiem szat, czarujący psalmami. Czymże wobec nich Orfeusz, muza Homera, brednie syren? Lecz cerkwie stały puste. Rozproszyły się cienie nocy. Brzask zwiastował dzień. Oto z każdego okrętu dobiegł krzyk. Barbarzyńcy znieśli

0: dziką pieśń, uderzali w bębny, drżało aż od ich wrzasków. Potem jęli ładować ładunek. Cały dzień pchali wziętych w jasyr na statki. Kobiety błąkały się w rozpuszczonych włosach. Dzieci łkały jak cielaki oderwane od mleka. Jeremiaszu, tyś spisał treny nad Jerozolimą. Winieneś był stanąć tu nad zgubą zdruzgotanych Tesaloniczan. Wiedli ich piraci w niewolę do obcej ziemi, gdzie bogobojność jest obrzydliwością, gdzie honor mają za nic, gdzie myśl zmąca chuć namiętności. Z dnia na dzień całe życie na opak. Zapakowali na okręty, przeliczyli tłum. Wyniósł 22 tysiące.
1: Zastanawiam się, w którą stronę chcesz teraz pójść stąd.
0: No ale to po pierwsze, że się bierze takich niewolników, którzy są świetnie wykształceni, to jest jedno. Mamy świadectwa niewolników oraz to złupienia Tesalonik, które są literacko znakomite. A z drugiej strony mamy te 54 okręty, to znaczy mamy tę karawanę na 5000 wielbłądów i 3000 zbrojnych. To są wielkie wydarzenia na miarę wielkich wojen.
2: Rzeczywiście świat islamski stoi handlem. W IX-X wieku widzimy to ze źródeł, z opisów świata islamu. Handel odgrywa ogromną rolę w unifikacji ekonomicznej, cywilizacyjnej tego świata. I to wynika z kilku względów. Raz z urbanizacji. Świat islamu jest światem miast. Stworzenie, założenie Bagdadu w 762 roku całkowicie zmienia geografię Iraku, bo nagle wyskakuje półmilionowe miasto, które trzeba wyżywić, do którego trzeba dostarczyć służbę domową, któremu trzeba zapewnić rozrywki, gdzie trzeba zorganizować wszystko to, co jest potrzebne do efektywnego rządzenia imperium, które rozciąga się na kilka tysięcy kilometrów w każdą stronę. Takich miast jest więcej. Bagdad jest szczególnie spektakularnym przykładem, który też ma znaczenie dla handlu niewolnikami, bo przekierowuje te strumienie ludzi w swoją stronę. Ale właśnie, takich miast jest więcej, czy w Azji Środkowej, czy w Egipcie, czy w Magrebie, czy nawet w Hiszpanii. To jest dosyć duża zmiana, bo imperia, które poprzedzały kalifat Abbasydów, a wcześniej kalifat Umayyadów, były również imperiami, które opierały się na miastach, ale skala była po prostu mniejsza. Imperium Rzymskie do kryzysu VI-VII wieku było niewątpliwie imperium miejskim, ale miast powyżej 100 tysięcy ludzi było może 4. Konstantynopol, Antiochia, Aleksandria, być może jeszcze Rzym. Tu mamy do czynienia z inną sytuacją. W świecie islamu mamy dużo dużych miast. One generują popyt. Generują popyt na wszystko, ale również na niewolników, co wynika ze struktury społecznej islamu, co wynika z tego, że można mieć konkubiny, co wynika z tego, że potrzeba służby domowej i tak dalej. W wyniku tej urbanizacji to generuje nowe szlaki handlowe. Wspominaliśmy geografów arabskich, bardzo ciekawe teksty z IX-X wieku. To są teksty, które wydaje się, że zaczynają się od po prostu ciekawości, skąd co pochodzi i jak to dociera do centrów świata islamu. Czyli na przykład wymieniają szeregi miast, które łączy szlak, którym taka czy inna rzecz dociera do centrów. Czasami są to tekstylia, czasami są to wyroby z metali, z brązu, czasami są to niewolnicy. I ten gigantyczny popyt generuje potem różne zjawiska. Handel ma swoje ograniczenia. Czasami jest łatwiej, szybciej i taniej po prostu pójść po tych niewolników osobiście. No i to właśnie się dzieje w przypadku Tesaloniki, Salonik w 904 roku, gdzie mamy do czynienia z atakiem piratów z wybrzeża Syrii, Libanu. Takie ataki zdarzały się często, ale to konkretne wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ pada drugie miasto cesarstwa bizantyjskiego. Jest niespodziewanie zaatakowane przez flotę arabską, oblężone przez kilka dni. Arabowie wchodzą do miasta i je łupią, a potem pakują jeńców na łodzie. Ta liczba, którą pan wspomniał, 22 tysiące ludzi, wcale nie musi być przesadzona. Jeśli myślimy o tych 50 statkach, o załadowaniu setki, dwóch, trzech na statek, statków mogło być trochę więcej, rzeczywiście dochodzimy do dość znacznych liczb. Więc mamy do czynienia w przypadku Kaminiatesa, autora tego tekstu, który pan przeczytał, z czymś, co zarazem jest wyjątkowe i nie jest. Znaczy, nie jest wyjątkowe o tyle, że tego typu zdarzenia musiały mieć miejsce

0: znacznie częściej, ale jest wyjątkowe o tyle, że mamy po prostu relacje z pierwszej ręki kogoś, kto został uprowadzony w tym konkretnym momencie. I jest ewidentne w tym tekście, że nasz Jan Kamieniates, który pochodził z elity Tesaloniki, miał wygodne życie, jego ojciec był ważną postacią, on sam był księdzem, miał rodzinę, jak to w Bizancjum. To jest ogromna trauma i on tą traumę spisuje. Jest tu pewien paradoks, który polega na tym, że ten tekst rzeczywiście brzmi jednocześnie bardzo literacko, ale też bardzo współcześnie. On oddaje emocje w bardzo bezpośredni sposób. Tak bezpośredni, że niektórzy bizantyniści myśleli, że jest to tekst fałszywy, spreparowany w XV wieku, no bo w XV wieku ludzie wyrażali emocje inaczej, renesans i tak dalej. To wcale nie musi być prawda. Nie mamy nic na poparcie tezy, że jest to tekst dużo późniejszy. Natomiast ta hipoteza, pewnie błędna, wychodzi ze spostrzeżenia, że ekspresja tego tekstu jest niespodziewana dla tekstu z X wieku. I ta ekspresja niewątpliwie jest efektem traumy. Więc to jest dość wyjątkowe źródło, które też przy okazji mówi nam, co się konkretnie dzieje w momencie, kiedy rodzina, miasto wpada w niewolę. Kamieniates jako członek elity miejskiej jest przez Arabów uprowadzony z zamiarem wymiany na równie istotnych jeńców muzułmańskich i wydaje się, że to następuje. Nie do końca wiemy, co się z nim później dzieje, ale sam fakt tego, że mamy ten tekst, że jest on spisany po grecku, sugeruje, że jakoś wrócił do Bizancjum. Jego rodzina miała mniej szczęścia. Żona, dwójka dzieci, siostra, prawdopodobnie młodszy brat zostają po prostu sprzedani do domostw w miastach Syrii, Libanu. Trzecie dziecko, które za dużo płacze, jest wyrzucone za burtę w trakcie transportu. Ojciec umiera w niewoli, więc to jest jakby koniec jego rodziny i widać, jeszcze raz myślę, że warto podkreślić to, że jest to tekst, który bezpośrednio pokazuje traumę, z którą się na poziomie jednostkowym, na poziomie indywiduum handel niewolnikami łączy.
1: Ale jednocześnie Bizancjum jest państwem, które uznawało handel niewolników i niewolnictwo jako takie.
0: Tak, i tu pewnie nie ma sprzeczności między tym, że Kamieniates przeżywa traumę zniewolenia i że miał niewolników. Niewolnictwo jest inherentnym elementem społeczeństw średniowiecznych. Nie ma sprzeczności między niewolnictwem a chrystianizacją społeczeństw średniowiecznych, czyli ich islamizacją. Wyobrażamy sobie często niewolnictwo jako albo system rzymski, plantacyjny, Spartacus i tak dalej, albo system nowożytny, czyli niewolnictwo amerykańskie, brazylijskie, plantacje, dużej ilości mężczyzn skutych w łańcuchy i tak dalej. Te analogie dla niewolnictwa średniowiecznego nie działają. Nie mamy w średniowieczu niewolnictwa plantacyjnego. Może je mamy, ale mamy go bardzo mało. Wspominałem założenie Bagdadu i jak wielkie zmiany to wprowadziło do Iraku w VIII-IX wieku. Nie jest pewnie przypadkiem, że jest to jedyny moment, kiedy widzimy bardzo wyraźnie niewolnictwo plantacyjne w islamie. W IX wieku nagle zauważamy bardzo znaczną ilość niewolników, których źródła arabskie nazywają zandżami, z Zandżu, czyli ze wschodniego wybrzeża Afryki Wschodniej, którzy generalnie kopią rowy wokół Bagdadu. Kopią rowy, zbierają zasoloną powierzchnię gruntu i przygotowują jak największy teren pod uprawę, po prostu, żeby to półmilionowe miasto wyżywić. Nie jest to przyjemna praca i może nie jest zaskoczeniem, że w którymś momencie Zandżowie próbują zaprotestować i mamy bardzo znaczne powstanie niewolników, powstanie Zandżów, mniej więcej od lat 860 do lat 880 w Dolnym Iraku. Jedyny taki przypadek w islamie, nie dlatego jedyny, że niewolnicy nie buntowali się przeciwko swojemu losowi, ale jedyny dlatego, że tylko tam mamy taką koncentrację niewolników, którzy robią tak nieprzyjemne rzeczy. Czyli jeżeli nie plantacyjne niewolnictwo, wtedy pytanie jest, po co są niewolnicy w islamie? Odpowiedź brzmi generalnie do prania, do robienia jedzenia, do prac domowych, do najróżniejszych posług, które są częścią nieodłączną życia miejskiego. Jest niewolnictwo seksualne na pewno, które nie jest sprzeczne z niewolnictwem, nazwijmy je, służebnym. w islamie można mieć cztery żony, ale też można mieć konkubiny, w związku z tym pojawia się instytucja haremu.

wielka różnica między niewolnictwem chrześcijańskim i niewolnictwem islamskim. W chrześcijaństwie haremów formalnie nie powinno być. Pewnie bywają, ale na znacznie mniejszą skalę. Skala haremów w świecie islamu potrafi być absolutnie zdumiewająca. Liczby kobiet, które w haremach przebywają, idą często w setki, a czasami nawet w tysiące. Haremy produkują eunuchów.

0: dalej. Więc raz jeszcze wracamy do wpływu niesłychanej urbanizacji świata islamu, razem z jego założeniami społecznymi, mentalnymi, moralnymi, to znaczy seks jest dozwolony poza małżeństwem, tak właśnie z konkubinami, z kobietami, które są w haremach, z innym rozumieniem rodziny pewnie. Mamy większe rodziny, szersze, tak bardziej tak klanowe, domostwa, w których mieszka większa ilość osób, jak się zdaje, i z niewolnikami, którzy robią w znacznie większym stopniu usługi domowe.
1: Wynika z tego, że dopływ, stały dopływ niewolników był jak stały dopływ prądu w naszych gniazdkach dzisiaj. To znaczy nie można sobie było pozwolić na to, żeby ten dopływ został przerwany, co prowadzi do pytania o organizację tego handlu, bo o tym właściwie jeszcze nie powiedzieliśmy. Mówiliśmy o szlakach rozciągniętych między poszczególnymi miastami. Zatrąciliśmy o jakiś szlak morski pewnie. No ale wymaga to jakiejś potężnej organizacji, żeby w dostawach nie było przerw. To może o tej organizacji byśmy spróbowali powiedzieć.
0: Ja może zanim odpowiem na to pytanie, wrócę na moment do tematu, od którego pan zaczął pytanie, mianowicie od konieczności ciągłego dopływu niewolników. Cechą, i bardzo ważną dla nas cechą niewolnictwa w świecie muzułmańskim jest to, że nie za bardzo się dziedziczy status niewolniczy. Niewolnicy nie za bardzo się rozmnażają. To jest bardzo różne od niewolnictwa na przykład w Cesarstwie Rzymskim, gdzie nie za bardzo wypada ożenić się z niewolnicą, a z niewolnikiem to już zupełnie. W związku z tym niewolnicy zakładają swoje rodziny, uznane bądź nie przez prawo, mają dzieci, te dzieci automatycznie są niewolnikami. W świecie islamu znacznie częściej niewolnice są seksualną własnością właściciela. Właśnie po to haremy, żeby nie współżyły z nikim innym. Ponieważ dodatkowo islam ma założenie takie, że dziecko wolnej osoby jest wolne, to prowadzi do tego, że niewolnicy się nie rozmnażają. Kobiety są własnością właściciela, a ich dzieci są automatycznie wolne. Zresztą same kobiety są wolne w momencie, kiedy rodzą wolne dziecko. Jest to instytucja prawa islamskiego, która wydaje się, że jest rzeczywiście przestrzegana w średniowieczu. Nie rozmnażają się, więc w każdym pokoleniu trzeba te wielkie ilości niewolników na nowo sprowadzić, no bo nie mają dzieci. I stąd zupełnie inna rola handlu niewolnikami w świecie islamu niż gdzie indziej. Tu rzeczywiście użył pan analogii prądu. Tak jak prąd magazynuje się bardzo ciężko, niewolników nie za bardzo można zgromadzić na przyszłość, no bo w następnym pokoleniu ich nie będzie. Stąd handel, stąd pewna trwałość tego handlu, stąd pewne infrastruktury, które ten handel umożliwiają. I tu wracam do sedna pana pytania. Jak to było możliwe, że tak znacznej ilości ludzi były transportowane na tak znaczne odległości, no jednak wciąż we wczesnej fazie średniowiecza. Tu odpowiedź trochę zależy od tego, gdzie patrzymy. Dobrym przewodnikiem jest znowu Ibn Fadlan. Ibn Fadlan jest źródłem absolutnie kluczowym dla zrozumienia tego, co się dzieje w X wieku. On opisuje, tak jak wspomnieliśmy, bardzo znaczną karawanę. To znaczy mniej więcej tyle, że żeby przedostać się z świata miast Azji Środkowej, muzułmańskiego świata miast Azji Środkowej, do tego tajemniczego rynku u zbiegu Kamy i Wołgi w Tatarstanie, trzeba było skupić siły. Trzeba było skupić tych różnych kupców w ramach jednej karawany, co zapewniało z jednej strony bezpieczeństwo, przechodzi się przez tereny różnych plemion stepowych, które czasami są przyjazne, ale nie zawsze, ale też pozwalało pewnie ułatwić logistykę. Pewnie łatwiej było nieść znacznej ilości żywności, woda była dostępna po drodze, pewnie łatwiej było pilnować niewolników, żeby za bardzo nie uciekali. I to jest, wydaje mi się, dosyć istotny element tego, co się w X wieku dzieje. Żeby zorganizować karawanę, która liczy sobie kilka tysięcy zwierząt, kilka tysięcy ludzi, to nie za bardzo może być improwizowane. To są instytucje, które wymagają pewnych umów między poszczególnymi kupcami i nawet formy prawnej. tak się składa, że islam ma dość dokładne regulacje.

0: informacje o spółkach handlowych, które są pewnie wcześniejsze niż regulacje typu komenda w średniowieczu zachodnim. Więc jakby elementem tej infrastruktury jest to, że kupcy zbierają się i razem idą przez ten step. To nie jest jedyny model. Są też modele zupełnie inne. Model Ibrahima ibn Jakuba, czy model tego handlu między Kordobą a Pragą, wydaje się być troszkę inny. To znaczy, to prawda, że mamy źródło, które mówi nam, że przez Verdę przechodzą karawany skutych w łańcuchy niewolników, ale jest łatwiej i bezpieczniej przejść przez Europę Zachodnią niż przez step kaspijski. W związku z tym można przechodzić od miasta do miasta, w tych miastach zaopatrzyć się w żywność, w wodę, odpocząć. Efektem tego jest pewnie to, że karawany są po prostu mniejsze. Łatwiej stanąć w tych miastach po drodze, jeżeli nie ma się tysiąca czy dwóch tysięcy niewolników do wyżywienia. Są modele, które polegają na handlu morskim, albo na handlu bezpośrednio z miejscem, z którego niewolnicy pochodzą, albo na handlu na żegludze kabotażowej, gdzie staje się w różnych portach po drodze, żeby znowu zaopatrzyć się w to, czego trzeba. Tych modeli jest dużo. Jest pewną miarą dojrzałości świata islamu, ekonomicznej dojrzałości świata islamu w IX-X wieku, że te modele wydają się koegzystować w różnych częściach świata islamu. Wydaje się, że one są relatywnie stabilne i nie słyszymy zbyt wiele o wypadkach przy pracy. O karawanach, które giną, o karawanach, które są rozgromione, o bandytach na drogach i tak dalej. Myślę, że możemy dość spokojnie odwoływać się do analogii współczesnych, żeby zrozumieć, jak to działało. Czyli na przykład do analogii spółek handlowych. Ibn Fadlan mówi nam, że kupcy, konkretnie kupcy z Chorezmu, czyli z tej krainy nad byłym Morzem Aralskim, mają umowy z koczownikami. I te umowy rozpoznajemy po tym, że nazywają siebie nawzajem albo braćmi, albo gośćmi, albo różne słowa tego typu. Ibn Fadlan mówi nam, że taki kupiec choryzmijski, jeżeli ma umowę z koczownikiem, może sobie od niego wziąć konie, zwierzęta, których potrzebuje na drogę, a potem odda je przy następnej okazji. No to jednak zakłada mnóstwo rzeczy, które musiały się zdarzyć wcześniej. To znaczy, że oni się znają, że jest jakiś mechanizm dochodzenia swoich roszczeń, że sobie ufają, że jest mechanizm płatności, jeżeli coś się nie zgadza i tak dalej. Więc jakby ta wzmianka, która jest dość ulotna u Ibn Fadlana, sugeruje, że mamy do czynienia z dobrze przemyślaną infrastrukturą prawną, nawet byśmy powiedzieli finansową. Tak? Jest to pewna forma kredytu, o której mówimy. Znowu, zachodni system w stronę Andaluzji jest troszkę różny o tyle, że wydaje się, że dość znaczną rolę w nim pełnią wspólnoty żydowskie. We Francji, w Niemczech, dalej na wschód. Tu mamy analogię z innych systemów handlowych, mianowicie, że diaspora jest świetnym gwarantem handlowym. Są ludzie, którzy są mniejszością w swoich miastach, którzy są związani ze sobą bardzo silnymi więzami religijnymi. Przy czym więzy religijne nie polegają, czy polegają mniej w tym wypadku na wspólnych wierzeniach, ile na zobowiązaniach wobec wspólnoty, do której się należy.
1: Nie trzeba więc targać dirhamów, wystarczy mieć kwit.
0: I to widzimy bardzo wyraźnie w zupełnie spektakularnym archiwum, które mamy z troszkę późniejszego czasu i z troszkę innego miejsca, ale które ilustruje pewne mechanizmy, mianowicie z Genizy w Kairze. Geniza w Kairze jest ogromnym stosem dokumentów wyprodukowanych przez wspólnotę żydowską w Kairze od XI wieku do prawie do epoki nowożytnej, gdzie mamy do czynienia z dokumentami handlowymi, które są zdumiewająco dojrzałe, z kwitami, wekslami i tak dalej. Możemy sobie bez wysiłku wyobrazić, że tego typu mechanizmy istniały. W ogóle sama możliwość rozliczenia się później. To już jest wielki krok, żeby ułatwić przepływy handlowe. Nie trzeba konkretnie zapłacić kwoty, którą się ma albo nie za towar. Można zapłacić później, wcześniej, przedpłacić i tak dalej. To niesłychanie ułatwia handel, który, pamiętajmy, jest handlem na ogromne odległości. To znaczy, taka karawana, z którą Ibn Fadlan jedzie do Bułgaru, jedzie 70 dni przez step, więc tyle pieniędzy, ile zabrali, tyle mają. nie da rady ich dodać.

0: po drodze. Więc te mechanizmy, które pozwalają trochę wyrównać te pojedyncze wahania, że źle odgadli ilość pieniędzy, że zabrakło im, albo że mieli za dużo, są niesłychanie istotne, żeby zagwarantować stabilność tego typu systemów handlowych. No i tu mówimy rzeczywiście o relatywnie wyższej szkole handlu. Tego typu mechanizmy jednak są znacznie bardziej charakterystyczne dla świata islamu w IX-X wieku niż dla Bizancjum, czy niż dla Franków, Niemców, społeczeństw Europy Zachodniej.
1: To chodźmy może ku naszym okolicom, bo mówiliśmy wiele o Bułgarze, trochę mniej o Pradze może, a Czechy są miejscem pod tym względem ciekawym.
0: Rzeczywiście źródła mówią nam o rynku w Pradze. Już samo to jest dość niezwykłe. Znaczy, źródła z różnych miejsc w Europie wspominają Pragę jako coś istotnego. Ibrahim ibn Jakub mówi w którymś momencie, że jest to najważniejsze miasto handlowe tej części Europy. No i myślę, że możemy wziąć go dosłownie. Sam fakt, że Ibrahim ibn Jakub do tej Pragi przyjeżdża, jest już znaczący. Więc zastanówmy się przez moment, czym Praga jest i czym się tam handluje. No nie mamy monet. To bardzo utrudnia sprawę. Byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy mieli dużo monet andaluzyjskich. Wtedy nie byłoby potrzeby dowodzenia istoty tego handlu przez hipotezy. No ale jednak jest znaczące, że mamy te tysiące, kilkanaście tysięcy Sakaliba, czyli Słowian w Hiszpanii, i że źródła je łączą z przepływem na pewno przez ziemie frankijskie, a czasami nie za bardzo wprost, ale jednak mimo wszystko ze Słowiańszczyzną, nazywają ich Sakaliba, i z Pragą. Więc jeżeli założymy, że Praga jest zasadniczo rzecz biorąc rynkiem, który buduje swoje znaczenie na handlu niewolnikami konkretnie z kalifatem w Kordobie, to nas prowadzi do kilku ciekawych wniosków. No bo możemy wtedy sobie trochę dosztukować to, czego nie możemy odczytać ze źródeł lokalnych, ze źródeł czeskich czy niemieckich. Widzimy na przykład, kiedy niewolnicy w Kordobie, niewolnicy pochodzenia słowiańskiego, są istotni. Oni pojawiają się w pierwszej połowie X wieku, lata 920, 930, i znikają w momencie, kiedy kalifat w Kordobie upada, czyli w latach 1010. Tak się składa, że to dość dobrze koreluje z momentem, w którym Praga jest istotna. Nie tylko jest istotna, ale jest też zdobyczą, która przyciąga potencjalnych napastników z zewnątrz, na przykład takiego Bolesława Chrobrego w 1003 roku, kiedy on łupi Pragę, być może na skutek frustracji spadkiem handlu w kierunku Kordoby. Praga jest bardzo szczególna. Znowu, jeżeli założymy, że jest to istotny rynek niewolniczy, wtedy pojawia się nam cała seria pytań, na które powinniśmy próbować odpowiedzieć. Czyli skąd się biorą niewolnicy? O infrastrukturze trochę rozmawialiśmy, dokąd idą, już o tym rozmawialiśmy, ale pytanie jest, skąd się biorą i w jaki sposób książęta w Pradze w tych niewolników się zaopatrują.
2: No właśnie, bo tam jest państwowy handel niewolnikami. W 988 rok jest konflikt świętego Wojciecha z księciem Bolesławem, co świadczy o tym, że to jednak ręka, a wręcz łapa książęca leży na tym handlu.
0: No bo co innego eksportować z Czech przed masowym wytwarzaniem piwa. I trochę jesteśmy w tej sytuacji w Europie Środkowej. Nie za bardzo jest jak wytłumaczyć napływ prestiżowych obiektów luksusowych, takich jak monety, takich jak paciorki szklane, obcego pochodzenia, takich jak no, tekstylia, których trochę mamy, ale które oczywiście giną w materiale archeologicznym. Nie za bardzo jest jak to wyjaśnić bez hipotezy handlu dalekosiężnego, a z kolei ten handel trudno jest wymyślić coś innego niż niewolnicy. Więc jesteśmy trochę w sytuacji takiej, że źródła nam to mówią. Nie jesteśmy zupełnie, jak nie zmierzamy, nie próbujemy tego wyjaśnić zupełnie po ciemku, ale jest też konstrukcja logiczna za tym wszystkim, która wymaga znalezienia takiego, nazwijmy to, towaru, który jest masowy i w Polsce, i w Czechach, i który tłumaczy włączenie tych terenów do sieci handlu dalekosiężnego.
2: No właśnie, w wieku X pojawiają się

0: dwie nowe siły. Jedna na północy, druga na południu i trochę na wschodzie.
1: Mówi pan o Węgrzech i jest to też ciekawy przypadek. Mapa Europy X-wiecznej, środkowej Europy X-wiecznej zmienia się ogromnie w bardzo krótkim czasie, w ciągu stulecia. Na początku X wieku mamy Wielkie Morawy i nie za bardzo coś więcej. Pod koniec X wieku mamy mapę, którą prawie że możemy rozpoznać dzisiaj. Mówiliśmy o państwie Mieszka, które jest nazywane Polską od końca X wieku. Mówiliśmy o Pradze. Te dwa państwa bez wątpienia, ich wzrost tłumaczy się raz jeszcze włączeniem w sieci handlu dalekosiężnego, a zatem handlem niewolnikami. Węgry są przypadkiem trochę innym. Węgrzy migrują ze stepu czarnomorskiego na step panoński, czyli do tego, co dzisiaj jest Węgrami, tymi małymi Węgrami nad Dunajem, na przełomie IX i X wieku. I jest to migracja, która dla mieszkańców tych ziemi jest niesympatyczna. Węgrzy mają bardzo krwiożerczą opinię w źródłach z pierwszej połowy X wieku. Najeżdżają Europę Zachodnią, najeżdżają Bizancjum, zapędzają się bardzo daleko. Wiemy to ze źródeł pisanych, ale wiemy też to ze znalezisk charakterystycznej broni w różnych częściach Europy. Nie wiemy, co się dokładnie zdarzyło w Panonii, czyli właśnie na dzisiejszych Węgrzech, ale wiemy, że była tam ludność słowiańska, która była wcześniej i która stała się niższą kastą państwa węgierskiego. Nie za bardzo wiemy, co się dzieje potem, ale w X wieku, ale potem zaczynamy rozumieć strukturę społeczną tego państwa w drugiej połowie XI i w XII wieku. I rzeczą, która bardzo zwraca uwagę z perspektywy myślenia o niewolnictwie, o tym, jaką rolę niewolnictwo gra społecznie czy ekonomicznie, jest to, że pierwsze teksty prawne węgierskie, które zaczynają się pod koniec XI wieku, bardzo silnie akcentują niewolnictwo. Mówią bardzo dużo o niewolnictwie i próbują przewidzieć różne scenariusze z tym niewolnictwem związane. Ogólne wrażenie, jakie się ma, jest takie, że Węgry są dość wyjątkowym przypadkiem społeczeństwa, które opiera się na pracy niewolnej w bardzo znacznym stopniu. Wręcz na niewolnictwie plantacyjnym. Teksty sugerują duże ilości niewolników pracujące na roli, mieszkające we wsiach, sprowadzane przez kupców, często kupców żydowskich. Natomiast skala tego niewolnictwa wewnętrznego jest zupełnie inna niż to, co znamy z jakiejkolwiek części chrześcijańskiej Europy. Raz jeszcze, to się wyłania na skutek konkretnego procesu historycznego, mianowicie podboju ludności, która istniała wcześniej i najpewniej ekspansji rolnictwa, ekspansji osadnictwa, gdzie trzeba było rąk do pracy. Ale efekt na Węgrzech wydaje się być znacząco inny niż w Polsce i w Czechach.
0: Po drugiej stronie Karpat mamy natomiast grody, które są dosyć puste, pojedyncze są w nich domy i pan jest zwolennikiem tezy, że one służyły gromadzeniu niewolników. Jak są datowane te grody i dlaczego pan jest zwolennikiem tej tezy?
1: Datacja nie jest prosta, bo w przeciwieństwie do Wielkopolski, gdzie drewno zachowuje się bardzo dobrze, sytuacja jest trudniejsza w Małopolsce i mamy mniej dendrochronologii. Ale mamy jej wystarczająco, żeby datować tego typu założenia na wiek X. Teraz jakby założenie, że wielkie puste grody są miejscami koncentracji niewolników, może wydawać się bardzo przesadzone, bo nie mamy źródeł, których tekstów pisanych, które o tym mówią, bo jakby skąd tego typu rzeczy w Polsce. Wydaje mi się, że żeby zrozumieć, o co chodzi z tymi grodami, musimy znowu spojrzeć trochę szerzej i tym razem pomyśleć o demografii tych terenów. Słowiańszczyzna jest bardzo pusta. Nasza część Europy po wyemigrowaniu Germanów w V wieku jest pusta. I wiemy to dzisiaj z badań palinologicznych, które pokazują to dość dobrze. Pokazują, jak las wraca na tereny, które były uprawiane w IV-V wieku i jak las dominuje do wieku IX. Więc między wiekiem, powiedzmy, VI a IX mamy do czynienia z masową reforestacją Europy Środkowej, zwłaszcza ziem polskich. Żeby zrozumieć szersze tło handlu niewolnikami w IX i X wieku, musimy te wszystkie kropki połączyć. Znaczy, jest kropka islamska, przemiany w świecie

0: islamu, jego miasta, ale też rozpad polityczny, który tworzy nowe dwory, które próbują konkurować z dworem w Bagdadzie pod względem biurokracji, pod względem haremów, pod względem żołnierzy, co zwiększa popyt dość radykalnie. No i mamy kropkę tego miejsca, z którego niewolnicy pochodzą, gdzie mamy do czynienia ze wzrostem demograficznym w IX-X wieku i znowu wydaje się, że palinologia jednak pozwala nam to powiedzieć w miarę bezpiecznie.
1: Czyli nauka o pyłkach kwiatowych i leśnych.
0: Tak, powinienem był powiedzieć, to są profile, które wykopuje się z wilgotnych miejsc i gdzie liczy się pyłki różnych roślin, kroi się go na plasterki i w plasterkach liczy się pyłki różnych roślin. I to nam mówi mniej więcej, jaka jest proporcja na przykład zbóż, czy roślin pastewnych, czy drzew. To jest dość potężne źródło, które można wykorzystać dla odtwarzania demografii, ale też systemów ekonomicznych, systemów rolniczych, wtedy kiedy nie mamy za bardzo źródeł pisanych, czyli dla pierwszych wieków państwa polskiego. I jeżeli teraz myślimy o Małopolsce, gdzie te wielkie grody się znajdują, jako o terenie relatywnie pustym, gdzie po ludzi trzeba się naprawdę wyprawić, gdzie trzeba się napracować, żeby wystarczającą ilość ludzi zebrać, no to wtedy jakby te grodziska mają troszkę większy sens. Jest sens wyprawić tam drużynę wojów na przykład, którzy siedzą tam przez rok, dwa, trzy i którzy tych ludzi zbierają, pilnują, oni muszą mieć coś do roboty, muszą się wyżywić i tak dalej. Stąd być może te grodziska, które są na tyle duże, że można tam uprawiać rośliny wewnątrz, gdzie nie za bardzo widać warstwy kulturowe tak zwane, czyli nie za bardzo widać, żeby one były trwale zasiedlone poza centralnymi sekcjami, gdzie zapewne mieszkali wojowie. Więc jakby jeśli weźmiemy pod uwagę to szersze tło, hipoteza, że te konstrukcje mają związek z niewątpliwie najważniejszą rzeczą, która się dzieje na Słowiańszczyźnie, w naszej części Słowiańszczyzny w X wieku, jest może mniej szaleńcza niż może się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: No ale też główny kontrargument, który rozmawia z tą tezą, wypływa z tej samej obserwacji, że jest mało ludzi. No i ten kontrargument mówi, że ludzie byli zbyt cenni, żeby się ich pozbywać i że trzeba ich było tutaj trzymać, żeby budować.
0: To są niesprzeczne zastosowania jeńców. Zwróćmy uwagę na to, że Małopolska jest od Pragi dość daleko. Rzeczywiście trzeba się było po tych niewolników wyprawić i znowu nie mamy źródeł, spekulujemy na zasadzie generalnej logiki, ale wydaje się relatywnie logiczne, że jeńców bierze się z plemion dość mocno oddalonych, część się sprzedaje, część zostawia się na miejscu. Problem logistyczny polega na tym, jak ich przetransportować do swojej stolicy, jak zapewnić im wyżywienie przez ten 1000 kilometrów, który dzieli, załóżmy, wschodnią Małopolskę od Pragi.
2: Zaczęliśmy od dirhamów, to jeszcze, ponieważ musimy żeglować ku końcowi, o dirhamy chciałem spytać. Wspomina pan o zjawisku fałszywych dirhamów, czy naśladownictw dirhamów. Dlaczego?
0: To jest ciekawa grupa monet, których mamy całkiem dużo w skarbach z Europy Północnej i Wschodniej. Mówiliśmy o tych 400 tysiącach dirhamów. Wspominałem, że pewnie z połowa, może więcej, trochę więcej, została wybita przez emirów z dynastii Samanidów z Azji Środkowej, w miejscach takich jak Samarkanda, Taszkent i tak dalej. Drugą największą grupą są monety kalifów abbasyckich. Trzecią największą grupą są imitacje. Mamy ich w granicach 10%. Czyli mówimy o 40 tysiącach monet z grubsza. Imitacje są zaskakujące. To są monety, które są bardzo podobne do dirhamów, wielkości dirhamów, troszkę większe nawet, które, co bardzo ważne, są zrobione z dobrego srebra, a więc nie są fałszywkami. Są imitacjami, ale nie fałszywkami. I które mają coś wyrysowane na powierzchni, co ma przypominać pismo arabskie. Czasem przypomina je bardziej, czasem przypomina je mniej. Czyli są wyprodukowane przez kogoś, kto niekoniecznie musiał znać arabski, dla kogoś, kto niekoniecznie musiał znać arabski, ale obie strony zgadzały się, że żeby moneta budziła zaufanie.

0: musi być podobna do monety arabskiej. Teraz pytanie, kto te monety produkuje na tak znaczną skalę? Znowu mówimy o dziesiątkach tysięcy, kilku dziesiątkach tysięcy monet zachowanych. Dzisiaj co znaczy, że pierwotnie tych monet musiało zostać wyprodukowanych kilkaset tysięcy, milion, może więcej. Ustalenie tego jest dość skomplikowane, ale na szczęście niektóre z tych monet mają napisane, gdzie zostały wyprodukowane i zostały wyprodukowane w dwóch miejscach. W Chazarii w IX wieku i w Bułgarii Wołżańskiej, czyli w tym Bułgarze, do którego jechał Ibn Fadlan w wieku X. Pytanie brzmi, po co je produkować, zwłaszcza zważywszy na to, że analizy metalograficzne mówią nam, że to są po prostu przetopione dirhamy samanickie. Czyli ktoś bierze dirham samanicki, w tym Bułgarze nad Wołgą, przetapia go, produkuje z niego monetę, która jest troszkę cięższa, więc ponosi na tym stratę i wypisuje literkami arabskimi, tak zwanym drutem, tak żeby to mniej więcej przypominało monetę arabską. Samo w sobie to nie ma większego sensu, bo można by zapłacić bezpośrednio monetą samanicką. Wyjaśnienie, które jest dość hipotetyczne, ale nie za bardzo mogę pomyśleć o lepszym wyjaśnieniu, jest takie, że to są monety, które są wprowadzone ponownie do obiegu wtedy, kiedy monety oryginalne samanickie nie były dostępne w wystarczającej ilości. Możemy sobie wyobrażać, że Bułgarzy wołżańscy, w przeciwieństwie do wojów Mieszka czy Gotlandczyków, nie zakopywali srebra w swoich farmach, ale przetapiali na fajne rzeczy. Kielichy, misy i tak dalej. I tych mis trochę mamy. Jest bardzo ładna witryna w Ermitażu, gdzie tego typu przedmioty srebrne z Bułgarii Wołżańskiej można zobaczyć. Wtedy, kiedy dirhamów nie było wystarczająco, Bułgarzy Wołżańscy przetapiali swoje obiekty srebrne i produkowali z nich monety przypominające dirhamy. Wiemy, kiedy te monety zostały wyprodukowane i jest to sygnałem, że handel się chyli ku upadkowi. Kupcy choryzmińscy nie są w stanie zabrać wystarczającej ilości monet, muszą zaciągnąć ten kredyt w postaci tych imitacji, które widzimy, a zatem możemy podejrzewać, że po prostu nie mają wystarczającej ilości monet u siebie. To się dzieje około roku 940-950. To jest rzeczywiście moment, gdzie widzimy po skarbach dirhamów, ten system zaczyna się chylić ku upadkowi i kończy się prawie całkowicie około roku 980. Tu znowu są ważne korelacje z wydarzeniami, które znamy z innych źródeł. Mieszko, jak wiemy, pojawia się w źródłach około roku 960. Późno. Jest jednym z ostatnich uczestników tego systemu handlu, który do niego dołącza w momencie, kiedy dirhamy, ten ogromny strumień dirhamów zaczyna wysychać. W roku 980 nowych dirhamów już nie ma, więc żeby utrzymać ten system, z którego drużyna jest finansowana, na którym opiera się władza tych elit, które się wyłaniają czy w Wielkopolsce, czy w innych częściach naszej części Europy, no potrzeba srebra z innych źródeł. Tak się dobrze składa, że akurat wtedy odkrywa się kopalnię srebra w Saksonii. Widukincz mówi nam, że od roku 963 srebro jest wydobywane z gór Harcu. I rzeczywiście monety niemieckie znajdujemy potem w znacznych ilościach.
1: O ekonomii i logistyce handlu niewolnikami w wieku X opowiadał dr Marek Jankowiak. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
2: W programie drugim Polskiego Radia minęła północ.

0: widmo.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają państwo widma. Wielokrotnie byłem pytany przez słuchaczy, czy będzie kiedyś program poświęcony muzyce trans. Pytanie bardzo słuszne, bo czy tego chcemy, czy nie chcemy, jest to istotna część składowa fenomenu elektronicznej sceny lat 90. Dlaczego mówię chcemy, czy nie chcemy? Cóż, nie będę udawał, że jest to

mój ulubiony obszar dźwiękowych poszukiwań. Ale nie o moje upodobania tu chodzi, więc właśnie nadszedł ten moment. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy trans jest przez wielu producentów używany do tworzenia autorskiego języka w obszarze techno. Przykładem nowe dzieło Answer Code Request. Od razu zastrzegam, nie będzie to wybór reprezentatywny, raczej selekcja będąca próbą punktowego zaznaczenia tego, co ważne i wartościowe. Godzina to właściwie nic, ale mam nadzieję, że ta odrobina rozbudzi Państwa ciekawość, jeśli okaże się, że ten styl Państwa zainteresował. A zaczniemy od płyty, która dała pretekst do podjęcia tematu. Ekipa zasłużona i nieoczywista. Zespół System 7 nigdy nie wpisywał się w ortodoksyjną stylistykę trans, choć bardzo mocno na niego wpłynął. Powstali w 1989 roku, a tworzyli go członkowie progresywno-rockowego zespołu Gong, Steve Hillich i Miquette Girodi. Album Flower of Life ukazuje dojrzałe oblicze brytyjskich weteranów transu z wszystkimi elementami ich oryginalnego stylu.

No właśnie. Wspominałem o stylu trans. Jakie są jego charakterystyczne cechy? Oczywiście to zależy od licznych podgatunków, ale stałe elementy można jakoś wyróżnić. To w sumie bardzo ciekawa historia, bo główne praźródła tego gatunku muzycznego to z jednej strony szeroko rozumiana twórczość psychodeliczna i progrockowa w przypadku psychedelic trans, a z drugiej na przykład electro body music. Ciekawa zbitka, prawda? Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze estetyka wizualna, właściwa post-hipisowskim komunom na wyspach Goa oraz mitologia UFO. Istna mieszanka wybuchowa. Realizacyjnie właściwie zawsze mamy do czynienia z miarowym bitem w częstotliwościach 120 do 150 bit per minute, dźwiękami automatów Rolanda TB-303, licznymi pogłosami i nakładającymi się syntezatorowymi plamami ambientowymi. To również strefa środków poszerzających świadomość, które ściągały na uczestników często nielegalnych imprez interwencje policji. Przechodzimy do drugiej ikony stylu, czyli zespołu Juno Reactor z płyty Beyond the Infinite, wydanej w 1995 roku.

Słuchają Państwo widma w radiowej dwójce. Juno Reactor, bardzo barwny projekt, który przez lata ewoluował do koncertowych form widowiska na styku transu, world music, kolorowych strojów i rozwiązań parateatralnych. Kilkukrotnie byli w Polsce, m.in. na festiwalach Wschód Kultury Inne Brzmienia i Sound Edit w Łodzi, więc można było ocenić, jak to wygląda po latach. A przed nami producent, który właściwie od zawsze traktował trans jako element autorskiej koncepcji, w której mieściło się też na przykład wyrafinowane techno i ambient. Chodzi o Roberta Leinera, szwedzkiego muzyka, którego debiut w barwach R&S w 1994 roku był ważny nie tylko dla tej zacnej wytwórni, ale całej sceny techno. Między innymi dlatego, że jest to materiał doskonale synkretyczny, będący świadectwem ówczesnej nieograniczonej inwencji bez względu na ostre ramy stylistyczne.

0: from places you've never been to places you'll never go.
1: Jednym z patronów ambitnego transu w swoich rozmaitych odmianach był Sven Väth. Ale zanim opowiem o nim coś więcej, dowód na to, jak nieoczywistymi ścieżkami chadzali producenci techno na początku lat 90. Taka miniaturka.

Na albumie Accident in Paradise z 1992 roku jest takich wstawek więcej. Czegoś na kształt renesansowych i barokizujących interludiów jako elementu zdecydowanie postmodernistycznego kolażu. Zaskakująco dobrze mieści się to w całości materiału. Sven Vett, człowiek, instytucja, DJ, współzałożyciel trzech wytwórni płytowych IQ, Hard House i Cocoon. Od początku uczestnik berlińskiej Love Parade, ale też współpracownik kilku wielkich twórców techno. Między innymi Plastic Mana, którego o zgrozo pchnął w kierunku bardziej komercyjnych imprez tanecznych. Szczególnie cenię jego dwie pierwsze płyty. Wspomniano już Accident in Paradise, z której utwory pojawią się w dzisiejszym widmie, oraz następną The Harlequin, The Robot and The Ballet Dancer. Obie godne polecenia jako coś znacznie więcej niż ortodoksyjny trans.

Trans to również, a może przede wszystkim, imprezy, których scenografia i ubiory uczestników mocno odnoszą się do ruchu New Age i ufologii. Mocne, często fluorescencyjnie podkręcone kolory, symbole zaczerpnięte z hinduizmu, buddyzmu, ale też okultyzmu. Ważne, żeby o tym wspomnieć, bo przed nami kanoniczny zespół Psychedelic Trance, czyli It Static. Ale znów, jeśli zagłębimy się w ich dyskografię, okaże się, że czerpią z różnych elektronicznych tradycji. Na pewno jednak w swej estetyce, również grafikach okładkowych, mocno odnoszą się do mitologii UFO i podróży kosmicznych. Swoją nazwę zaczerpnęli z filmu Star Trek 2. Zespół powstał na przełomie 1989 i 90 roku w Somerset w Anglii i jest obecny w transowym uniwersum jako ikona stylu. Do dzisiejszego widma postanowiłem wyciągnąć coś z albumu Science of the Gods z 1997 roku, uznawanego za jedno z ich szczytowych dokonań.

Już w nagraniu Juno Reactor pojawiły się czytelne odniesienia do tradycji electro body music. Miarowy beat i futurystyczna tematyka podejmowana przez część tej sceny silnie oddziaływała na producentów transowych. Ostatni dziś utwór dowodzi też przechodzenia konkretnych muzyków od estetyki EBM do technotransu. Otóż kanadyjski zespół Kinder Atom powstał z inicjatywy dwóch członków grupy Digital Poodle, ważnego składu tamtejszej sceny specjalizującego się w ciężkich elektroindustrialnych klimatach. W Kinder Atom są znacznie bardziej łagodni. Utwór Scanus pochodzi z ich debiutanckiego albumu Atomica. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Zieliński, Zuzanna Wawro i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Już za dwa dni, 18 sierpnia, swoje 86. urodziny będzie obchodził Adam Makowicz, fascynujący pianista jazzowy o międzynarodowej sławie. Artysta występuje nie tylko w klubach jazzowych, ale także w filharmoniach, muzykując z artystami klasycznymi. W 2004 roku w Poznaniu odbył się pamiętny koncert, na którym Adam Makowicz wystąpił razem z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczwal. Oto opracowane przez artystę na fortepian i orkiestrę smyczkową Preludium e-moll op. 28 nr 4 Fryderyka Chopina.

W aurze jazzowej improwizacji opracowane na fortepian i orkiestrę smyczkową wybrzmiało Preludium e-moll op. 28 numer 4 Fryderyka Chopina. Grał autor opracowania Adam Makowicz wraz z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus, którą prowadziła Agnieszka Duczmal.

To było nagranie z koncertu, który odbył się w 2004 roku w Poznaniu. Pozostajemy z orkiestrą Amadeus, tym razem prowadzoną przez Annę Duczmal-Mróz. Oto Sinfonietta nr 2 Polonia Macieja Bałenkowskiego, dedykowana pamięci Wojciecha Kilara.

To była Sinfonietta numer 2 Polonia, Omasz a Wojciech Kilar, utwór Macieja Bałenkowskiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Brus. Usłyszymy teraz utwór Andrzeja Panufnika Sinfonia Rustica na 8 instrumentów dętych i 2 orkiestry smyczkowe. Utwór powstał w 1948 roku z przeznaczeniem na konkurs kompozytorski imienia Fryderyka Chopina, zorganizowany w stulecie śmierci wielkiego twórcy. Andrzej Panufnik otrzymał wówczas pierwszą nagrodę. Oparta na ludowych tematach Symfonia Wiejska, jak się ją powszechnie nazywa, otrzymała w 1955 roku nową, zrewidowaną postać. Kompozytor dodał na końcu część, która w pierwotnej wersji figurowała jako część trzecia. Oto zatem kolejne części. Con tenerezza, con grazia, con espressione, con vigore, con espressione wersja pierwotna. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Łukasz Borowicz.

Wybrzmiała Sinfonia Rustica na 8 instrumentów dętych i dwie orkiestry smyczkowe Andrzeja Panufnika w nowej wersji pochodzącej z 1955 roku. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Łukasz Borowicz. Zabrzmi teraz utwór Zygmunta Noskowskiego Odgłosy pamiątkowe, fantazja z tematów polskich pieśni narodowych. Kolejne części oznaczone są jako Polacca Maestoso, Moderato Cantabile, Andante Cantabile, Moderato Marciale, Molto Moderato, Allegro Moderato i Poco Allegro. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Łukasz Borowicz.